2020, to amulet talizman. Ja może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: Nine brown eyes.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

digo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że pana z Hill świtu zen, a tu neptych narcyz nie ogarli parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podstał cenę jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

jak saszetą, pyta czy zajadę mu jakiś żeton do tyrkić kolego. A przydel Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi bić może. Tomasz, przestań, ja cię proszę, masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże.

Zwierzątka, kotka i bobra i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezdomna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę.

0: Przyroda to fauna i flora. O, florę na razie zostawmy. Dobrze, bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R. Dobrze, dobrze, dobrze, wszystko w porządku. Otóż fauna... Fauna, słuchamy, to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek. Są tak

Drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż. Bo jakich bym nie wyrzekł tu sen.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yeah, I'm ballin', I'm ballin'.

dawaj, wyjdziemy sobie.

0: prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy.
1: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem, nigdy się nie pogódź.

0: nie na telefon pan dzwonić.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że... Ej.

0: tutaj.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
2: Słuchasz Czwórki. Gramy!

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę.

0: Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

osiedle pyłowane jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 dziś nocna, nocny sklep tu zaopatruje się. Dopiero za papierosem na balkonie trwamy, trwamy, trwamy. Fajki takie drogie,

smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, nucę smutne pieśni później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam. Mógłbym usłać drogę na jedną stronę.

jestem. Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest nie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych troski.

Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: Gość czwórki jest w naszym studiu. Olga Szczerba, miłośniczka dwóch kółek, trasy rowerowe, polecajki, no specjalistka od jeżdżenia na rowerze i wszystkiego, co z rowerem związane, no to właśnie Olga lubi. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No i pytanie, dobra, ty już mi zdradziłaś, ale powiedz słuchaczom dziś po cywilnemu, przyjechałaś nie na rowerze, tylko czym? Samochodem czy komunikacją miejską?
2: Wybieram komunikację miejską.
1: Komunikacja miejska. No ja się nie dziwię, no. Właściwie wiesz co, ja się tak zastanawiam, że to dobrze, że komunikacja miejska w Warszawie zaczęła być budowana znacznie później, bo jest taka nowoczesna, kolorowa, fajna, a w Londynie no mają szeroką siatkę tych połączeń metra, ale jest szaro, brudno i ponuro. Chyba.
2: Zgadzam się.
1: Nie, no dobra, byłem za dzieciaka i tyle zapamiętałem. No to może wycieczka rowerowa, jakie polecajki byś nam zaserwowała tutaj?
2: Och, polecajek mam naprawdę wiele, natomiast Polska jest przepięknym krajem. Turystyka rowerowa się rozwija bardzo dynamicznie, więc opcji jest sporo, zarówno dla rowerzystów mniej wprawionych, jak i tych bardziej zaawansowanych. Pogoda zapowiada się super. Ja osobiście wybieram szlak Dolina Baryczy. Będzie to dla mnie nowy kawałek Polski do odkrycia.
1: A gdzie to się znajduje?
2: Okolice Milicza. Można dojechać bezpośrednio również komunikacją miejską, co polecam dla niezmotoryzowanych. Można sobie przewieźć rowery. Także jest to też fajna opcja, jeśli nie chcemy stać w korkach.
1: Olgo, uznaj mnie za ignoranta, ale musisz mi jeszcze zlokalizować Milicz w takim razie.
2: Nowy Żmigród, te tereny.
1: Nowy Żmigród, czyli południowo-wschodnia Polska? Południe?
2: Południe, tak, dokładnie.
1: Bo nawet ostatnio zdzwonił do nas słuchacz z Nowego Żmigrodu i byłem zaskoczony i tak sobie lokalizowałem, gdzie to jest. Dobrze, no to już ja wiem, przynajmniej, bo słuchacze to pewnie wiedzieli, okej?
2: Okay. Tak, natomiast ostatnio miałam też okazję odkrywać Pojezierze Brodnickie. Jest to region nazwany Bramą Mazur. Fajna alternatywa właśnie dla, myślę, zatłoczonych Mazur, zwłaszcza w tych okresach wakacyjnych, urlopowych. Znajduje się tam ponad 100 jezior, więc jeśli lubimy takie klimaty, jest to naprawdę świetna opcja, aby połączyć aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem, ponieważ to było dawne tereny krzyżackie, więc też możemy sobie zrobić taką krajoznawczą wycieczkę. A trasy są przepiękne, kilometry szutrostrad, dobrej jakości asfalty o niskim natężeniu ruchu, jest się gdzie zatrzymać, jest co zwiedzić, jest gdzie jeździć, bardzo polecam.
1: No dobrze, a jaka jest w takim razie twoja ulubiona trasa? Czy to jest tak, że w środowisku rowerowym czasem tych tras się nie zdradza i trzyma je się dla siebie? Czy dzielicie się między sobą? Słuchaj, ostatnio jechałem taką piękną ścieżką, musisz się tam wybrać.
2: Ja to kolarstwo romantyczne i podróże rowerowe chcę jak najbardziej promować, więc nic nie trzymam dla siebie. Też w internecie właśnie dzielę się takimi polecajkami, gotowymi planami na wycieczki, także zapraszam też, jeśli szukacie inspiracji dla siebie na wyjazdy bliskie i dalekie. Moja ulubiona trasa, jest to myślę najgorsze pytanie, ponieważ ciężko jest wybrać jedną. Natomiast u mnie wszystko zaczęło się od takiego klasyka, czyli właśnie trasy rowerowej Velo Baltica, a dokładnie tego odcinka R10, czyli naszego polskiego, nadmorskiego. My jechaliśmy akurat ze Świnoujścia na Hel i była to taka pierwsza eskapada rowerowa wtedy na ciężko z cakwami, rowerami turystycznymi, z namiotami, ale mimo trudu, mimo wysiłku myślę, że to jest trasa wspaniała również dla całych rodzin i dla początkujących, ponieważ jest płaska i bardzo dobrze przygotowana, jest wiele miejscowości, kempingów, hoteli, ośrodków, także ten Bałtyk można

0: perspektywę dwóch kółek odkrywać, a nawet powiem więcej, zajechać w takie miejsce, gdzie pewnie autem lub na piechotę byśmy nie zawędrowali.
1: Czyli R10, międzynarodowy szlak rowerowy, Świnoujście, Hel, niektórzy tam ciągną ją jeszcze dalej, czyli Elbląg, tak. No skoro międzynarodowa, to potem można pojechać do krajów bałtyckich, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. Ja muszę przyznać, że tak, że to jest moja ulubiona trasa, szczególnie odcinek Władysławowo-Hel. Tutaj jedna z moich koleżanek redakcyjnych, nie zdradzę imienia i nazwiska, narzekała mi ostatnio na Władysławowo, że tłum i tak dalej. Okej. Rozumiem, no ale to wtedy wypożycza się rower albo zabiera się swój i śmiga się Półwyspem Helskim wśród dzikich róż, piękną trasą, po prawej stronie Zatoka Gdańska, windsurfing, te wszystkie spadochrony i ci ludzie się uczący właśnie pływać na tych wszystkich sprzętach i to jest coś pięknego, chociaż z drugiej strony ta trasa na Półwyspie Helskim wydaje się trochę zaniedbana, bo tam jest mamy taką kostkę, prawda? I ona tam się nam już trochę tak zapada, trochę się rozchodzi, tam piasek wchodzi i trochę się trudno jedzie.
0: W niektórych momentach faktycznie ta trasa jest nieco zdezelowana, natomiast da się przejechać i fajnie, że jest to odseparowany odcinek, więc absolutnie nie jedziemy jakąś drogą krajową, a wręcz człowiek ma satysfakcję, że wyprzedza tych wszystkich, którzy z tego Helu, z Półwyspu próbują wyjechać.
1: Tak, tak, te korki, prawda? Tak, takim późnym popołudniem gdzieś tam w kierunku Władysławowa, tu sobie człowiek
0: dokładnie
1: śmiga.
0: Tak, natomiast jeśli chodzi właśnie o R10, to ja też bardzo polecam Krynicę Morską. Uważam, jeśli nie byłeś, to naprawdę warto tam zajechać. Według mnie jest to najpiękniejszy odcinek. Właśnie okolice Kątów Rybackich w stronę Krynicy Morskiej i dalej można dojechać do granicy, właśnie w miejscowości Piaski. Tam jest naprawdę przepięknie, ponieważ mamy taki zupełnie goły odcinek tuż nad morzem, gdzie nie ma praktycznie tam żadnej turystyki, żadnych pieszych parawanów. Więc to jest naprawdę taki wspaniała część polskiego wybrzeża, do której wracam co roku.
1: A widziałaś, byłaś nad tym kanałem, tam co był ten przekop Mierzei Wiślanej, tak, tam mamy ten kanał z tą śluzą, tak?
0: Dokładnie tak, ponieważ my już od 2 lat robimy sobie taką eskapadę. Już jesteśmy troszkę bardziej wprawieni, więc dłuższe trasy też wchodzą w grę i po prostu zdarzyło mi się jechać też z Warszawy do Stegny i potem do Krynicy Morskiej. Jest to mój najdłuższy dotychczas pokonany odcinek, 290 km na raz. Trasą zielonej siódemki, też bardzo fajna trasa, oczywiście nie trzeba jeździć tak wyczynowo, można sobie to podzielić na mniejsze odcinki. No i właśnie ta trasa prowadzi tamtędy, więc takie miejscowości jak Stegna, wcześniej właśnie Elbląg zostały też przeze mnie zaliczone, też bardzo polecam.
2: To jest Rozgrzewka w Czwórce.
3: Rozgrzewka w Czwórce.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.
1: Jest razem z nami Olga Szczerba. Super polecajki, naprawdę rowerowe. Jak jeździć na rowerze? Tutaj konkretnie chodzi o trasy i co ze sobą zabrać, w które miejsca się udać. Odnajdźcie Olgę na Instagramie. Natomiast my wracamy teraz do rozmowy o takich przygodach rowerowych. No i właśnie, niespodzianki te przyjemne i te mniej przyjemne na trasie, jakie ciebie spotkały. Co to było? Może jakiś dzik ci wskoczył na plecy, jeleń wyskoczył przed rowerem. Jakie możesz tutaj wymienić różne ciekawostki ze swoich podróży rowerowych?
2: Tak, zdarzało mi się być wyprowadzoną na manowce. My, rowerzyści, nie lubimy najbardziej takich piaskowych odcinków, a niestety czasem trasa w internecie, na podglądzie, w Google Maps wygląda dobrze, ale rzeczywistość jest zgoła inna.
1: Czyli sprawdzasz sobie ten tak zwany Street View,
2: tak? Tak, ale też mamy różne fajne aplikacje. Ja teraz osobiście korzystam z Veloplanera i tam właśnie jest podgląd, jest też opcja dodawania zdjęć przez użytkowników, więc też ta społeczność rowerowa ma wpływ na kształt tej aplikacji czy strony, więc to też jest super. Natomiast no nie wszystko jesteśmy w stanie zweryfikować. Mamy właśnie ten OpenStreetMaps, mamy Google Maps, ale te niektóre zdjęcia są też stare, nie są aktualizowane na bieżąco, ale można też się zaskoczyć pozytywnie, bo widzimy tam na mapce, że to jest jakiś rozkopany grunt, a na przykład jest to już jakaś nowa inwestycja, nowa ścieżka rowerowa, których sporo naprawdę powstaje. Z innych przygód to tak, zdarzyło mi się na przykład zobaczyć łosia w Campinosie, w Campinoskim Parku z odległości bezpiecznej, ale właśnie tam gdzieś jak się zjedzie na nieubitą ścieżkę, to można trafić. I też dziki podwarszawskie.

0: Dzikie. Nawet na ścieżce tej dzikiej wzdłuż Wisły można spotkać.
1: No tak, no już obraz dzika w centrum miasta to już jest standard, tak, powoli nam się
0: nie
1: robi.
0: Nie dziwi.
1: Jeszcze najlepiej jak ta mama z dziećmi gdzieś tam sobie
0: tak,
1: biegnie, to
0: trzeba
1: już jest w ogóle
0: uważać,
1: bardzo przyjemne.
0: Wiadomo, to
1: tak.
0: Też nad morzem takie klimaty, że całe rodzinki można spotkać i one wręcz pchają się do miast.
1: Tak, ale jest taki jeden gość, który ostatnio nawet te dziki przepędzał. Kojarzysz tego robota takiego? Edwarda Warchockiego?
0: Mm-hmm.
1: No, to ostatnio filmik wrzucany był, on tam cały czas interakcja z ludźmi, ale ostatnio interakcja z dzikami, tylko że on je tam przepędzał i one tam uciekały wszystkie biedne w popłochu. Powiedziałaś o środowisku rowerzystów, no i to jest też bardzo ciekawy temat, bo to środowisko nie jest jedno, mamy grupy, podgrupy, podgrupy, podgrup i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, ty proponujesz jazdę na rowerze w takiej wersji właśnie, na lajcie, taką luźną, bez spiny. Natomiast są osoby, które traktują tę sprawę śmiertelnie poważnie. I nawet miałaś z nimi do czynienia. I nawet cię krytykowali. Opowiedz o tym.
0: Tak, no tworząc w internecie i budując tę społeczność, niestety nie unikniemy jakichś niemiłych komentarzy, tak zwanego hejtu, bo oczywiście trzeba odróżnić konstruktywną krytykę od po prostu takich bezpodstawnie rzuconych komentarzy, które wynikają z jakiejś frustracji albo z poczucia czyjejś wyższości na przykład.
1: A to co ich frustruje w takim razie?
0: No, niektórzy ludzie potrafią nawet przyczepić się do ubioru, że kolor skarpetki nie taki. Na przykład, nie wiem czy wiedziałeś, ale do czarnych butów białej skarpety nie zakładamy.
1: Całe życie robiłem to źle.
0: Tak. Czy właśnie nie taki typ roweru. Ja staram się tworzyć taką społeczność ponad podziałami. Nieważne, czy ktoś preferuje jazdę szosową, czy gravelową, czy na turystyku, na rowerze crossowym. Myślę, że miejsce się znajdzie dla każdego rowerzysty na trasach rowerowych i w przestrzeni publicznej, a także internetowej. Więc staram się właśnie taki przekaz propagować, ponieważ myślę, że jest to przepiękny sport i przepiękna forma ruchu dla indywidualistów, czyli dla osób, które wolą spędzić ten czas samotnie, zrobić jakąś fajną traskę. Dla całych rodzinek, które chcą zrobić coś innego niż siedzenie na przykład przed telewizorem, a także dla przyjaciół, dla grup rowerowych. Fajne osoby można zapoznać. Niektórzy poznają swoje drugie połówki. No wspólna pasja na pewno łączy, tak?
1: A ty swatałaś kogoś na wycieczkach rowerowych?
0: Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo wiem, że mój przyjaciel słucha.
1: Nie musimy wymieniać imienia i nazwiska. Wiadomo, że chodzi o przyjaciela.
0: Tak, ale niestety póki co bez skutku, ale zobaczymy, ponieważ sezon dopiero się rozpoczyna i na pewno jakieś nowe osoby się pojawią.
1: No to uważaj w takim razie, przyjacielu, bo Olga Szczerba wchodzi cała na biało już za chwilę, która opowiadała nam o rowerach i wycieczkach rowerowych. No to w takim razie szerokiej trasy.
0: Dziękuję.
1: Dzięki serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Podcast. Minęła siódma. Pogoda.
1: Dzisiaj trochę słońca, trochę deszczu, temperatury na pewno bardzo, bardzo przyjemne, już takie późno wiosenne. Jedynie na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze, no i tam też te opady deszczu dużo bardziej intensywne. A jeżeli chodzi o temperatury, to termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, w Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce przez 21 stopni w centralnej Polsce do 23 stopni na Mazowszu.
0: Autopromocja.
2: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
3: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
2: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
3: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo Wam jest za dobrze teraz.
4: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
11: Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki.
12: Czwórka Polskie Radio.

0: Dave Tens i utwór Rain Dance, a na zegarze 5 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, rozbudzam. Dzień dobry, dziś czwartek, 21 dzień maja, w zasadzie tydzień tego maja nam jeszcze pozostał, ale my pewnie wszyscy odliczamy do weekendu, a to dlatego, że to będzie pierwszy weekend od no, jakiegoś czasu, w zasadzie od majówki, kiedy pojawi nam się słońce, kiedy nie będziemy musieli chować się w domu, kiedy temperatury prawie już będą przy tym słupku 30 stopni, także to już takie pierwsze letnie przebłyski. I o tym też będziemy dzisiaj mówić w poranku. Poza tym przygotowałam na pierwszą godzinę dla Was wakacyjną playlistę. Playlistę z utworami, które możecie wrzucić w podróży. Być może już macie przed sobą pierwsze jakieś wakacyjne wyjazdy. Ja taki mam, więc stwierdziłam, że być może komuś przydadzą się utwory do samolotu, do pociągu, do samochodu, gdziekolwiek tam się wybieracie. Będziemy mówić też o Polsce lokalnej. Będziemy mówić o tym, czym żyją młodzi mieszkańcy mniejszych miast, na przykład mojego miasta rodzinnego Skawiny. Bardzo ciekawy gość w trzeciej godzinie poranka, ale o tym chyba jeszcze nie będę mówić, żeby Was tymi informacjami tutaj nie przebodźcować. Na sam początek po prostu zagrajmy. Poranek czwórki, dzień dobry.

0: Hancho Step, czyli rap prosto z Atlanty w czwórce.
1: Słuchasz Poranka Czwórki.
0: A na zegarze 13 minut po godzinie.

godzinie 7:00. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Razem z wami się rozciągam. Trochę ziewam, ale to nie na antenie oczywiście. I proponuję utwory, które możecie zapisać w swojej playliście na wakacje. Zaczynamy od czegoś, co rzeczywiście troszeczkę podgrzeje nam temperaturę, pomimo tego, że poranek dziś całkiem przyjemny i ciepły. Brytyjski producent Sam Gallantry, który przez długi czas nie mógł jakoś się przebić do tego mainstreamu, chociażby właśnie z Wysp Brytyjskich, wydał 5 lat temu utwór Assumptions, który radził sobie tak dosyć organicznie i raczej był znany wśród fanów stricte tego producenta, aż tu nagle został podchwycony przez trend internetowy, przez media społecznościowe. Nie wiedzieć czemu, pod ten utwór zaczęły tworzyć się filmiki, memy i tak dalej, i tak dalej, i poszła lawina. I do dziś tak naprawdę ten utwór po 5 latach jest na tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń. To też bardzo pokazuje, jak te utwory teraz potrafią tak naprawdę dostawać takie światło, spotlight, dostawać swoje drugie życie po latach, właśnie między innymi dzięki internetowi. No a z drugiej strony to jest utwór, do którego po prostu nie da się nie tańczyć. Sam Gallantry i Assumptions teraz w czwórce.

0: Poranek Czwórki. Zapraszam, Dominika Płonka.
1: A na zegarze 21 minut po godzinie 7 to był Paul Russell i High Maintenance. No dzisiaj gramy tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że warto wstać o poranku. Warto wstać tym bardziej, że mamy teraz moment, kiedy naprawdę wcześnie robi się widno. Te poranki nie są ponure, nie są owiane jakimś takim mrozem, nocami. Pamiętamy poranki, kiedy ja cały czas opowiadałam o tym, czy dzisiaj trzeba szyby skrobać, czy nie trzeba. Na szczęście te czasy są za nami, a przed nami przepiękne letnie miesiące. No i na takie miesiące przygotowałam dzisiaj playlistę i konkretne dla Was utwory. Skręcamy trochę w stronę bardziej popowo-rockową, bo mam dla Was utwór zespołu The Neighborhood, zespołu znanego głównie z takiego pochmurnego, deszczowego utworu o tytule Sweater Weather. No my jednak pogody na sweter dzisiaj nie mamy, więc od sąsiadów czy od sąsiedztwa, czyli The Neighborhood, zagram Wam coś, co bardziej przypomina nam o świecie filmu. Devil's Advocate teraz w czwórce.

0: Utwór The Seed w poranku czwórki.
1: Poranek czwórki.
0: A na zegarze 29 minut po godzinie 7. Dziś selekcja wakacyjna, selekcja na plażę, a to wszystko dlatego, że zbliżamy się powolutku, małymi krokami. Za tydzień naprawdę czeka nas już czerwiec, a wtedy to z górki, lato, wakacje, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. No więc kolejnym utworem, który dla Was dziś przygotowałam, tak manifestacyjnie dzisiaj go wyciągnęłam z jakichś moich playlist. 31-letni raper z Wielkiej Brytanii, Slowthai. Coś ostatnio siedzi cicho. Ja sprawdziłam i od premiery jego ostatniego krążka o tytule Ugly. Mija 3 lata od tej premiery, więc tutaj z utęsknieniem czekamy na jakąś nowość, nowe wydanie. Być może po prostu, no na przykład Slowthai robi płytę życia i trochę więcej czasu potrzebuje. No i manifestacyjnie wyciągnęłam jego współpracę z brytyjskim producentem Muramasa. Są, a to dlatego, że ten duet uważam, że świetnie współgra, czuć chemię między tymi artystami, zarówno na krążkach Slowthaia pojawia się produkcja Muramasy, jak i w drugą stronę Muramasa u Slowthaia, a jeden z najlepszych ich wspólnych utworów, który no, według mnie działa jak taki duży łyk kawy o poranku, to Deal With It. Posłuchajcie.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: To był nasz redakcyjny kolega Delem i utwór Świat z jego najnowszego wydawnictwa. Rozmowę z Delemem, porankową rozmowę z Delemem możecie znaleźć na czwórka online, a my przechodzimy do kolejnego letniego bęgeru, który no praktycznie już obchodzi dziewiąte, prawie dziesiąte urodziny. Czas leci bardzo szybko. Mi się wydawało, szczerze mówiąc, że jest to w miarę jeszcze świeży track, chociaż z drugiej strony moim zdaniem przeżywa też trochę drugą taką swoją młodość, a chodzi o kolab pop gwiazdy Seleny Gomez z raperem Gucci Mane'em, utwór o nazwie Ferish. No był taki czas, to było tam właśnie 2018-19, kiedy amerykańska pop gwiazda Selena Gomez uciekała z toksycznej relacji z Justinem Bieberem i choć dzisiaj jest po wydaniu swojego ostatniego albumu z Benem Blanco, jej mężem, już jest w takim momencie, kiedy wszystko wiadomo, znalazła miłość swojego życia. Ten krążek nazywa się I Said I Love You First and You Said It Back. To stwierdziłam, że wrócę właśnie do jeszcze takiej pogubionej Seleny, która naprawdę świetnie na tym tracku brzmi. Ferish, posłuchajcie. Take it or leave it. Baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror. When I look in the mirror, baby, I see it clear. Why you wanna be near?

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dziś czasem chmury, czasem słońce, czasem deszcz, ale już taki późnomajowy, praktycznie letni, temperatury bardzo wysokie, jak na pozostałe dni, które minęły i ten taki bardziej zimniejszy okres. Tylko na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe będą burze, tam też trochę mocniej popada. No a termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, w Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 21 stopni w centralnej Polsce do 23 stopni na Mazowszu.
1: Autopromocja.
2: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno. Sięg

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
2: Cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
3: Czwórka. Radio i podcast.

0: Poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To jest druga godzina poranka w czwórce, a na zegarze 6 minut po godzinie 8. Mówiliśmy trochę o piosenkach na wakacje, o muzyce, o selekcji wakacyjnej, a teraz ruszymy w Polskę, bo być może niektórzy wakacje spędzają tutaj i bardzo dobrze. Myślę, że warto w ogóle te takie najcieplejsze letnie miesiące spędzić właśnie gdzieś w pobliżu. Ruszymy w Polskę lokalną. Zapytamy, czym żyją młodzi mieszkańcy mniejszych miast i czy nadal wyjeżdżają właśnie do tych swoich rodzinnych. No ze swojego doświadczenia powiem, że rodzinną Skawinę często odwiedzam. O tym już za chwilę z Alicją Michalską, a na razie posłuchajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Magnifik od Chodaka w Poranku Czwórki, a na zegarze 11 minut po godzinie 8. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć, dzień dobry. Alicjo, jak tam droga do pracy, bazując na
2: pięknie,
1: wczorajszym poranku? Tak. Biegłaś znowu?
2: Nie, dzisiaj akurat nie biegłam. Dzisiaj zrobiłam sobie taki powolny poranek i pierwszy raz od dawna miałam czas, żeby napić się kawy, więc będę tutaj bardzo energetyczna.
1: Ja czas na to, żeby napić się kawy, mam zawsze tutaj w studiu pomiędzy wejściami. To też jest jakiś taki rytuał. Chyba muszę po prostu sobie takiej to dobrze. No to zależy, jak kto o czym myśli. Chociaż rzeczywiście no, te poranki na pewno są takie mocno rozbudzające. Później jednak człowiek już o 10 jest mocno rozkręcony do życia. O,
2: kto
1: tak mogę powiedzieć.
2: Nie wstaje.
1: Temu Pan Bóg daje, no właśnie. No to ja będę miała na pewno dużo. No właśnie, zesłanego w takim razie z niebios. No dobrze, dzisiaj rozmawiamy o tym, co lokalne,

0: o tym, co mało miejskie.
1: Wychodzimy z bańki, wychodzimy
0: mi to
1: z Warszawy.
0: Bardzo, bardzo, bardzo mi to bliskie i fajnie też, że mamy na to dwie różne perspektywy, no bo ty urodzona warszawianka, ja urodzona skawinianka.
1: No tak, wczoraj przy okazji tematu o ruchu w miastach było trochę warszawsko, nie będę ukrywać. To dzisiaj postanowiłam, że wyjdziemy trochę z tej Warszawy i ruszymy w Polskę. Tą lokalną, niekiedy zapomnianą, może też czasem pomijaną, a naprawdę bardzo, bardzo piękną i dynamicznie rozwijającą się, bo dzisiaj na szczęście odchodzi się już od tego stereotypu zacofanej i takiej jednolicie konserwatywnej prowincji. Współczesne te mniejsze ośrodki to naprawdę obszary bardzo aktywne obywatelsko, zmagające też się z własnymi wyzwaniami. No, polskie miasta przechodzą naprawdę gruntowną transformację przez ostatnie 10-15 lat, stając się takimi bardziej ekologicznymi, ale też miastami nastawionymi na jakość życia, wspólnotami. I mowa tu zarówno o takim typowym odchodzeniu od tej naszej betonozy, tak, ale też o stawianiu na naturę, rewitalizację miejsc. No na przykład weźmy pod uwagę to, jak fajnie te dawne tereny przemysłowe, na przykład łódzkie fabryczne czy warszawski Koneser, przekształcane są w te nowoczesne, wielofunkcyjne centra, takie kulturalno-biznesowe, mieszkalne. I to się dzieje też w mniejszych miastach. Wykorzystuje się te takie opuszczone tereny po to, żeby stworzyć nowe, ciekawe, inspirujące miejsca dla mieszkańców. O tym wszystkim traktuje najnowsza książka pod tytułem Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna? Autorstwa Andrzeja Andrysiaka i Janusza Kucharskiego. Naprawdę ciekawy, bardzo taki wnikliwy reportaż. Nie jest to żaden traktat socjologiczny, tylko naprawdę bardzo wnikliwa, czuła, pełna takich obserwacji o ludziach, opowieść, która powstała właśnie z miłości do tych mniejszych miast. I ja zapytałam autorów Andrzeja Andrysiaka i Janusza Kucharskiego o kulisy powstawania książki.
2: I to jest chyba raczej konsekwencja po prostu pracy, którą wykonujemy tutaj, bo my takimi rzeczami, taką obserwacją polskiej lokalnej, nie tylko relacjonowaniem, zajmujemy się u nas w gazecie i na portalu. No i potem się pojawił pomysł, żeby jednak spojrzeć na te procesy, które się w Polsce lokalnej dzieją, tak bardziej optymistycznie. Będziemy z uporem maniaka bronić tezy, że ta książka jest optymistyczna, choć niektórzy różnie mówią, ale szukaliśmy takich miejsc, w których coś się pozytywnie zmienia. Te zmiany zwykle są powodowane przez ludzi, przez obywateli, władza zawsze jest z tyłu, no ale te zmiany widzimy u nas.
1: Jest zdecydowanie pozytywna, bo autorzy stawiają taką główną tezę w książce, że ta polska prowincja nie jest bierna i podporządkowana jakiejś lokalnej, zaściankowej władzy. Podważają ten stereotyp, że małe miasta są bierne, tylko właśnie pokazują, że lokalna Polska tak naprawdę dzisiaj buzuje, bo mieszkańcy coraz częściej patrzą, no chociażby władzy na ręce, czy sprzeciwiają się różnym inicjatywom.
0: Łatwiej o zmianę też mam wrażenie,
1: tak,
0: bo jednak to jest troszeczkę mniejsza cząsteczka do ruszenia, czy do wprowadzenia właśnie jakichś nowości, zmian.
1: Tak, też o tym ostatnio myślałam, że właśnie no chociażby w Warszawie, tak, jesteśmy bardzo rozproszeni, tutaj jest bardzo dużo osób z różnych miast, a tak naprawdę w tych mniejszych polskich miastach łatwiej jest o takie na przykład dbanie o kulturę lokalną, o folklor, o jakieś tradycje, oczywiście też łatwiej jest o taką wspólnotowość i naprawdę wydaje mi się, że te małe polskie miasta niekiedy powinny być wręcz takim przykładem do naśladowania. W książce też jest bardzo dużo o tym, jakie oddolne inicjatywy wydarzają się dzisiaj w tych małych polskich miastach, bo to książka o tym, że polska prowincja nie jest taka, jaką sobie często wyobrażamy. I autorzy, co ciekawe, na przykładzie konkretnego miasta, Radomska, pokazują właśnie to miejsce, w którym lokalne układy nadal są silne, no ale mieszkańcy coraz częściej przestają milczeć.
2: Nie pisaliśmy książki dotyczącej prowincji jako takiej, tak? Czyli co się dzieje w ogóle w Polsce, bo Polska lokalna jest różnorodna. Inaczej jest na zachodzie, inaczej jest w centrum, inaczej jest na wschodzie. I stwierdziliśmy, że jeżeli przyjrzymy się taką metodą soczewki jednemu konkretnemu miastu, to wyciągniemy na światło dzienne procesy, które w nim zachodzą, a to, czy one również zachodzą w innych miejscowościach, to jest już oczywiście odpowiedź czytelnika.
1: Nie wiem, czy byłaś kiedyś w Radomsku. Ja akurat w Radomsku nie byłam, ale jest bardzo blisko Częstochowy, miasta, z którego pochodzi rodzina mojej mamy, więc też często...
0: To prawie jesteś małomiasteczkowa, Alicja.
1: Prawie.
0: Widzę, że ty już próbujesz po prostu zakręty, jakieś argumenty. Rozumiem. No i
1: bo
0: rozumiem,
1: ja wiesz,
0: że
1: bo ja naprawdę...
0: odwiedzasz czasami Częstochowy.
1: Tak, właśnie, słuchaj, paradoks, znaczy nie wiem, czy paradoks, ale część tego mojego backgroundu polega na tym, że będąc osobą z Warszawy, ja bardzo się inspiruję innymi innymi miastami. Naprawdę, jestem bardzo zaciekawiona innymi miejscami, też tymi większymi, nie wiem, Krakowem czy Poznaniem.

0: ale też właśnie takimi malutkimi miejscowościami. Ostatnio odkryłam Bielsko-Białą i się naprawdę zauroczyłam. No to jest inny świat, tak w ogóle piękne miasteczka, które są tak spójne ze sobą, wiesz, one naprawdę gdzieś tam mają taki jeden cel, do którego każdy obywatel i każdy mieszkaniec dąży, na przykład, żeby chociażby uatrakcyjnić swoją miejscowość.
1: To ja jeszcze dorzucę do tego Płock, w którym nie tak dawno grałam koncert, to jest większe miasto też, tutaj nie mówimy o Polsce lokalnej, bo to warto podkreślić, ale rzeczywiście też miasto, w którym bardzo dużo się dzieje, w którym organizowane są koncerty, Dni Miasta, ale nie tylko raz do roku, w którym organizowane są w Domu Kultury cykle koncertów. Przyjeżdżają wspaniałe zespoły jazzowe, elektroniczne i to otwiera na pewno mieszkańcom też głowę na jakąś inną muzykę. No i mówiąc tu o swojej rodzinnej Skawinie, też myślę o wszystkich inicjatywach, od biegu skawińskiego, maratonu skawińskiego, przez wszystkie lokalne właśnie dni.
0: No właśnie, bardzo często, autopsji, że to po prostu
1: tak,
0: się
1: bardzo często ten
0: rozwija.
1: Rynek żyje i nawet ostatnio miałam takie przemyślenie, że przy okazji jakichś świąt, już nie pamiętam jakichś, niestety nie mogłam wrócić do swojej rodzinnej miejscowości i bardzo, bardzo żałowałam, bo znajomi jeszcze tam, wiesz, z podstawówki czy z gimnazjum wysyłali mi zdjęcia, że rynek żyje, że można spotkać tych swoich znajomych, rodziny i tak dalej, i tak dalej. I do tego rzeczywiście to, co mówisz, świetnie przygotowywana, cały czas zmieniana infrastruktura, budowane błonia, wiesz, jakby tory do rolek i tak dalej, to wtedy ma się takie poczucie, że zauważa się też tę każdą zmianę, bo mam wrażenie, że w dużych miastach, nawet jak wybudujemy jakiś nowy, nie wiem, placyk zabaw czy nową siłownię, to tego nie zauważa się tak aż tak jak na tym mniejszym metrażu i to jest super. No to w takim razie pytanie do was, drodzy słuchacze, jak zmieniają się wasze małe miasta? Czy coś też z tym robicie i działacie, może w jakichś samorządach? Dzwońcie do nas 226452100, a do rozmowy wracamy za moment.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Brockhampton i utwór Gold, a na zegarze 24 minuty po godzinie 8. Tęsknię za tym składem Brockhampton. A w naszym studiu cała na złoto, mogę tak powiedzieć, chociaż patrzę na twoją biżuterię, Alicja, i tak chyba 50 na 50. Alicja Michalska, rozmawiamy o Polsce lokalnej. No chciałam tak jakoś tak, wiesz, cię poderwać trochę po prostu, wyrwać jakoś o poranku. Ale na łączach mamy też Dominika jest z nami. Halo, halo.
2: Cześć, witajcie.
1: Cześć, Dominik. Skąd
2: dzwonisz? Cześć, z Kalisza. Z Kalisza w Wielkopolsce. Miejscowość, no teraz gdzieś tam kilka tysięcy do 100 000 mieszkańców brakuje. Natomiast chciałem powiedzieć o swoich doświadczeniach krótkich, bo takich bardzo świeżych, od wiosny tego roku, w temacie działania na rzecz osiedla, na którym mieszkam, to jest osiedle domów jednorodzinnych, ale zaczęło się od tego, że razem z żoną, z dzieciakami, jak byliśmy na spacerze wzdłuż przepływającej przez Kalisz rzeki Prosne, to był taki plakat o sprzątaniu właśnie tej przestrzeni nad rzeką. Przyszliśmy się z dzieciakami, z żoną, doskonała okazja do tego, żeby poznać sąsiadów trochę z innych ulic, nie tylko ze swojej ulicy, żeby zobaczyć, kto wokół ciebie mieszka, trochę się zintegrować. Fajna okazja do tego, żeby poznać właśnie ludzi, żeby coś zacząć robić wokół siebie, taka odpowiedzialność za ten kawałek ziemi, na którym się mieszka. Też nie ukrywam, że się przyszedłem na spotkanie Rady Osiedla i tak ja mam takie wrażenie po pierwszym spotkaniu, że tam bije serce tak naprawdę miasta, tak? To niezależnie od tego, czy wiecie, czy to jest mała miejscowość, mała wieś, czy to jest większe miasto, ale myślę, że właśnie od takich rad osiedla, od takich oddolnych inicjatyw warto się tym interesować, bo tam się zaczyna taka prawdziwa odpowiedzialność za swoje podwórko. I tam jest tak naprawdę taka, kurczę, wiecie, demokracja, nie? Mm-hmm. To społeczeństwo obywatelskie, o którym tyle się mówi od dawna tak naprawdę w Polsce. Natomiast to jest fantastyczne miejsce, fantastyczny moment, żeby brać właśnie odpowiedzialność za nie tylko swoje podwórko, za swoje osiedle. Natomiast odnośnie właśnie też takich mniejszych miejscowości, bo z takiej też pochodzę, to fantastyczna w ogóle rzecz, która jest w Polsce, to samochodnicze straże pożarne. To tak wiecie, trochę łacha się z tego czasem, że są memy i tak dalej. Natomiast to jest też...
1: Ale to jest dobre miejsce do integracji również rzeczywiście tej lokalnej społeczności, to prawda. Tutaj pozdrawiam OSP Korabniki, najbliższa ochotnicza straż pożarna mojego rodzinnego domu.
2: Tak, i to jest naprawdę świetna też okazja do pomagania innym, tak, do przeciwdziałania jakimś tam kryzysom, które się mogą wydarzać, mniejszym, większym, nie wiem, powodzie, podtopienia, wypadki i tak dalej. Natomiast to jest, kurczę, chyba taki ewenement na skalę, nie wiem, czy światową, bo tam nie śledziłem tego. Natomiast to są naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są zaangażowani, którzy tak oddolnie to społeczeństwo obywatelskie też budują, także pozdrowienia
1: dla wszystkich. To prawda. Pozdrawiamy wszystkich angażujących się w ochotnicze straże pożarne. To jest wspaniała rzecz i wspaniała inicjatywa,
3: która
1: też zbliża nas właśnie do tej lokalnej społeczności.

0: Dziękujemy ci bardzo, Dominiku. No właśnie, u mnie OSP często też na przykład grille organizowała, takie, wiesz, lokalne właśnie z jakimś, był taki lokalny DJ, grał jakąś muzykę i tam rzeczywiście mogła ta najbliższa społeczność, te kilka domków, które ze sobą mieszka, się jakoś zintegrować. No i rady osiedla oczywiście, to jest świetna też rada rzeczywiście od Dominika. Zaczynajmy od siebie przede wszystkim i od tego, co my dla tej lokalnej naszej społeczności możemy zrobić.
1: No piękne słowa, ale widzisz, to są te sytuacje, o których nie przeczytamy w internecie a propos tych mniejszych miast, bo często jest tak, że my te polskie małe miasta widzimy przez pryzmat memów, tak jak właśnie powiedział Dominik, artykułów w internecie, które często skupiają się nie na tym, na czym powinny. I książka, która dzisiaj jest naszą inspiracją do rozmowy, Na obrzeżach, Andrzeja Andrysiaka i Janusza Kucharskiego, idealnie to pokazuje. Zresztą autorzy dobrze wiedzą, jak to wygląda od kulis, bo sami jako dziennikarze lokalni badają ten temat w reportażu.
2: Te media ogólnopolskie widzą te małe miasta w momencie, kiedy dochodzi tutaj do jakiegoś skandalu, jakiegoś poważnego wypadku, karambolu na autostradzie, nie wiem, czegoś takiego ekspresowego, bym powiedział, tak? Co się szybko sprzeda w wieczornych wiadomościach. Kiedyś te duże media miały swoje oddziały regionalne, miały dziennikarzy, którzy mogli przyjechać i rozmawiać z ludźmi, a dzisiaj przyjeżdżają, wyjdą na główny plac, na główną ulicę, zadają 3-4 pytania przypadkowym osobom, które są z reguły zaskoczone, bo nie wiedzą, dlaczego są pytane. Na tej podstawie opisują ten nasz lokalny świat. No i tak się te stereotypy rodzą, a my je, wydaje mi się, burzymy.
1: No bo znamy te wszystkie nagłówki z lokalnych gazet, które są śmieszne i czasem rzeczywiście trafiają na memy, tylko warto po prostu pamiętać, że w tych miastach nie tylko dzieją się te przypałowe akcje, ale też bardzo dużo potrzebnych. Ja jeszcze zapytałam autorów, z czego to wynika, to stereotypowe przeświadczenie o tej małomiasteczkowej Polsce.
2: Z tego, że Warszawa koncentruje się na stolicy i tam widzi jakby cały swój świat, a miasta, media lokalne są pomijane.
3: Fajne jest to, że informacji na temat Polski lokalnej jest bardzo, bardzo dużo i one są twarde, one są w liczbach. My w ogóle liczbami się bardzo zajmujemy, bo bardzo w liczbach widać te zmiany. Tam jest twardy dowód, nie trzeba się opierać na jakichś opiniach, na przykład dotyczącej laicyzacji, czy dotyczącej wyludnienia, czy jakichś procesów, które zachodzą.
1: No to teraz w kontekście tych liczb warto zauważyć jeszcze jedną bardzo znaczącą rzecz.
3: Chciałbym, żeby na poziomie krajowym władza przyjęła do wiadomości fakt, że w Polsce lokalnej mieszka 75% Polaków. Bo to jednak, jak myślę o... To się jakoś do percepcji nie przebiło, że najważniejsze są duże miasta i w tych dużych miastach się najwięcej dzieje, a tam mieszka tylko 25%. My to do znudzenia powtarzamy. Tylko 25% obywateli, 75% mieszka w Polsce lokalnej. I to powinno determinować też myślenie o kraju. O szukaniu jakichś nowych rozwiązań, o tym, jak będziemy zarządzać krajem, jak on będzie wyglądał za 5, 10, 15 lat. Mam nadzieję, że to się kiedyś stanie.
1: No i tutaj wchodzi fakt cały na biało, że warto sobie uświadomić, że Polska to nie tylko Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk,
0: no,
1: ale właśnie, bo w tych największych miastach no, żyje tak naprawdę mniej więcej 1/4 całego społeczeństwa, a cała reszta to właśnie Polska lokalna, te mniejsze miasta, powiaty, gminy, wsie, czyli miejsca, o których często mówi się z perspektywy centrum, trochę z góry, a właśnie tam żyje większość ludzi, więc to powinno nam uzmysłowić, że jeśli chcemy naprawdę zrozumieć Polskę, no to nie możemy patrzeć tylko na te duże metropolie.
0: Oczywiście, że nie. I ja osobom z tych mniejszych miast, miejscowości, wsi, między innymi ze Skawina. Oj, gdyby ktoś ze Skawina zadzwonił, to pewnie bym miała uśmiech na twarzy do końca dnia. Jak zmieniają się wasze małe miasta? Jakie inicjatywy zostają wprowadzone albo wy wprowadzacie? Dzwońcie do nas 226452100. Yeah. And it's like, yo.

0: Wpłeć.
1: Poranek czwórki.
2: Za 26 minut, godzina 9. My cały czas z Alicją Michalską, poranek czwórki. Rozmawiamy o Polsce lokalnej, o tym, jak ona się zmienia, jak zmieniają się mniejsze miejscowości i wsie, jak my również wpływamy na to, na te zmiany. Z nami na łączach jest Maciek. Halo, halo, Maćku.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, witam.
4: Halo, Maćku, skąd do nas dzwonisz?
3: Dzwonię ze Strzelna. Strzelno, miejscowość w Kujawsko-Pomorskim, powiat Mogilno. Mieszkam w Strzelnie od 11 lat i no bardzo się zmieniło to Strzelno przez te 11 lat. Generalnie ja pochodzę z małej wsi gdzieś tam na województwie pomorskim, na Żławach Wiślanych, ale potem tam jakby edukacja i tak dalej, trafiałem do dużych miast. Zawsze chciałem mieszkać w dużym mieście i uważałem, że, bo ta wieś mnie tam jest, jestem synem nauczycielki, nie pochodzę z rodziny rolniczej, tylko gdzieś tam od nauczycielki. Moja mama dostała mieszkanie w przydziale jeszcze tam w starych czasach. No i jak wyrywałem się z tej wsi, to chciałem mieszkać w dużym mieście, im większe, tym lepiej, ale tak jakby to życie mnie tak potoczyło, że wylądowałem w tym Strzelnie. Na początku byłem na mega anty, ale dzisiaj jestem strasznie zadowolony. Pytacie o inicjatywy. No, czy dużo bardzo robi jednak ta lokalna administracja, nie? Czyli ci zarządzający. Za mojej kadencji na początku była inni zarządzający, teraz jest już drugi raz, jest zupełnie inny burmistrz. I bardzo dużo się zmieniło. Jeżeli chodzi o kulturę, bardzo fajny dyrektor tutaj naszego Domu Kultury, który naprawdę bardzo dużo zmieniał, ściągał różne teatry, ściągał, no, tworzył jakieś festiwale i tak dalej. My mamy jakąś taką działalność, firmę prowadzimy i też tam to wspieramy w jakimś tam stopniu. Ale,
2: czyli wszystkie
3: ale,
2: ręce ale na pokład, koniec, tak można powiedzieć, żeby rzeczy się działy.
3: Ale to jest, znaczy, jest naprawdę, Polska lokalna się bardzo zmieniła. Mm-hmm. To jest tak, jak ja pamiętam, jak moje dziecko, jak się przeprowadziłem z Poznania. Na początku nie mieliśmy gdzie chodzić w ogóle z wózkiem, nie? Bo było wszystko dziurawe, te chodniki, wszystko jakaś taka totalna gemela, nie? Jak to się po poznańsku mówi. Ale później naprawdę inwestycje, pozyskiwanie funduszy tych unijnych i tak dalej, to wszystko ruszało i dzisiaj tak naprawdę brakuje nam obwodnicy. Jeżeli będzie ta obwodnica, bo Strzelno ma takiego pecha.
4: Apelujemy o obwodnicę w Strzelnie.
3: No, obiecali kiedyś jacyś tam politycy, ale nie chcę politycznie nic mówić, ale naprawdę jest super. Ja dzisiaj, jak teraz akurat jadę do Poznania, właśnie jestem w drodze i was słucham, to już narzekam na te korki, na tą żeby poruszanie się tutaj, stanie na światłach i
2: Maćku,
3: i tak
2: cieszymy
3: dalej.
2: Się, że Strzelno żyje i że się zmienia i świetnie, że mogłeś nam trochę o tym opowiedzieć, czyli znowu trochę tak jak moja rodzinna Skawina, do której wrócę tutaj, tam też i obwodnica. My obwodnicę mamy teraz, ale ile się naprosiliśmy, ile się naczekaliśmy, to rzeczywiście w takim razie teraz pora na Strzelno. Szerokości, dobrej drogi ci życzę, Maćku.

0: Tak, piękna Polska lokalna, która rzeczywiście przez te ostatnie 20 lat się bardzo zmieniła.
1: Ja zapisuję strzelno do audycji City Break Polska, bo tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chcecie naprawdę zobaczyć, jak ta Polska lokalna, ale też ta większo miasteczkowa i mało miasteczkowa się zmienia, no to nasza audycja niedzielna City Break Polska idealnie wam to pokaże. Dzisiaj rozmawiamy o książce też, Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna, Andrzeja Andrysiaka i Janusza Kucharskiego. To jest taka inspiracja to była, żeby w ogóle zająć się tym tematem. Autorzy książki też pokazują, że te zmiany w małych polskich miastach są widoczne cały czas, chociaż też warto zwrócić uwagę na problemy z wyludnianiem.
2: Demografia zmieniła wszystko. Rzeczywiście mamy infrastrukturę, mamy basen nowy, mamy nowe drogi. No oczywiście każde miasto ma jakieś problemy, ale jeśli chodzi o to, jak się żyje, to te sprawy takie podstawowe, infrastrukturalne są zapewnione, ale jednak demografia zmieniła o tyle już nie tylko to, ten trend jest, że ludzie chcą wyjeżdżać i nie wracać, bo on był zawsze. Teraz jest taki trend, że się dzieci nie rodzą. I dotyczy to nie tylko naszej miejscowości, ale bardzo, bardzo wielu miejscowości. U nas w ciągu 5 lat liczba urodzeń spadła o 47%. I to nie jest nic specyficznego. W związku z tym miasto musi już myśleć o tym, nie jak rozwijać miasto, w sensie coś nowego wybudować, tylko z jednej strony jak utrzymać status quo, a z drugiej jak się przestawić na zapewnienie usług mieszkańcom, które teraz będą potrzebne, bo w perspektywie 10 lat najbardziej pożądane i potrzebne będą usługi opiekuńcze w takim mieście jak nasze, ale my nie będziemy wyjątki. To są te zmiany, które są na horyzoncie i one są pewne. To nie jest tak, że to się coś może zmienić, że się trend demograficzny odwróci. On jest jaki jest i musimy się do niego przystosować.
1: Bo to, o czym piszą też autorzy, to warto w tym rozwoju nie zapędzić się w taki koziruk. To się chyba tak mówi, to jest koziruk?
0: Tak, koziruk.
1: Koziruk. Dobrze, bo ja często po prostu
0: barani.
1: Trochę
0: zmieniasz.
1: Zmieniam te
0: nazwa.
1: Wszystkie. Tak. W ogóle to inaczej mówię.
0: To
1: na przykład
0: koziruk.
1: Kiedyś mówiłam zamiast pracować jak wół, to mówiłam pracować jak wór. Nie wiem,
0: a to,
1: mi się to
0: też.
1: No dobrze, to w takim razie koziruk, bo też w tych miastach warto po prostu skupiać się nie na tym, co przed nami, ale no, zadbaniu o tym, o to, co już jest.
3: Ja bym chciał, żeby władze lokalne pomyślały o tym, że takie miasta jak Radomsko to nie będą miasta tętniące, nie wiadomo jak mocno życiem młodych ludzi, bo tych ludzi młodych już tutaj nie ma. Ale że trzeba by się odwrócić się w stronę seniorów i pomyśleć o tym, jak przygotować to miasto, żeby żyło im się tu wygodnie i dobrze, co też może spowodować, że za 5, 10, 15 lat ci, którzy już wyżyją się w dużych miastach i pomyślą, że chcą żyć trochę spokojniej, pomyślą właśnie wtedy o powrocie i o tym spokoju takiego lokalnego miasta jak Radomsko.
0: No właśnie, pięknie podsumowane. Chciałam powiedzieć już w trakcie tej rozmowy, wypowiedzi, że jestem zdania, że młodzi wrócą do tych mniejszych miejsc. Miejscowości. Po prostu większe miasta je wciągnęły, teraz żują i po prostu w którymś momencie wyplują i my naprawdę
1: Dokładnie, do tych
0: takich podmiejskich, mniejszych rejonów, miejscowości, wsi wrócimy po prostu, bo będziemy mieli dość, będziemy zmęczeni tym, co się tutaj dzieje.
1: Pojawiają się już takie głosy eksperckie, że rzeczywiście te osoby, które zostały w tych małych polskich miastach, żyją dosłownie jak pączki w maśle, bo mają tam po prostu bardzo dobry taki grunt pod rozwój. Rzeczywiście te małe polskie miasta naprawdę dzisiaj stawiają też na te biznesy, na te wszystkie startupy, więc naprawdę można się w nich bardzo łatwo odnaleźć, jak już się zachwycimy tymi dużymi metropoliami.
0: To ja jeszcze powtórzę pytanie do słuchaczy. Jak zmieniają się wasze małe miasta i czy wy bierzecie w tej zmianie udział? Dzwońcie do nas 226452100. Don't touch your tail now. Check up. These games get real in-

0: Jedynka Płonka.
1: Za 16 minut godzina 9. My cały czas w Polsce lokalnej, miejscowościach, małych miasteczkach, wsiach, miejscach, gdzie jest pięknie, gdzie mieszka większość Polaków, gdzie są też duże zmiany i te zmiany wprowadza się nie tylko z góry, ale również właśnie lokalnie poprzez różne inicjatywy. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska.
2: A naszą inspiracją jest cały czas reportaż na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna, Andrzeja Andrysiaka i Janusza Kucharskiego. Nowiutka, świeżutka książka, która nam to wszystko pięknie w taki czuły i wnikliwy sposób opisuje. To jest też opowieść o ludziach, przede wszystkim o ludziach z tych obrzeży lokalnego świata, którzy może nie do końca pasują do dominujących układów, ale dzięki własnej energii, talentowi czy uporowi tworzą naprawdę coś wspaniałego w tych małych polskich miastach. Ja tylko szybko dam taki przykład. Byłam teraz z czwórką na festiwalu Venus Rising Sun w Dolicach. No i tam była taka, robiłam wywiad z taką parą fotografów, dokładnie, którzy zwiedzili cały świat, a zostali w Dolicach, bo uważają, że to jest tak piękne miasto, że po prostu wieś, piękna wieś, że nie są w stanie wyjechać gdzieś indziej i jest bardzo inspirujące, tylko czasem po prostu tych inspiracji trzeba bardziej poszukać.
1: Ja się nie dziwię, bo mam takie same przemyślenia za każdym razem, kiedy jadę do podskawińskiej wsi, gdzie mieszkają moi dziadkowie, czyli do Radziszowa. To jest takie przepiękne, sielskie miejsce, pełne natury, pagórki, zielono, a znowu jak jest zima, to jest przepiękny zimowy krajobraz, także no nie wiem, to jest coś takiego bardziej bliskiego naszej duszy, mam wrażenie.
2: Jest takie piękne przysłowie, mam nadzieję, że go nie przekręcę. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Tak, dokładnie to jest ten przykład. Ja zapytałam jeszcze swego nie znacie. Ja zapytałam jeszcze autorów książki o to, co jest tym punktem zapalnym do tych zmian w małych miastach.
3: To wszystko zależy od ludzi. W sensie to musi być jakiś lider. Czy on jest liderem związanym z władzą, z samorządem, czy jakimś społecznikiem, który działa, bo ma takie parcie i ma taką potrzebę. To jest wtórne, ale musi być człowiek albo jakaś grupa ludzi, którzy do tych zmian będą dążyć. Ja też znam przykłady miast, w których coś się dzieje, ale bardzo tak właśnie zawsze staram się wyszukać ludzi, którzy w tych miastach coś robią, bo to się jednak do tego sprowadza. To nie jest systemowe, nie jest jakieś odgórne, tylko zwykle jest tam jakiś pasjonat, taki człowiek zakręcony, który zaczyna działać.
2: No też tutaj podam przykład tych Dolic. Ten cały festiwal muzyki klubowej kobiecej, fundacja, która stworzyła ten festiwal, też właśnie miała taką misję, żeby zapoznać lokalnych mieszkańców z muzyką na światowym poziomie i ja bardzo wspieram takie inicjatywy, więc to wszystko się dzieje w małych polskich miastach, jest mnóstwo inicjatyw oddolnych, no bo to po prostu zawsze chodzi o ludzi.
3: Pojawiają się grupy jakieś aktywistyczne, które próbują zmienić. Często jest im bardzo pod górkę, ale się starają. My zresztą opisujemy kilka takich działalności związanych z jednej strony z alarmem smogowym, z innym z oporem w stosunku do wycinania drzew. I te rzeczy się dzieją i właśnie na tym się chcieliśmy skupić w książce Na obrzeżach, żeby pokazać, że prowincja, Polska lokalna nie jest bierna. I my mamy takie obserwacje.
2: To ja jeszcze powiem tylko o takim przykładzie ciekawostce Siechnice. To jest takie malutkie miasteczko, jeszcze 20 lat temu spokojne, niepozorne na Dolnym Śląsku. Dziś historia tego miasteczka zaskakuje naprawdę wiele osób.

0: bo jest teraz jednym z najszybciej rosnących miast w Polsce. Oczywiście na to wpływa też wiele sytuacji, chociażby takich, że jest to miasteczko na drodze wylotowej, a więc bardzo szybko można się do niego przedostać, chociażby z Wrocławia. I to naprawdę może być taki przykład. W ogóle Siechnice teraz zaczęły być wymieniane jako model dla innych tych miasteczek, które próbują się właśnie rozwijać w cieniu tych wielkich miast.
1: A wyobrażasz sobie, Alicja, taką sytuację, w której ty urodzona w Warszawie, finalnie w jakimś momencie swojego życia przeprowadzasz się na wieś?
0: Do Dolic.
1: Do Dolic? No właśnie.
0: Na ten moment
1: na
0: nie.
1: Ten moment
0: uwielbiam
1: nie.
0: Warszawę, okay. uwielbiam mój stary Mokotów, to jest moje miejsce na ziemi, jest tam dużo pięknych kamienic, budynków, jest też takie spore pulsacja kulturalna, ale nie, no na ten moment po prostu Mokotów moje miejsce na ziemi.
1: W takim razie ja z drugiej strony, jako osoba urodzona w mojej miejscowości, totalnie wyobrażam sobie, że na jakimś etapie mojego życia wszystkie już sprawy zawodowe załatwiam zdalnie. Nie
0: jak
1: wiem,
0: się
1: w Warszawie jestem raz w
0: tygodniu.
1: Słuchaj, to zależy, jak to się wszystko potoczy. Może będę miała jakieś takie, wiesz, przenośne studio u siebie w domu. To już wymyślamy, wiesz, tutaj naszą wyobraźnię troszeczkę z samego rana pobudzamy. Cieszmy się, odwiedzajmy też Polskę lokalną, odwiedzajmy mniejsze miejscowości. Ja wam powiem tylko tyle, że w Skawinie są najlepsze zapiekanki i o tym już powiedział nieraz taki bardzo znany kulinarny youtuber i wiem, że po prostu tłumy często z Krakowa do Skawiny po te zapiekanki przyjeżdżają. Alicja Michalska była ze mną w studiu.
0: Dzięki bardzo.
1: Ci dziękuję za dzisiaj, a my słyszymy się za moment.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23.

0: Wejdź się na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam

0: głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: after hours.
1: Minęła dziewiąta.
2: Pogoda.
1: Dziś czeka nas na pewno trochę słońca, ale też nie obędzie się bez przelotnych opadów deszczu i chmur w całym kraju. Na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe są również burze i tam spadnie tego deszczu znacznie więcej. Termometry wskażą natomiast od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce przez 21 stopni w centralnej Polsce do 23 stopni na Mazowszu.
2: Autopromocja.
3: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Maria, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio. Feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, it gets you in a

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: W NBA i utwór Not My Day na początek trzeciej godziny czwórki, ale tego nie manifestujemy, bo to może być nasz dzień, tym bardziej jeżeli już wstaliście, ten poranek macie, no niektórzy za sobą, niektórzy przed sobą, jakieś rozciąganie się, ciepły łyk kawy czy herbaty, a na zegarze 5 minut po godzinie 9:00, dziś w trzeciej godzinie poranka przeniesiemy się do świata teleturniejów. Wabank, Idź na całość, The Floor, 1 z 10, to są tylko niektóre z teleturniejów, w których udział wziął Cristóbal Cubeiro, a w 1 z 10 to wystąpił aż 4 razy. I o tych doświadczeniach teleturniejowych, dlaczego w ogóle Cristóbal tak często uczestniczy w tego typu programach, porozmawiamy już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To byli Biak, Kuzyn i Paluch, Gra Warta Świeczki w Poranku Czwórki, a na zegarze 13 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest już nasz gość. Cześć. Dzień dobry.
2: Dzień
1: już
2: dobry.
1: Dobrze cię wcześniej zapowiedziałam. Cristóbal Kubejko jest z nami w studiu. Pierwsze pytanie, które w ogóle nasunęło mi się do głowy, to to, czy teleturnieje kręci się o poranku? Czy ty jesteś właśnie jednak bardziej osobą wieczorną, bo to wtedy dzieją się nagrywki? Czy byłeś na takim teleturnieju, kiedy nagrywki były od 7 rano na przykład?

0: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. No tak, wszystkie teleturnieje pokazywane są w późniejszych porach, tak od 18 do 20.
1: No właśnie, ale... stąd jakaś taka moja myśl, że jesteś wieczorną sową, a nie rannym ptaszkiem.
0: Ale prawda jest taka, że kręcone są rano. Tak też nie jakoś super rano, ale myślę, że między 9 a 16.
1: Czyli jednak, żeby jeszcze powtórzyć jakieś rzeczy, to trzeba wcześniej wstać mimo wszystko.
0: Oj, to już raczej nie czas. Przed teleturniami to bardziej medytacja, wizualizacja, jakieś takie ten, tak jak trochę jak w szkole, prawda?
1: O te wszystkie metody będziemy pytać. Cristóbal Cubejko, czyli powtórzę jeszcze, osoba, postać, która bierze udział w ogromnej ilości teleturniejów, Wabank, Idź na Całość, The Floor, aż 4 razy wystąpiłeś w 1 z 10, ale też pojawiałeś się w teleturniejach za granicą, o tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale może zacznijmy od samego początku. Czy ty za dzieciaka lubiłeś bawić się w teleturnieje? Czy jak ktoś dzisiaj na ciebie patrzy, to nie wiem, twoi bliscy, rodzina, znajomi, to powiedzieliby, nie, no zawsze po nim było widać, że skończy właśnie gdzieś tam biorąc udział w różnych tego typu grach, bo to była twoja zajawka od dawna.
0: Tak, ja nawet sam tak sobie rozkminiałem się, śmiałem, że jak każdy homo sapiens, jak się rodzi, to zsie mleko matki, to ja wyssałem 3 szanse z 1 z 10.
1: I rozumiem.
0: Po prostu...
1: Ale twoi rodzice brali na przykład udział w jakichś teleturniejach, czy...?
0: Ja już pamiętam, że jak miałem dosłownie 9-10 lat, to już tak mega gorąco namawiałem tatę, żeby wystartował do milionerów, bo to był właśnie jakoś, nie wiem, 90... Nie wiem, kurczę, pierwsi milionerzy w Polsce, mi się wydaje, że to jest rok 99, 2000, 2001... To na pewno bardzo gorąco namawiałem mojego tatę, ale nie, raczej nie. Takiej żyłki... Zawsze w rodzinie była taka żyłka teleturniejowa, ale bardziej od strony po prostu
1: oglądania.
0: Bez... Ja na przykład teraz z babcią bardzo regularnie oglądam teleturnieje, ale właśnie od tej strony oglądania, takiego ciśnienia na granie, to raczej nie. Babci właśnie też namawiałem, ale... No dużo ludzi bardzo lubi. No w ogóle no, na całym świecie tyle turnieje i te trivia shows, na przykład w Wielkiej Brytanii te pop quizy, to jest bardzo popularny sposób spędzania czasu, ale no dużo ludzi po prostu bardzo lubi tylko sobie oglądać, prawda?
1: Gdzie jest ta blokada? Myślisz, że to jest stres związany właśnie z byciem w telewizji? Jakiś taki z wyjściem spoza swojej bańki, że jednak ci znajomi i sąsiedzi będą oglądać i mogą się tutaj coś zaśmiać, tutaj coś zagadać.
0: To na pewno też, bo no jednak myślę, że to bardzo zostało takie płynne przejście razem też ze zmianą mediów, bo jednak no kiedyś łatwo było stać się takim memem i wiralem. No jest masa przecież takich filmików.
1: I tak, kiedy więcej ktoś niż po prostu, jedno zwierzę to...
0: Tak, dokładnie, więcej niż jedno zwierzę... Na TV4 było jakieś takie obciążanie, ta litera Z taka była kontrowersyjna, no przedmiot, no tak, no masa jest tych takich różnych wpadek i memów, ale jednak teraz też są takie czasy, że przecież jest tyle tych jakichś, nie wiem, i streamów, i telewizji, gazet, youtuberów, że ta jakby rozprzestrzenianie się informacji jest teraz tak szerokie, że no to już jest, no ale jednak właśnie ludzie trochę zostali tak trochę w tym takim myśleniu, że no łatwo jest się stać memem, pośmiewiskiem, a moim zdaniem wcale tak nie jest.
1: To skąd już... w takim razie pomysł u ciebie, Cristóbal, żeby spróbować tego teleturnieju pierwszy raz? Ile wtedy miałeś lat i jaka myśl przewodnia była pierwszemu krokowi?
0: Tak jak mówię, już od zawsze kochałem te teleturnieje i już pamiętam, że już miałem poniżej 18 lat. I pierwszy mój teleturniej to był 2009 rok Milionerze. No bo tak jak wszyscy jacyś koledzy chcieli grać piłkę nożną w Barcelonie i tak dalej, to moim marzeniem zawsze było wygrać Milion w Milionerach. Odkąd pamiętam. Każdy odcinek oglądałem. I tak, to był 2009 rok.
1: No dobrze, to w takim razie bierzesz udział. I jak wtedy wygrana była? Ile udało ci się zdobyć? Czy pamiętasz w ogóle?
0: Tak. Ja w Milionerach wygrałem 40 tysięcy złotych.
1: Okej. Okay. I wygrywasz jakieś pieniądze, teleturniej się kończy. I od razu przychodzi myśl o to, żeby taka myśl, żeby wziąć udział w czymś następnym, że to ci się tak spodobało, że stwierdziłeś, że to nie może być jednorazowe doświadczenie w moim życiu.
0: No zdecydowanie. Ja w ogóle uwielbiam, ja w ogóle też bardzo interesuję się kinem, filmem, lubię, nie wiem, aktorów, oglądać seriale, filmy, nie wiem, jak jest ten dźwięk na planie filmowym, ten klaps, jak się właśnie zmienia światło. Ja bardzo lubię te studia produkcyjne, na przykład w ogóle, bo teraz w miarę świeżo jestem po tym The Floor, który nagrywany był tam na początku roku.
1: Tak.
0: I to jest w ogóle tak piękne miejsce.

0: To studio holenderskie, bo na przykład The Floor jest nagrywany w Holandii.
1: Tak, to też słyszałam. Koleżankę miałam, która też właśnie leciała tam do Amsterdamu, żeby
0: jechała autobusem.
1: No, albo jechała autobusem.
0: Bardziej chyba, no. Więc no, jest to uzależniające na pewno. No ja bardzo lubię ten klimat. Więc no teraz, kurczę, to też no nie można tam siedzieć non-stop, wiadomo, bo liczba programów jest skończona. Ja na przykład teraz już nie bardzo
1: nie masz już, no nie. To czekamy na kolejne w takim razie programy i teleturnieje. O tym, czy da się jakkolwiek rozgryźć teleturniej i o te schematy, zapytam za moment, a tymczasem pytam naszych słuchaczy, czy braliście udział w jakimś teleturnieju, czy macie pytania jakieś do Cristobala, dzwońcie 226452100.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Na zegarze 21 minut po godzinie 9, a z nami w studiu nadal Cristobal Cubejko, który sam o sobie mówi, że ma turniejową chciwość jak McQuatch. Takie coś ostatnio u ciebie znalazłam. No i rzeczywiście, brałeś udział w niezliczonej ilości teleturniejów i programów. I tutaj rodzi się pytanie, czy zacząłeś zauważać już jakieś schematy między tymi projektami, turniejami, jakieś taktyki, które stosujesz na następne edycje? No bo właśnie, w jednym z 10 występów piłeś aż 4 razy.
2: Mhm. Oj, bardzo ogólne i trudne pytanie mi zadałaś. Ale nie, no na
1: to
2: pewno...
1: To w takim razie weźmy tego jednego z 10. Może skupmy się na jednym teleturnieju, no bo tam wystąpiłeś aż 4 razy. No to czym drugi od pierwszego się różni? Na ile więcej wie osoba, która już była na miejscu, wiesz, była w tym studiu, widziała i czy jest cokolwiek, z czego można czerpać, jak już się ma to doświadczenie?
2: Na pewno jest taki delikatnie trik, który nie jest dość przyjemnie widziany przez innych graczy i moim zdaniem to akurat powinno zostać zmienione, bo w jeden z 10 w tej drugiej najważniejszej rundzie można oddawać pytanie, prawda? Czyli nie wiem, wyznaczam pana numer 4, pan numer 4 odpowiada poprawnie i na przykład moim zdaniem optymalna taktyka to jest oddawanie pytania, prawda? Mhm. Bo wtedy się odstrasza potencjalnych konkurentów, ale właśnie na przykład dużo graczy bardzo tego nie lubi. No bo to jest takie, no to dużo ludzi uważa, że to jest nieeleganckie.
1: No, przychodzimy, żeby wygrać,
2: dokładnie,
1: nie żeby znaleźć
2: dokładnie,
1: przyjaciół.
2: Dokładnie, tak. No i tak jak powiedziałaś, ja mam taką trochę mentalność Sknerusa McQuatcha, ale to jeśli chodzi o prosto, no że trochę jestem jak Niccolo Machiavelli, tak? Celu święce środki i po prostu mi jak najbardziej

0: bardziej zależy, żeby wygrać, więc ja na przykład jak teraz byłem, to oddawałem pytanie. No i takie miałem świadomość tego, że to jest takie nieeleganckie i że tak nieprzyjemnie to patrzą, no ale no co.
1: No ale gra, no, takie to gra, z drugiej strony. Słucham? Ja chyba bym się w ogóle nie szczypała na zasadzie, że no gramy w grę tak naprawdę, więc no tutaj ta, są no troszeczkę tak, inne, no,
0: dokładnie,
1: inne
0: dokładnie,
1: środki.
0: Dokładnie, też dobrze mówisz.
1: To w takim razie zaplecze jakiego programu zrobiło na tobie największe wrażenie, no bo rozumiem, że to cię najbardziej wciąga w tych
0: nie,
1: programach.
0: Nie, zdecydowanie ten The Floor, bo to jest po prostu tak ogromna produkcja, tam na samym planie z tej obsługi holenderskiej jest między 60 a 70 osób. Z samej tej jakby ekipy holendersko-produkcyjnej. Że tam w ogóle ten dron, który jeździ z tymi kamerami, no samych ludzi, którzy mikroporty przypinają, są 4 osoby. Studio jest w ogóle, studio jest tak ogromne, że wydaje mi się, że to jest też technicznie nie do zrealizowania w ogóle w Polsce. Bo te wszystkie największe studia, gdzie nagrywa się, nie wiem, i czy jakiś to Mam Talent, te wszystkie studia jakieś i Polsatu i tak dalej, to naprawdę. To w Holandii to jest w ogóle, tamten chyba jest ogólnoświatowa siedziba Discovery. Tego całego, że to jest po prostu jedno wielkie miasto filmowe.
1: To jest niesamowite. Chciałabym podpytać też trochę o przygotowania, bo rozumiem, że no te teleturnieje różnią się jakimiś zasadami, pojęciami, ale z drugiej strony one w większości wszystkie bazują na takiej wiedzy ogólnej o życiu geograficznej.
0: Nie, totalnie. To są w ogóle te same pytania, tylko na przykład w jeden z 10, ja na przykład miałem pytanie w Milionerach w 2009 roku o gros. Ile to jest gros? I no to
1: Ze swoich baz po prostu.
0: Bicie piany przy tym pytaniu trwało 10 minut, bo to było tak sformułowane, że tam w pudełku są jakieś szpilki, jest gros szpilek. No, no jakoś tak obudowane, a na przykład w 1 z 10 ile to jest gros? I 3 sekundy to trwa.
1: Okej, no to rozumiem, to tym bardziej jakby moje pytanie brzmi, jak przygotowujesz i na ile przygotowujesz się do danego teleturnieju? Rozumiem, że zgłaszasz się kolejny raz, jakikolwiek teleturniej by to nie był. Wiesz, że nie tyle transmisja, co produkcja tego teleturnieju będzie miała miejsce wtedy i wtedy. Masz, nie wiem, 2-3 tygodnie, miesiąc, żeby się przygotować. I jak te przygotowania wyglądają?
0: Znaczy, powiem, jak najlepsi gracze się przygotowują, do których na pewno się nie zaliczam, ale na pewno oglądają wszystko.
1: Poprzednie odcinki?
0: Nie, w sensie oglądają każdy odcinek 1 z 10. Na przykład mój taki przyjaciel, który wygrał wielki finał 1 z 10, on miał coś takiego, że na przykład miał zeszyt, w którym zapisywał każde pytanie, które nie wiedział. Mm. No bo w jednym odcinku 1 z 10 pojawia się pewnie między, nie wiem, jakieś 112 a 130 pytań w odcinku. No i on po prostu w każdym odcinku spisywał pytanie, którego nie wiedział, no i po prostu doczytywał, prawda?
1: Czyli jednak praktyka czyni mistrza.
0: Tak, no dokładnie, jak we wszystkim.
1: No to w takim razie skąd pomysł na to, żeby wyjść teleturniejowo poza granice Polski, na przykład do nigeryjskich milionerów, gdzie z tego co mi wiadomo się finalnie nie dostałeś.
0: Tak, do nigeryjskich milionerów niestety się nie dostałem. To była taka, no bo ja, no tak jak mówię, jestem psychofanem, dużo oglądam. Oglądałem właśnie australijską wersję, oglądałem nigeryjską. I te też, no wszystkie teleturnieje, wszystkie wersje, no to takim, no po prostu jestem nerdem teleturniejowym.
1: Tak.
0: I po prostu w nigeryjskiej wersji pytania były po prostu zatrważająco proste. Na przykład tak jak u nas na ten poziom 40-50 tysięcy złotych, to tam było pytanie, które z tych zwierząt nie należy do rodziny kotowatych?
1: Okay.
0: Jaguar, tygrys, puma czy bóbr?
1: Czyli trochę rzeczywiście stwierdziłeś, że...
0: I oczywiście po angielsku
1: na kodach będziesz grał, czyli po prostu przeniesiesz się do innej krajiny, gdzie te pytania mają troszeczkę prostsze.
0: Tak, nigeryjscy milionerzy są oczywiście po angielsku. W ogóle Nigeria to jest kraj, który ma trzeci największy na świecie przemysł filmowy, tak? Pierwszy chyba jest właśnie Bollywood, drugi jest Hollywood i trzeci jest to nigeryjskie Bollywood.
1: Jak wyglądała próba dostania się do tego programu i dlaczego się nie udało?
0: A, taki ziomek, którego poznałem, Nigeryjczyk, ogarnął mi starter nigeryjski telefonu i po prostu tam na YouTubie ta telewizja nigeryjska wrzucała też swoje odcinki, więc miałem numer telefonu, zadzwoniłem, ale pan taki miły mi powiedział, że only for Nigerian people! Only for Nigerian people!
1: Czyli jednak się nie udało i no właśnie, bo to ciekawe jest, bo na przykład w talent show jestem przekonana, że możesz być z innego kraju.
0: No właśnie, nie, no w Polsce myślę, że jakby ktoś mówił po jakiś Nigeryjczyk, jakby mówił po polsku i by się zgłosił, no to ja jestem przekonany, że

0: że przeszedł.
1: No właśnie, jak przeszedłbyś barierę językową? Myślałeś o tym, w jaki sposób odpowiadałbyś na te pytania?
0: Nie, no po angielsku to bym, no w Nigerii
1: no tak,
0: po angielsku się
1: angielski.
0: Mówi.
1: No tak, przecież,
0: więc,
1: no, to
0: no po angielsku to ja raczej tak ogarniam, żeby zagrać. Zwłaszcza, no że ten naprawdę, no te pytania w nigeryjskiej wersji to super były proste, bo na przykład brytyjska wersja albo australijska to na przykład najtrudniejsze byłyby dla mnie te pierwsze pytania, bo to są takie jakieś na przykład przysłowia, więc
1: no to
0: trudniejsze
1: by
0: byłyby pytania
1: researchu.
0: Takie najprostsze niż jakieś
1: zrobić.
0: To już późniejsze.
1: Zapytajmy też naszych słuchaczy, czy braliście udział w jakichś teleturniejach? Jeżeli tak, to jak wyglądało wasze doświadczenie? Dzwońcie pod numer 226452100, a do rozmowy wracamy za moment.

0: Poniedziałek, poranek czwórki.
1: Za 28 minut godzina 10, a z nami w studiu nadal Cristóbal Cubero, osoba, która ma za sobą niezliczoną ilość teleturniejów, chociaż jakbym zapytała, no właśnie, jakbym zapytała o liczbę?
2: No, teleturniejów to...
1: A może wszystkich programów, bo to jeszcze do innych programów chciałam też podpytać.
2: Wszystkich programów to pewnie, nie wiem, z 12 może, nie, no, nie wiem. No,
1: Trochę już tego było. No dobrze, to w takim razie rozmawialiśmy jeszcze o tym, co może takiego typowego Kowalskiego powstrzymywać przed tym, żeby wziął udział w teleturnieju, który ogląda tam przed telewizorem w każdy weekend, odpowiada na te pytania i tak myśli, że może rodziną byśmy się wybrali. Czy trudno jest dostać się do takiego teleturniejowego programu? Czy to rzeczywiście jest jakiś szereg

0: nie wiem, zgód, uzupełnienia jakichś dokumentów, czy jednak jest to prosta sprawa i nie ma się czego bać?
1: No, szczerze, jedyny teleturniej, w którym trudno jest zagrać, moim zdaniem, to są milionerzy, bo tak teraz
0: czyli
1: się...
0: jednak.
1: No, bo teraz się zmieniło. Już nie ma tego, kto pierwszy, ten lepszy. Tak jak kiedyś było 10 osób do gry i trzeba było być, kto pierwszy, ten lepszy. Potem było 6, a teraz już jest casting, tak? Więc teraz, no bo co?
0: Przechodzi się pewnie taką psychologiczną, charakterologiczną też jakąś.
1: Tak. W jeden z 10 gra 50 osób tygodniowo, tak? Więc to jest dużo. A w milionerach gra, nie wiem, 4 razy chyba są w tygodniu, 3, no to pewnie gra 5 osób w tygodniu i jest ten casting,
0: czyli
1: tak?
0: Czyli to musi być większe.
1: Więc do milionerów mi się wydaje, że nie jest tak łatwo się dostać. No tam pewnie najważniejszy skill, w ogóle ostatnio miałem nawet taką rozkminę, no bo milionerzy to jest jedyny teleturniej, gdzie można naprawdę duże pieniądze teraz wygrać, tak? No bo tak jak sobie liczyłem gdzieś, to samo granie w milionerach to jest warte w tym momencie gdzieś około 60 tysięcy złotych, bo tam jakby policzyć wszystkich ludzi, którzy wygrywają ileś tam pieniędzy w sezonie, wszystkie wygrane pieniądze przez graczy, to wychodzi po jakichś 60 tysięcy złotych, więc to jest jedyny taki teleturniej, gdzie można bardzo dużo wygrać. No
0: stąd
1: bo...
0: pewnie też większe zainteresowanie tym teleturniejem.
1: Tak, ale jeju, co ja tam miałem powiedzieć, już mnie ten... No bo na przykład w takim The Floor ta pula jest 340 tysięcy złotych, ale gra już 100 osób, tak?
0: Więc zupełnie
1: to jest
0: inny podział.
1: No na przykład The Floor moim zdaniem jest 15 razy większy fan niż w milionerach, a dla mnie przynajmniej, ale no jest tam 17-18 razy mniej pieniędzy.
0: Aż tak duża. No dobrze, wartość. Teleturnieje to...
1: Sorry, bo nie dokończyłem, że no moim zdaniem jak ktoś chce, to naprawdę to nie jest trudne, żeby wystartować w tych teleturniejach.
0: Czyli tutaj być może nasza dzisiejsza rozmowa będzie pretekstem do tego,
1: tak,
0: żeby
1: bo
0: ktoś...
1: ludzie często myślą, że to jest jakiś tam odległy, daleki świat, a to naprawdę po prostu wystarczy otworzyć internet, wypełnić formularz i za miesiąc już... Gramy.
0: Jesteśmy w grze i możemy zobaczyć magię telewizji sami od środka. No dobrze, teleturnieje odkładamy na chwilę na bok. Na sam koniec chciałam jeszcze podpytać o inny program, bo w Argentynie pojawiłeś się w programie randkowym. No to jest zupełnie inny rodzaj programu. Skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby, okej, z jednej strony program, no rozumiem jaka jest motywacja, ale za granicą.
1: To moje takie guilty pleasure. Programy randkowe lubię sobie oglądać i obserwować i tak dalej, ale w ogóle no tak, oczywiście też mnie musiały doprowadzić teleturnieje, bo już mam bana na tych polskich milionerów, już tam nie zagram. W ogóle w milionerach raz tylko można zagrać.
0: Okej.
1: To jest
0: czyli,
1: też
0: czyli
1: tak,
0: już,
1: tak. Znaczy ja prawie zagrałem 2 i nawet, bo ja 3 razy przyszedłem casting do milionerów.
0: I co, zmieniłeś imię i nazwisko, żeby to zrobić?
1: Nie, to jeszcze to był taki pomysł, ale to nie mogę
0: nie
1: mówić za bardzo.
0: Rozumiem.
1: Ale tak, przeszedłem casting 2 raz do milionerów, ale dobra, bo tam kurde ważniejszy wątek był.
0: Był taki... wątek argentyński, wątek
1: a, bo chciałem,
0: randkowego.
1: No tak, chciałem kiele ser un milionario. Kto chce zostać milionerem, to już właśnie myślałem, że sobie w argentyńskich milionerach zagram. Tylko to też jest program, który ma już ile? 30 lat na całym świecie. W ogóle milionerzy to przecież w 200 krajach ponad, no nie? To jest
0: no
1: na
0: tak,
1: przykład
0: to
1: The Floor, to teraz podbija
0: fenomen.
1: Świat, to jest dopiero chyba w 30 krajach. A milionerzy to przecież wszędzie. No i chciałem właśnie w argentyńskich milionerach, tylko teraz ostatnie lata nie było. Tam się chyba skończyły, nie wiem, z 8 lat temu.
0: Okej, więc poszukałeś gdzieś
1: chciałem indziej. W argentyńskich milionerach, szukałem tego, nie znalazłem i trafiłem właśnie na argentyński program randkowy. Flechazo Amor Oculto się nazywa. No i po prostu tak się wysłałem zgłoszenie i...
0: A jak porównujesz doświadczenia, to prędzej byś wystąpił w jeszcze jakimś teleturnieju, czy jednak powtórzyłbyś przygodę z programem randkowym?
1: Nie, no teleturnieje to jest dla mnie, no ja je po prostu kocham, no nie uwielbiam, więc no to nawet nie ma gadki. No oczywiście, że teleturniej.
0: A jakie najbliższe plany w takim razie?
1: A w ogóle, bo wygrałem ten argentyński program randkowy. I uwaga, w Argentynie jest taka inflacja, że w momencie wygrania tego programu wygrałem 220 zł. Tak była główna nagroda w tym programie, a jak dostałem już hajs na konto, to było 70 zł.
0: A, okej, ale w takim razie tam wygraną nie powinno być też jakieś właśnie druga połówka, albo jakby...
1: Czy to
0: już jest zupełnie inna kwestia?
1: Pewnie tak, ale akurat ta kobieta, w ogóle nie mogę nie powiedzieć jej imienia, była to Analia.
0: Mhm.
1: I jednak nie zaiskrzyło między nami.
0: Rozumiem.
1: Po programie.
0: I zostało 70
1: zł. I zostało 72 zł, tak.
0: W kieszeni. No dobrze, to najbliższe plany jeszcze teleturniejowe twoje, Cristobal.
1: Najbliższe
0: plany? Czy możemy
1: plany?
0: Coś, albo
1: no w ogóle
0: jakieś marzenia
1: jest argentyńska wersja The Floor, nazywa się The Floor Conquista.
0: Połączenie idealne.

0: Tak, połączenie idealne. Tylko tam właśnie słyszałem, że nie wiem, że tam był na pewno jeden sezon, ale to jest pod znakiem zapytania następne sezony, no bo to też kurde, niektóre formaty się w jednych krajach przyjmują, w innych mniej.
1: Nie.
0: Na przykład właśnie Polska to jest chyba jedyny sezon, jedyny kraj na świecie, który już ma 7 sezonów The Floor, więc my jesteśmy największymi fanami.
1: My się wciągnęliśmy, ale nie w każdym kraju tak jest. No dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby argentyńskie The Floor wypaliło i każdy inny teleturniej, no i że raz to, żeby wziąć udział, a dwa, żeby rzeczywiście te wygrane rosły i były coraz większe. I może, żeby znieśli ten ban tylko na jeden występ w Milionerach, że może jest taka szansa, żeby udało ci się wystąpić.
0: Afirmować trzeba.
1: Jeszcze raz. Afirmujemy to wszystko w poranku czwórki. Cristóbal Cubeiko był moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zgłaszajcie się do teleturnieju, bo naprawdę nie jest trudno i yo.

0: course. Course, stop me. Za kwadrans godzina 10, a to było JWP, BC i utwór W ciemno. A ja mam dla was jeszcze na sam koniec poranka bardzo ciekawe wyjściówki na festiwal do rozdania, bo już za miesiąc, 19-20 czerwca, Carbon Festival, jeden z ciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce, mający miejsce w Zabrzu. Czwórka tam będzie, jest to patronat czwórki, będziemy na miejscu. Zresztą nie tak dawno w ramach poranka czwórki Bartek Czarkowski rozmawiał z organizatorem festiwalu, Igorem Fleischerem, który zaraz powie trochę więcej o nim właśnie, ale przypominam również, że żeby zgarnąć wejściówki, podwójną wejściówkę na ten festiwal, wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, a więcej o festiwalu od Igora.
1: Ta historia trwa 6 lat, bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że bardzo wyróżniamy się na tle innych festiwali, chociażby samą lokalizacją, line-upem. Tutaj spełniam też swoje trochę marzenia muzyczne, to czego nie pozwala mi spełniać Snowfest, który kocham i jest takim moim starszym dzieckiem. To Carbon pozwala mi spełniać te muzyczne marzenia i zapraszam artystów, których bardzo szanuję, których gram w swoich setach i których chciałbym zobaczyć na żywo.
2: A wybór Zabrza, oprócz tego, że kochasz Śląsk, był czymś podyktowany?
1: Nie był niczym podyktowany. To chodziło o lokalizację. Szukaliśmy tej lokalizacji dosyć długo. Pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po kopalni. Zaczęliśmy od zwiedzania kopalni od podziemia. No i zwiedzaliśmy ją dosyć długo, patrząc na siebie i moją obecną żoną Zuzą, że no kurczę, no fajna ta kopalnia, no ale tutaj nie zrobimy imprezy masowej. No i w pewnym momencie wyjechaliśmy kolejką górniczą na powierzchnię i naszym oczom ukazał się piękny, zrewitalizowany teren Muzeum Górnictwa Węglowego właśnie w Zabrzu, który wtedy jeszcze nie został oddany do użytku. Potrzebowali pół roku, żeby skończyć te prace. Spojrzeliśmy na siebie i właściwie w ciągu 5 sekund kiwnęliśmy tylko sobie głową, że to jest to miejsce.
0: 226452100 to numer, pod który możecie dzwonić, żeby zgarnąć podwójną wejściówkę na Carbon Festival, który już 19 i 20 czerwca w Zabrzu. A żeby was jeszcze zachęcić, zagram headlinera tego festiwalu, czyli Who Made Who. Zanim to chciałam się z wami pożegnać. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, to był poranek czwórki. Słyszymy się już we środę od godziny 7, a za chwilę poranna rezydencja i numer raz. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
9: Czwórka.

0: Minęła, dobiega do godziny 10 dopiero, moi drodzy.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj mamy lato, na dworze 21 stopni, bardzo ciepło. Ja założyłem bluzę, ale szybko ją zdjąłem, bo jednak za ciepło i temperatura dzisiaj no dobije do 22, czyli jeszcze 1 stopień, ale słonecznie, więc to jest bardzo przyjemna informacja. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj mamy 1023 hektopaskale, no i to ciśnienie obecnie rośnie. Wiatr wieje delikatny, nawet jest napisane, że lekka bryza, tak nazywa się ten wiatr, 10 km na godzinę i on wieje do nas z północy.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 10. No i ja po czwartek, czyli 10.12, wykonuję swoje obowiązki dziennikarskie, ale też raperskie, bo jakby nie było, przemycam tutaj dużo dobrej muzy. Czasami może trafią się jakieś dziwne kawałki i zawsze mam tak z tymi nowymi kawałkami. To jest taka u mnie taka trochę waga, bo jak wychodzi nowy kawałek jakiejś nowego artysty, nie wiem, jakiś Future, czy jakiś Lil Yachty, nie wiem, jest ich bardzo wielu, no to oczywiście posłucham tego kawałka i nie zawsze on mi się podoba, bo mówię, kurczę, no nie jest to kawałek. I teraz pytanie, czy ja powinienem ten kawałek puścić, czy może niekoniecznie? Otóż odpowiedź jest jedna, niekoniecznie, nawet nie tyle, co niekoniecznie, to nie. Ale pomimo to czasami robię wyjątki i puszczam nowe kawałki, żeby po prostu nie mieć takiej stuprocentowo zamkniętej głowy, albo żebyście wy nie pomyśleli, że ja mam zamkniętą głowę, bo oczywiście jestem zatwardziałym truskulowcem i boombapowcem, ale to nie oznacza tego, że ja nie jestem otwarty na inną muzykę. I czasami zdarza mi się popełnić taki wyczyn, że puszczę nowy kawałek nowej generacji, no i wtedy sam się zastanawiam, kurczę, może nawet mi się to spodobałoby, gdybym słuchał może w innych okolicznościach, bo czasami tak jest z muzyką, może nam się coś nie podobać, a okoliczności, klimat, ludzie, z którymi na przykład jesteśmy i słyszymy taki kawałek, kojarzy nam się wtedy z czymś fajnym i po prostu powoduje to, że mamy jakieś wspomnienia. Natomiast my zaczniemy od hardkorowego kawałka. Kawałek nazywa się Da Cypher, moi drodzy, i po prostu to są kseroboje, bo skserowali nasz pomysł cypherowy tutaj w czwórce i sami Cypher zrobili. Oczywiście żartuję, jeżeli znacie trochę hip-hop, rap, w ogóle tą kulturę, to wiecie, że Cypher jest to po prostu rapowanie na jednym bicie przez wielu ziomków i tak naprawdę freestylowanie, ale z tym freestylowaniem to różnie bywa. Często na tych Cypherach również pojawiają się zwrotki, no ale ważne, że rapują na żywo panowie, aczkolwiek tutaj jest to zamknięte w utwór jeden, audio, do tego jest obrazek, więc możemy sobie to również obejrzeć. No, a w rolach głównych występują Conway the Machine, 48 Spesh i Dave East, czyli można powiedzieć teraz trochę taka czołówka undergroundu, chociaż Dave East chyba nie jest takim undergroundowcem, on jest mocnym mainstream. Co prawda wszyscy z tych artystów są mainstreamowi, bo jednak są popularni, sprzedają płyty, ale rodzaj muzyki, ja tutaj bardziej nazywam po muzyce, no bo ta muzyka nie jest taka łatwa, taka fajna, taka przystępna, tylko jest coś w niej intrygującego, no i przede wszystkim rap, który jest po prostu bardzo dobry. Także Conway the Machine, 48 Spesh, Dave East, a potem będzie nowość totalna, czyli Dizzy Rascal, prosto z Wielkiej Brytanii, prosto z Londynu, See You Dance. No i ten kawałek moim zdaniem gdzieś tam odnawia grę, bo mamy tutaj trochę brytyjskiego brzmienia, trochę grime'u, ale z drugiej strony mamy utwór rodem z lat 90., dance'owy utwór rodem z lat 90. No i chyba to jest najwspanialsze, bo takich kawałków nam brakuje, a czasami artyści nagle się przebudzą i wypuszczą taki numer. Posłuchajcie.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Dobrze, że jest dżingiel, bo myślę, że moglibyście nie skumać, że to moja audycja po tym kawałku, bo faktycznie no dance, mocny dance. Nie wiem, czy jest coś takiego jak hardcore dance, ale tu na pewno można by było sobie potańczyć razem z Dizzy Rascalem, który no, odpalił nowy singiel, więc możemy się spodziewać, że większość utworów będzie w takim klimacie, a może i nie, a może to jest tylko jakaś wypadkowa. Czasami tak jest przy nagrywaniu albumu, że nagle przychodzi jakiś dziwny pomysł, czasami wydaje się głupi, a potem rozwijając go, no okazuje się, że nie możemy odpuścić tego kawałka, bo to banger będzie. No i myślę, że w tym wypadku jest szansa, żeby to był banger, na pewno na wyspach, czy to się przeniesie dalej. No ciekawe, w ogóle Dizzy Rascal jest takim artystą, który, no można powiedzieć rapowo w Wielkiej Brytanii na pewno jest takim oldschoolowym królem, takim jednym z pierwszych w poczecie tych hip-hopowych królów, no bo teraz mamy już bardzo wielu artystów z Wielkiej Brytanii, ciekawych, bardzo ciekawych, zawsze poza tym tych artystów było sporo, ale jeżeli chodzi o raperów, to no ja dosyć wybiórczo do tego podchodziłem i no któryś tam pewnie mi się spodobał w tych latach 90. Na pewno wtedy bardziej chyba francuski rap, chociaż z Wielkiej Brytanii też pamiętam, że było dużo ciekawych utworów. A my przechodzimy do kolejnej nowości. Tym razem będzie to Lord Sko i Static Selecta, Elevator Music. I niech was nazwa nie zmyli, ponieważ nie jest to muzyka windowa, elevatorowa, tylko po prostu jest to dobry beat Statica Selecty. Przypuszczam, że nazwa też jest no, pokierowana tym, że jednak muzyka ma to do siebie, że albo faktycznie wzbudza zainteresowanie i no gdzieś tam koncentrujemy się na tej treści, jeżeli jest treść oczywiście, nawet jeżeli jest sam beat instrumental, to również może się tam dużo dziać, a Elevator Music ma to do siebie, że tam za dużo się nie dzieje, a ta muzyka jest po prostu przyjemna, powtarzalna i taka, która nam nie przeszkadza, tylko po prostu jest w tle. Także Lord Sko, Static Selecta, a potem totalna nowość MGK, czyli Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Everything, Tate, czyli no panowie, naprawdę przynajmniej MGK jest wytatuowany od stóp do głów, a jeżeli chodzi o Wiz Khalifę, również tego miejsca już mu zostało niedużo na całym ciele, więc panowie stwierdzili, że w takim razie trzeba nagrać taki utwór, że po prostu jesteśmy cali wydziarani. Posłuchajcie.

Wiz Khalifa, MGK, czyli Machine Gun Kelly, dwóch kotów, można śmiało powiedzieć, hip-hopowych, no bo panowie dużo robią, dużo rapują. Wiz Khalifa to chyba, moim zdaniem, on po prostu tak jest odrealnionym człowiekiem ze względu na zażywanie pewnych lekarstw, że myślę, że on nagrywa kawałki, bo on zapomniał już, że nagrał wczoraj kawałek. To myślę, że tak może być, że on po prostu nagrywa te kawałki, bo zapomina, że wcześniej nagrał tak dużo i chyba tu jest pies pogrzebany, bo naprawdę Wiz Khalifa jest bardzo płodnym raperem i nagrywa tych utworów mnóstwo. Co chwilę, jak szykuję audycję na każdy ten dzień tygodnia, w którym prowadzę, czyli na wtorki, na czwartki, na piątki, czasami na piątki, na dwie audycje, to zawsze jest nowy Wiz Khalifa. I to samo się tyczy ekipy Griselda, zawsze jest jakiś Conway the Machine albo inny członek Griseldy i to naprawdę czasami się zastanawiam, czy ja to już grałem, czy nie, bo te tytuły też mi się już mieszają. Uwierzcie, że szykując tak dużo muzy, no może się zakrzywić ta przestrzeń muzyczna, bo staram się jednak nie powtarzać utworów, tym bardziej, że naprawdę jest muzyki, jest bardzo dużo, więc ja tutaj nie tworzę własnych playlist w trakcie swoich audycji, tylko po prostu gram za każdym razem nowe rzeczy, inne rzeczy, oczywiście dublując te, które mi się najbardziej podobają i przy których ja sam się świetnie bawię, no bo tych kawałków też jest dużo i myślę, że nie mógłbym po prostu prowadzić audycji, nie wspominając sobie tych fajnych kawałków, które, przy których najlepiej mi się kiwa głową i najlepiej mi się buja. Natomiast oczywiście są też te ciężary, które po prostu można, których można posłuchać, niekoniecznie trzeba od razu się przy nich szaleć, ale no mają swój klimat i myślę, że przestrzeń na to, żeby być w tym mainstreamie również dla nich jest. Dobrze, to teraz będziemy mieli Who You With i to nie jest przekleństwo wcale, chociaż tak brzmi po angielsku, nawet OC kiedy się rapował, że jest

OC, huju, ale to nie chodziło o to przekleństwo, tylko po prostu po angielsku. Tak samo tutaj, who you with, Jay-Z, który wszystkie utwory, które nagrał do tej pory, reaktywuje, robi na nowo i wrzuca klipy zremasterowane, także ten kawałek również za chwilę się pojawi, natomiast potem będzie Blue and Exley, In My Window z gościnnym udziałem Tobi. I to jest właśnie jeden z tych kawałków, które miałem wczoraj ze 4 razy, szykując utwory. I omijałem, bo ta okładka tego singla była taka nowoczesna. W sensie tam stał taki typek w koszulce, taki rozciągniętej białej, taki smutny gdzieś w tle. I mówię, nie, to na pewno jakiś trap. Okazuje się, że jednak nie, dlatego warto czasami sprawdzić, bo może się okazać, że szata nie zdobi tego utworu, tylko wręcz przeciwnie, to co ma zdobić, czyli muzyka. Posłuchajcie.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Nieprawda, że bardzo ładny utwór takich nowoczesnych artystów. No i chyba jak taki utwór się pojawia, to przyjemnie jest go posłuchać i przyjemnie jest go wam zaprezentować. Słuchajcie, już niedługo, ponieważ w przyszłym tygodniu, ja już sobie to sprawdzam, bo tutaj sobie to naszykowałem i ta informacja mi zniknęła, więc dobrze, powiem to w kolejnym wejściu, żeby się za bardzo tutaj nie zamulić. Tak, zrobimy to w kolejnym wejściu, ponieważ będziemy mieli dla was bileciki, moi drodzy, na koncert, który tutaj się odbywa w naszym studiu czwórki, to przygotujcie się po prostu, bo myślę, że w kolejnym wejściu będziemy takie wejściówki tutaj rozdawać, a gra jest warta świeczki, bo Raw Performance występuje na naszej scenie, więc myślę, że będzie bardzo przyjemnie, ale więcej szczegółów potem, dokładnie powiem kiedy i tak dalej, bo teraz mi się strona zamknęła, a nie chcę bez sensu lać wody, chociaż jestem specjalistą akurat, jeżeli chodzi o lanie wody i można powiedzieć, że nawet trochę to lubię. Nie ma to jak się ochłodzić w trakcie audycji i polać trochę wody. Dobrze, kolejne utwory, mój drogi Miłoszu, mógłbyś mi do góry ten, o,

O, tak, jest, jest, dobrze, bo tutaj playlista nam się przesuwa, co jest oczywiście naturalne. I już za chwilę chill Rob G, czyli wyluzowany Robert G. Level Up Season. No i jest to starszy pan Robert już, ale wychillowany totalnie. Sami poza tym usłyszycie oldschoolowy sznyt. No i pan również już swoje lata ma, ale wygląda jak nastolatek, tak jak my wszyscy w tym wieku, więc myślę, że to jest akurat bardzo fajne. Potem będzie remix Cooking Soul i Estenek Hear Me. Kawałek ukazał się wczoraj i tak naprawdę świeżutka sprawa bardzo, a remiksy Cooking Soul no zawsze w moich audycjach są mile widziane, więc mam nadzieję, że wam się również podoba ten hiszpański sznyt produkcyjny brzmiący jak, totalnie jak Nowy Jork, więc bardzo przyjemna rzecz. Posłuchajcie. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Cooking Soul. Tak właśnie panowie grają swoje hiszpańskie biciki. No i bardzo fajnie, bo te biciki są całkiem dobre i całkiem przyjemne. Więc takie remiksy, które panowie sobie wykonują, chyba sami, ja nie wiem, czy to jest na zlecenie, czy bez zlecenia, ale no myślę, że dzisiaj a cappella można sobie samemu wydłubać z kawałka przy dzisiejszych możliwościach, więc zrobienie remiksu nie powinno być żadnym problemem, no chyba, że artysta na to się nie zgadza. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak to jest, no bo zrobić taki oficjalny remix, no to wiadomo, że wtedy te koszta dzielą się na pół, no bo producent 50% i raper 50%, natomiast no w niektórych przypadkach myślę, że może być to bardziej skomplikowane, jednakże no tak czy siak zrobienie remixu, czasami remix jest lepszy niż oryginał. No i myślę, że czasami jest tak, że artyści na przykład rzucają swoje kapele w internet, żeby producenci, DJ-e robili remiksy, a potem się okazuje na przykład, że jeden remix jest lepszy od tego oryginału, no ale wtedy możemy go oficjalnie wypuścić jako remix oficjalny i wtedy jest fajnie, wszyscy są szczęśliwi i fani, i my, i producent, i cała reszta tych wszystkich, którzy czekali na ten kawałek, albo nawet nie czekali, tylko po prostu byli zaskoczeni, że taki remix powstał. Ja również szykuję pewną propozycję dla was z remiksami. Już niebawem to będzie się wykluwać, no ale jeszcze troszkę czasu zapewne minie. Od wydania mojej płyty minęło dopiero 5 miesięcy, więc myślę, że można jeszcze śmiało chwilę poczekać, żeby zrobić kolejny ruch, a tych ruchów do końca roku parę jeszcze mam zaplanowanych. A już niedługo teledysk, który się pojawi również do teledysku Ślady z gościnnym udziałem zespołu Molesta, więc możecie wyczekiwać już. A za chwilę w czwórce Dave Hollister, Thought You Knew. Tak nazywa się ten numer. Dave Hollister, kojarzy się nazwisko oczywiście z pewną marką bardzo popularną, no ale nie wiem, czy to od tej marki jest nazwa tego pana, czy po prostu tak sobie wymyślił i tak mu się spodobało. No i tak po prostu zostało. A tuż po Dave'ie Hollisterze będzie niejaki Domo Genesis, Two Crack Boy. No i wczoraj rozmawiając z moim kumplem Musem, właśnie mówię mu, stary, zobacz jaki kawałek Domo Genesis, w ogóle nie wiem co to jest. On mówi, o stary, to już 10 lat temu słuchałem jego płyty, więc mówię, okej, ja go nie słyszałem wcześniej, możliwe, że mi gdzieś umknął w nadmiarze tego wszystkiego, no ale tak czy siak stwierdziłem, że zaprezentuję, bo fajny kawałek. W ogóle dzisiaj te utwory w audycji, które wam prezentuję, na początku, jak już mówiłem, wydawały mi się, no bałem się po ksywkach albo po wideo, że będą to takie super nowoczesne rzeczy, które nie do końca mi siedzą, a po odpaleniu okazywało się, że jednak tak wcale nie jest, tylko że jest bardzo przyjemnie i bardzo fajne po prostu rzeczy. Dave Hollister, moi drodzy, a potem Domo Genesis i Two Crack Boy. Ta-da!

0: I may have fucked up one bar and it's killing me.
1: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
2: Jak sami słyszeliście, kolejny kawałek przerobiony na samplu z Outkast. I to jest chyba kolejny w ogóle utwór, który został przerobiony, jeżeli chodzi o Outkast. No myślę, że źródłowo to jest bardzo bogata dyskografia i można stamtąd czerpać. Pomimo, że to zespół rapowy, a gdzieś tam ja cały czas wychodzę z takiego założenia, że jednak zespołów rapowych nie samplujemy. No jest to takie trochę, możemy robić covery, możemy robić remiksy, możemy zrobić jakieś inne rzeczy, ale z drugiej strony, no gdzieś tam to wszystko moim zdaniem powinno mieć, no każdy z takich utworów powinien mieć swój czas i swoje miejsce, więc tak samo jak koncert, który będzie za tydzień, w przyszłym tygodniu, znaczy się, o czym wam obiecałem powiedzieć i teraz będę o tym mówił. Rap Scena Czwórki, Raw Performance, moi drodzy, to jest 28 maja, czwartek, godzina 23. Kolejna audycja koncertowa na żywo, chociaż koncert w zasadzie nie audycja, ale przed tym mam audycję. I Rał, który kiedyś był naszym redakcyjnym kolegą, prowadził swoje audycje i

I no teraz powraca, powrócił ze swoją nową muzyką i powraca do nas, do czwórki, ale nie jako pracownik, tylko jako artysta, więc no myślę, że możemy się spodziewać prawdziwego performance'u, jak na Rała Performance przystało. I oczywiście mamy dla was wyjściówki, dzwońcie 226452100, 226452100, te wyjściówki na was czekają, bo no fajnie by było, gdyby ta nasza mała sala, tak naprawdę mała, ale nie taka mała, trochę się zapełniła ludźmi, to wtedy wiadomo, że artysta jest szczęśliwym artystą i ma dla kogo grać. Co prawda nigdy nie narzekaliśmy na brak publiczności, jeżeli chodzi o nasze studio, bo zawsze tu są tłumy i tak naprawdę czasami jest ciężko wejść, no ale oczywiście widzę, że już Norbert odbiera od was telefony, więc dzwońcie, takie wyjściówki jeszcze dla was mamy, 226452100. Za chwilę oczywiście utwór Rała, który poleci już za chwilę, jak Makłowicz. I oczywiście pozdrawiamy pana Makłowicza bardzo serdecznie. Jest to jeden z moich bardziej takich ulubionych kucharzy, performance kucharzy. Myślę, że dlatego Rał nagrał o nim kawałek, bo obydwaj robią niesamowity performance. Słowny, przede wszystkim słowny, no ale i ten anturaż, który występuje za nimi, czyli w przypadku pana Roberta Makłowicza jest to zazwyczaj jakieś ładne miejsce, no i przede wszystkim pyszne potrawy, no a w przypadku Rała jest to po prostu muzyka, czasami bardziej szalona, czasami bardziej spokojna, ale tak czy siak jest to muzyka na poziomie i myślę, że w ogóle czwórka koncentruje się na artystach, którzy reprezentują jakiś artystyczny poziom, bo myślę, że też trochę jest to jest takie zadanie naszej radiostacji, żeby po prostu promować dobrą muzę. Także Rał Performance przed wami, a nam zostało 9 minut do godziny 11.

0: Drodzy Państwo, tak to właśnie wygląda.
1: Autopromocja.
2: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Marian, A więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: 20 stopni Celsjusza, nie centymetrów. Skąd mi się to wzięło? Nie wiem. Zachmurzenie dzisiaj jest umiarkowane. Na północy mogą wystąpić opady deszczu. No i w Warszawie niestety też może się jakiś deszcz pojawić, ale raczej nie teraz i możliwe, że przejdzie bokiem. Ale widzę, że cała Polska jest skąpana w deszczu. Jedynie Koszalin, Szczecin, tam 13-16 stopni, ale słonecznie. Natomiast w Olsztynie burze, w Gdańsku również deszcz. No i na południu naszego kraju tak samo, w Zakopanem 14 stopni, no i deszcz. Tak samo Kraków, Rzeszów, Katowice i Opole. Czyli tam parasolki należałoby po prostu wziąć ze sobą.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
4: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie.

0: Wybiła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Ciepło i będzie jeszcze cieplej, ale nie dużo cieplej, bo tylko 1 stopień, no 2 stopnie, czy temperatura może podskoczyć do góry. Jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra, 20 stopni centymetry.

0: rush.
1: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
2: 5 minut po godzinie 11, no i tak jak kolega lektor powiedział, poranna rezydencja Numera Raza. Mówiąc to teraz, zastanowiłem się, czy na pewno to jest poranna rezydencja, ale tak, oczywiście myślę, że dżingiel, bądź też lektor dżinglowy wie lepiej, jaką audycję zapowiada, a mi czasami się może pomieszać. Jutro na przykład prowadzę dla was poranek od 7 do 10, no i to mi się nigdy nie miesza, bo nie wstaję codziennie o godzinie 6, więc ten dzień mi się nie miesza, no i zazwyczaj jest to, czy za każdym razem jest to piątek. Chociaż w przyszłym tygodniu, moi drodzy, jeszcze to sprawdzę, zastępuje naszą kochaną Domi. Oczywiście, że tak. 25, czyli w ten poniedziałek, również będziemy mogli się usłyszeć i pewnie zobaczyć przez kamerki, jeżeli oglądacie. Jeżeli tylko słuchacie, to będziecie mogli mnie usłyszeć. A mam stałych fanów, którzy mi piszą, jak na przykład nie mam mnie w radiu albo się rozchorowałem ostatnio, to pisali do mnie zamartwieni, jak gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, numer? Bo nie macie, więc rzadko mi się zdarza chorować, ale faktycznie ostatnio było tak, że wtorek popołudnie, a ja się czułem już bardzo źle, no i postanowiłem, że jednak warto zostać w domu, trochę się wykurować, no i w piątek już byłem gotowy do roboty, parę dni, trzy dni tak naprawdę przyjmowania witaminy C w dużych ilościach pomogło w zupełności. A już za chwilę pojawi się Drake i to jest mój pierwszy raz z Drake'iem, jeżeli chodzi o nowe produkcje, bo jak gadałem ostatnio z Domi na przekazce właśnie we wtorek, to mi już mówiła, że ona z DLM-em dyskutuje o tej płycie, że z Kosmą, czy jeszcze z kimś. Ja mówię, kurczę, a ja nawet nie miałem czasu przysiąść do tych albumów, ale trochę mi to przeraża, bo to są trzy płyty. Mata, który wydał tak samo trzy album, ale tam jest po 11 kawałków, no to można to ugryźć. Natomiast ten skurkowaniec, on tych kawałków narzekował dużo więcej. Oczywiście jest płyta, gdzie jest tych kawałków mniej, ale są też albumy, na których jest tych kawałków dużo, bo chyba na przykład 18 tych utworów jest na jednej z tych płyt. Ja zaraz dokładnie sprawdzę jeszcze, bo nie patrzyłem jeszcze na całą tutaj technikę tych albumów i na produkcję. Oj, ale żeby się dokopać do dyskografii Drake'a, no to trzeba sporo poskrolować, bo jednak tego jest dosyć dużo i to polska wersja Wikipedii jest tak bardzo obszerna, ale ja wejdę tutaj w amerykańską, tak mi się wydaje, że to jest amerykańska, żeby sprawdzić tak naprawdę ile ten gentleman ma już albumów na swoim koncie, bo jest ich coraz więcej. No i tym razem również takie zaskoczenie, dosyć konkretne zaskoczenie, ponieważ nagle Drake wypuszcza trzy albumy. Wcześniej oczywiście promocja, kostka ogromna lodu w środku i teraz mi wyleciała nazwa miasta kanadyjskiego, z którego pochodzi Drake, nieważne, pewnie sobie zaraz przypomnę. Na środku tego miasta ogromna taka kostka lodu, w której był zakopany, nie wiem czy egzemplarz płyty, ale tam było ogłoszenie premiery tej płyty, Icemana bodajże. Więc Drake, no myślę, że tutaj Toronto, o dziękuję bardzo Miłosz, myślę, że Drake, no nie wiem czy stawia na ilość, a nie na jakość, bo tak jak Domi mi mówiła po przesłuchaniu już tych utworów wstępnie, no to jest to 100% Drake'a w Drake'u, no i chyba o to chodzi, żeby było 100% Drake'a w Drake'u, no bo jednak cenimy sobie artystów za ich klimat i za to, jak tą muzykę robią. No niestety widzicie, patrzę na... A dobrze, są. Iceman, Made of Honor i Habibi. Tak się nazywają te trzy płyty. I zaraz sprawdzę sobie, ile tych utworów tutaj mamy. Na pierwszej płycie jest tych utworów 18. Widzę Conductor Williams, między innymi z produkcji. No a tak to pewnie jacyś tutaj kanadyjscy koledzy, więc pierwsza ma 18, Domi to ostatnio sprawdzało, ale ja mam ochotę sprawdzić sam jeszcze raz. Druga ma 14, natomiast trzecia, czyli Habibi, ma tych utworów 11. No czyli 11, 13, 18, całkiem nieźle. Ciekawe jak czasowo te płyty wyglądają i jak były nagrywane, ale w

0: W sumie, czy to jest istotne? Ważna jest muzyka. Posłuchajcie dwóch utworów właśnie Drake'a, Too Hard for the Radio, więc mam nadzieję, że nie będzie ten kawałek zbyt twardy jak na naszą radiostację, a później Drake, Quendressa i Slap the City.
1: Yeah.

podwójny break z potrójnego albumu, a czy z trzech pojedynczych albumów, które pewnie w całości i tak są jednym dużym albumem, bo Drake przypuszczam, że nagrywał w tej złości, w tej, nie wiem, czy zgorzkniałości. On może wcale nie jest zgorzkniały, chociaż raperzy ze Stanów Zjednoczonych no nie lubią bardzo Drake'a, co po niektórzy oczywiście, ale no Rick Ross myślę, że nie sprzyja Drake'owi, jak i paru innych ziomeczków, ale myślę, że Drake ma na to totalnie wywalone, bo jakby nie było, jest multimilionerem w swego czasu, no królował wszędzie, gdzie mógł, i na YouTubie, i na Spotify'u, i na wszystkich listach przebojów, no nie mówiąc tutaj też o, szczególnie o Kanadzie, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, no myślę, że jest to bardzo zdolny człowiek. I czy płyty, czy trzy płyty wydane naraz są sensowne? Myślę, że dla takiego Drake'a nie ma to totalnie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o zarobek, bo często liczymy tak, że dobrze, no to wydajmy te płyty jedną na rok, no bo wtedy wiadomo, że ta ciągłość będzie. Natomiast wydając trzy albumy, wszystkie są tak naprawdę zepchnięte trochę no tak jak powiedziałem na początku, trochę w taki jeden duży album, z którego oczywiście pewnie połowę kawałków albo jedna czwarta są to kawałki, które mogłyby się spokojnie na tych albumach nie znaleźć, ale z drugiej strony Drake nie ma totalnie nic do stracenia, bo on ma już tyle hajsu i taki fame, czy on wyda trzy płyty jednego dnia, czy wydaje co tydzień, czy wydaje co rok, to myślę, że to totalnie nie ma dla niego znaczenia, a jeżeli jest płodnym raperem, a jest, no to tych kawałków jest sporo, więc on chce jak najwięcej po prostu wypuszczać, szczególnie w tych sytuacjach, w których ostatnio Drake się znalazł, czyli beef no między innymi z Kendrickiem Lamarem, no te przepychanki z Rick Rossem, no po prostu myślę, że raperzy z Ameryki troszkę zazdroszczą Drake'owi, bo on jest takim królem Kanady, królem Toronto, niepodważalnym, co prawda są inni zdolni artyści, również fejmowi kanadyjscy, ale myślę, że Drake jest takim rozbijaczem banku, no bo jakby nie było, no cały czas jest na bardzo wysokim szczycie. Także jeden utwór, to też chciałem powiedzieć, jeden utwór był z albumu Iceman, natomiast drugi był z albumu Habibi, więc dwa utwory z dwóch albumów w sumie jakby były z jednego, no bo jeżeli to były kawałki nagrywane w podobnym czasie, a pewnie były, no to myślę, że tutaj tej różnicy za dużej nie będzie słychać. A już za chwilę niejaki KP, czyli KP, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Kawałek nazywa się What It Be i jest to utwór poświęcony, tak, bo to jest taki uliczna laurka wystawiona ekipie Rough Riders, która swego czasu bardzo mocno zmieniła muzykę rapową, przede wszystkim dzięki zapewnie Swizz Beatsowi, który te bity robił naprawdę inne, no i chyba one pasowały do jeżdżenia na motorach, na quadach i na wszystkich motorowych sprzętach, bo panowie faktycznie tutaj mocno szaleli na ścigaczach.

No i na kładach skuterów raczej tam nie widziałem, chyba że jakieś tuningowane, mega fajne. W każdym razie kolejny kawałek, który jest oczywiście na Official Rough Riders na YouTubie, więc jest przez nich poświęcony. Myślę, że po prostu trzeba go posłuchać. Także KP, a potem będzie Lim i Rest in Peace. Rest in peace, peace, właśnie, bo to jest R.I.P. peace, czyli niech odpoczywa w pokoju pokój. I jest to również artysta dosyć nowy, świeży, za dużo też o nim informacji nie znalazłem, no ale myślę, że powinno wam się spodobać, bo mi się spodobało, więc liczę na to, że wam również.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: A na zegarach 11:25, prawie 26, więc połowa drugiej godziny już prawie za nami, ale jeszcze mamy te parę dziesiąt minut, także postaram się wam nawrzucać jak najfajniejszych kawałków. Oczywiście nie będę wam wrzucał słownie, chociaż jak sami słyszycie, lubię sobie pogadać, ale bez wrzucania oczywiście. Natomiast kawałki, no to główna część mojej audycji, dzięki którym ja też dobrze funkcjonuję, bo nie dość, że szykując te utwory, ja już jestem bardzo dobrze nastawiony, to jeszcze grając je w czwórce czuję się już zupełnie zaszczycony, że mogę to robić i że mam taką misję niesamowitą, żeby puszczać wam fajną muzę. No czasami oczywiście może wam się to nie podobać, no bo to wszystko kwestia gustu, ale staram się wybierać taką też muzykę, która jest w miarę oczywiście czasami uniwersalna, czasami stawiam na ortodoksyjne podejście do brzmienia, ale jednak tak jak słyszeliście teraz przed chwilą, czy pierwszy utwór, którym zaczęliśmy, no bardzo śpiewany kawałek, ja uwielbiam takie numery. Dlatego dzisiaj, i o tym sobie przypomniałem, ponieważ dzisiaj muszę puścić jeden kawałek, za chwilę go wygrzebię z bazy, bo grałem go ostatnio, więc jest szansa, że on gdzieś tam sobie jest, a obiecałem sobie, że będę go grał w każdej swojej audycji, a że mogę, to zrobię, a przekonacie się o tym już za chwilę, co to za kawałek, nie mój, od razu mówię, że nie mój, a już za chwilę Mike Will Made It, Russian Roulette 3, czyli rosyjska ruletka 3, no tutaj z udziałem Young Thuga, no i Mike Will Made It, też dosyć charakterystyczny pseudonim, no ale wiadomo, że trzeba się wyróżniać. Wczoraj jakąś głupią reklamę widziałem i tak sobie pomyślałem, wiem jaką reklamę, już ta firma na szczęście zaczęła robić troszkę mniej głupie reklamy, ale pierwsza seria reklam, no nie będę mówił, bo jak zacytuję to, co tam jest, no to już zdradzę firmę, a nie będę tego robił, no ale jest to sklep taki ogólno ze wszystkim, można powiedzieć ze wszystkim, trochę bardziej mebli mam więcej i tak dalej, tam była taka durna reklama zastanawiałem się wczoraj właśnie z kolegą siedząc a propos tego, jak oni dotarli do ludzi, no właśnie dotarli przez tą durną reklamę, bo jak widzę nazwę tego sklepu, to od razu słyszę to hasło, które oni mieli, to jest takie samo jak nazwa firmy i nazwa tego sklepu, więc czasami dziwne nazwy wpływają na nasz mózg tak, że je faktycznie zapamiętamy. Czasami jak są dosyć długie, no bo Mike Will Made It jest dosyć długą nazwą, natomiast no charakterystyczną, bo zwracamy na to uwagę, że to długa nazwa, więc jakoś tam nasz mózg to na pewno rejestruje. Więc rosyjska ruletka 3, a potem Miss Banks, czyli dama hip-hopowa, 94 rok, nie powinienem mówić wieku kobiet, ale tak akurat spojrzałem, więc powiedziałem Miss Banks, nigeryjsko-brytyjska raperka, piosenkarka, autorka tekstów, wydała 3 mixtape'y, co jest akurat bardzo fajne i jakościowo uważam, wydawanie mixtape'ów. Once Upon a Grind w 2014, później była epka zatytułowana New Chapter EP z 2016 roku, potem The Coldest Winter Ever, kolejna epka została wydana w 2018, a następnie The Coldest Winter Ever Part 2 w 2019 roku. Natomiast w 2023 pojawiła się u boku ukraińskiej Kalusz Orkiestra jako część support konkursu piosenki Eurowizji 2023, które odbyło się w Liverpoolu. No widzicie, nie wiedziałem o takich rzeczach, a okazuje się, że tutaj pani Miss Banks, oprócz tego, że robi fajne rzeczy typu mixtape'y, no to jeszcze pojawia się na takich imprezach jak Eurowizja, no kto by przypuszczał. Wypuściła ostatnio kawałek, który ja dzisiaj dla was zagram. No Love z gościnnym udziałem Tiggs da Autora. Również dziwna nazwa i też zauważyłem, że są takie różne czasy, w których te pseudonimy się zmieniają. No i tak samo jak u nas,

w Polsce moda na pseudonim plus trzy litery, które tam, nie wiem, no bonus RPK, czy wyleciało mi z głowy, a tyle tych literek tam było, że Dudek P56, no sporo naprawdę tych reperów się pojawiło. Wczoraj nawet wyczaiłem takiego jednego, który zaczyna przebijać troszkę tą granicę wyświetleń na YouTubie. Ziomek dopiero co wyszedł z więzienia i zaczyna robić rap, który zaczyna przynosić dobre efekty. No i też ma jakąś taką ksywę. Nie pamiętam teraz jaką, ale właśnie składającą się z ksywki i z jakichś trzech literek. Dobra, nie gadam. Make Will Made It, a potem Miss Banks. Jedziemy.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: 11.37 i do końca zostało już dosłownie chwila do 12 również, więc jeżeli na przykład jesteście w Krakowie i akurat przechodzicie sobie gdzieś po rynku, idziecie, to pamiętajcie, że za 23 minuty będzie hejnał z Wieży Mariackiej. A dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio widziałem mojego kolegę CN, który wdrapał się na Wieżę Mariacką i był przy trąbieniu hymnu. No uważam, że jest to mega w ogóle sztos, bo ten dźwięk po pierwsze dosyć istotny w historii naszego kraju i miasta Krakowa, ale oczywiście też jest to tak charakterystyczna sytuacja, że o tej 12 ten hejnał jest. Przypuszczam, że wielu z was nie wie nawet o tym pewnie, no bo jak nie słuchacie Polskiego Radia albo nie mieszkacie w Krakowie i nie mieliście okazji usłyszeć na żywo, to może nawet nie wiecie, że ten hejnalista codziennie wychodzi co godzinę i trąbi ten klasyczny na cztery strony świata. No i wtedy można posłuchać sobie i przenieść się trochę do tych starych oldschoolowych czasów. Dobrze, a już za chwilę Łozo. To jest artysta, którego sobie obiecałem, że będę go puszczał w każdej swojej audycji. Ten kawałek, jak i pewnie inne, które będą wychodzić, bo jestem naprawdę wielkim fanem. Łozo, Łozowski, Knock on Your World, nabicie BRK, genialny beat, genialny zaśpiew, świetny klimat, cudowny teledysk, uśmiechnięci ludzie, dużo miłości, dużo ciepła, dużo takiego pozytywu w tym kawałku jest i ja niezmiernie się cieszę, że będę miał ten kawałek na lato 2026, bo myślę, że pojawi się na niejednej imprezie, nie chodzę na imprezę, ale jak pójdę na tą imprezę albo gdzieś będę na jakiejś domówce albo gdziekolwiek indziej, na pewno na moich urodzinach 20 czerwca ten utwór poleci. Fajnie by było, jakby Łozo przyjechał i zagrał mi to na żywo. Ja z nim pogadam, może się zgodzi. Nie, wolałbym, żeby tu do czwórki przyszedł i go zaśpiewał na żywo, ale tak czy siak Wojtek wpadnie, niech jeszcze coś powydaje, no bo był pod koniec tamtego roku, więc myślę, że pod koniec tego roku może już być cały album. Trzymam za to kciuki. Knock on Your World już za chwilę, a potem One Below i Moonwalkman.

0: Piękny utwór Robin Vincent, Nine Wonder, zamiast One Below, ale One Below pewnie przejdzie dalej. Później tak, więc myślę, że to, co zapowiedziałem wcześniej, i tak się pojawi w naszym studio. Już nasze dwie cudowne dziewczęta, dziewczyny, kobiety, czyli Marta Zienkiewicz i Julia Święk. Witam was bardzo serdecznie.
1: Cześć.
0: Nie widziałem.
1: Chórem pięknie powiedziałeś.
0: Cześć, no właśnie.
1: Nie umawiałyśmy się.
0: Nie, no to tak, a wydawało mi się, że się umawiałyście. Że puszczały się sobie znaki tam.
1: A mogłybyśmy tak pod stołem grać jakiś kamień, papier, nożyce. Nikt byś nie zorientował.
0: Dokładnie tak. Właśnie, bo nie chciałem was w żadnym wypadku obrazić. Dziewczęta, dziewczyny, kobiety.
1: Wszystkie wersje.
0: Nie jesteście urażone, jak się mówiło
1: jest
0: po was dziewczyny na przykład. Ja już nie jestem z tym kobietą.
1: A, nie. Dla mnie to jest luz. Dotyczący każdej z tych form.
0: No właśnie, no nie jest to, żadne słowo nie jest słowem obraźliwym, więc nikt się nie powinien obrazić. Jakbym powiedział baby, no to przypuszczam, że mogłybyście wtedy się poczuć dyskomfortowo.
1: Możemy jakiś rewanżyk przy następnej przekazce. Też
0: dobrze,
1: sobie nawet myślałam.
0: Spróbujcie, oczywiście, że tak. Audycja dla zasięgu już za chwilę. No i co dzisiaj u was?
2: Herbata.
0: Ostro gracie.
1: No właśnie, i wcale nie pomyliliście anten. Program jak najbardziej dotyczy osób dwudziestokilkuletnich.
2: I mediów społecznościowych.
1: I mediów społecznościowych. I to tam, słuchaj, popija się herbatkę na pary, tam się umawia na wieczory, na których się testuje jakieś autorskie mieszanki, przepisy, zastawy. To jest naprawdę duża rzecz w
2: pikniki
1: tym momencie.
2: Pikniki z herbatą, termosy.
0: Fajnie, faktycznie. Termosy to w ogóle fajna sprawa. Ja jestem fanem termosów. Ostatnio ktoś przyniósł na teledysk termos i mówię, kurczę, w ogóle jak taki mini catering, nie? Od razu się robi.
1: No
0: bo
1: oczywiście.
0: W tym termosie na pewno coś dobrego, ciepłego, kawka albo herbatka. Czy wy jesteście fankami herbaty? Czy herbat w ogóle?
1: Ja bym chyba wybrała kawę, no i to zdecydowanie. Jeżeli mam się napić czegoś ciepłego, poranku, do śniadania, to zawsze jest to kawa. Ale mam nadzieję, no bo będą z nami też goście, którzy w tej herbacie siedzą po uszy i trochę będziemy z nim o tym rozmawiać. Z nimi, czy w zasadzie w świecie herbat na parów tam też panują trendy, a jeśli tak, to które smaki, które połączenia w tym momencie? I dlaczego?
2: Co jest najpopularniejsze?
1: Tak, i dlaczego właśnie teraz pod hasłem T-Maxing wszyscy te herbatki w mediach społecznościowych przygotowują?
0: No tym bardziej, ja miałem takie miłości herbaciane, ostatnio w ogóle nie piję herbaty, ale miałem swoje miłości herbaciane, na przykład herbata Litchi, takiej znanej firmy, nie będę wymieniał, ale to i jeszcze taka brzoskwiniowa, bo i to naprawdę były herbaty, które piłem bardzo często, a herbatę piłem tylko zimą w zasadzie, bo w lato nie pijam, natomiast ostatnio nawet zimą w ogóle nie piłem herbaty.
1: A co tak jakiego się stało?
0: Nie wiem, jakaś zmiana nastąpiła w mojej głowie, że po prostu herbata, ale piję te słodkie napoje, te herbaciane, no więc tutaj moja droga poszła trochę w tą niezdrową stronę, bo herbata ogólnie no chyba jest zdrowa w miarę, zdrowym produktem.
1: Tak.
0: Zawiera tą taninę, tak? Dobrze mówię?
1: No
0: chyba tak,
1: ale to zależy od rodzaju herbaty.
0: Okej, czyli nie każda, rozumiem.
1: Nie
0: no
1: każda.
0: Bo herbata też wpływa na nas w jakiś tam sposób.
1: Tak, to są antyoksydanty, bo my tu będziemy rozmawiać o tym, dlaczego niektórzy piją zieloną, a niektórzy czarną.
2: A niektórzy matcze.
0: Okej,
1: okay.
0: Niektórzy czerwoną, rojbosa również.
1: Oj, to ja uwielbiam z
0: tak?
1: miodem.
0: A ja właśnie nie za bardzo jakoś.
1: A widzisz.
0: Nie przepadam. Dobrze, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej i napić się wirtualnie herbaty, to zapraszam was na audycję dla zasięgu. Marta i Julia, a ja się z wami żegnam. 12 minut do godziny 12 zostało. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro w poranku od 7 do 10. Pa!

0: Autopromocja.
1: Pogadajmy to audycja, w której oddajemy Wam głos.
2: Cześć, witam Was. Dobry wieczór.
3: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
1: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
3: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
4: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam

0: zagnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu

0: pomyśleć, że do końca dnia słońce i wysoka temperatura. A tu wychodzi na to, że chmury w całej Polsce pojawią się po południu. Co więcej, w środkowym pasie od północy do południa wystąpią burze, a nawet lokalnie grad.
1: Na północy temperatura maksymalna wyniesie 17 stopni Celsjusza, na zachodzie 20-21, na wschodzie maksymalnie 22 stopnie, a na południu 21. Także naprawdę ciepło.
2: Autopromocja. Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
3: Autopromocja.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: No i przyznam, że sama zaskoczyłam się w momencie, kiedy spojrzałam na mapę pogodową Polski, bo dzisiaj jest mój debiut. Spodenki do kolan. Naprawdę jest ciepło i można byłoby

Berlin. Let me see your ass in the air real quickly.

0: na audycję Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: Cześć, tu Julia i
3: Marta.
2: I Marto, powiedz mi, co masz w tym termosie? Bo ja widzę tutaj na stole, na czwórkowym stole, taki turkusowy termos i zastanawiam się, co jest w środku.
3: Tak, ten termos jest zawsze ze mną. I słuchaj, odpowiedź nie jest ciekawa, bo jest to zwykła woda ciepła. Ja zawsze piję ciepłą wodę, no bo ona nawadnia najlepiej.
2: A dlaczego bez herbaty?
3: No właśnie, to jest kluczowe pytanie, które będziemy dzisiaj chyba sobie zadawać, ponieważ przez najbliższe 2 godziny będziemy no tej herbacie rozmawiać, ale podobno ja słyszałam, że herbata w momencie, kiedy na przykład prowadzi się audycję, może trochę wysuszać.

0: jednak gardło i nie być takim dobrym napojem.
1: To chyba jest prawda, bo ja też słyszałam te
0: No
1: plotki.
0: Widzisz, więc coś w tym jest. My będziemy rozmawiać dzisiaj o herbacie, ale oczywiście jak to w audycji dla zasięgu, z tego powodu, że tematy herbaciane, napary i wszystko, co jest z tym związane, od rytuału poprzez estetykę, w jakiej często opakowywane jest to w mediach społecznościowych, po przeróżne odmiany, mieszanki. O tym wszystkim mówi się dziś na TikToku, na Instagramie.
1: Na YouTubie, absolutnie wszędzie. To jest już w kawiarniach, to jest na piknikach, to jest w termosie, który zabieramy ze sobą do kina. Herbata, no podbija kolejne serca.
0: No i zagłębimy się w ten temat, zadamy pytania dlaczego, czy to wszystko jest dla zasięgu. Zapraszamy na wspólne 2 godziny.

0: Rozmawiamy o trendach.
1: Rozmawiamy o trendach.
2: Trendem, o którym rozmawiamy dzisiaj, jest T-maxing. Oczywiście, że wszystko musi być maxingiem, to już ustaliłyśmy kilka odcinków temu. Tym razem herbata. To jest bardzo ciekawy zwrot, ciekawa rzecz. I jak jeszcze rozmawiałyśmy z numerem przed godziną 12, to wspomniałam o tym, że nie pomyliliście anteny, to nadal jest czwórka i nadal rozmawiamy o rzeczach, które bardzo ekscytują 20-latków. I dlaczego teraz osoby sobie kupują zestawy do parzenia herbaty, różnego rodzaju gadżety i tworzą taką trochę babciną estetykę. Całą kulturę wokół tego, o tym dziś będziemy rozmawiać. Oczywiście T-maxing, no to jak wiadomo, słowo T pochodzi od herbaty, końcówka maxing, czyli optymalizujemy, maksymalizujemy z nawet jakąś taką lekką nutą przesady?
3: Dokładnie tak, ale herbata jest bardzo ciekawym słowem wśród głównie właśnie młodego pokolenia, bo herbata, no wiadomo, jest napojem, ale z drugiej strony herbata w takim no slangowym rozumieniu jest, oznacza jednak ploty, oznacza plotki tak zwane, czyli dyskusję, która dotyczy jakiegoś tematu, czy nie wiem, no takie spotkanie towarzyskie, ale które służy wymianie informacji często na czyjś temat.
2: Ale jednak wiesz, no ta herbata jest czymś, co raczej kojarzy się z grupą osób. Co najmniej dwie osoby. Oczywiście, że można pić w samotności, ale jeżeli jest ten aspekt plotkowania, czy
3: raczej
2: jakieś...
3: jest towarzyska spotkanie.
2: I to tak. Jest fajna rzecz w tym trendzie, że wracamy do tych spotkań towarzyskich, bo zawsze to jest jakiś pretekst, no nie? Że
3: bez telefonu,
2: mnie...
3: tylko z herbatą.
2: Tak, więc może to jest jeden z tych powodów, dlaczego akurat te picie herbaty staje się tak popularne, jeśli chodzi o pokolenie Z. Więc z jednej strony to, że spotykamy się ze sobą na żywo, to jest bardzo fajna rzecz. Z drugiej, wydaje mi się, że to przyszło do nas trochę na fali takich ogólnie wellnessowych trendów, czyli coś, co jest dobre i dla ciała, i dla ducha. W tym momencie mamy ogromną popularność przeróżnych rytuałów, produktów, wszystko, co sprawi, że poczujemy się lepiej i fizycznie, i psychicznie. I myślę, że herbata ze swoimi przeróżnymi właściwościami, bo naprawdę można znaleźć dzisiaj mnóstwo różnego rodzaju mieszanek, funkcjonalności, to jak najbardziej wpisuje się w ten trend.
3: Zgodzę się.
2: Do tego dochodzi też interesowanie się przeróżnymi gatunkami tych herbat. Oczywiście osoby, które totalnie zanurzyły się w tym trendzie, to wybierają herbatę zamiast kawy, zamiast energetyka. Ona ma pobudzać, dawać nam konkretne właściwości.
3: Albo uspokajać.
2: Albo właśnie uspokajać, wpływać na lepsze samopoczucie, albo z kolei relaksować, pobudzać, ale w takim trochę innym wymiarze niż
3: mnóstwo
2: kawa.
3: Właściwości.
2: Mnóstwo właściwości, oczywiście jak to w mediach społecznościowych bywa, wszystko jest opakowane w piękną estetykę herbacianą, czyli to są ładne filiżanki, to jest taki slow life.
3: Proces robienia w ogóle tej herbaty, różne urządzenia, które służą przygotowaniu.

0: traktowaniu jej w konkretny sposób, no, który jest preferowany przez osobę, która właśnie chce tę herbatę zrobić. Czy to właśnie jakieś mieszadełko, czy specjalny dzbanek, który, dzięki któremu na przykład możemy zaparzyć tę herbatę na zimno lub na ciepło, więc tego jest dzisiaj mnóstwo.
1: I o tym dzisiaj rozmawiamy. Tea Maxing w audycji Dla Zasięgu.

0: gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: To Jan Bryndal, TVW, Westiulka.
2: Rozmawiamy o trendach.
3: Rozmawiamy o trendach.
4: Dziś takim trendem jest herbata, ale ja chciałabym powiedzieć jeszcze o, no, jednej rzeczy, która moim zdaniem wróciła, bo ponownie mijając lokale, które sprzedają ten napój, widzę ogromne kolejki młodych osób, które ustawiają się i czekają na otrzymanie tego napoju, i jest to bubble tea. To jest fenomenalne, bo ja sama pamiętam, jak w 2015, w 2016 roku stałam w tych kolejkach i byłam bardzo podekscytowaną nastolatką.
5: No, to była dziwna nowość.
4: Tak.
5: Jakieś bąbelki.
4: Słodzony napój, te kulki, tapioki, które... To. Niesamowite to było doświadczenie i to wraca, tak jak 2016 wraca, to w 2026 roku bubble tea również.
5: Wiesz co, ja jak piłam pierwszy raz bubble tea, to trafiłam chyba na

0: jakieś średnie wydanie akurat tego napoju.
1: Nie.
0: Pamiętam, że to było jakieś dziwne, jakoś mi nie posmakowało i potem się zraziłam i uznałam, że to jest w ogóle rzecz nie dla mnie. W ostatnim czasie tak zupełnie przypadkowo napiłam się, wydaje mi się, że tym razem naprawdę dobrego bubble tea i to było wspaniałe doświadczenie, więc my się w ogóle otwieramy na jakieś takie dziwne, nowe smaki i mam wrażenie, że jednym z przykładów oczywiście, że jest matcha, która jest w ogóle jakąś królową numer jeden, jeśli chodzi o to...
1: Utrzymuje się na stałym topie od już jakiegoś czasu w Polsce.
0: To prawda, ale zaczynają mnie dochodzić jakieś słuchy, że matcha zostaje zdetronizowana, że to już może troszeczkę nam się znudziło, ale...
1: Że fioletowa... fioletowy UB. Odpowiednik.
0: Fioletowy odpowiednik, ale też pojawiają się przeróżne jakieś nowinki, bo wydaje mi się, że też na pewno i producenci, i dystrybutorzy mają trochę większą pewność w tym, że skoro matcha tak się przyjęła, no to spróbujmy czegoś
1: zróbmy
0: innego.
1: Zróbmy coś innego zielonego.
0: Albo zielonego, albo właśnie fioletowego, jakieś nowe kolory, nowe smaki. No i tak sobie myślę, że może właśnie matcha i jej ogromny sukces na polskim rynku to też był jakiś krok do tego, że właśnie ten tea maxing, czyli picie herbat, stało się wyjątkowo popularne.
1: No tak, bo... i picie w ogóle czegoś, co jest kolorowe. Ma jakiś różny kolor, można zrobić no, czasami z mlekiem, jakieś latte, dorzucić do tego herbaty, także tego zrobiło się w mediach społecznościowych dużo i naprawdę jest odmieniane przez różne kolory i przypadki.
0: Tak, w ostatnim czasie też czytałam artykuł na temat bardzo trendującej herbatki właśnie
1: której?
0: W mediach społecznościowych. Jest to Butterfly Pea Tea.
1: To nie słyszałam o niej.
0: No i słuchaj, jest to kwiat, który sprawia, że jeżeli zalejemy go wrzątkiem, no to cała nasza herbatka, cała ciecz natychmiast robi się intensywnie niebieska. Więc jest to takie ciekawe doświadczenie picia tego. Miałyśmy w ogóle okazję tydzień temu podczas Impaktu, skąd prowadziliśmy audycję Czwórka na Impakcie, takie specjalne wydanie audycji dla
1: Zasięgu. A to była ta herbata?
0: Myślę, że to mogła być ta herbata. Bo
1: faktycznie
0: ona
1: była tam niebieska herbata.
0: Była niebieska herbata i ona też ma taką cechę charakterystyczną, że jeżeli wkropimy tam odrobinę cytryny, to ona natychmiast staje się fioletowa. Więc takie trochę, wiesz, dochodzi nam
1: magia.
0: Taki element właśnie magiczny. My lubimy takie nowości, ciekawostki i myślę, znów wrócę do tej maczy, że ona nas na to w jakimś sensie otworzyła i dlatego teraz tak chętnie przyjmujemy, bo jesteśmy ciekawi, no to nam się sprawdziło, więc dlaczego by nie spróbować
1: jakichś
0: innych.
1: Chcemy więcej herbaty.
0: No właśnie, mieszanek, herbaty ziołowych. Myślę, że też takim dużym elementem tego, dlaczego dziś o herbacie jest tak głośno w social mediach, jest też rytuał. Nie jest to tylko smak, nie jest to też funkcjonalność, ale w dzisiejszym zabieganym świecie oczywiście, że szukamy takich momentów trochę osadzających nas w rzeczywistości, a różnego rodzaju i rytuały, i rutyna potrafi to zrobić. I też jest to oczywiście taki moment, kiedy my skupiamy się na tym, co tu i teraz, odkładamy telefon, a dziś jest to bardzo ważne i myślę, że to też może sprawiać, dlaczego herbata zyskuje w ostatnim czasie. To jest nasza analiza tego, co dzieje się w internecie, tego, co dzieje się też wokół i taka próba łączenia kropek, ale już za moment w naszym studiu pojawi się profesjonalista.
1: Herbaciany ekspert.
0: Ekspert od tego tematu, któremu zadamy też pytania, dlaczego teraz, jakie herbaty, jakie trendy panują w tym świecie. To wszystko już za moment.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: No i w naszym studiu czwórki jest już Wiktor Drozda, pasjonat herbaty. Zapytany o to, jaka funkcja do niego najbardziej pasuje, sam określił się jako uczeń na drodze herbaty.
3: Dokładnie.
2: Cześć, Wiktor.
3: Tak. Cześć.
2: W mediach społecznościowych pan herbata. Ja muszę zapytać o tego ucznia na drodze herbaty, bo specjalnie nie zrobiłam tego przed wejściem antenowym, ale brzmi to bardzo ciekawie.
3: Dlaczego pewnie? Dlaczego tak? Wydaje mi się, że dlatego, że herbata jest tak szerokim tematem. Ja jakoś tydzień przed przyjściem do was, może dwa, rozmawiałem z jednym ze sprzedawców, z takich dość znanych sprzedawców w Polsce, w tym świecie, takich herbat wysokiej jakości, który jest Wojtek Woźniak, prowadzi sklep The Tea i rozmawiałem z nim, on powiedział, że w tej chwili w ofercie ma chyba ponad 120 herbat różnych.

0: i to są różne herbaty, to nie są mieszanki w stylu, nie wiem, czarna herbata z dodatkiem jakichś owoców, tylko to są zupełnie różne herbaty. I dlatego ja zawsze mówię, że jestem uczniem, bo tej herbaty jest jeszcze więcej, tego jest jeszcze więcej. Ten temat jest tak szeroki, że ciężko jest to zgłębić, nawet robiąc to dekadę, nawet robiąc to dwie dekady. Są ludzie, którzy się specjalizują w jakiejś konkretnej, na przykład w herbatach puer, czyli w herbatach fermentowanych. Stąd też ja się zawsze określam uczniem, ponieważ ja tego nie robię zawodowo, tylko robię to hobbystycznie, także ciężko mi jest powiedzieć, że byłbym jakimś nie wiadomo jakim specjalistą. Wiedzę mam prawdopodobnie większą niż większość i mogę powiedzieć, że pewnie i sporą, ale uważam, że byłoby to powiedziane za dużo, że jest się jakimś ekspertem. Można być ekspertem w konkretnej jakiejś herbacie.
1: Powiedz nam, dlaczego herbata? Skąd w ogóle twoje zainteresowanie tym tematem?
0: U mnie to się zaczęło tak, że ja jeszcze jako dziecko pamiętam, jak moja mama zawsze przynosiła herbaty sypane do domu i kupowała je w takim sklepie w Złotych Tarasach, takiej sieciowej, sieć sklepów z herbatą, dość spora w Polsce, która wtedy chyba jako jedyna istniała. I ja pamiętam, że przyszedł ten moment w liceum, w którym ja stwierdziłem, że o, ja sobie chcę kupić coś sam. Pojechałem tam i jak ja zobaczyłem półkę z herbatą, gdzie tam były herbaty jakieś takie, inne, stąd, stamtąd, mówię, to jest taki świat, który jest fajny. I jakoś tak dalej to poszło samo z siebie.
2: No to dziś rozmawiamy o tym, że w mediach społecznościowych coraz częściej możemy trafić na różne treści dotyczące picia herbaty. One bardzo często pakowane są w konkretną estetykę, trochę babciną, bo wiele osób chwali się swoimi zastawami, swoimi autorskimi mieszankami, tym jak przygotowuje napary. Czy ty też zauważasz taki wzrost zainteresowania tym tematem?
0: Wydaje mi się, że ten wzrost jest dość spory w przeciągu ostatnich lat. I też to, co ja zauważam, to, że ten wzrost wynika trochę z tego zainteresowania matcią, która od paru lat trenduje i jakby ludzie są bardzo zaciekawieni. Wydaje mi się, że też moja siostra młodsza, która jakoś złapała tą zajawkę w jakimś stopniu ode mnie, ale w jakimś stopniu też z tego, że właśnie zaczęła interesować się Japonią, wpadła ta matcia i to jakoś też u niej tak poszło. Więc mi się wydaje, że dużo ludzi, może część dotyka tego powierzchownie i widzi tylko tą matcia latę, ale część osób łapie to i wchodzi w to jakby głębiej.
2: Ciekawe jest to, że mówisz zupełnie inaczej niż my, matcha. To rozumiem, że to jest taka poprawna japońska wymowa. Matcha? Matcha?
0: Matcha. Cha, dlatego że tak naprawdę to cha, to my często to mówimy tak, jak nam się wydaje. I to słyszymy, w sensie czytając to CH, tłumaczymy to sobie jako cha. I to się bierze od tego chai, które przyszło do nas gdzieś z Rosji, a do Rosji przyszło właśnie cha z Chin, z Korei, z Japonii.
2: No to bardzo ciekawe. Razem z nami jest Wiktor Drozda, pan herbata w mediach społecznościowych. Rozmawiamy dziś o rosnącym zainteresowaniu tym tematem w mediach społecznościowych.
1: A teraz tematycznie green tea.

0: To się niesie.
1: Dziś niesie się zdecydowanie herbata, a dziś wyjątkowo, bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z nami w studiu Wiktor Drozda, znany na Instagramie jako Pan Herbata.
2: W audycji Dla Zasięgu rozmawiamy o trendach internetowych, o zjawiskach. Jestem ciekawa, czy w świecie herbat, czyli też trochę w twoim świecie, też panują jakieś trendy. I jeśli tak, to jaka mieszanka, czy jaka odmiana w tym momencie zyskuje te ogromne zainteresowanie?
3: Mi się wydaje, że właśnie największym trendem to cały czas jest w tej chwili matcha, a przez to też trochę japońskie herbaty, które gdzieś są z nią powiązane regionalnie, czyli na przykład sencha. Ale ja pamiętam jeszcze niecałą dekadę temu na przykład był trend na herbaty indyjskie z Darjeelingu. Teraz ten trend jakoś tak trochę wymarł.
2: Ale musisz to chyba rozwinąć.
1: Które herbaty?
3: Herbaty czarne. Mhm. Czarne z Darjeeling. To jest północ Indii, Himalaje. Te herbaty są bardzo delikatne, takie świeże. Niektórzy mogliby powiedzieć, że one nie mają nic wspólnego z herbatą czarną. I ten trend w tej chwili trochę jakoś wymarł i zaczęły się pojawiać trochę bardziej trendy na takie herbaty, wydaje mi się, fermentowane. I mówiąc fermentowane, mam na myśli tu jakieś puery, czyli takie herbaty, które się prasuje w takie ciastka, a potem się je rozłamuje, żeby je zaparzyć. I taką podobną do tego herbatę wam przyniosłem, w sensie w takiej formie do studia, czyli taką sprasowaną, co prawda to jest oolong, czyli oolong to jest herbata gdzieś między zieloną a czarną, ponieważ zielona, najprościej mówiąc, jest nieoksydowana, czarna jest najwyżej oksydowana, jest 100% oksydacji, czy inaczej utlenienia, a te oolongi są gdzieś pomiędzy tym a tym. I wydaje mi się, że teraz jakoś tak wśród herbaciarzy nie ma takiego jakiegoś trendu silnego. Jedyne co ja widzę, to że faktycznie ludzie dużo bardziej interesują się tymi puerami, że kiedyś tego aż tak chyba nie było.
1: A czy obserwujesz jakiś taki wymiar towarzyski herbat? Bo mam poczucie, że teraz różnego rodzaju właśnie, czy to jedzenie, czy napoje, z pewnego trendu później powstają różnego rodzaju spotkania, na przykład festiwale. Ostatnio byłam jakiś czas temu na festiwalu maczy właśnie. Czy obserwujesz właśnie taki trend, że ludzie chcą też się spotykać i poznawać na żywo osoby o podobnych zainteresowaniach?
3: Tak, i ja za

0: zawsze też powtarzam, że herbata to nie tylko napój, to ludzie. Przede wszystkim ludzie, od zawsze dla mnie to byli ludzie. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem gdzieś tak bardziej zgłębiać te tematy herbaciane, to w Warszawie istniało coś, co się nazywało Warszawskim Kolektywem Herbacianym i my się właśnie regularnie spotykaliśmy, piliśmy herbatę, wymienialiśmy się różnymi herbatami, bo wtedy też ta dostępność tych herbat była bardzo ograniczona, było tego znacznie mniej i ciężej było gdzieś dostać coś fajnego. I w tej chwili też jakoś powiedziałbym, że odradza się to, bo ten kolektyw przestał w pewnym momencie funkcjonować i istnieje w tej chwili fundacja Warsaw Tea, której ja członkiem oficjalnie nie jestem. Ja zawsze mówię, że jestem jej dobrym duchem, ponieważ gdzieś się kręcę wokół tej fundacji. No i właśnie jest organizowany w najbliższą sobotę festiwal na Freta 39.
1: Czyli festiwal herbaty.
0: Tak.
1: Okej. Okay.
2: Ja też chciałam cię zapytać a propos tych mediów społecznościowych, będę jednak takie wątki do naszej rozmowy wtykać. Czy są jakieś odmiany herbat albo jakieś konkretne sposoby podania tego naparu, które właśnie się świetnie niosą w social mediach?
0: To ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, bo jakby ja ze swojej perspektywy, z perspektywy tego, jak ja prowadzę swój profil, to dla mnie to jest głównie skupione wokół tej metody, która się nazywa Gong Fu. Czyli takiego właśnie parzenia chińskiego, gdzie mamy ileś naczyń, każde naczynie ma swoją rolę.
1: Ile naczyń na przykład potrzeba do zaparzenia takiej herbaty?
0: W takiej wersji, jak ja to robię, to zazwyczaj mamy jedno naczynie do parzenia. Może jest kilka rodzajów tego naczynia, ale używamy jednego. Mamy naczynie, które się nazywa Gong Dao Bei, bądź inaczej Chahai. Czyli naczynie, które w wolnym tłumaczeniu jest na polski, to będzie morze herbaty albo morze sprawiedliwości i z niego przelewamy do czarek. I tych czarek może być tyle, ile jest osób. Więc jakby podstawowa wersja to są 2-3 naczynia i w ten sposób już możemy jakoś sobie tą herbatę zaparzyć. Możemy też, jeżeli pijemy sami, używać tylko naczynia do parzenia i przelewać do czarki, więc możemy to tak ograniczyć do 2. Ale to samo to parzenie właśnie też powoduje, że to jest takie bardziej, musimy się na tym skupić, to nas wycisza, to daje też jakąś przestrzeń do rozmowy, bo siedzimy zazwyczaj w jakimś kręgu i jedna osoba parzy, podaje innym, więc to jest takie bardzo socjalne, w sensie takie, żeby się tym dzielić, co się dzieje.
1: Herbaty, herbaty i jeszcze raz herbaty. Ja mam poczucie, że ten herbaciany trend już egzystuje od jakiegoś czasu, ale że się też utrzyma i to zarówno w mediach społecznościowych, jak i offline. Dziś w audycji dla Zasięgu rozmawiamy o herbatach, a naszym gościem był Wiktor Drozda, znany na Instagramie jako Pan Herbata. Wiktor, dziękujemy Ci.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.

0: Rozmawiamy o trendach.
1: Dziś rozmawiamy o trendzie, bo mamy też specjalny, bardzo wyjątkowy dzień. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. I Marto, chciałabym się ciebie zapytać, jak ty dziś świętujesz oraz jaka jest twoja ulubiona herbata?
2: To ja myślę, że można łatwo połączyć dwie odpowiedzi na te pytania, czyli jak chciałabym świętować ten dzień? Oczywiście, że ulubioną herbatą. Bardzo lubię pić rooibosa, czyli właśnie czerwoną herbatę z miodem. Kiedyś moje przyjaciółki pokazały mi właśnie to połączenie, które nie jest jakieś niesamowicie już odkrywcze. Miód do herbaty jest czymś oczywistym, ale jakie to jest dobre. I później piłam to w takiej wersji na zimno, z lodem, więc biorąc pod uwagę, jak dzisiaj jest gorąco, a przynajmniej było przed południem, w momencie, kiedy szłyśmy do czwórki, to myślę, że taki ochładzający napój, albo wiesz, po warszawsku, ice matcha latte, też może dzisiaj się pojawić.
1: Ice rooibos latte.
2: O, no słuchaj, to byłoby przepyszne. A ty?
1: Ja też uwielbiam rooibosa, ale wersję rooibos z pomarańczą, taki miks jest naprawdę bardzo smaczny.
2: Ale z drugiej strony... Muszę cię dopytać, a to wkrajasz tam po prostu plastry pomarańcze?
1: Nie, to już jest taka gotowa herbata z pomarańczą.
2: No dobra.
1: Ale uwielbiam też proste rozwiązanie, czyli czarna herbata Earl Grey z cytryną.
2: No, wiesz co, to w ogóle herbata to jest coś, co budzi we mnie takie wspomnienia z dzieciństwa i ja doskonale pamiętam takie sytuacje, jak miałam może 6 czy 7 lat i siedziałam u dziadków rano przed telewizorem.
1: I babcia robiła herbatę.
2: No i babcia robiła herbatę, ale taką z bardzo dużą ilością miodu, dużą ilością cytryny, ona była taka intensywna, ale po prostu jaki to był smak.
1: Ja pamiętam jeszcze kostki cukru u babci.
2: O, no to u mnie raczej to była łyżeczka miodu, ale no pamiętam to do dziś i to wywołuje takie bardzo przyjemne skojarzenia i emocje. Herbata trochę taka jest, bo ona jest właśnie związana ze spotkaniami z ludźmi. Dziś w mediach społecznościowych trenduje jako rytuał, jako sposób na dbanie o swoje zdrowie, jako taka przerwa w przeglądaniu ekranów, czy to w pracy, czy w czasie wolnym i dziś o tym rozmawiamy, ale jest to też część szerszej zmiany dotyczącej tego, jak dziś młode osoby spędzają swój czas, a to się zmienia. Herbata to jest tylko jedno z rozwiązań i o tym w drugiej godzinie naszej audycji trochę sobie poszerzymy kontekst dzisiejszej rozmowy. Słyszymy się po 13:00.
1: A teraz dzwoni Sabrina Carpenter. Where did you get so hot?

0: Autopromocja.
1: Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na antenie czwórki, w audycji Must Have. Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Dziś całkiem ciepło, aczkolwiek pogoda na początku dnia optymistyczna, słoneczna, a po południu może nas zaskoczyć deszcz i burze, nawet z gradem w centralnej i w południowej części kraju.
2: Jeśli chodzi o temperaturę, to ona jest nieznacznie zróżnicowana, maksymalnie od 17-19 stopni na Pomorzach i w Pomorzu i w górach, około 21 stopni na zachodzie i w centrum, a 24 stopnie na wschodzie i tam jest dziś najcieplej. W tym momencie jednak wygrywa Warszawa, 23,3 stopnia Celsjusza na plusie, najchłodniej w Ustce, 13,3 stopnia.
1: Autopromocja.

0: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
1: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: na audycję Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: Pierwszą godzinę audycji Dla Zasięgu poświęciłyśmy tematyce herbat. I nic dziwnego, bo w mediach społecznościowych coraz więcej pojawia się treści opatrzonych hashtagiem T-Maxing.
3: Oraz dziś mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty.
2: Jest to więc dobry powód do wspomnienia o tym napoju, który zna i lubi każdy. Tysiąc możliwości, mieszanek. Pojawiają się też różnego rodzaju napary, ale też jest to sposób na spędzanie czasu. I to jest ten kluczowy element, na którym będziemy chciały się skupić w drugiej godzinie audycji Dla Zasięgu.
3: Życie nocne, ale też życie towarzyskie pokolenia Z trochę ulega zmianie, bo popularne stają się różnego rodzaju aktywności, między innymi śniadaniowe imprezy, właśnie różnego rodzaju coffee rave'y, śniadaniowe rave'y.
2: Ciekawe, czy będzie kiedyś tea rave, tak wiesz, z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty mogłoby się takie coś wydarzyć.
3: Tak, ale będziemy rozmawiać o tym, dlaczego te spotkania ulegają zmianie i też dlaczego młode pokolenie swój czas woli przeznaczyć właśnie na herbatę czasami, a nie na imprezę, więc zobaczymy, co za tym stoi i jak to życie nocne się zmienia.
2: Zapraszamy!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój żywot.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w krótkopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Tratva.
1: Dla zasięgu.
2: Dla zasięgu.
3: W tej audycji sprawdzamy, co się niesie w internecie, jakie trendy internetowe zajmują naszą przestrzeń, o czym rozmawiamy, co klikamy. 14 minut po godzinie 13, a to znaczy, że rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Z nami w studiu są już goście. Jakub Kaleta ze stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Cześć.
4: Cześć.
3: Oraz Marta Markiewicz, twórczyni internetowa, propagatorka trzeźwości, organizatorka trzeźwych imprez Sober Rave.
5: Cześć.
3: No i właśnie, jesteście chyba odpowiednimi osobami do tego, żeby porozmawiać o tym, jak się zmienia życie nocne, życie towarzyskie młodych osób, bo to, co dzieje się w naszym życiu offline'owym, bardzo często odbicie tego widzimy właśnie w mediach społecznościowych. To tam pokazujemy to, czym chcemy być kojarzeni, czym się trochę chcemy pochwalić. Jaką zmianę wy obserwujecie na przestrzeni ostatnich lat, jeśli chodzi właśnie o te młode pokolenia, ale też powiedzmy i te pokolenie milenialsów?
4: Tak, my właśnie tutaj sobie rozmawialiśmy z Martą przed chwilą, że to może wynikać z takiej może nawet tęsknoty za jakościowym spędzaniem czasu wolnego, bo do tej pory takim defaultowym, domyślnym sposobem, no to było piwko, bar, takie, to było takie miejsce trzecie, gdzie się spędzało czas poza pracą i poza domem. No i teraz jeszcze dochodzi do tego, że scrollujemy strasznie dużo, coraz więcej i takiego faktycznie odpoczywania jest coraz mniej i coraz trudniej je znaleźć. Dlatego też młodzi sięgają po herbatkę i szukają takich okazji, żeby faktycznie tak jakościowo, uważnie, to też na pewno ważne słowo, spędzić te

0: ten czas wolny ze znajomymi?
1: No ja widzę tą zmianę, no bo ja robię sober rave, czyli trzeźwe imprezy, nie wiem czy nocne, bo one są od 20 do 24, natomiast na pewno wieczorne.
2: To już noc.
1: Dla niektórych to już noc, tak. Widzę ogromną zmianę, bo ja te imprezy robię mniej więcej od 2019. Pierwsza impreza była w 2018, ale jeszcze nie była sober rave'em, nie? Od 2019 i ja widzę ogromną różnicę w tym, jak ludzie chcą imprezować, bo im dalej w las, tym ludzie mówią, 20, no dobra, trochę za późno, nie? No a za moich czasów, jak ja imprezowałam, no to wiecie, no ja zaczynałam o pierwszej w nocy i mam wrażenie też, że ludzie nie chcą do końca już jakby zamykać się w tych takich ciemnych jaskiniach, w tych klubach, nie? W ogóle mam wrażenie, że kluby splajtują, nie?
2: Że dużo się o tym mówi, że zmienia się bardzo kultura klubowania i nawet to, o czym ty mówisz, że ta 20 to już tak...
1: Że ja może iść spać o 22, nie? No, także no to niesamowicie mi się to obserwuje. Oczywiście trochę miałam niezgodę taką, te sober rave'y, że one jakby upadają, a potem sobie myślę, kurczę, super w sumie, że ludzie chcą już zupełnie inaczej spędzać czas.
3: Ja się zastanawiam, czy właśnie nie mówimy o bańce albo o jednym pokoleniu, części tego pokolenia, które właśnie zmienia tę kulturę imprezowania. Myślę, że wrócimy do tego już za moment. Z nami w studiu Jakub Kaleta ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce i Marta Markiewicz, twórczyni internetowa i propagatorka trzeźwości. A teraz Harry Styles, Ready, Steady, Go!

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Dziś w audycji Dla zasięgu rozmawiamy o herbatach i o tym, jak zmieniło się życie nocne i w ogóle życie towarzyskie pokolenia Z. Ze mną i Martą są w studiu Jakub Kaleta ze Stowarzyszenia Wioski Dziecięce i Marta Markiewicz, twórczyni internetowa i organizatorka trzeźwych imprez. Jak waszym zdaniem w ogóle pokolenie Z zmieniło to, jak dziś funkcjonuje życie nocne? Czy jest coś takiego, że my jako młode osoby oczekujemy od wieczoru czegoś więcej, że ta impreza musi mieć jakieś, musi spełniać nasze wymagania?
3: No na pewno. Zetki piją mniej alkoholu i to jest fakt potwierdzony.

0: sprawdzane przez milion badań. Też badania pokazują, że branża klubów nocnych przechodzi spory kryzys. Na przykład w UK 1/4 klubów się zamknęła od 2020 i to jest na tyle tendencja wzrostowa w ogóle, że do 2030, jak nic się nie zmieni, to w ogóle większość, praktycznie wszystkie większe kluby zostaną zamknięte, więc na pewno oczekiwania są zupełnie inne i tak jak do tej pory w sumie sety DJ-skie wystarczały, bo ludzie pili alkohol, bawili się do muzyki, tutaj jakaś gadka, szmatka, tutaj inne aktywności nocne po alkoholu, to teraz faktycznie oczekują czegoś więcej i coraz więcej można zobaczyć, że te czy to dzienne, czy po prostu eventy, rejwy mają coś więcej, czy to sitodruki, tak jak na naszej imprezie, która będzie już w sobotę, czy jakieś warsztaty artystyczne, to chodzi trochę bardziej o taki community, żeby budować takie prawdziwe więzi międzyludzkie i łączyć zajawki i jakoś tak dywersyfikować te atrakcje.
1: No, ale to jest ciekawe, bo ja kiedyś zrobiłam ankietę a propos Sober Rave'u, czego brakuje, czego nie brakuje, z czego osoby są zadowolone. I rzeczywiście wszystko było okej. Oprócz jednej rzeczy, ludzie mówili, że najbardziej brakuje im budowania relacji. Że okazało się, że głównie ja robię te imprezy po to, żeby spajać ludzi, żeby budować tą trzeźwą, fajną, właśnie to trzeźwe, fajne community. I tak jak patrzę na różne takie z lat 90., nie? Były te kluby, po prostu takie obskurne kluby, wszyscy tam pod wpływem różnych substancji.
2: Zagadywali do siebie.
1: Tak, i tam chodziło o takie odpięcie wrotek, ostry melanż, nie? Trzydniowy, potem zjazd trzydniowy. Ale też mam wrażenie, że kiedyś może było tak w ogóle w życiu więcej napięcia, to znaczy trzeba było dużo pracować, harować, tak te wypruwać te żyły, nie? A teraz patrzymy właśnie troszeczkę inaczej, tak bardziej jakościowo na to, że się nie potrzebujemy tak od razu odpiąć tych wrotek, tylko spojrzeć pod różnymi kątami, nie? Jak ja się będę czuła, czy ja nawiążę jakieś relacje, więc no uważam, że to idzie w bardzo fajnym kierunku.
2: Ja się zastanawiam, czy w ogóle ta impreza musi być dalej imprezą.
1: A ja kiedyś tutaj miałam taką zagwozdkę w ogóle, czym jest impreza, nie? Jaka w ogóle jest definicja imprezy? Czy impreza na przykład może być złożona z jednej osoby?
2: Czy musi być muzyka?
1: Czy musi być muzyka? No, ale to już kiedyś podejmowałam w tym studiu ten temat, także no to też jest ciekawe.
0: No, ciekawe.
1: Czy ja mogę zrobić jednoosobową imprezę w ogóle?
2: Moim zdaniem można. No, jako ludzie mamy wolną wolę, więc możemy stworzyć imprezę taką, na jaką mamy ochotę.
1: Tak.
2: Zmienia się to, jak osoby z pokolenia Z spędzają czas i tak jak mówicie, to chodzi przede wszystkim o chyba jakość w tym, co możemy razem zrobić i nie myślenie o tym, że to jest jeden wieczór i dobra, niech się dzieje co chce, a potem najwyżej będę przez dwa dni jakoś wspominać to lepiej czy gorzej, tylko to ma się wszystko zgadzać i przed, i w trakcie, i po. I o tym dzisiaj rozmawiamy z Jakubem Kaletą i Martą Markiewicz. Do rozmowy wracamy za moment.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Zmienia się to, jak spędzamy swój czas wolny. Coraz rzadziej są to w takim starym, tradycyjnym rozumieniu imprezy, a coraz częściej różnego rodzaju formy spotkań, kiedy naprawdę możemy skupić się na rozmowie, na sobie nawzajem. Jest z nami w studiu Jakub Kaleta, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce oraz Marta Markiewicz, propagatorka trzeźwości, organizatorka trzeźwych imprez Sobe Rave. I wiecie co, chciałabym was teraz zapytać trochę o takie rytuały, bo mam wrażenie, że jednak to, jeżeli my kiedyś wychodziliśmy na takie imprezy, na których były różnego rodzaju napoje alkoholowe, no to jest to pewnego rodzaju rytuał. I tu wrócę na moment do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszej audycji.
3: Czyli herbaty.
2: Czyli właśnie te herbatki. Coraz częściej, wiecie, to jest jakieś wydarzenie, że my mamy w ogóle na przykład kombucha, która jest w ogóle jakąś wymyślną herbatką, ona jest nalewana do kieliszka. My tutaj się najpierw ją wąchamy, sprawdzamy, a jak to smakuje, a jak to wygląda. I chciałabym was o to zapytać, co waszym zdaniem staje się jakimś takim zamiennikiem albo takim nowym rytuałem, bo my trochę tego szukamy w współczesnych czasach.
4: No, to ja może zacznę od... Czym jest rytuał? Bo wydaje mi się, że to jest o kontroli. W sensie rytuały, robienie coś codziennie i posiadanie jakichś takich własnych, swoich powtarzalnych czynności, to świadczy o chęciu kontroli nad swoim życiem. I to pewnie też jest trochę o tym, że jakby my potrzebujemy tych rytuałów. Wcześniej był to alkohol, który był jakimś takim eskapizmem, ucieczką i nie był to na pewno zdrowy rytuał. No a teraz jest faktycznie coraz więcej rozmaitych, czy to kawa speciality, czy... joga z kockami, nie wiem.
2: Z kockami, kotkami.
4: Tak. I no to jest moja przekminka na ten temat. A jakie są jakieś nowe rytuały?
2: Marta, jak to jest u ciebie?
3: Ja nie jestem z pokolenia Z. Ja jestem typowym milenialsem i właśnie tak...
2: Ale czy wiesz, spotykacie się na coś, żeby właśnie się, wiesz, wszyscy po prostu byli skupieni wokół tej jednej czynności, o czym
3: tak,
2: my
3: tak.
2: Teraz tu możemy rozmawiać.
3: Tak i no właśnie się zastanawiam, co jest takim rytuałem.
4: Ja właśnie w sumie mam pomysł, że coraz więcej sportu jest chyba w tych rytuałach. Ja na przykład
2: prawda.
4: Ze znajomymi ostatnio otworzyliśmy klub ping-pongowy. Na razie mieliśmy dwa spotkania, ale kolejne w drodze. Tak samo często się umawiamy ze znajomymi na spikebola. Nie wiem, czy kojarzycie? Super gra,
2: no jeszcze
4: polecam.
2: Nie.
4: A no właśnie, bo tutaj jest trendsetting. Więc wydaje mi się, że to idzie trochę też w stronę aktywności fizycznej. I to też jest jakby od paru lat taki trend, że i branża fitness rośnie w ogóle w zastraszającym tempie, a może właśnie nie zastraszającym, tak, albo pozytywnie. Dobra, nieważne.
2: Na pewno dużym.
4: Na pewno dużym. Więc faktycznie taki self-care, dbanie o swoje ciało i łączenie to ze spędzaniem jakościowego czasu ze znajomymi, myślę, że to są takie tendencje widoczne.
3: Ja myślę, że w moim środowisku my dopiero budujemy te rytuały, bo też jesteśmy przyzwyczajeni do tych starych, że tak powiem, czynności. I ja na przykład bardzo bym chciała teraz rozbudować, oprócz tego, że organizuję nagie kawę, co też może być dziwnym rytuałem picia kawy nago. Zresztą w niedzielę organizuję taką kawę, ale no właśnie, zapraszanie ludzi i wspólne gotowanie na przykład, nie? Że taki rytuał właściwie tworzenia też

0: różnych pyszności, ale razem właśnie w takim community, nie? Mhm. Więc myślę, że to.
1: Ja w ten weekend zamiast na imprezę urodzinową właśnie w klubie czy w jakimś barze idę na piknik urodzinowy, gdzie każdy przynosi coś od siebie, właśnie herbatki, kawki i tak dalej, ale zastanawiam się, czy my tu nie rozmawiamy o dużej, ale bańce.
0: Zawsze pada to pytanie. Mhm. Zawsze jak idę do audycji, pada pytanie o bańce i szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Większość osób uważa, że jednak tak jest, że jednak też my mówimy z pozycji, przynajmniej ja z dużego miasta, więc troszeczkę ta kultura może właśnie picia i spędzenia czasu wygląda inaczej, ale ciężko mi na to odpowiedzieć. Mhm.
2: No ja myślę, że zdecydowanie jest tu mowa o bańce, bo to wszystko, o czym rozmawiamy, brzmi bardzo optymistycznie, ale tak naprawdę problemowego spożywania alkoholu istnieje. I na przykład jeśli chodzi o picie alkoholu w ciąży, to jest... Badania pokazują, że nawet 50% kobiet może pić w ciąży. W sensie, no wiadomo, nie mówię tutaj o takim piciu, ale to były badania prowadzone na podstawie próbek włosów matek, które urodziły dziecko. No i tam przez kilka miesięcy zostaje ten ślad alkoholu i faktycznie to było około 50%. Więc mimo, że faktycznie jest zmiana u zetek, to jednak problem jest i na pewno jeszcze dużo przed nami.
1: Wstrząsające dane.
3: Tak, a jeśli chodzi o to, jak właśnie spędzać czas i trochę może oduczać się tego alkoholu i tego, że jest to element spotkań towarzyskich, to chyba dobrą okazją do tego jest to, co wydarzy się w najbliższą sobotę, 23 maja, właśnie Soul Sober Rave. Dzisiaj razem z nami w studiu czwórki Marta Markiewicz, propagatorka trzeźwości, organizatorka trzeźwych imprez i Jakub Kaleta, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Bardzo dziękujemy wam za to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: Dziś rozmawiamy o tym, jak ludzie pokazują w mediach społecznościowych to, jak spędzają swój czas wolny. Coraz rzadziej widzimy kadry z szalonych imprez, a coraz częściej właśnie takie spotkania wokół herbatki.
3: Dotyczy to piknik, herbata, termos. Kocyk.
2: Tak, taka babcina estetyka, jakieś gadżety, filiżanki. To pokazują przedstawiciele pokolenia Z bardzo chętnie, ale nie tylko oni. Ja myślę, że to też jest taki dobry moment, żeby powiedzieć o trendzie, który jest bardzo pokrewny, mam wrażenie, związany z tym, o czym rozmawialiśmy.
3: Czy chodzi o napoje?
2: Oczywiście, że chodzi o napoje. Otóż rośnie rynek napojów funkcjonalnych i jest to coś, co ja faktycznie obserwuję w mediach społecznościowych od jakiegoś czasu. Tego pojawia się naprawdę sporo. O co chodzi? Otóż o to, że napój dziś ma nie tylko gasić pragnienie, ma robić dużo więcej.
3: Jakie funkcje daje taki napój?
2: Oj, tu już mamy naprawdę cały wachlarz, zależnie od tego, co pijemy, bo może z jednej strony poprawiać koncentrację, z drugiej wspierać sen, jelita, odporność, redukować stres. Także nie tylko herbatki, nie tylko napary, ale naprawdę zaczyna się pojawiać bardzo dużo przeróżnych, specyficznych napojów. Z jednej strony są to napoje z adaptogenami, napoje prebiotyczne, probiotyczne, różnego rodzaju mieszanki, nawet proteinowe, kawy i wody. Uwaga, tak, pojawiła się już jakiś czas temu taka białkowa woda. Na nią można trafić w chyba na razie zagranicznych sklepach, ale myślę, że jest to kwestia czasu, żeby i u nas się pojawiła. Oraz właśnie bezalkoholowe alternatywy napojów alkoholowych. To tak trochę a propos tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą w studiu z naszymi gośćmi. Czyli nawet jeżeli chcemy jakiegoś pobudzenia wynikającego z na przykład

0: kawy czy energetyków, no to tu już wolimy to zamienić nie na takiego szybkiego kopa i szybki spadek, tylko na stabilną energię, na koncentrację.
1: Ale moim zdaniem, Marto, zapomniałaś o jednej bardzo ważnej funkcji tego napojów, to, że one muszą... No, zwykle ładnie wyglądać w mediach społecznościowych, na zdjęciu. Kolor, etykieta, jakaś fajnie zaprojektowana puszka, to mam poczucie, że jest coś, co łączy, że te napoje trochę są dla zasięgu.
0: No to prawda, na pewno są dla zasięgu. Wydaje mi się, że one też powstały ze względu na zasięg, czyli chodzi mi tutaj o to, że jest ogromny boom na wellness, na dbanie o swoje zdrowie i pojawia się mnóstwo poszczególnych mniejszych trendów związanych z tą tematyką. Jedne są oczywiście sprawdzone, są przebadane i są, powiedzmy, bezpieczne, bo niektóre z nich dotyczą na przykład zachowań rytuałów czy produktów, które od setek lat nawet są obecne w naszej kulturze, tylko teraz doceniamy je jeszcze bardziej. Inne to są typowe nowinki, jakieś nowości, trochę eksperymenty, które wpisują się w kulturę, trafiają do osób, które chcą dbać o swoje zdrowie, ale na koniec może się okazać, że tak naprawdę jest to po prostu bardzo dobry marketing. Jeśli też chodzi o te napoje, które mają pełnić różnego rodzaju funkcje, no to też pojawiają się tak zwane drinks for mood. I to jest właśnie...
1: Co, że jakiś nastrój może dany napój w nas pobudzić?
0: Tak, tylko to są takie nastroje na zasadzie uspokajamy się.
1: Tylko w tę stronę.
0: Możemy mieć też troszeczkę lepszy nastrój, podkręcony. I tu już chociażby ashwagandha się pojawia, która jest już takim dosyć dobrze znanym suplementem, bo właśnie zmienia się to, że to już nie są tabletki czy nawet żelki, tylko właśnie to wszystko jest w napojach. To jest bardzo ciekawy temat. No i też znalazłam informację, że segment napojów funkcjonalnych rośnie nawet o 28% rocznie. No i oczywiście, że pokolenie Z w dużej mierze ten trend napędza. Co ciekawe, zwracamy uwagę nie tylko na to, jak smakują takie produkty, napoje, tylko czytamy skład. I chodzi o to, żeby tam właśnie on był przeładowany tymi dobrymi składnikami, tym, co może nam dać dodatkową energię, albo właśnie nas uspokoić, jeśli taka potrzeba zajdzie. W Polsce też szczególnie często wybieramy napoje z kolagenem albo białkiem.
1: Bardzo to interesujące. Dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, ale no nie samą herbatą. Jak widzimy, człowiek żyje różnego rodzaju macze, kombucze, właśnie wody witaminowe, napoje funkcjonalne. Czy to jest zmiana pokoleniowa? Być może, ale na pewno zmienia się to, co pijemy i jak imprezujemy i jak spędzamy czas. I dzisiaj o tym rozmawiałyśmy właśnie w audycji Dla Zasięgu.

0: 13 minut pozostało do godziny 14. Kamil Jasiński jest już z nami w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry.
0: No i musimy cię zapytać o jakieś twoje ulubione trendujące napoje. Czy ty jesteś
2: albo
0: w ogóle
2: herbaty
0: w tym świecie?
1: Tak, jestem w świecie trendujących napitków, natomiast wydaje mi się, że akurat o tych moich ulubionych no nie wypada, żebym mówił o tak wczesnej porze, ale jestem przeciwnikiem matchy. Nie smakuje mi, ale nie dlatego, że ona jest modna, tylko ten smak mi nie odpowiada, ale z drugiej strony na przykład lody o smaku matchy. Już okej, że pozostaje taka fajna nutka goryczki.
0: To prawda, jest taka nutka goryczki.
1: Ale nie wybierałbym tego jako taki, o, mam dzisiaj ochotę na coś słodkiego. Słodycze o smaku matchy, absolutnie nie.
0: A już szykuje się następca matchy, jest to taki fioletowy napój z korzenia.
2: Widziałeś?
0: O nazwie Ube.
1: Nie, jeszcze tego nie widziałem.
0: No to ja myślę, że to zaraz.
1: Jak fioletowe i z korzenia,
0: brzmi apetycznie.
1: Wszystko co z korzenia.
0: Można pomyśleć, że jest jakieś buraczane, bo tak to przynajmniej wygląda. Więc my rozmawialiśmy dzisiaj o napojach, a u ciebie zakładam, że będzie coś do jedzenia. Więc
1: słodkości będą monoporcje.
0: No to do herbatki idealnie.
1: Jak najbardziej, tak. Ale uparzyłeś herbaty, bo ja nie widzę nic, nie pachnie naparem, nic.
0: No słuchaj, to już może coś zostało wypite.
1: A tutaj był jakiś listek, czy to woda?
0: Nie, tutaj też woda. No więc niestety nie spełniłyśmy twoich oczekiwań na ten moment, ale dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, my o niej rozmawiałyśmy, więc myślę, że takie deserki, monoporcje jak najbardziej do tego będą pasować.
1: Liczyłem, że będziecie siedzieć po turecku, jak wejdę do studia, a tu nic z tych rzeczy, no niestety.
0: Mogłyśmy też trochę zrobić przemeblowanie i po prostu siąść na ziemi, tak jak powinnyśmy do picia takiej herbaty, ale również nie tym razem. Kamil Jasiński.
1: Zapraszam do 16.
0: A my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Marta
2: Dzięki.
0: Zienkiewicz
2: i Julio Święch. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rapujesz.
2: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

0: I właśnie minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Czwartek przyniesie trochę chmur, poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Z kolei na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze z opadami do 15 litrów, tylko na krańcach zachodnich możliwe są rozpogodzenia, a termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu, w Wyżynie Śląskiej, w Małopolsce przez 21 w centrum, do 23 stopni na Mazowszu.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Maria, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.

0: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14 popołudniowa właśnie wystartowała. Mamy czwartek, więc to można przyjąć, że prawie jest już weekend. W poprzedniej audycji dziewczyny rozmawiały o parzeniu herbaty, więc jeżeli mielibyśmy przyjąć właśnie tę samą nomenklaturę, no to te najbliższe dwie godziny to taka zmrożona iced tea z dużą dawką cukru. Tego sobie i wam życzę. Mam nadzieję, że tak właśnie spędzimy najbliższe dwie godziny. Już za moment zgadywanki. Natomiast a propos cukru, porozmawiamy sobie o cukiernictwie po godzinie 15, o monoporcjach, o tym, jak one w ostatnim czasie, w ostatnich latach zdominowały polskie cukiernie, a przecież to piękna francuska tradycja, która jednak się przyjęła i w naszym kraju. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam, no i też życzę smacznego.
2: Nowość na playliście.
3: For all the people that come down tonight, we're gonna do this for you.

0: tylko o jednym myśli.
1: Nadejszła wiekopomna chwila. Odpalamy czwartkową zgadywankę i przewrotnie, tym razem kategorią nie będzie jedzenie. Absolutnie nie. 226452100, numer do naszego studia. Ja przypominam zasady wszystkim zapominalskim. To wy zadajecie pytania, ja tylko znam hasło, ja tylko odpowiadam tak lub nie. I na tym moja rola się kończy. Musicie odgadnąć hasło, kto pierwszy odgadnie, ten zgarnia pakiet czwórkowych gadżetów razem z książkami, więc warto. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i dzisiejsza kategoria to dom. 226452100, więc jeżeli ktoś już wrócił z pracy albo cały dzień na home office, no to warto się rozejrzeć. Co to może być? 226452100, czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe gadżety, tylko najpierw trzeba złapać za telefon i zadzwonić. Wiem, pierwsza osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, ale oddać jeden strzał. 226452100, numer do studia czwórki, a dzisiejsza kategoria to dom.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14, a może on ma na imię Przemek. Halo, halo, dzień dobry, Przemku.
2: Tak, to chyba on.
1: To chyba on, to on. Jak tam czwartkowe samopoczucie?
2: No super, proszę ciebie, jak zawsze po amerykańsku, słońce świeci, dobry humor.
1: Już jest to, już weekendowo?
2: Nie, ale zastanawiałem się, bo właśnie mówimy, że wiesz, że już czwartek to prawie piątek, ale czemu nie mówimy, że czwartek to prawie środa albo poniedziałek na przykład?
1: No bo pozytywny przekaz. Dobry przekaz leci, niech to się trzyma, pozdrawiam całą Legnicę, z tego to wynika. Nikt nie chce wracać do poniedziałku, do wtorku tym bardziej. O wtorku mówi się, że to jest taka jeszcze mniejsza sobota, czasami. Taki mini.
2: Czyli weekend cały tydzień jeden sam.
1: Tak, jeżeli ktoś może, no to gratuluję, ale czy organizm jest z tego zadowolony? Niekoniecznie. Czasami trzeba popracować, się zmobilizować. Dobrze, Przemku, słuchamy twoich dwóch pytań. Dzwonisz jako pierwszy.
2: No i proszę ciebie, to czy można tego dotknąć?
1: Można, jeszcze jak.
2: Okej. No to tutaj zainspirowany zawsze...
1: Dotykaniem?
2: Nie, pytaniami, które zawsze wcześniej słyszę, czy to ma więcej niż 5 liter na przykład, proszę ciebie.
1: Tak, więcej niż 5 liter i więcej niż jedno zwierzę. I na pewno...
2: Aha, czyli lama to nie będzie.
1: Nie. Okay. I kanapka też nie, przedmiot szkolny przydający się w życiu, też nie odpada.
2: No dobra, no to poczekaj 5 liter, 1, 2, 3, 4, 5, to, no to parapet.
1: Parapet? Nie, to nie jest parapet. Nie, niestety nie. Siedziało się na parapecie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Przemku. Na razie, słyszymy się później. Na razie, hej, hej. Przemek z parapetu do nas dzwonił. 226452100. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria dom. Wiemy, że to nie jest parapet, więcej niż 5 liter i można tego dotknąć. Nawet czasami jest to wskazane. 226452100. Co to może być? Czekam na wasze telefony.

0: Groove Design. Ten tylko o jednym myśli.
1: 26 minut po godzinie 14. Krystian jest na linii. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć, witam.
1: No siemanko, jak dzisiaj u ciebie humor?
2: A bardzo dobry humor, chociaż dopiero zaczynam pracę.
1: Uff, no dobrze, to do której będziesz?
2: No do 10 niestety.
1: Okej, okay, czyli to 6, tak? To...
2: No.
1: Osie, a nie, dobra, jest 8
2: godzin, jest,
1: tak,
2: godzin.
1: Bywają problemy u mnie z liczeniem. Całe szczęście nie musiałem odpalać aplikacji kalkulatora. Dobrze, że pomogłeś. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To byłby dopiero przypał. Krystianie, słuchamy pytania.
2: Pierwsze pytanie pozakonkursowe. Dlaczego taka muzyka nie gra nigdy w przychodni, jak dzwonię do lekarza w oczekiwaniu na telefon?
1: Wiesz co, pracujemy nad tym, żeby nawiązać z nimi współpracę, ale cały czas nie możemy też się dodzwonić do tej przychodni i to jest problem. Dzwoniliśmy do nich z ofertą, będzie czwórka wam grała w słuchawce, ale nikt nie odbiera. No i wszyscy jedziemy na tym samym wózeczku.
2: Super. Dobra, a pytanie moje jest, czy jest to urządzenie elektroniczne, elektryczne?
1: Nie.
2: Nie jest to urządzenie elektryczne. Nie. I można tego dotknąć, a nawet czasami trzeba. To czy może to są jakieś naczynia?
1: Naczynia? No, tak. Pff, ale jakie naczynia?
2: Na przykład szklanka.
1: Nie, to nie jest szklanka. Nie, nie, nie, nie, nie. Krystian, ale to już jesteś po tej przychodni? Czy dzisiaj teraz w pracy próbujesz się dodzwonić?
2: Nie, ja tu jestem, nie, po prostu czasami jak muszę zadzwonić do przychodni i słucham tą melodyjkę, to po prostu głowa jeszcze bardziej boli.
1: No wiem, o co chodzi, wiem, o co chodzi. Trzymaj się zdrówka, życzymy jak najmniej wizyt w przychodni, pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiam, trzymaj się.
1: No i Wojtek jest razem z nami, halo Wojtku.
3: Cześć.
1: Cześć, słuchamy.
3: Też by mi się przydała przychodnia, chyba żeby mi poprawić trochę myślenie dzisiaj. Ale spróbujemy coś zgadnąć, bo myślałem o pstryczku, no ale skoro to nie jest elektroniczne, ani elektryczne.
1: Pstryczek, elektryczek?
3: No coś.
1: No niestety.
3: No to teraz, skoro tam coś się kręci koło naczyń, tak wyczułem delikatnie, to może talerz.
1: Talerz, nie. Nie ma, że impreza bez talerza. To nie talerz, niestety nie. Pozdrawiam cię, Wojtku. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. No i Magda jest na linii. Dzień dobry, Magdo.
4: Cześć.
1: Cześć.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania.
4: A moje pytanie brzmi, czy to jest związane z wodą?
1: Trochę tak.
4: Trochę tylko, tak.
1: Trochę, tak.
4: Kurczę, naczynia trochę związane z wodą, bo już myślałam, że mop, ale jak trochę, to nie.
1: No, mop jest mocno związany z wodą, tak samo jak kurka wodna. Niestety nie, ani jedno, ani drugie. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i the one and only, Wiesiek. Dzień dobry, Wieśku.
5: Dzień dobry, Kamilu.
1: Jak u ciebie dzisiaj czwartkowe samopoczucie?
5: No, trochę tak smutnie.
1: Dlaczego?
5: No, ponieważ Pululu odchodzi.
1: Co odchodzi?
5: Afimiko Pululu, w sobotę gra ostatni mecz i odchodzi z klubu.
1: Jak mogłem o tym nie pomyśleć, że właśnie ta osoba, której nazwiska nawet nie powtórzę, odchodzi, ale łączy się z tobą w bólu. No odchodzi, odchodzi, prawda? Takie są odwieczne koleje odchodzenia. Ktoś przychodzi...
5: Obwiecznie koleje marketingu i zarabiania pieniędzy.
1: Tak, tak. Na wszystko, co mówisz o piłce nożnej i o innych sportach, mogę tylko się zgodzić z tobą, Wieśku. Dlatego dzisiejsza kategoria to nie jest sport, tylko dom. Słuchamy.
5: Przechodzimy do sedna. Czy pytanie jest związane z... czy hasło jest związane z szeroko pojętą higieną?
1: Nie.
5: Nie.
1: Znaczy, zależy jak szeroko pojmujesz higienę. Ale raczej no nie. Raczej.
5: No to ja wiem, to tego studiu teraz nie masz, ale...
1: Chociaż jestem higienistą.
5: Jest bardziej niż trochę związany z wodą, wazon na kwiaty.
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie jest wazon. Pozdrawiamy cię, Wieśku, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Niechaj. I jeszcze Tomasz jest razem z nami, dzień dobry.
6: Siema.
1: Cześć Tomku, jak tam?
6: A, będzie.
1: Będzie? Będzie? No to dobrze, to spoko. Dobrze wiedzieć. Dobra. Słuchamy.
6: Nie przedłużając, powiedz mi, czy tam się w tym czymś podaje się jedzenie?
1: Nie.
6: Nie podaje się jedzenie.
1: Chyba, że bardzo się nie lubisz z teściową, to wtedy bo

0: Mogłoby ci w tym podać, ale nie.
1: Okej. Okay. Dobra, to strzelamy, że to jest cukiernica.
0: Nie, to nie jest cukiernica. Pozdro, wszystkiego dobrego. Na razie. I jeszcze Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Humor dopisuje?
2: To jest literę S.
0: S, jak Superman. Nie, nie jest na literę S.
2: W takim razie, czy to będzie wiadro?
0: Wiadro. No teściowa mogłaby podać obiad we wiadrze, ale nie, to nie jest wiadro. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, wielkie dzięki. Cały czas zapraszam i zachęcam do dzwonienia 226452100, numer do naszego studia, kategoria dom. Szukamy hasła, kategoria dom.

0: tylko o jednym myśli.
1: Bia, One Thing, za nami Bia to rejestracja spod Białegostoku, Białystok i Akalice. 226452100, numer do naszego studia i Wojtek jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
2: Cześć.
1: Siemano.
2: Ja tak myślę sobie po tych wszystkich wskazówkach, że to mógłby być nocnik, ale myślałem też, że to jednak nie będzie to i stwierdzam, czy to można łapać ręką.
1: A myślałeś, że skoro można to dotykać, to czym jeszcze można dotykać?
2: Aha, dobra.
1: Stopami, tak?
2: Dobra.
1: Czy całym ciałem?

0: myślałeś tak, będę się ocierał. O dzisiejsze hasło będę się ocierał.
1: To dobra, strzelam już teraz, żeby się nie...
0: Dobrze,
1: nie
0: dawaj, dawaj.
1: Klamka.
0: Klamka? No tak. Na klamkę nawet też można się nadziać, a nie tylko dotknąć, ale absolutnie...
1: Ale to ja nie mam takich doświadczeń, więc wiesz.
0: No ja nieraz niestety się nadziałem, nie polecam. Nieprzyjemne, nieprzyjemne. Okay. Panowie, dzisiaj bez klamek przychodzimy. Wszystkiego dobrego, Wojtku, pozdrawiam serdecznie. No i Wiesiek jest razem z nami. Halo, Wieśku.
2: Halo, halo, Kamilu. Ja teraz szybki strzał bez pytania, popielniczka.
0: Nie, nie promujemy takich rzeczy. Gdzież? Co na grzale wariacie teraz tylko młodzież. Pozdrawiamy, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tutti frutti. No i mamy Michała. Halo Michale, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak samopoczucie? Oj, słabo cię słychać.
3: A teraz?
0: Halo? Dalej beznadziejnie, ale coraz lepiej. Halo, halo.
3: No, szukam, szukam.
0: Dobra, dobra, dobra. O, tutaj. Stop, stop, stop. Jest świetnie.
3: Dobra,
0: pięknie.
3: Jestem.
0: Krystaliczna jakość. Słuchamy.
3: Okej, okay, to żeby się rymowało tu z hasłem Wieśka, czy to jest Donica?
0: Tak, to jest Donica, brawo! Dzięki. Ale już myślę, że zostawimy te rymowanki, bo Donice też się rymują z takimi słowami.
3: Mieliśmy w tą stronę już.
0: Tak, już właśnie, zakończmy tutaj nasze rymowanki, nie jesteśmy raperami. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Michale, czy ty hodujesz jakieś roślinki?
3: Nie.
0: Nie. A masz jakieś doniczki?
3: Ale polecam.
0: Puste z kamieniami, sama wyschnięta gleba, coś tego z szmeges? Nie?
3: Również nie, ale się zastanowię nad tym. To brzmi dobrze.
0: Pamiętasz, kiedyś były takie kaktusy, takie, nie wiem, trociny w pończochę chyba napchane, lata 90. Były takie zabawki. Ekoludek to się chyba nazywało. I rosły mu takie trawka mu rosła z głowy i można było zrobić irokeza. Pamiętasz, było coś takiego?
3: Nie potwierdzę tego, niestety.
0: Nie potwierdzasz, ale było, ja pamiętam. Okay. Łatwe było do wyhodowania, bo to było, starczyło podlewać, nie można było tego zepsuć, a nawet jak ci nie urosło, to i tak spoko wyglądał. Ekoludek. Kto pamięta ekoludki, no to super, gratuluję i pozdrawiam. Michale, czwórkowy pakiet jest już twój. Udanego popołudnia, życzę wszystkiego dobrego.
3: Wzajemnie.
0: Dzięki bardzo, na razie, hej, hej.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. I gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek, są takie przypadki, wystaw sobie. A

Drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz. Ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż. Bo jakich bym nie wyrzekł tu

0: I już tylko kwadrans pozostał do godziny 15 na otarcie łez. Jeżeli komuś nie udało się odgadnąć dzisiejszej doniczki, no to mam zaproszenia na najbliższy koncert RAU już w nasz najbliższy czwartek o godzinie 23. 28 maja w naszym czwórkowym studiu. RAU wystąpi w cyklu Rap Scena Czwórki. No i zagra na pewno rzeczy z nowej płyty, bo całkiem niedawno ukazało się jego nowe wydawnictwo, natomiast także starych bangerków nie zabraknie. 226452100 numer do naszego studia. Jeżeli chcecie dobrze się zabawić w przyszły czwartek o godzinie 23, no a później after, to nie wiem gdzie. To już we własnym zakresie. Nic nie sugeruję, ale są takie lokale, które działają przez całą noc. 226452100. Ja nie idę na after, od razu mówię. Idę tylko na koncert, a następnego dnia muszę jechać na up to date. Więc nie zapraszajcie mnie na żaden after. 226452100.
1: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: 11 minut pozostało już tylko do godziny 15. Sebastian jest na linii. Halo, siemano.
1: Witam cię, Kamilu, siemano.
0: No, Sebastian, domyślam się, że jesteś wielkim fanem Rauka od wielu lat. Tak?
1: Może niewielkim fanem. Jestem wielkim fanem rapu, to tak, od wielu lat, praktycznie od początku powstania tego gatunku w Polsce. Nawet prowadzę kanał, nie chcę tutaj jakieś reklamy sobie robić na YouTubie i prowadzę z różnymi ludźmi ciekawymi właśnie z tego środowiska wywiady od wielu, wielu lat. Myślę, że z większością zrobiłem wywiad już. No a Rała nie jestem fanem całkiem od niedawna, bo tak całkiem niedawno go odkryłem. No robi fajny performance, jak mam nawet.
0: No dobra, a z Rałkiem robiłeś już wywiad?
1: Nie, z Rałkiem jeszcze nie, także jest, może będzie ku temu okazja.
0: Mhm. Po koncercie, ale może być, wiesz, wymęczony, więc trzeba uważać. Sebastian, bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś do czwórki i widzimy się w przyszły czwartek po 23.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam cię, Kamilu.
0: Do zobaczenia, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, pozdrówki. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. I'm a single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai.

0: Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo Wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia powinno być ciepło, około 20 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum i na Lubelszczyźnie, nad morzem 14 do 18. Natomiast dzisiejsza noc też zapowiada się pogodnie, możliwe będą zanikające burze i przelotny deszcz na Mazurach i Kujawach, a także w rejonach podgórskich Karpat. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie, a także w rejonach podgórskich do 11 w Małopolsce, na Podkarpaciu i wreszcie kraju.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesne

0: ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
4: Cały rok, od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak. Bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
11: Czwórka. Polskie.

0: popołudniowa w czwórce. Obiady czwartkowe.
1: 10 minut po godzinie 15. Trudno będzie wytrzymać najbliższą godzinę w studiu z takimi pysznościami. W studiu czwórki razem z nami jest już Sylwia Grodzka-Chaba, którą być może kojarzycie z Instagrama jako pani Foremka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry państwu.
1: Sylwio, w 2025 roku otrzymałaś tytuł najlepszego cukiernika w naszym kraju.
2: Tak jest. Całkiem niedawno, we wrześniu.
1: Dosyć świeża sprawa. Jakie pyszności ze sobą przyniosłaś? To są monoporcje.
2: Tak, to są monoporcje, czyli rodzaj nowoczesnego cukiernictwa w niewielkiej formie, jak widzisz, która bardzo, bardzo cieszy oko i rozbudza, już widzę, twoje kubki smakowe. Kryje się mnóstwo różnorodnych tekstur i struktur, bo to są dwie różne rzeczy. No a co skrywają w środku, to ja myślę, że zaraz się przekonasz i tutaj będziemy rozbudzać apetyty również u naszych słuchaczy.
1: Cały czas się zastanawiam, czy na pewno to można jeść, bo to wygląda tak realistycznie. Jest i pistacja, jest to kokos, prawda. Jest i klocek Lego, ale też są inne pyszności. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Zostańcie z nami. Kamil Jasiński. Zapraszam. Jesteśmy razem do godziny 16.
0: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Obiady czwartkowe.
1: Kwadrans po godzinie 15 i 8 monoporcji w studiu czwórki. Zobaczymy, ile będzie do godziny 16. Dobrze, Sylwio, możesz nam opowiedzieć troszeczkę w ogóle o samym koncepcie monoporcji, bo to jest dosyć nowa sprawa. To znaczy, w naszym kraju to jest dosyć nowa sprawa, chociaż no, desery wszyscy jedzą, niezależnie
2: od wieku.
1: Oczywiście,
2: że tak. Masz absolutną rację. Kiedy ja zaczynałam 8 lat temu, no to faktycznie był to koncept bardzo, bardzo nowy i wówczas były dwie cukiernie w Warszawie, które zajmowały się tego typu cukiernictwem i ja faktycznie miałam przyjemność uczyć się w jednej z nich. Natomiast dzisiaj, za sprawą mediów społecznościowych, zwłaszcza TikToka, no to faktycznie stał się wiralowy rodzaj deserów, zwłaszcza mówimy tutaj o owocach, o tym słynnym chrupnięciu. Ale sam koncept, czy ja wiem, czy jest aż tak nowy, być może, wiesz co, dla osób, które lubują się w tradycyjnym cukiernictwie, faktycznie jest to dalej forma, która no po pierwsze przyciąga wzrok, budzi zaciekawienie i czasami nawet taką rezerwę, bo nie do końca tak jak twoje było, wiesz, wrażenie, że czy to można jeść, bo to...
1: Trochę szkoda tej
2: pracy, trochę wygląda tak, a nie inaczej. No natomiast myślę, że jest to ten rodzaj cukiernictwa, który przede wszystkim dzisiaj jest już obecny praktycznie w każdej cukierni, większej czy mniejszej. Na pewno święci jakieś triumfy. To jest czas monodeserów w Polsce, tak
1: no
2: bym
1: tak
2: to ujęła.
1: Szczególnie czy ta gigantyczna pistacja, którą tutaj przywiozłeś, czy błyszczące jabłuszko, rzeczywiście to jest bardzo takie instagramowe, tak, bardzo pod tak. TikToka, bo błyszczy, pięknie wygląda, ale też jesteśmy ciekawi, co tam jest tak. w środku. Natomiast tradycja monoporcji, domyślam się, że to jest Francja.
2: Tak, to jest Francja i Hiszpania. Tam faktycznie znajdziemy guru tego rodzaju cukiernictwa. Ja też jakby zaczynając swoją drogę cukierniczą, tam zasięgałam wiedzy, no i tam szukałam swoich mentorów, którzy pokazali mi, jak to faktycznie się robi i z czym to tak naprawdę sieje. Natomiast my jakby... Wiesz, jesteśmy zawsze tacy hura optymistyczni na to, co oferują nam inne kraje. Nie doceniamy troszeczkę swojego podwórka. Jesteśmy cheerleaderkami tego, co przychodzi z zagranicy. Natomiast uważam, że polskie cukiernictwo

0: piernictwo i te nasze rodzime smaki są świetną bazą do tego, żeby przerodzić się w tego typu nowoczesne formy, bazując faktycznie na naszych tradycyjnych smakach.
1: To jeszcze na chwilę, zanim porozmawiamy o polskich smakach i polskich słodkościach. We Francji jak długo robi się już takie monoporcje?
0: Czy ojej, to są... wiesz co, to jest trudne pytanie. Ja 8 lat temu, jak zaczynałam, to już znałam Cédrica Grolet i on już był bardzo, bardzo znaną tam osobą, więc to myślę, że od 10 lat jak nie lepiej. Więc oczywiście do nas zwykle takie rzeczy przychodzą z opóźnieniem, tym bardziej, że my jesteśmy faktycznie takim tradycyjnym narodem, jeśli chodzi o kulinarię.
1: Dobre ciasto, nie za słodkie.
0: No właśnie. I jednak, wiesz, tradycja sernika, drożdżowego ciasta, szarlotki, no jednak jest u nas bardzo silnie zakorzeniona, więc wymagało to dużo czasu, ja mówię teraz z mojej perspektywy, aby goście moich cukierni przekonali się do tego typu deserów.
1: No dobrze, obstawiam, że jeżeli miałabym gdzieś znaleźć polski smak, to w tych pszczółkach. Coś z miodem.
0: Przede wszystkim... To też, ale przede wszystkim znajdziesz w jabłku, bo jabłko to jest taka nowoczesna forma szarlotki. To jest prażona reneta z cynamonem, więc naprawdę klasyczny smak, za niedługo spróbujesz. A pszczółka teraz w tej obecnej odsłonie to jest taki smak dzieciństwa, bo tu jest mus na bazie kaszy manny.
1: Zupełnie się tego nie spodziewałam. No dobrze, tak. To mamy pszczółki, czyli to jest... Czy tak mus na bazie kaszy jaglanej, czyli taki budyń, coś bardziej w tę stronę?
0: Wiesz co, no, kojarzysz smak grysiku, tak? Kaszy manny, którą no, często jedliśmy z takim syropem malinowym, jeszcze za czasów przedszkolnych oczywiście, kto tego nie jadł, z kożuchem, tego już nie wspomnę. No i ja na tej bazie zrobiłam cudowny, aksamitny krem, bez kożucha, jeszcze aromatyzowany pewną przyprawą. Natomiast wiesz, w moich deserach ja nie szukam nie wiadomo jakich składników i smaków. I właśnie chciałabym przemycić te nasze rodzime, proste smaki, które każdy zna, bo ta forma już jest tak jakby spektakularna i może budzić taką rezerwę i gdzieś tam takie niedowierzanie, że to może dobrze smakować, że nie ma sensu według mnie sięgać dodatkowo po smaki, które goście, ludzie nie rozumieją.
1: No jak przeczytamy te wszystkie smaki, które można znaleźć
0: tak,
1: w takiej monoporcji,
0: nazwy, wiesz.
1: To już jest jakieś, zawsze się pojawia genasz i
0: tak,
1: wanilia z
0: manem. Tak, kulina, melaka, no nie wiadomo co, język można sobie połamać i faktycznie jest to bardzo słabo rozumiane, więc warto mówić prostym językiem, czyli konfitura, krem, i to i tak już, wiesz, pobudza wyobraźnię, jakby te ślinianki zaczynają pracować, a goście jakby rozumiejąc smak, chętnie na pewno po te deser będą sięgać.
1: No właśnie, ta rzecz mnie bardzo zastanawia, bo użyłaś określenia krem i ja na to wszystko patrzę i to stoi. Ten krem się nie wylewa. Jak to się dzieje? O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Sylwia Grodzka-Chaba jest cały czas razem z nami. Sylwia w 2025 roku otrzymała tytuł od Międzynarodowej Agencji Gastronomicznej. Tytuł najlepszego cukiernika w naszym kraju. Tak. Gratulujemy raz
2: bardzo
1: jeszcze.
2: Dziękuję.
1: Najdużo słodkości.
2: Sylwia jeszcze są te desery,
1: tak,
2: drodzy
1: jeszcze
2: państwo.
1: Są jeszcze całe, są. Całe. Dobrze. To co? Rozkrajamy chyba orzeszka, tylko
2: no
1: ja tutaj
2: chyba
1: się...
2: Tak, no
1: dobrze.
2: Chyba tak.
1: Tak,
2: to... Ja sięgam po nóż.
1: Dobra, a ja sięgam po telefon i będziemy teraz kroić. Uwaga, tak. Ja tutaj się ruszam.
2: Przekładam szybciutko to na talerzyk, drodzy państwo. No i zobaczmy. One są takie dosyć, wiesz, miękkie, bo po jej. Tak, gdyby były w tej odpowiedniej dla nich temperaturze, czyli około 8-10 stopni, to byłoby to charakterystyczne chrupnięcie, które jest tak
1: podkreślane. Ale co by, czekolada by chrupnęła, tak?
2: Tak, tak, masło kakaowe z czekoladą.
1: Dobrze, a co się wylało tam z tego?
2: No to jest pralina z orzechów laskowych, robiona oczywiście ręcznie, no w której jest 100% orzechów laskowych, karmelizowanych i pasta orzechowa i nic więcej.
1: No dobrze, przy takich słodkościach, przy takich skomplikowanych smakach, gdzie jest bardzo dużo elementów, to zawsze to, co mnie najbardziej interesuje, to jak się opracowuje taki przepis. Jak się dochodzi do tego miejsca, żeby połączyć te smaki w odpowiedni sposób?
2: Wiesz co, ja wiele razy powtarzam, że jest to coś w rodzaju weny, tak jak u każdego artysty, pewnie malarza, piosenkarza. Wyobrażasz sobie pewien smak na języku, czujesz, że to połączenie może grać i próbujesz. I w wielu wypadkach faktycznie to gra, natomiast zdarza się, że to połączenie w wyobraźni jakby gra zupełnie inaczej niż na talerzu. I faktycznie jest to taka metoda prób i błędów, zapisków, świstków, skreślania, przekreślania, odważania na nowo, porażek, ale w końcu też sukcesów, więc no trzeba po prostu próbować, znając oczywiście takie podstawowe zasady bilansowania receptur cukierniczych.
1: No dobrze, ale z drugiej strony te podstawowe zasady, bo o ile chodzi o takie przepisy, niezależnie czy to są bardzo zaawansowane, czy to jest fine dining, czy to jest, ale chodzi o wytrawne dania, no to jednak coś tam można dać od siebie.
2: Tak.
1: Można, może coś się sypnąć, może coś się tam dolać więcej, mniej i ten smak. Natomiast jeżeli robimy słodkości, ciasta, to wszystko tam musi być odmierzone.
2: To prawda. Cukiernictwo jest bardzo precyzyjną materią, dziedziną kulinarną i faktycznie nie ma tutaj za bardzo pola do popisu, jeśli chodzi o taką interpretację. I te przepisy, no nie powiedziałabym, że muszą być odmierzone co do 1 grama, bo też nie przesadzajmy. Natomiast dobrze się trzymać receptur, aczkolwiek wiele tych takich elementów, które tworzymy czy pieczemy, należy dostosować również do warunków, w których my pracujemy, bo w pracowni profesjonalnej, gdzie mamy, wiesz, 18 stopni, profesjonalny sprzęt, pracuje się zupełnie inaczej niż w takiej po prostu pracowni domowej, czy po prostu w kuchni, robiąc coś dla swojej rodziny w niedzielę. Ale wiele z tych rzeczy, takich profesjonalnych, można z powodzeniem, z małymi modyfikacjami przenieść.
1: No dobrze, ale tak jak o tym mówisz, że to praktycznie praca w laboratorium, a nie w kuchni. Jak
2: no trochę
1: jest tak,
2: wiesz, jest to naprawdę wyliczone. Do niektórych substancji, że tak powiem, no bo to tak można nazwać, mówimy o ksantanie, pektynie, różnych innych substancjach żelujących.
1: Nie brzmi to zdrowo, nie brzmi
2: tak,
1: to zdrowo.
2: Ale to są wszystko naturalne produkty, które zapewniają właśnie stabilizację. To, o czym wspomniałeś w poprzednim wejściu. Dlaczego te desery stoją, mimo tego, że jechały pociągiem 3 godziny i jest taka temperatura.
1: Guma ksantanowa to chyba kojarzy, to zwiększa objętość? Coś takiego?
2: Tak, teksturę. Ma wpływ na teksturę. Ona jest taka gładsza, troszeczkę gęstsza. Dodaje takiej gęstości, aksamitności. Jest też często stosowana w lodach. Oczywiście te wszystkie substancje wpływają też na punkt zamrożenia i rozmrażania.

0: deserów, bo nie bez znaczenia jest, że faktycznie przygotowanie tego typu deserów to jest praca, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, w temperaturach między minus 40, a te plus nawet 240, jeżeli robimy wypieki, które wymagają tego typu temperatury.
1: Ale ta minusowa temperatura to jest w jakimś jednym naczyniu, czy chowasz?
0: Ta minusowa temperatura to jest w takim urządzeniu, które nazywa się schładzarka szokowa, tak zwana szokówka, mówimy w skrócie, i to jest rodzaj zamrażarki, która ma odpowiednią wentylację i w bardzo szybkim tempie zamraża po prostu te produkty na kość, po to, żeby było w nich jak najmniej wody. No i dzięki czemu możemy później uzyskać takie efekty wizualne.
1: No dobrze, ale jeszcze powróćmy do tego orzeszka rozkrojonego.
0: On pachnie nieziemsko.
1: Tak, tutaj dociera, to dociera tak. Wylało się to nadzienie, ten krem, a wokół tego...
0: Wokół tego jest mus karmelowy, który jest stabilizowany czekoladą karmelową i żelatyną, bo pamiętajmy, że dobre cukiernictwo, nowoczesne cukiernictwo, to nie jest jakby dodawanie żelatyny, którą każdy zna i która wiemy, że powoduje stabilizację, po prostu galaretkę, tylko to jest właśnie granie odpowiednim bilansem i tym, żeby ta czekolada nam stabilizowała ten cały mus, w którym jest również też napowietrzona bita śmietana, śmietana 36.
1: No dobrze, jak wygląda taka droga do opracowania tych wszystkich receptur? Ile takich monoporcji można przygotować jednego dnia? O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Dracula i Tame Impala. Za nami 28 minut pozostało już tylko do godziny 16. Cały czas rozmawiamy o tych wszystkich słodkościach. Sylwia Grodzka-Chaba jest cały czas razem z nami. Pani Foremka. Sylwio, no to jak wygląda

0: taka praca w twoim, nie wiem jak to, nie kuchnia, no w pracowni,
1: w cukierni.
0: Ile takich monoporcji jesteś w stanie przygotować dziennie?
1: O, wiesz co, no ja jestem pracowita jak murweczka, więc to jest takie pytanie retoryczne, bo jak trzeba, to nawet i przygotuję ich no z 500-600 tymi dwiema ręcami, jak to się mówi, jak mamy takie naprawdę super okazje, czy jak robimy akcje na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc kiedy trzeba faktycznie dużo, natomiast na co dzień nie ma aż tak dużych ilości tych deserów i ta praca w pracowni, w cukierni jest daleko od tego, co widzimy na Instagramie. To jest naprawdę taka rutyna i faktycznie każdy dzień wygląda prawie tak samo, bo ja przychodzę do pracy bardzo wcześnie, około 6 już jestem na miejscu, no i zaczynam od przygotowania tak zwanych deserów do lady, czyli do tych dwóch punktów cukierni, które mam, więc wykańczam około może 50-60 na jeden punkt, więc dziennie to jest około 100-150, zależy od dnia, tak jak mówię, no i potem biorę się za produkcję i to zależy, ta produkcja i jej ilość zależy również od tego, co mamy na tak zwanym stanie, czyli ile deserów nam brakuje, ile trzeba dorobić, to takie brzydkie słowo, no ale tak to niestety wygląda. I ten etap produkcji, no trzeba sobie jednak rozplanować, bo jak zauważyłeś, te desery mają bardzo bogate wnętrza i również są bogate wizualnie, więc każdy z tych elementów należy zrobić w odpowiednim czasie. Robimy to wszystko ręcznie, nie ma tutaj żadnych gotowych rzeczy. Każde czułko pszczółki, każdy listek na jabłuszku jest robiony ręcznie za pomocą nożyka, więc jest to taka żmudna praca wymagająca sporo cierpliwości i każdy się dziwi, że jednak mam tą cierpliwość, taką, wiesz, atencję do tego. Natomiast jakby po pracy sobie to odbijam.
0: Zajadasz słodyczami?
1: Nie, właśnie nie. Właśnie nie zajadam. Ja, mając do wyboru deser i schabowego, raczej skłaniam się ku schabowemu. Desery oczywiście próbuję, natomiast nigdy nie byłam zwolennikiem słodkości. U mnie w domu bombonierka
0: mogła leżeć. A śniadanie na słodko czasami zdarza ci się zjeść?
1: Zdarza mi się i lubię faktycznie goferki, naleśniczki i tego typu rzeczy. Natomiast, wiesz, pewnie dlatego, że już mam na co dzień, obcuję na co dzień z tymi deserami, no to naprawdę muszę mieć taką ochotę na coś słodkiego i wtedy po nie sięgam.
0: A tak jak powiedziałaś o tym planowaniu, bo są różne warstwy, różne tekstury, tak. Też praca przy różnych temperaturach, tak. Więc to trzeba rozłożyć w czasie i domyślam tak. Się, że coś musi ostygnąć albo to musi prawda. Się zmrozić, żeby to napełnić. I
1: oczywiście,
0: to jest...
1: że tak. Zaczynamy zwykle o przygotowanie deseru takiego flagowego, powiedzmy, niech to będzie jabłuszko od pieku, czyli wszystko to, co jest jakby ciastem i to musimy sobie przygotować odpowiednio wcześniej i potem jakby przygotowanie deseru, czyli tego korpusu, zaczynamy od środka, więc musimy mieć te elementy, które są w środku deseru, żeby później móc je zanurzyć w tym korpusie, czyli powiedzmy krótko w musie czekoladowym.
0: Sylwia, to w takim razie ile takich kompozycji już opracowałaś na przestrzeni
1: Ojej,
0: swojej drogi
1: wiesz
0: zawodowej?
1: Co, że już to w dziesiątkach mogę liczyć i naprawdę nie wiem, czy był jakiś smak, którego nie zrobiłam, chociaż tak, teraz nadzieję mamy, będzie mieć rabarbar z truskawką, czyli takie połączenie dosyć klasyczne. Ale
0: staropolskie.
1: No właśnie, my jeszcze go wiesz, nie mieliśmy i tak mi przyszło do głowy, że w sumie no nadzieję mamy, taki smak na pewno się sprawdzi, tym bardziej, że ja zauważam w trendach cukierniczych światowych, bo jeszcze u nas cały czas te owoce królują i te kolory, że w trendach światowych troszeczkę jakby cofamy się do tej naturalności, że bardziej stawiamy na taką pracę ręczną, nie tylko na to, żeby to był deser gotowy z formy, wyjęty, tylko no, stawia się na takie handmade, na to, żeby jakby przez ten deser przemycać styl autora tego deseru, jakąś
0: ale
1: taką
0: ale żeby to było
1: historię.
0: Bardziej niechlujne, tak rustykalne?
1: Nie, wiesz, rustykalne może tak, ale rustykalne to nie znaczy niechlujne. Wiesz, ono, te desery fajnie, żeby wyglądały tak bardziej naturalnie, czyli może były pozbawione takich kolorów, może tego błysku, może żeby bardziej przypominały te tradycyjne takie smaki i formy, natomiast żeby dalej były podawane w tej formie fine dining, czyli pięknego deseru ułożonego pięknie na talerzu, czy w formie monoporcji, który też opowiada jakąś historię, bo jakby ta autentyczność i taki indywidualny styl są niezwykle ważne w tym zalewie tego nowoczesnego cukiernictwa, który dzisiaj obserwujemy.
0: No dobrze, Sylwio, teraz ty zapowiadasz utwór.
1: Tak, ja spełniam swoje marzenie. My tutaj będziemy zadowalać swoje kubki smakowe i mam nadzieję, że zadowolimy państwa uszy. Teraz Joy Orbison w utworze Lippi.

0: different now. We are not the same. We are not just different. We are not just different.
1: The fun and boy, they're not easy. Never will give in this to me. Never had given this.
2: Obiady czwartkowe.
3: 20 minut pozostało do godziny 16. Sylwia Grodzka-Chaba jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o deserach, przede wszystkim o monoporcjach. Powiedziałaś o tym połączeniu rabarbar, truskawka. Tak. Taki pomysł na Dzień Matki. Jak byś określiła podniebienie Polaków? Bo już padło dzisiaj to. Dobre ciasto, nie za słodkie. Trochę się z tego śmiejemy. No ale jest kanon polskich ciast, jest kanon polskich deserów. Tutaj mówiłaś o tym grysiku z kaszy, ale jak sobie pomyślę, na przykład budyń jest słodki i budyń podawało się jeszcze z syropem malinowym, co też jeszcze było słodkie, chociaż z drugiej strony jednak syrop malinowy trochę miał to złamać, bo był kwaśny.
4: Miał zakwaszać.
3: Co się cieszy największą popularnością wśród takich monoporcji? Co lubią Polacy? Ty odpowiadaj, a ja spróbuję w końcu.
4: Oj,
3: dobrze?
4: Tak, próbuj. Wiesz co, to jest takie dosyć złożone pytanie, bo wydaje mi się, że każdy ma swoje jakieś ulubione smaki i Jezu, ciężko mi się skupić, wiesz, jak ty jesz i ja tutaj muszę się powstrzymywać.
3: Tego się nie spodziewałem.
4: Ojejku, to może ty powiedz, jakie są smaki Polaków,
3: jeszcze nie dziabnąłem, ale nie spodziewałem się, że ten orzech będzie tak wytrawny. Spodziewałem się czegoś bardzo słodkiego.
4: No właśnie, wiesz, i to jest to zaskoczenie, bo wielu osobom tego typu desery kojarzą się faktycznie z takim ulepkiem, no powiem wprost, że to będzie sam cukier, no bo jak słyszą, że to jest mus z czekolady, no to już im się indukuje jakaś słodycz. Jak słyszą, że to będzie konfitura, to jest jakby druga indukcja tych słodyczy. Natomiast nie do końca tak jest, bo faktycznie dobra monoporcja to jest balans smaku, więc słodkie, zrównoważone kwasowym, miękkie, zrównoważone czymś chrupiącym i tak dalej, i tak dalej. No możesz się podzielić.
3: Powiedziałbym, że jest to Nutella dla dorosłych.
4: Jezus Maria, Nutella.
3: Ale najwyższy poziom dla dorosłych, bez tego.
4: Najwyższy poziom.
3: Znaczy ta paleta smaków, to znaczy orzech, włoski, tam jest połączony z czego.
4: Laskowy. Jeszcze się troszeczkę musisz, Kamil, doedukować. Ale ja rozumiem, że to jest taka po prostu euforia, wiesz, po tym skosztowaniu.
3: Tylko wytrawne, takie bardziej wytrawne, ale też nie za mocne. Czy jak powiedziałem to na Enmar, to nie.
4: Tak, to powiem ci, że...
3: Krem orzechowy.
4: Krem orzechowy, to lepiej.
3: Tak, ale pralina dla dorosłych, dobra. To.
4: Zostaje ci wybaczone.
3: Dobrze, dziękuję, zaraz jeszcze drugiego spróbuję. A te smaki Polaków?
4: Wiesz co, ja myślę, że jednak są to tradycyjne połączenia i często jak goście do nas przychodzą, to szukają bitej śmietany z owocami, szukają bezy, szukają właśnie serników, szukają szarlotek. No i troszeczkę musimy się nagimnastykować, żeby przekonać ich, że w takiej formie my jesteśmy w stanie zamknąć te smaki, które oni gdzieś tam pamiętają z dzieciństwa, które dobrze im się kojarzą.
3: Czyli to jest taka trochę dekonstrukcja.
4: Tak, to kiedyś było bardzo, wiesz co, popularne słowo i mówiło się

0: zwłaszcza w odniesieniu do deserów talerzowych, o dekonstrukcji tarty, czyli jakby układamy na talerzyku osobno jabłko, osobno coś chrupiącego, jakby ciasto, osobno jeszcze coś, jeszcze jakiś element, więc może nie nazwałabym tego dekonstrukcją, tylko jakby zamykaniem tych tradycyjnych smaków w bardziej nowoczesnych formach i tak jak powtórzę się pewnie, że im bardziej te smaki są bliskie po prostu zwykłym ludziom, tym lepiej.
1: No dobrze, ale jak w takiej monoporcji zamknąć bitą śmietanę w takim razie?
0: Wiesz co, no to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilką, czyli odpowiednia stabilizacja odpowiednią ilością czekolady i oczywiście żelatyną czy inną substancją, bo oczywiście możemy również robić desery wegańskie. Wtedy używamy agaru czy specjalnego rodzaju pektyny, która jakby żeluje takie zasadowe składniki, którym jest właśnie śmietana. Więc to nie jest sama śmietana, która tutaj trzyma tą formę. To jest też duża zasługa czekolady, masła kakaowego, no i tego powtórzę kolejny raz, odpowiedniego bilansu receptury, do którego dochodzi się metodą prób i błędów.
1: No dobrze, Sylwio, jeszcze jest tutaj przed moimi oczami rozkrojona pszczółka.
0: No zjedz,
1: i tutaj się tyle dzieje, ty możesz powiedzieć, bo tutaj są
0: tak.
1: Raz, dwa, trzy, cztery warstwy.
0: To są cztery, jeżeli ja też dobrze pamiętam, bo jedna się powtarza i to jest ten właśnie mus z kaszy manny, do tego jest mus karmelowy. No ja wiem, że jest pyszny. Jest tradycyjny miodownik, czyli nasz tradycyjny placek.
1: Cynamon też dobrze?
0: Nie ma cynamonu.
1: Nie? Czyli to miodownik?
0: To jest miodownik. Miodownik, tak, na miodzie lipowym, który też znamy z różnych okazji świątecznych. To był taki placek, Stefanka chyba to się nazywało, przekładany masą grysikową, który musiał 2-3 dni postać, żeby to wszystko tak nasiąknęło smakiem i zmiękło. Więc tu jest dokładnie ten sam placek, że tak powiem, włożony właśnie w formę pszczółki karmel na miodzie lipowym.
1: Ale grysik, tak jak powiedziałaś, grysik kojarzy nam się z jakąś taką teksturą, a on
0: tak,
1: jest tutaj aksamitny.
0: Tak. No to jest taki specjalny zabieg. Okay. Właśnie, bo bałam się tego, właśnie tego, czym mówisz. Wiesz, że dzieci będą troszkę grymasiły, że kasza manna, a dwa, że jest jakaś grudka. Ja trochę bazuję na smakach mojego syna, który lubi gładkie rzeczy. Nie lubi, jak coś tam mu zgrzyta między ząbkami, albo wyczuwa jakąś niepokojącą dla niego strukturę, więc stąd ten krem grysikowy jest gładziutki.
1: I bardzo, bardzo taki intensywny w dobrym znaczeniu ten miód jest karmelu chyba.
0: Tak, dobrze.
1: Jeszcze.
0: Idzie ci coraz lepiej, a to dopiero drugie ciastko.
1: Fast start zaliczyłem z tym produktem na N, którego już nie będę tutaj przytaczał.
0: Tak, lepiej nie, dla swojego dobra lepiej
1: tak,
0: nie,
1: tak.
0: Bo jeszcze cztery ciastka masz,
1: wolimy
0: więc mogę wziąć.
1: Cało ze studia. Jeszcze zastanawiam się, bo powiedziałeś, że ten grysik jest jakąś przyprawą.
0: Tak, to jest fasola tonka, która nadaje no, niesamowitego aromatu. Wystarczy naprawdę 1/3 ziarenka na litr mleka, żeby uzyskać coś intrygującego w smaku, coś nad czym goście się, tak jak ty, zatrzymają się i zaczną zastanawiać, co tam jest w tym deserze, skąd się wziął ten smak tak nieoczywisty, a jednak tak dobrze podkreślający i podkręcający pozostałe smaki deseru.
1: No dobrze, jeszcze o to muszę zapytać. Czapeczka w tym orzeszku,
0: czapeczka.
1: Z czego jest?
0: To jest kruche ciasto, tak zwane sable, czyli tradycyjny przepis francuski. Sable to z francuskiego piasek, więc konsystencja tego ciasta przypomina piasek. Oczywiście w pewnym momencie wyrabiania, bo jak dodamy do niego jajko, no to robi się taka naprawdę plastyczna masa ciastowa, z której można wykrawać odpowiednie kształty.
1: I takie ciasto z czego się przygotowuje?
0: To jest mąka migdałowa, odrobina mąki pszennej, masło, jajka, no i tutaj w naszym wypadku kakao. I cukier oczywiście.
1: Okay,
0: no cukier nieodłączny
1: element
0: cukiernictwa.
1: To porównanie do tego piasku jest słuszne.
0: Tak, bo jak się go rozkrawa, rozgryza bardziej. Mm-hmm. Już czujesz to na podniebieniu, tak? Że jakby nie trzeba dużego wysiłku naszej szczęki, żeby to ciasto się rozpadło w ustach.
1: Sylwio, jeszcze na koniec jedna taka paląca mnie kwestia. Bo dużo jest odniesień do tego cukiernictwa francuskiego.
0: Tak.
1: A czy w naszej polskiej szkole, czy są jakieś takie techniki albo metody, które tobie udaje się przełożyć właśnie do monoporcji?
0: Wiesz co, szczerze mówiąc, ja nigdy nie zastanawiałam się, skąd pochodzi jakby dana receptura, jakby nie szukam tak do końca źródła. Wiem, że no my używamy budyniu, ale z francuska oczywiście mówimy o crème pâtissier, właśnie. Więc trzeba by się było zagłębić bardzo w tą historię kulinariów i cukiernictwa, żeby dojść do tego, skąd dana receptura pochodzi, bo do nas wiele rzeczy przyszło po prostu z dworów królewskich, wtedy, kiedy na tych dworach, na te dwory przybywali kucharze właśnie z zagranicy, na przykład z Francji, i przemycali te swoje smaki do nas. I teraz możemy się kłócić, tak? Kto wymyślił crème pâtissier, czy jakąś inną teksturę, czy jakiś inny smak. Więc myślę, że nie do końca o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Ciasto drożdżowe równie dobrze można zamknąć w formie monopolu.

0: porcji, musisz mi zaufać, na pewno kiedyś taki deser się u mnie pojawi. No i co, to tutaj po prostu hulaj dusza, piekło nie ma, jak to się mówi, i sky is the limit.
1: No dobrze, ostatnie najważniejsze pytanie, bo to są bardzo złożone smaki, tak. Tym się detektujesz, zastanawiasz się i otwierają ci się jakieś klapki, czasami złe klapki ci się otworzą i robi się nieprzyjemnie.
0: No chyba tobie.
1: Mi się zła otworzyła właśnie. Czy jest, jak ty sobie chcesz coś skubnąć słodkiego na deser, czy ty zawsze sięgasz po coś takiego high-endowego, czy jednak zdarzają się takie sytuacje, że masz ochotę na coś prostego?
0: Oczywiście, że tak. Ja najczęściej w domu robię ciasto drożdżowe. Te wczoraj robiłam chlebek bananowo 19:30, bo mój syn sobie zażyczył. Te desery oczywiście też jemy, ale ja lubię tradycyjne smaki, które bardzo mnie inspirują. I na pewno też chlebek bananowy też się pojawi w jakimś deserze, bo jest to tak dobry smak, że aż żal nie wykorzystać jego potencjału w takiej formie nowoczesnego cukiernictwa.
1: Sylwio, chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać, ale ta monoporcja na mnie patrzy, tak, i muszę zakończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia. Sylwia Grodzka-Chaba była razem z nami. Więcej możecie znaleźć na jej profilu na Instagramie, pani Foremka. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję, smacznego.
1: Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.

0: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra. Kuba Jabrozek, Studio Czwórki.
1: Dzień dobry.
0: Za późno przyszedłeś.
1: No, coś leży po mojej prawicy. Po lewicy leży nóż i tego się trochę obawiam, ale po prawicy dużo słodyczy.
0: Tak, to prawda. Zaraz będzie rozkrajane. Tak, tak. Kuba, co u ciebie?
1: No ja przede wszystkim będę to jadł, skoro już leży po godzinie 16. Natomiast oprócz tego z pełną buzią będę pytał was też o to, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy. Czyli o takim myśleniu, że zaczyna się weekend, ale jednak tabelki mail i wszystko, co do tej pory nam towarzyszyło w ciągu tygodnia, zostaje z nami także na weekend. Pracoholizm, ulubione hasło wszystkich w korporacjach.
0: Nie tylko w korporacjach.
1: Nie tylko.
0: Wszystkich.
1: Nie tylko.
0: Na jednoosobowej działalności, to na pewno. Tam się z pracy nie wychodzi.
1: A ty się łapiesz czasem na tym, że jest weekend, a myślisz o pracy?
0: Jeszcze jak. Ale może nie powinienem na ten, tak? Bo uwielbiam swoją pracę, ale może nie będę za dużo mówił na ten temat, bo to może źle się skończyć.
1: To ja tylko podrzucę numer telefonu, bo on się przyda, chociaż pewnie wszyscy znają, ale co tam 226452100.
0: Kuba Jamrozek z wami zostaje, a zapraszam na nasze jutrzejsze spotkanie. Słyszymy się w Hejterskiej po godzinie 14 i muszę dojeść swoją

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na antenie czwórki, w audycji Must Have. Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
13: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę. To

0: To Flo Milli w czwórce. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Którą zaczynamy od dobrych wiadomości. Kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę zaatakowaną przez psa. Kacper Urbaniak podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę atakowaną przez agresywnego psa, gdy próbowała ochronić swojego małego psa. Było z nią także małe dziecko. Pan Kacper, jak mówi Radio Łódź, natychmiast ruszył z pomocą.
2: Zauważyłem z lewej strony, że leży starsza pani, trzymając psa w ręku, obok był wnuk jej. No i pies wgryziony po prostu w tego małego pieska. Z jednej strony głupio robiłem, bo nie zadbałem o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony instynkt zadziałał.
0: Kierowca przyznaje, że nie spodziewał się rozgłosu. Rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak mówi, że przewoźnik bardzo docenia jego postawę.
3: Teraz udowodnił, że nie tylko ma wiedzę oraz umiejętności, ale również wielkie serce. Nie jest obojętny, gdy innym dzieje się krzywda. Jesteśmy dumni z takich pracowników i warto ich doceniać.
0: My też, a w październiku ubiegłego roku Kacper Urbaniak otrzymał ogólnopolski tytuł najlepszego kierowcy komunikacji miejskiej. Panie Kacprze, spróbuję ułatwić panu robotę, przynajmniej prognozą pogody. Bardzo proszę, w piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, jedynie rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, więc jeśli będzie wsiadał pan do autobusu, warto wziąć ze sobą parasolkę. No i jeszcze temperatura, ta maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni.
1: Autopromocja.
4: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok, od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Radio i podcast.

0: I co wy powiecie na takie muzyczne przywitanie od Matiasa Aguayo? Jest czwartek, 21 maja. Dzień dobry, witajcie, cześć.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Ciekawy jestem, czy te hasła są wam znane. Jeszcze tylko odpiszę na maila. Tylko sprawdzę Teamsy. No przecież wszyscy tak pracują.

0: mówią. No a potem nagle się okazuje, że nawet podczas serialu albo spotkania ze znajomymi myślimy o tych deadline'ach, wszystkich prezentacjach i tym, co jutro albo po weekendzie wydarzy się w pracy. Czy Polacy są dziś chorzy na pracę? O tym dziś pogadajmy. Zresztą Państwowa Inspekcja Pracy, nie wiem czy wiecie, chce objąć obowiązkową oceną ryzyka zawodowego, także stres, przemęczenie i wypalenie zawodowe. Wniosek o zmianę przepisów BHP trafił do resortu pracy. I co wy na to? Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy? Czekam tylko na prawdziwe historie. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: To jeszcze raz, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy? Nasz numer telefonu 22 645 2100. Zapracowane Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska i Jakuba Jamrozek, który wykonuje ich polecenia. Jesteśmy z wami do 18:00.

0: Tune It Out, tak gramy specjalnie dla Was. No i to pytanie na dziś, przedweekendowe, ale wciąż dotyczące pracy. Czy w weekend będziecie myśleć o pracy? 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami, choć na łączach, Paweł Łatroszko, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych. Halo, halo, dzień dobry panie profesorze.
2: Dobre, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A czy pan w weekend będzie

0: Myślał o pracy?
1: No.
0: Nie? Naprawdę
1: prawdopodobnie
0: nie?
1: Będę.
0: Prawdopodobnie jednak, będę. Jednak.
1: Tak.
0: Ale myśli pan, że to jest taki standard, żeby nawet jak mówimy głośno o tym, że nie myślimy o pracy, bo wiemy, że trzeba odpoczywać, że to jest ważne dla naszej psychiki, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy mamy te różne deadline'y, prezentacje, które musimy wykonać w przyszłym tygodniu, czy nie?
1: Standard to na pewno jest, dlatego też ja nie ściemniam i mówię wprost. Ja wiem, że po prostu będę prawdopodobnie myślał. Co prawda będę starał się też odpoczywać, ale wiemy na pewno, że wiele osób zmaga się z tym i bardzo ciężko jest oderwać się od pracy w weekend.
0: A dlaczego niektórzy nawet podczas urlopu, już nie myślę tylko o weekendzie, ciągle sprawdzają maile, komunikatory, to jest dla nich ważne. Ja sam się czasem łapię na tym, że wchodzę na Messengera, na Instagram, na TikTok, potem sobie to jakoś racjonalizuję, że ja teraz szukam różnych tematów do pracy, albo że się tam bawię, ale gdzieś ta praca z takim życiem prywatnym w mediach społecznościowych na przykład się przeplata i zastanawiam się, jak pan na to patrzy.
1: No to może być uzależnienie od pracy. To, czy to jest uzależnienie od pracy, to jest bardziej złożona kwestia, żeby to na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast ja się specjalizuję w uzależnieniu od pracy. Uzależnienie od pracy my rozumiemy jako faktycznie uzależnienie podobne do innych uzależnień. To nie jest metafora, tylko tak jak mówimy o uzależnieniu od alkoholu, na przykład tak analogicznie można się uzależnić od pracy. Natomiast to jest bardziej złożona rzecz, czy to już będzie uzależnienie, kiedy my w trakcie weekendu czy urlopu myślimy o tej pracy, czy to jest jeszcze, nie jest problem. No, jeżeli mówilibyśmy o uzależnieniu, to mówilibyśmy o problemie na poziomie klinicznym. Natomiast no to mogą być po prostu jakieś problematyczne też zachowania, niekoniecznie jeszcze wchodzące w spektrum problemu zdrowia psychicznego. Natomiast powiem tak, problem polega między innymi na tym, że my wiemy i nie wie, i też nie trenujemy.
0: No i właśnie, och, przez moment się nie słyszeliśmy, panie profesorze. Teraz mam nadzieję, że jest pan razem z nami. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Fantastycznie.
1: Słychać,
0: słychać znakomicie.
1: Dobra. Mówiłem o tym, że my nie szanujemy odpoczynku i nie trenujemy odpoczynku. Natomiast wiemy z badań, że odpoczynek to jest jak mięsień, to trzeba trenować regularnie, to jest sztuka, to trzeba praktykować, trzeba do tego podchodzić z szacunkiem. Natomiast my trochę zakładamy, że odpoczynek sam się robi, tak? Czyli że przychodzi weekend, i my po prostu nagle teraz będziemy odpoczywać, bo odpoczynek to po prostu nic nie robienie i on sam się dzieje. Natomiast tak nie jest. Odpoczynek to jest sztuka i pewna umiejętność, którą trzeba wypracować sobie i trzeba to robić po prostu systematycznie i trenować się w tym.
0: Podoba mi się natomiast ta metafora. Jeżeli odpoczynek jest jak mięsień.
1: Tak, to jest najlepszy sposób myślenia o tym, bo my myślimy, że to przychodzi samo, natomiast to nie przychodzi samo. Jeśli my tego nie będziemy trenować, to będzie się kończyć tak, jak to się zwykle kończy, czyli właśnie albo w weekend siedzimy i myślimy o tej pracy, albo wręcz pracujemy po prostu, w jakiś sposób tam racjonalizując to sobie, że to jest dobre dla nas, że to jest też dla nas, że to lubimy i to jest frajda, że ja tam siedzę i teraz przygotowuję jakieś materiały na przyszły tydzień. Czy też na urlopie, tak? Jedziemy na urlop i zamiast faktycznie cieszyć się z tego urlopu i korzystać, to pracujemy tam albo siedzimy i myślimy obsesyjnie o tej pracy. Czy nawet codziennie, kiedy wracamy wieczorem do domu i zamiast odpocząć, zrelaksować się, czy cieszyć się życiem po prostu po tej pracy, to cały czas o niej myślimy i nie jesteśmy w stanie tego przerwać. No i nie jesteśmy, bo jeżeli nie trenujemy tego, jeśli to nie jest dla nas ważne, jeżeli nie mamy umiejętności robienia tego, to będzie to problemem. A problem będzie się nasilał, jeśli tego nie robimy, i może się przerodzić w faktycznie duży problem, jakim jest uzależnienie od pracy.
0: Dajcie znać, czy wy w weekend będziecie myśleć o pracy. 226452100 do godziny 18 czekamy na wasze telefony. Panie profesorze, pan wspomniał, że z pracą to jest dokładnie tak samo jak z alkoholem i pracoholizm jest dokładnie tak samo działający jak alkoholizm. Tylko ja widzę pewną różnicę. To znaczy, jak będziemy mieli alkoholika, to wszyscy powiedzą, no faktycznie to jest złe. Ale pracoholik usłyszy, że jest ambitny,

0: że zawsze zdąży, jeśli chodzi o deadline'y, że dowozi absolutnie wszystko i będziemy mu jeszcze bić brawo, dlatego że jest taki fantastyczny w tym swoim zapracowaniu.
1: Tak, tak. To jest problem tej akceptacji społecznej i tych różnych takich benefitów, które odnosimy z pracując bardzo dużo. Natomiast w świetle, to trzeba podkreślić, w świetle aktualnej wiedzy naukowej pracoholik to nie jest osoba, którą chcielibyśmy mieć w naszym zespole, w naszej organizacji, dlatego że ta osoba nie funkcjonuje optymalnie na każdym z możliwych poziomów. Od poziomu takiego indywidualnego, gdzie jest po prostu przemęczona, najprawdopodobniej ma jeszcze objawy lękowe, depresyjne, wypalenie i tak dalej. Na poziomie interpersonalnym to jest osoba, która częściej wchodzi w konflikty ze współpracownikami, częściej zachowuje się, wykonuje pewne zachowania kontrproduktywne w pracy, częściej też jest sprawcą mobbingu czy innych negatywnych zachowań w pracy. Pracoholik to nie jest ktoś, to jest jeden z problemów, który mamy, że my mylimy trochę osoby, które dobrze pracują, z pracoholikami. Natomiast pracoholik na każdym z możliwych poziomów nie jest pożądanym pracownikiem. Nie jest też produktywny. Z badań wiemy, że te osoby są mniej produktywne niż osoby nieuzależnione od pracy. I tutaj są dwie kwestie. Jedna kwestia, żeby umieć to rozpoznawać i druga kwestia, żeby społecznie faktycznie stworzyć realną percepcję tego, czym jest pracoholizm. Tak, żeby nie gloryfikować zachowań, które są szkodliwe na każdym z możliwych poziomów.
0: Panie profesorze, to pogadajmy o tym, po czym można poznać, że ktoś nie jest już po prostu ambitny, nie tylko lubi swoją pracę, tylko jest od tej pracy uzależniony. Odpowiedź na to pytanie za kilka minut, ale ja mam wcześniej pytanie do was. Czy wy w weekend będziecie myśleć o pracy? I w ogóle kiedy ostatnio tak było, że złapaliście się na tym, że po pracy dalej w tej pracy byliście? 226452100 razem z nami profesor Paweł Atroszko, a my oprócz tego, że gadamy, serwujemy wam też nowości.
2: Pogadajmy 226452100. To jest nowość czwórki. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: O gas, no breaks. Tylko gas, żadnych hamulców. Moim zdaniem hymn każdego, kto kiedykolwiek w pracy się zatracił. 23 minuty po godzinie 16. Słuchacie, pogadajmy w czwórce. Dziś pytamy was o to, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej w tej pracy byliście. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Nieustający razem z nami profesor Paweł Atroszko, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych, ale dołączył do nas także Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Halo, halo, cześć Kubo.
0: Rozumiem, że przyjdzie weekend i dalej będziesz myślał o pracy.
2: No, weekend, noc, każda chwila, która jest przeznaczona dla normalnego człowieka na odpoczynek i urlop, to u mnie tylko myślę, jak ją wykorzystać na pracę. A dzwonię do ciebie, bo idealny temat jest dzisiaj na rozmowę, ponieważ ja prowadzę własną działalność. Produkuję meble na wymiar. Wczoraj przez swój błąd coś tam nie poszło tak, jak powinno. Dzisiaj zrobiłem dosłownie to samo, czyli kolejny sygnał. Ja nie potrafię się stąd wyrwać. Motocykl stoi, czeka, już zaplanowałem, pogoda jest, wsiądę, ale nie. Coś mi mówi, pracuj, pracuj, zrób to, bo jutro będziesz miał mniej do zrobienia. Jestem już w takim kieracie, że może pan profesor mi coś pomoże, bo jest naprawdę ciężka sprawa.
0: Panie profesorze?
2: Idealny przykład pracoholika.
0: Panie profesorze, co pan na to?
3: To brzmi jak idealny przykład. Natomiast w radio ja nie postawię diagnozy.
0: Wiadomo, to nie będzie terapia w ciągu 3 minut.
3: Tak, tak, nie będzie terapii. Natomiast to, co warto wiedzieć, to jest to, że jakby każda osoba jest indywidualna i tam zawsze są indywidualne pewne czynniki, które popychają człowieka do tej pracy i jeżeli faktycznie chce się przerwać, to by trzeba było tutaj zrozumieć tak naprawdę, jaki jest ten mechanizm, który nas popycha. Jedna rzecz, którą powiem, to z danych, które mamy, badanie, co jest robione co 4 lata w Polsce na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwa Zdrowia, to pokazuje, że w Polsce najwyższe występowanie uzależnienia od pracy jest wśród osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Tam jest wiele czynników, które właśnie... Tak, no tutaj jest wiele czynników, tak? Im więcej pracujemy, tym więcej z tego teoretycznie wyciągniemy. Potem jak się pojawiają jakieś kwestie w stylu właśnie problem, błąd czy coś w tym stylu, to oczywiście będziemy ruminować o tym i myśleć, jak temu zapobiec, jak to zrobić lepiej w przyszłości. Więc jest dużo takich też strukturalnych czynników związanych z samą pracą, które to napędzają. Więc to jest taka mieszanka, to co warto wiedzieć, to pracoholizm to jest mieszanka czynników indywidualnych, czyli jakieś takie predyspozycje związane z osobą, z osobowością, czyli jakaś, to może być ambicja, to mogą być jakieś kwestie związane z perfekcjonizmem, jakieś inne takie czynniki. A druga rzecz to są te czynniki środowiskowe. Tutaj mamy różne rzeczy, kwestie takie, że na przykład mamy kredyt do spłacenia, czy mamy własną działalność gospodarczą, którą musimy się zajmować, to jaką strukturę ma ta praca, tak? Czyli we własnej działalności nie ma tak naprawdę granic między kiedy ta praca się zaczyna, a kiedy się kończy. I to jest bardzo problematyczne. I tutaj trzeba byłoby zrozumieć, jakie czynniki napędzają to i jak w strukturze pracy można byłoby do tego podejść w taki sposób, żeby gdzieś postawić te granice.
0: Panie profesorze, jak się odnaleźć też w tym, o czym Sebastian wspomniał? Jeśli się pomylę, to mnie popraw, Sebastianie, ale wspomniałeś o tym, że masz czasem tak, że dzisiaj chcesz zrobić więcej, żeby jutro było lżej. Wyłapałem to dlatego, że ja też się na tym łapię, że wolę zrobić dzisiaj więcej, żeby jutro było lżej, ale potem się to wiąże z ogromną presją, bo jak tego nie dowiozę, no to poczucie winy, albo cały czas takie napędzanie się, żeby mieć jakiś rozdział zamknięty, chociaż trudno go zamknąć. I lepiej by było pewnie podejść na spokojnie, rozłożyć tę pracę na kilka dni, a nie rzucać się, żeby teoretycznie mieć później wolne.
3: To jest takie coś, co w uzależnieniach działa i każda na przykład substancja też ma coś takiego, że kiedy jesteśmy uzależnieni, to jest ten taki system poznawczy, tak to się nazywa, po prostu myśli, takie racjonalizacje, które nam przychodzą, które to napędzają. I one się wydają bardzo, one tak naprawdę na pierwszy rzut oka brzmią bardzo, bardzo sensownie. Tak? I praca na przykład polega na tym, żeby zrozumieć, że one nie są tak naprawdę sensowne. No bo teoretycznie to, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład własną działalność gospodarczą, no to mamy nieskończoność pracy. No to musielibyśmy

0: zmieścić nieskończoność tej pracy w dniu dzisiejszym, żeby później mieć mniej tej pracy. No i jakby praca też, to jest taka praca psychologiczna na tych przekonaniach, żeby rozłożyć się trochę na czynniki pierwsze i zrozumieć, że to tak nie jest. Tak po prostu nie jest tak, że też przewartościować pewne inne kwestie, na przykład ten motor, który czeka. Tak? Trzeba byłoby sobie w głowie przewartościować to, że ten motor nie będzie czekał w nieskończoność. Tak? Życie jest, ma swoje granice. I jak nie zaczniemy żyć teraz, no to kiedy? Tak? I to trzeba byłoby w jakiś sposób przepracować sobie. Gdzieś tą wartość, tak jak mówiłem wcześniej, szacunek i wartość, którą dajemy odpoczynkowi. To nie jest tylko kwestia odpoczynku i relaksu i zażywania życia. To jest kwestia zdrowia i długotrwałej produktywności. Jeżeli my chcemy pracować przez lata w zdrowiu, w dobrej kondycji, w szczęściu, no to jest konieczne, tak? I wtedy ten motor nie jest jakby tylko nagrodą po pracy, ale on się staje jakby tym, co umożliwi tą pracę przez długie, długie lata, tak? Czyli on się staje, trzeba byłoby przemyśleć to sobie i spojrzeć na to, że to jest coś, co da mi możliwość zdrowego życia. Co prawda motor sam ma swoje niebezpieczeństwa, więc tutaj symbolicznie raczej no, mówimy
1: o tym. Odrębny
2: tak. temat, ale tak, okazuje tak. się, że pasja może stać się też takim czynnikiem, który sprawia, że łatwiej będzie odnaleźć się potem w pracy. Sebastianie, to ja ci życzę w takim razie, żebyś jak najczęściej mógł podnosić lewą w górę.
1: No, też bym chciał. Tylko nawet jak tutaj pan profesor, nie wiem, nie pamiętam tytułu, nie chcę też
2: umniejszać. Pan profesor, tak.
1: Tak, absolutnie o tym wszystkim mówił, a ja wciąż, nawet jak zadzwoniłem do was po to, żeby się jakoś tutaj podbudować i zostawić tą pracę, wsiąść na motocykl, ale ja cały czas myślę o tym, że ja muszę to zrobić, a motocykl poczeka. To jest no, niezrozumiałe, że człowiek ma tak mało siły na to, żeby to zostawić, mimo tych błędów, tego wszystkiego, kiedy czeka w cudzysłowie nagroda. Ale nie, wolę zostawić nagrodę i siedzieć tutaj. To jest najgorsze.
2: Sebastianie, to zróbmy dzisiaj taki mały test. Ja wychodzę o 18 z czwórki, o 19 dotrę do domu, ja wsiadam wtedy na rower. To ty o tej samej godzinie bądź na motocyklu. Wchodzisz w to?
1: Wchodzę, tylko Kubo, jeszcze jest półtorej godziny, a ja ciągle muszę być tutaj. Więc...
2: No dobra, jutro też jest dzień. To co, jesteśmy umówieni?
1: Dobra, jest challenge. Dobra, jesteśmy umówieni.
2: To... Jesteśmy dobra. W kontakcie i jak zadzwonisz następnym razem, to ja cię przepytam z tego naszego zakładu dzisiaj.
1: Dobra, a ja ci przypomnę, że Sebastian od motocykla i wtedy będziemy...
2: A ja będę wiedział, o co chodzi. A, ja byłem wtedy na rowerze. Dzięki za ten telefon. Dobra. Wszystkiego dobrego.
0: Dobra. Dzięki.
1: No, wszystkiego dobrego. Dzięki, hej.
2: 226452100. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy? Halo, halo, cześć Tomku.
3: Cześć, witajcie. No, ja się na tym rzadko już teraz łapię. Jestem z zawodu inżynierem i w tym zawodzie z wiekiem docenia się umiejętności, doświadczenie i no my często poprawiamy po tych młodszych adeptach sztuki inżynieryjnej ich błędy i wiemy, że pośpiech nie jest wskazany w takim zawodzie. I w ogóle bym powiedział, że w Polsce, na przykład porównując do krajów takich dojrzałych, kapitalistycznych jakichś gospodarek, czy nawet chociażby krajów skandynawskich, nie ma sensu cały czas tego króliczka gonić. Ja apeluję, pracujmy powoli, ale dokładnie, żeby nie poprawiać. Przecież ja we Wrocławiu, tu gdzie mieszkam, widzę już chyba w ciągu 20 lat, panowie znowu wyciągają kostkę pomiędzy torowiska, już chyba 10 raz. A jakby się tak raz zastanowili, jak ją ułożyć, albo jaki inny materiał zastosować, żeby nie trzeba było remontować co 3-4 lata. Więc no, nie ma to absolutnie sensu ta strategia. Robota na zapalenie płuc, lepiej usiąść i pomyśleć, co się robi.
2: A słuchaj, a kiedy ty doszedłeś do tego wniosku, że lepiej usiąść, zastanowić się, co się robi, nie spinać się, żeby było to jak najszybciej zrobione, to jakoś odetchnąłeś trochę?
3: Tak, ja mam teraz czas i na basen, i na rower. Dzisiaj byłem o 5.30 na basenie, przepłynąłem swój kilometr, zrelaksowany usiadłem do laptopa, zrobiłem to, co miałem zrobić i właśnie jadę do domu. I apeluję no, do wszystkich, naprawdę, pracujmy powoli, ale dokładnie, żeby nie poprawiać. W Polsce jest stara zasada, niestety taka pracy w wielu branżach do dziś funkcjonuje to w ten sposób, że hurra na zapalenie płuc, a potem koniec budowy, czy koniec jakiegoś projektu i remont, i poprawianie. I to poprawianie i remont to znowu generuje koszty, niezadowolenie, frustracje. I to jest tak zwana muda w japońskim.

0: wszystkich koncernach, oni zawsze to starali się eliminować. Czyli to nie, ta energia źle po prostu spożytkowana.
1: Muszę kiedyś tego spróbować. Tomasz, który poszedł dzisiaj na basen o godzinie 5.30, przepłynął kilometr, jest 16.33, on nadal pełen energii. Dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
0: Cześć.
1: 226452100. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy? Właśnie o tym gadamy w Pogadajmy. Złapcie za telefon i dajcie znać. 226452100. Razem z nami profesor Paweł Łatroszko z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych. Panie profesorze, przed chwilą Tomasz wspomniał o tym, że młodsi robią tak, że trzeba zrobić szybko i potem ci starsi muszą po nich poprawiać. Czy jest to jakaś zależność międzypokoleniowa, to nie wiem, powiedzmy milenialsi inaczej podchodzą do tematu pracy, a Gen Z jeszcze inaczej? Jak to wygląda dziś w praktyce z punktu widzenia?
2: Ja bardzo dziękuję panu Tomaszowi, bo to jest apel, do którego ja też ten apel głoszę od lat i to jest jedna z rzeczy, które widzimy w badaniach, że po prostu i w Polsce mamy taką kulturę, robi się właśnie, podoba mi się to sformułowanie, na zapalenie płuc, także na łapu capu się to wszystko robi, po nocach się to robi, ludzie pracują, a potem trzeba to wszystko poprawiać. Ja to od lat próbuję też moim współpracownikom mówić, że nie wysyłajcie mi pracy o 3 w nocy, bo potem wiadomo będzie, że ja będę musiał siedzieć 2 razy więcej czasu spędzić poprawiając to, niż byście to robili tam w trakcie tej nocy. No i jeżeli chodzi o pokolenia, nie wiem, czy tu jest taka zależność. Dużo się mówi o tych różnicach pokoleniowych, natomiast w badaniach to niekoniecznie tak wychodzi, że te pokolenia teraz to są w jakiś sposób systematycznie mniej odpowiedzialne, czy na pewno są bardziej świadome, tak? Jedna z rzeczy, które widać, to mają już inne oczekiwania, są bardziej świadome, nie pozwalają sobie, tak jak, nie wiem, moje pokolenie, nie pozwalają sobie wchodzić na głowę. No pewnie robią źle, bo po prostu są młodzi, tak? To znaczy w sensie popełniają błędy, bo jeszcze nie do końca wiedzą, co robią i to taka zależność na pewno istnieje. Natomiast
1: nie ma jakichś specjalnych danych odnoszących się do tych różnic międzypokoleniowych. Panie profesorze, trochę nam ucieka ten temat, po czym można poznać kogoś, że ktoś nie jest już po prostu ambitny, tylko uzależniony od pracy, ale obiecuję, na to pytanie odpowiemy już za kilka minut. Profesor Paweł Łatroszko, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych razem z nami. No i to pytanie, które dzisiaj będzie wracać jak bumerang. Czy w weekend będziecie myśleć o pracy i kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej w tej pracy byliście? 226452100.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: Dzisiaj czekam na telefony tych, którzy być może ze swoim podejściem do pracy mają pewnego rodzaju problem, ale też na te telefony tych, którzy dzisiaj nie mają z tym absolutnie żadnego problemu, wychodzą o godzinie 16 na przykład i do 8 następnego dnia zapominają o tym, że w pracy byli. 226452100, złapcie za telefon, dajcie znać, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej w pracy byliście.

0: Kiedy palę w nocy kurz, nie wiem czy to o pracoholizmie czy jakimś innym uzależnieniu, ale dziś pytamy was o to, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy.
1: Pogadajmy.
0: 226452100 to nasz numer telefonu. Razem z nami profesor Paweł Łatroszko, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych, ale razem z nami też Michał. Halo, halo, cześć Michale.
2: Witam serdecznie, Michał z tej strony.
0: Michał.
2: Tak, ja jestem akurat w podwójnej roli, bo z jednej strony jestem działu personalnego, czyli mam pod sobą sporo osób w różnych funkcjach, od produkcyjnych aż do kierowniczych, a z drugiej strony jako pracownik. I na zacznę może z tej drugiej strony. I rzeczywiście jest tak, że po pracy często mi się zdarza, że no właśnie, znów pomagają tutaj w tym telefony, poczta, w której telefonie, w którym jest. No i tutaj chyba dodam to, co warto dodać, że sięganie do pracy jest też powiązane z dopaminą, bo to nam pomaga, czy tam pozwala nam być ciągle w takim biegu. To jest taka moja perspektywa. A druga od strony pracodawcy, no ja wiem, z drugiej strony jestem pracownikiem działu personalnego, więc wiem, że to nic dobrego nie służy pracownikowi. To, co pan powiedział profesor na samym początku, że to jest niedobre i no, ma same negatywne dźwięki. Tak, to prawda. I czasami zauważam w swojej firmie takie osoby przepracowane, zmęczone. Ja nawet to widzę, że dużo robią i tak dalej, ale ta jakość, o której tutaj pan profesor mówi i prowadzący, tak, zgadzam się, pracujmy mniej, ale róbmy raz, a dobrze.
0: Michale, a teraz...
2: Taki komentarz z mojej strony.
0: Bardzo ci za niego dziękuję. Powiedz jeszcze, bo teraz będzie weekend. Ty jesteś w stanie tak się odciąć od pracy, czy ona zawsze gdzieś z tyłu głowy jest w twoim przypadku?
2: No, moje osobiste doświadczenie jest takie, że ja w sobotę do 12 staram się nic nie robić. Jestem gdzieś tam w pracy. Zdarza mi się czasami zerknąć maila, ale... Wiem, że to jest niedobre i unikam tego.
0: Ale to ładne. Ładne, że sobie taką granicę postawiłeś. Sobota 12, wtedy nie pracuję.
2: Tak. Dokładnie.
0: Dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiam.
0: 226452100. Dajcie znać, kiedy wy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy. Panie profesorze, jakiś komentarz do telefonu Michała?
3: Tak, bo Michał powiedział bardzo ciekawą rzecz i to widzimy w badaniach, że dla niektórych osób praca działa trochę jak stymulant, czyli trochę działa jak kokaina albo amfetamina, czyli po prostu ona napędza człowieka. Tak? I jest taki mechanizm, że jak my pracujemy, to jesteśmy pochłonięci tą pracą, zapominamy o wszystkim, część osób. Tak? To się nazywa, to jest taki element zaangażowania w pracę, nazywa się absorpcja. I on wygląda podobnie, jak wygląda haj po zażyciu kokainy, tak? Czyli my po prostu jesteśmy tu i teraz w pełni skoncentrowani na tym, co robimy, zapominamy o Bożym świecie i też czujemy się lepiej wtedy, mamy takiego kopa energetycznego. Natomiast problem polega na tym, że część osób zaczyna używać tego do regulowania własnych emocji. Tak? Czyli jeżeli czujemy gdzieś tam się źle, poirytowani, może trochę depresyjni, może trochę lękowi i wiemy, że jak zaczniemy pracować, to poczujemy się lepiej. Tak? I wtedy zaczynamy pracować i te osoby będą miały wyższe ryzyko uzależnienia się od pracy. Dlatego, że zaczynają wykorzystywać to uczucie, które daje to zanurzenie się w pracy, do tego, żeby poczuć się lepiej. I z czasem to będzie się nasilać, to się usztywni, to się zrobi z tego nawyk po prostu. I problem polega na tym, kiedy rozmawialiśmy tutaj z naszym pierwszym rozmówcą o motorze. Problem polega na tym, że motor jest również ekscytujący i daje dużo takich...

0: pozytywnych też emocji i też zdrowych tak naprawdę, ale on przegrywa w naszym mózgu tak naprawdę, w naszym umyśle z tą pracą, bo praca wydaje się dla nas dawać większe korzyści. Tak? I ten high, ten kop, który uzyskujemy z pracy, on dawał nam większe korzyści. Z czasem on może nawet zanikać i już my nawet rozpoznajemy to i byśmy nawet nie chcieli już tego. Czyli tutaj to tak jak postępuje uzależnienie. Na początku używaliśmy tej pracy, żeby czuć się lepiej, a potem już nawet nie chcemy jej używać więcej, ale nie potrafimy się przestawić. Tak? Jest problem z tym, żeby przestawić się na coś innego, co mogłoby dawać nam tą frajdę.
1: I dlatego trzymam kciuki za naszego słuchacza Sebastiana, że dzisiaj o 19:00, no tak trochę wirtualnie jednak spotkamy się, on na motocyklu, ja na rowerze. Mam nadzieję, że tak będzie. Oby. Panie profesorze, to jeszcze jedna rzecz, bo ten temat trochę nam uciekł. Skąd ja mam wiedzieć, czy jestem ambitny i lubię swoją pracę i jakoś często do tej pracy wracam nawet myślami, kiedy mam wolne? Jak mam to odróżnić od sytuacji, w której jestem naprawdę uzależniony od tej pracy?
0: Ja współkieruję takim projektem z profesor Edytą Harzyńską globalnego badania uzależnienia od pracy. Myśmy zrobili badanie w 91 krajach i badaliśmy właśnie symptomy, jak rozpoznać to uzależnienie. Okazuje się, że uzależnienie od pracy po pierwsze ma symptomy analogiczne do innych uzależnień, czyli jakbyśmy poszli i się diagnozowali na uzależnienie od jakiejś substancji, na przykład kokainy czy alkoholu, to byśmy używali podobnych kryteriów, a po drugie te kryteria są uniwersalne na całym świecie, tak? Czyli we wszystkich krajach, w których myśmy robili te badania, one działają tak samo. I pierwsza rzecz to jest absolutna koncentracja na tej pracy. Tak, czyli praca staje się dominującą rzeczą w naszym życiu. My cały czas o niej myślimy, cały czas jesteśmy gdzieś tam zanurzeni w niej. Druga rzecz to jest utrata kontroli nad tym zachowaniem, czyli to, o czym mówimy, tak, że chcielibyśmy pójść na motor, nie potrafimy tego zrobić, tak, bo już nie potrafimy zmienić naszego zachowania. Utraciliśmy nad tym kontrolę. Pracujemy na przykład w weekendy, czy w trakcie urlopów, czy po nocach. Czyli tutaj mamy ten aspekt utraty kontroli. I trzecia rzecz to są negatywne konsekwencje, które mogą być dla nas lub dla ludzi z naszego otoczenia lub dla naszej organizacji, w której pracujemy. To może być kwestie, najczęściej są związane ze zdrowiem, ze zdrowiem psychicznym, ze zdrowiem fizycznym, tak? Czyli jakieś objawy takie wypalenia, lęku, depresyjne, które się zaczynają pojawiać. Potem to mogą być problemy w funkcjonowaniu w rodzinie, z bliskimi, gdzieś z dziećmi, z partnerami, partnerkami, a potem jeszcze są wszystkie te konsekwencje negatywne dla organizacji, czyli to, że nasza produktywność spada. To, co mówiliśmy o tym, że jest zrobione źle po prostu. Jak ktoś siedzi po nocach, pracuje, nie ma szans, żeby to było dobrze zrobione, bo my wiemy, jakby psychofizjologia człowieka jest dobrze opisana. My wiemy, że człowiek pracuje wydajnie w określonych warunkach. Jak praca będzie wykonywana w warunkach nieoptymalnych, to będą się pojawiały błędy, będzie trzeba to poprawiać. Te błędy generują dużo więcej roboty dla wszystkich niż ta praca. I to jest tutaj nasze myślenie musiałoby się zmienić. Myślenie o tym, że myślimy, jakby chcemy zrobić jak najwięcej na dzisiaj, żeby mieć mniej pracy jutro, ale jak my dzisiaj będziemy siedzieć i robić po nocach, to my sobie zrobimy więcej tej pracy jutro, bo będziemy mieli błędy w tej pracy po prostu. I w ten sposób to jest nawarstwianie się bezsensownej pracy tak naprawdę.
1: A przy okazji będziemy nie do życia już tak czysto biologicznie. Trudno będzie wstać rano, jakoś funkcjonować w trakcie całego dnia, tego jutrzejszego. Panie profesorze, wspomniał pan o wypaleniu. Nie wiem, czy pan słyszał, ale Państwowa Inspekcja Pracy chce objąć obowiązkową oceną ryzyka zawodowego, także stres, przemęczenie i wypalenie zawodowe, i nawet wniosek o zmianę przepisów BHP trafił do resortu pracy. O tym możemy przeczytać chociażby w Dzienniku Gazecie Prawnej. Panu się podoba taki pomysł, bo do tej pory było tak, że jak ryzyko, to że nam może półka na głowę spaść albo wpadniemy gdzieś do jakiegoś hutniczego pieca, jeśli w takim miejscu pracujemy, a teraz także stres, przemęczenie, wypalenie zawodowe.
0: Najwyższy czas, oby tak się stało. Ja zawsze podawałem taki przykład, że ja dostaję na maila na przykład zdjęcie, gdzie tam ktoś się potknął w pracy, żeby uważać pod nogi, natomiast nie dostaję informacji, ilu moich kolegów i koleżanek w pracy jest wypalonych i ledwie funkcjonuje. Co roku mamy te dane z ZUS-u, ile my tracimy godzin pracy rocznie na zwolnienia związane ze stresem nadmiernym, z zaburzeniami zdrowia psychicznego związanymi z nadmiernym stresem. To rośnie od kilku lat lawinowo w

0: Polsce, więc to generuje koszty dla całego społeczeństwa, dla państwa, bo to są dane z ZUS-u, więc to już najwyższy czas, żeby to zostało w jakiś systematyczny sposób zaadresowane i uregulowane, bo to jest jeden z największych źródeł tak naprawdę i my to wiemy z danych, z twardych danych, że to jest jedno z największych źródeł kosztów na poziomie całego społeczeństwa, dla ekonomii kraju, tak? Bo to są koszty związane z absencją w pracy, koszty związane z leczeniem i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli dobry pomysł. A co pan robi dla siebie? Bo rozumiem, że akurat nie tak jak u Sebastiana motocykl, ale pewnie jakieś pasje pan ma poza pracą naukową.
0: A wszelakie. Ja lubię rysować, ja lubię muzykę sobie uprawiać, sporty też, sztukę polecam bardzo, ja lubię sztukę we wszelkich odmianach.
1: Ta muzyka...
0: Sztuka jest też bardzo, bardzo dobra, żeby się oderwać i też dobra, żeby przepracować sobie własne emocje.
1: Ta muzyka mnie zainteresowała, to na czym grają profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego?
0: Na różnych rzeczach, na gitarze, na perkusji. Na różnych instrumentach. Nieprofesjonalnie, ale tak, żeby pograć sobie. Ze studentami możemy sobie razem pograć. Muzykujemy regularnie. Też pilnuję, żeby studenci się nie uzależniali, więc organizujemy sobie takie jam session od czasu do czasu.
1: Naprawdę? Jam session na uniwersytecie prawie że? Halo, halo?
0: Halo, halo, tak, tak.
1: Tak, pytam, czy jam session na uniwersytecie?
0: No, nie bezpośrednio na kampusie, ale tak. Razem ze studentami się spotykamy i sobie gramy.
1: A, to bardzo ciekawe podejście, ale rozumiem, że właśnie pasja, jakakolwiek ona by była, jest takim czynnikiem, który trochę sprawia, że być może będzie nam trudniej wpaść w te sidła uzależnienia, o których rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę.
0: Pasja i ludzie. Ważne, żebyśmy mieli społeczność, żebyśmy mieli ludzi, z którymi możemy spędzać czas, z którymi tą pasję możemy dzielić, wspierać się wzajemnie też, bo wsparcie takie emocjonalne od innych ludzi jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o wychodzenie z tego uzależnienia, bo motor jak stoi sam, to jest jedna rzecz, ale jakby byli koledzy z motorami, którzy by tam przyciskali, że trzeba wyjść, to jest też inaczej, tak, bo trudniej jest odmówić i też większa zachęta, żeby uczestniczyć w czymś, w czym są inni ludzie.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Profesor Paweł Atroszko z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych, był gościem Pogadajmy w Czwórce.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: 22 645 2100. Tutaj nic się nie zmienia. Dzisiaj pytamy was o to, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy. A może to jest trochę takie przekonanie, które wam towarzyszy cały czas. I przyjdzie weekend i znów będą myśli o pracy. No bo kto nie zna takich sformułowań? Jeszcze tylko odpiszę na maila, tylko sprawdzę Teamsy. Przecież wszyscy tak pracują. No i potem się okazuje, że nawet kiedy oglądamy serial, czy spotykamy się ze znajomymi, to myślimy o tych deadline'ach, prezentacjach i o tym, co jutro wybuchnie w pracy. Złapcie za telefon, dajcie znać, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy. Jesteśmy z wami do 18. 22 645 2100. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.

0: To Dub Pistols w czwórce, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: W Tatrach ubywa śniegu, a zagrożenie lawinowe, które obowiązuje powyżej 1800 metrów nad poziomem morza, spadło do pierwszego stopnia, poinformowało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zawsze jest jednak jakieś ale. Tatrzański Park Narodowy ostrzega jednak, że w wyższych partiach Tatr nadal panują trudne warunki turystyczne. Powyżej górnej granicy lasu na wielu szlakach zalega śnieg, przez co jest ślisko. Wzrost temperatury powoduje intensywne topnienie śniegu i podnosi poziom wody w potokach, co lokalnie może prowadzić do podtopień.
1: Autopromocja.
2: Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na antenie czwórki, w audycji Must Have. Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam.
3: Halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
4: Hejterska 4. Już jutro po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Polskie Radio.

0: Don't Even Call. W czwórce minęła godzina 17, to już nawet 6 minut po godzinie 17.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Prawie bym zaczął ponownie gadać o pogodzie, ale nie, jest jeszcze kilka innych rzeczy, o których możemy porozmawiać. Jeszcze tylko odpiszę na maila, rzuciłem dzisiaj to hasło, albo tylko sprawdzę Teamsy, albo przecież wszyscy tak pracują. No i potem się okazuje, że nawet podczas serialu, podczas spotkania ze znajomymi, kiedy wyjdziemy gdzieś w miasto, myślimy o pracy, o deadline'ach, prezentacjach, o tych mailach, których jeszcze nie wysłaliśmy. Dlatego dziś pytamy was o to, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej myśleliście o pracy. 226452100 to nasz numer telefonu.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18. Nie wiem, czy wiecie, ale Państwowa Inspekcja Pracy chce objąć obowiązkową oceną ryzyka zawodowego, także stres, przemęczenie i wypalenie zawodowe. Co wy na to? Britney.

0: Kuba Jamrozek z tej strony, słuchacie Pogadajmy w czwórce, to teraz przypomnijcie sobie te wszystkie momenty, kiedy zaczynał się weekend. Teoretycznie weekend otwiera ramiona przed wami bardzo szeroko i możecie odpoczywać, ale jednak z tyłu głowy pojawiają się myśli dotyczące waszej pracy. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy? 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Magda Maroń, która jest ekspertką HR i partnerką liderów w obszarze procesów HR, a znać możecie ją w sieci jako Kobiecy Rozwój z Magdą. Dzień dobry, cześć Magdo.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Co będziesz robiła w weekend?
2: Nie odpowiem, że pracowałam. Mam nadzieję, że będę odpoczywać.
0: Ale tak naprawdę będzie? Czy jednak mimo wszystko, nawet jak będziesz chciała poodpoczywać, to te wszystkie piętrzące się sprawy dotyczące twojej pracy do twojej głowy przyjdą?
2: Skłamałabym, jakbym powiedziała, że nie przyjdą, więc pewnie przyjdą, ale świadomie będę walczyć.
0: No bo dzisiaj ładnie powiedzieć, że jak przychodzi weekend, to my potrafimy tak całkowicie się odciąć od pracy i o tej pracy nie myślimy, ale ja zakładam, że w 99% przypadków jest zupełnie inaczej. Czy to jest tragiczne? Pewnie nie, o ile nie przekraczamy jakiejś niebezpiecznej granicy.
2: Dokładnie. To jeżeli wiąże się to z takim naszym zaangażowaniem i lubieniem tej swojej pracy i jednak jakieś te emocje są z tym na koniec dnia pozytywne, no to nie jest źle. Gorzej, jeżeli to doprowadza nas do jakichś lęków, frustracji, no i przekracza taką granicę zdrowych proporcji, no to wtedy tak.
0: A twoim zdaniem, kiedy dzisiaj firmy mówią o tym, że dla nich bardzo ważny jest ten dobrostan pracowników, to żeby oni odpoczywali, nie myśleli cały czas o pracy, to tak naprawdę jest? Czy to jest taki element employer brandingu trochę, bo to tak ładnie brzmi?
2: Wiesz co, powiem ci, że szczęśliwie chyba jest, to znaczy ta świadomość rośnie. Z tego chociażby względu, że wypalenie zawodowe, które może być konsekwencją tego, że ludzie cały czas są głową w pracy i cały czas gdzieś czują to ciśnienie, nie opłaca się pracodawcy, bo to się wiąże ze zwolnieniami lekarskimi, ze spadkiem jakości, więc szczęśliwie coraz więcej pracodawców zaczyna myśleć o tym, że rzeczywiście, żeby ludzi nie wpędzać, jakby nie przekraczać tej granicy pracy i dom.
0: To może w takim razie problemem nie jest to, że pracodawcy jakby narzucają na nas jakąś presję, tylko to, co my sami sobie robimy.
2: No tu idziemy w dobrą stronę, bo to są zawsze dwa wymiary. Ja zawsze mówię, że ziarno możesz zasiać, ale zależy na jakiej glebie będzie, tak? I tutaj rzeczywiście jest tak, że dużo zależy od tego, jaką mamy osobowość, bo dla niektórych praca jest pracą i można ją bardzo lubić i bardzo się dla niej poświęcać, ale nadal jest pracą, a dla niektórych staje się trochę elementem tożsamości, że ja równa się praca. I tu wtedy jest taki gruncik, powiedziałabym, podatny bardzo na to, żeby w ten pracoholizm wejść.
0: Złapałaś się kiedyś na tym, że praca była częścią twojej tożsamości, czy nie?
2: No trochę jako osoba gdzieś tam pracująca w social mediach, trochę tak jest, że ona gdzieś jedno i drugie się przeplata, ale w czasie mojej kariery korporacyjnej szczęśliwie nie. To znaczy wiedziałam, że matka korporacja bywa brutalna i że dziś jestem, jutro może mnie nie być z różnych powodów. I jednak nie pozwoliłam na to, żeby w tych żyłach aż tak krążyła ta korporacyjna krew.
0: To muszę ci zdradzić, bo może to jest moje wyobrażenie, ale tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o miejsca, w których można pracować i potem brać te prace ze sobą do domu, to korpo jest pierwszym z takich miejsc, które przychodzą mi do głowy.
2: No niestety tak i badania też to pokazują, że pracownicy biurowi to jest głównie grupa, która gdzieś wpędza się w pracoholizm, dlatego że tutaj wyjątkowo duże znaczenie ma jakość pracy. A jakością jesteś ty, ty ją wytwarzasz w jakiś sposób, tak? To, co robisz w korporacji, świadczy o tobie i o tym właśnie, jakim jesteś ekspertem. Osoba na taśmie robi tyle, ile ma tam w zadaniach. Dokładnie to jest wszystko opomiarowane, wyspecjalizowane. Mam przybić pieczątkę, nie wiem, dokręcić śrubkę. Tu nie ma mowy o jakimś takim moim indywidualnym pokazaniu się. Natomiast w

0: korporacji, czy w ogóle w pracy biurowej, bo to nie musi być tylko korporacja, no to już jest ta przestrzeń na to, że praca świadczy o mnie, no i tutaj już jak jest podatny grunt, to się możemy zapędzić.
1: Ja pamiętam takie przeświadczenie trochę ze szkoły, jak się rozpoczynał każdy nowy rok szkolny, to mi w domu też mówili, ale myślę, że każdy takie zdanie słyszał. Trzeba się pokazać na początku, a potem to sobie możesz jechać trochę na opinii. No i faktycznie to się gdzieniegdzieś sprawdzało, ale zastanawiam się, czy to nie przekłada się potem na pracę. To znaczy idziemy do tej pracy nowej, próbujemy się pokazać, więc czasem pracujemy ponad siły, mamy dobrą opinię, ale jednak coś nam z tyłu głowy zostaje, taka myśl, okej, no dobra, to ja cały czas muszę na tej dobrej opinii jechać, więc muszę dawać z siebie jeszcze więcej.
0: Mhm. No, wspominasz o takim psychologicznym zjawisku efektu aureoli i rzeczywiście on funkcjonuje, to znaczy pierwsze wrażenie, jakie zrobimy na innych, później jest pewnym rodzaju etykietą, którą niesiemy przez świat.
1: Gorzej, jak to będzie efekt diabelski, to wtedy szybko skończymy pracę.
0: Tak, no w obie strony to działa, natomiast rzeczywiście jest tak, że na tej opinii można popłynąć, bo później rzeczywiście nasze otoczenie patrzy na nas i wiele nam wybacza, jeżeli zrobiliśmy pierwsze dobre wrażenie, no to każde inne odstępstwo to jest jakiś na pewno wypadek przy pracy, no bo przecież ona jest taka skrupulatna. Więc rzeczywiście tak jest. Natomiast organizacje niestety jakby w systemie motywacyjnym czy premii trochę utwierdzają nas w tym, że jednak cały czas do tego pieca trzeba dorzucać tej energii.
1: Czyli jeśli powiem, że na przykład dostępność po godzinach nadal bywa takim nieformalnym oczekiwaniem, to się z tym zgodzisz? Pracodawców?
0: W dużej części tak. Chociaż też spotykam się już, tak jak mówiłam, z coraz większą świadomością. Ja osobiście jeszcze w korporacji miałam szefową, która wysyłała maile późno, to była 22, ale miała taką notatkę w mailu na dole w stopce, oprócz imię, nazwisko, stanowisko, to też miało to, że wysyłam maile w nocy czy wieczorem, to jest moja osobista decyzja, nie oczekuję, że będziesz na nie odpisywać
1: ale
0: w tym samym czasie.
1: Dla mnie to jest super, chyba że komuś włączy się od razu takie myślenie, okej, ale może jednak powinienem, bo to będzie doceniane.
0: No i tutaj wiesz, wchodzimy w tak zwaną kulturę firmy, nie? Czyli to, czy firma jest w takiej kulturze natychmiastowości, czyli ja wysyłam, oczekuję absolutnie od razu reakcji. I co się też premiuje, bo czasami myli nam się zaangażowanie właśnie z takim katorżniczym o każdej porze dnia i nocy odpisywaniem, reagowaniem na maile. Jeżeli premiuje się takich pracowników, no to wysyła się sygnał, że tego się oczekuje. No i mamy pętlę niestety zamkniętą.
1: To też jest pętla, ale myślę, że bardzo przyjemna, bo ja nieustająco, tak trochę dookoła powtarzam nasz numer telefonu 226452100, ale to jest taki numer, który może wam się przydać. Szczególnie, jeśli wiecie, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej w tej pracy byliście. Dajcie znać, jak to wygląda w waszym przypadku i czy w weekend, ten najbliższy, też planujecie myśleć o pracy. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Fritz Kalkenbrenner. O jeździe samochodem będzie. Nie, przepraszam, to Xavier, jadę autem. Fritz to się pojawi, ale później. 226452100.

0: Ten kawałek nosi tytuł Jadę autem i zakładam, że wielu z was teraz jedzie autem i może złapać się za telefon albo nie łapać, na głośno mówiący nas wrzucić i wtedy pogadamy. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy? 226452100. Dajcie znać, jak to u was wygląda.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i partnerka liderów w obszarze procesów HR, znana w sieci jako Kobiecy Rozwój z Magdą, ale dołączył do nas Marcin. Halo, halo, cześć Marcinie, czekaliśmy na ciebie.
2: Cześć, witam wszystkich, Kubo.
0: Rozumiem, że ty jesteś z tych, którzy w weekend jednak choć przez sekundę o pracy pomyślą, czy jednak nie?
2: Jeśli pracuję w sobotę i w niedzielę, bo wybieram sobie, że to są wtedy moje dni pracujące, ale inne mam swoje, na przykład środę i czwartek zrobię sobie sobotę i niedzielę, to wtedy tak. Wtedy myślę, że to jest, to myślę o pracy, bo muszę w niej być.
0: Czyli, ale powiedz, ta środa, która przychodzi, to jest taki dzień dla ciebie faktycznie wolny? Że ty potrafisz odciąć się od pracy?
2: Tak, to jest tylko mój dzień, nic innego mnie nie interesuje.
0: To ładne, no chciałbym tak potrafić. Jak ty to robisz?
2: Jak to robię? Jakby, nie wiem, może będzie mi 46 lat, to doświadczenie i przejrzenie na oczy, bo też miałem to samo, co wiele Polaków, że chciałem coś udowadniać światu, że przydatny, że taki, że najlepszy, ale stwierdziłem, skończyło się, ponieważ robiąc pewne rzeczy, trzeba się skupić psychopatycznie na tym, co się robi. To jest tak jak chirurg czy inny zawód, gdzie od tego zależy cudze życie. I skupiam się tylko na pracy i nic więcej w tym momencie mnie nie interesuje i to działa w dwie strony. Jak jestem w pracy, nie myślę o rzeczach w domu, a jak jestem w domu, nie myślę o pracy.
0: Korci mnie, żeby spytać się, w jakiej branży pracujesz.
2: A teraz jestem kierowcą.
0: Okej, czyli faktycznie to od ciebie zależy, kiedy pracujesz, czy tak nie do końca jest?
2: Tak, ode mnie zależy, kiedy pracuję.
0: To już właściwie znam cały twój plan tygodnia. Wychodzi na to, że teraz jesteś w pracy?
2: Tak, teraz jeszcze jestem w pracy, ale już normę swoją na dzisiaj za chwilę skończę, więc będę po pracy.
0: No to pięknie. To dobrego zjazdu do bazy ci życzę i do domu przede wszystkim.
2: No i ja życzę wszystkim, jeśli mogę jeszcze coś dodać, to żeby jednak każdy ma prawo do błędu, ale żeby jednak dążyć do doskonałości, tych błędów nie popełniać i skupić się na tym, co potrzeba. No?
0: Myślę, że to dobry apel, za który ci bardzo, to bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. 226452100. Kiedy złapaliście się ostatnio na tym, że po pracy dalej byliście w pracy i czy w najbliższy weekend o tej pracy będziecie myśleć? Magdo, no może tak faktycznie jest, że do takiej postawy, jaką ma dzisiaj Marcin, się dorasta, że to przychodzi z wiekiem.
3: Myślę, że tak. I rzeczywiście też podziwiam i też życzę panu Marcinowi szerokości i przyczepności, bo chyba tak się mówi w tej branży.
0: Już powtarzam to przy każdej audycji, nie mam prawa jazdy, więc się nie znam.
3: Ale rzeczywiście dorasta się do tego w pewnym momencie, że już nie trzeba udowadniać, bo już człowiek się w tej drabinie wspinał i chyba doszedł do takiego momentu. Ja przynajmniej to obserwuję, takich osób właśnie 35-45 w tym gdzieś przedziale, że zaczynamy myśleć, czy ta praca nas cieszy i czy nam daje satysfakcję i jak my się z tym mamy, a nie już myślimy tylko o tym, żeby coś udowadniać i się wspinać.
0: Ciekawy jestem, jak ma się ze swoją pracą Bartek. Halo, halo, witaj, cześć Bartku.
4: Witam, cześć, witajcie wszyscy.
0: Jak się miewasz przed weekendem?
4: Tak, nawet w sumie, wiecie co, teraz straciłem rachubę czasu, nie wiem jaki dzisiaj jest dzień tygodnia, nie wiem czy to dobra akurat tutaj wskazówka na to, ale tak, nastawiam się bardzo dobrze na weekend i nie mogę się już doczekać takiej regeneracji.
0: A, czyli regeneracja bez myślenia o pracy w twoim przypadku.
4: Postaram się, chociaż akurat ja jestem na własnej działalności i...

0: bardzo tutaj intensywnie pracuje z klientami i faktycznie, tak jak tutaj poprzednicy też mówili, że często jest tak, że też jest potrzeba rozmowy czy obsługi tych klientów w takich niestandardowych godzinach, no i czasami również niestety w weekendy. Ale trzeba zacząć stawiać granice.
1: Trzeba zacząć stawiać granice.
2: Bardzo to słusznie.
1: Bardzo słuszna uwaga, ale Magdo, Bartek wspomniał też o tym, że jest na samozatrudnieniu, więc jest trochę różnica w podejściu do tego, jak my pracę traktujemy też po pracy, w zależności od tego, czy pracujemy u kogoś, czy pracujemy na siebie?
2: Myślę, że tak, dlatego że jak się pracuje u siebie, to pewnie żyje się też z takim myśleniem o tym, że to jest pewna sezonowość, jakaś falowość, coś przychodzi, a w następnym miesiącu nie mamy pewności, że również przyjdzie ten klient.
0: Tak.
2: No właśnie, więc łapie
0: trzeba
2: się dużo
0: też,
2: kiłek
0: tak,
2: naraz.
0: Tak, tak. I też trzeba mieć też takie zabezpieczenie, bo nigdy nie wiemy, czy będzie jakiś okres niepewny, lepszy, gorszy. Trzeba to umieć też przewidywać, nie?
2: Dokładnie, dokładnie tak. A w korporacji jednak ta praca będzie jutro i pojutrze, jest to bardziej przewidywalne. Oczywiście są projekty, to wpada i ten kołowrotek się kręci, ale nie ma takiego myślenia, że na przykład trzeba się nazarabiać, bo być może za miesiąc, dwa czy kwartał będzie gorszy okres.
1: Bartku, a ty masz jakąś pasję taką, która ci pozwala na to, żeby faktycznie oddzielić to życie zawodowe od prywatnego?
0: Jak najbardziej. Staram sobie gdzieś tam czasami organizować takie city breaki. Ostatnio na przykład byłem na weekend w Berlinie, gdzie pomogło mi się to troszkę tak wyciszyć i ten umysł uwolnić od tych takich bodźców związanych z pracą. Zimą bardzo lubię morsować. Teraz wiadomo, już jest z temperatury wody zbyt wysoka. A tak to takie aktywności sportowe typu bieganie, czy po prostu taki rower gdzieś poza miastem.
1: Rozumiem, że w Berlinie dobre techno wjechało. Albo dobry kebab, bo
0: Czy powiem tak, to było bardziej taki samotny wypad, żeby troszkę się zatrzymać, być tu i teraz, bo właśnie nawet dzisiaj byłem na sesji psychoterapeutycznej i ta moja osoba, która prowadzi tę sesję, też mnie tak uświadomiła, że to był bardzo dobry wybór, mimo że to był krótki pobyt, ale jeżeli pojechałem sam i chciałem tak się wyciszyć i doznać tego tu i teraz i docenić te całe otoczenie i wszystko dookoła, to miało to sens i bardzo to doceniam.
1: Do tego ci gratuluję, bo jednak poznać siebie i wiedzieć, czego się chce, jak my funkcjonujemy w takim codziennym życiu, co jest dla nas dobre, a co nie, to jest duża rzecz. Chapeau bas.
2: Tak.
0: Tak, tak, dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, dobrego weekendu.
0: Dziękuję wzajemnie, trzymajcie się wszyscy.
1: Bez pracy. 226452100, choć jak ktoś ma swoją działalność, jeszcze dużo pieniędzy powinienem pożyczyć chyba.
2: Zacząłeś mówić bez pracy i mi się od razu wyrywał, nie ma kołaczy, nie? Zobacz, jak my jesteśmy wychowani.
1: Wychowani. Mhm. No, ale to myślisz, że to sformułowanie powinno zniknąć z naszego języka?
2: Zresztą no, na pewno pracuj ciężko, warto zastąpić na pracuj mądrze, bo wciąż jesteśmy w tej kulturze na Z, o której nie powiem, ciężkiej pracy, tak to nazwijmy.
1: Jak powiesz, to mi powiedz wcześniej, to ja to jakoś wypikam swoją
2: no,
1: paszczą.
2: Dobrze, więc jesteśmy w kulturze ciężkiej pracy i mamy takie poczucie, że nie wypada, jak jest za lekko. To znaczy, że ten zarobek nie przyszedł, że on jest jakoś niezręcznie się z tym czujemy, że musimy się tak utyrać i stąd bierzemy więcej na tą klatę niż powinniśmy.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Magda Maroń, ekspertka HR i partnerka liderów w obszarze procesów HR. Znana w sieci jako Kobiecy Rozwój z Magdą, my pytamy was o to, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: Fritz Kalkbrenner i teraz zagra specjalnie dla was on, bo wcześniej zmiksowałem dwa kawałki w jedno. Swoją drogą to by było ciekawe, jakby Fritz Kalkbrenner połączył się z Xavierem, ale nie tym razem. 28 minut po godzinie 17:00.

0: Remember who you are. No brzmi jak z Arystotelesa, ale tak naprawdę to słowa Fritza Kalkbrennera. Tak gramy specjalnie dla was dziś w to czwartkowe popołudnie. 31 minut po godzinie 17, ale oprócz tego, że gramy, to w Pogadajmy pytamy, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Magda Maroń, którą znacie w sieci jako Kobiecy Rozwój z Magdą. Magdo, a ty się czasem na tym łapiesz, że sobie racjonalizujesz to, że coś tam robisz do tej pracy, że niby to nie praca, tylko zabawa, no ale jednak praca. Ja tak mam.
2: Oczywiście. To taki mechanizm podstawowy nasz, racjonalizacja, żeby nie wpędzać się w poczucie winy, więc sobie dorabiamy historię, że przecież to ten mail jest wyjątkowy i szczególny, a to zadanie no, musi być skończone, a szczególnie dla tego klienta bardzo się warto postarać, prawda? No i te wszystkie historie. Budzimy się z 22, a my jeszcze bez obiadu na przykład, no, albo bez śniadania.
0: Wiesz co, ja mam coś takiego z mediami społecznościowymi, że niby czasem tam przeglądam dla siebie, ale tak naprawdę szukam tematów, na które można by potem pogadać w radiu, więc u mnie to idzie w stronę social mediów. Mhm. A u ciebie?
2: No też się zdarza, też szukam inspiracji. Ja też szukam na przykład wyników badań, jakichś takich ciekawych zjawisk społecznych, więc oczywiście, że skroluję, tylko nagle jak się, nie wiem, czy też tak masz, ale ja wiesz, tu szukam badań, tutaj poważne tematy, a tu się nagle budzę, a tu pieski jakieś skaczące, szczekające, nie? Jakieś takie rolki o niczym absolutnie.
0: Nagle chihuahua na przykład się pojawia.
2: Tak, dokładnie. Także gdzieś to jakoś tak się dzieje i skręcamy w jakieś zupełnie rewiry nieprzewidziane na początku.
0: A jak to u was wygląda? Być może macie podobnie. 226452100. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że wychodzicie z pracy, jedziecie do domu i dalej jesteście w pracy? Trochę metaforycznie. Myślicie o deadline'ach, myślicie o tych prezentacjach, które trzeba zrobić, o spotkaniach, które was czekają. Raz mi ktoś powiedział, że fajnie jest zaplanować każdy kolejny dzień, to znaczy wieczorem powiedzmy usiąść sobie przy kalendarzu i te 5 minut poświęcić na to, co mam zrobić kolejnego dnia, bo to też pomaga nam w tym, żeby się w tej pracy jakoś nie zatracić.
2: To się zgadza, bo nasz mózg lubi domykać figury, czyli nawet są badania takie, że jeżeli człowiek robi ten słynny multitasking, no to jest w ogóle hit. Uważam, że osoby, że tak powiem, brzydko z mojego pokolenia wychowane na tym, że szczytem właśnie takiej efektywności i zaangażowania jest multitasking, to apeluję do wszystkich, żeby sobie to wybić z głowy, bo jest na to mnóstwo badań, że to jest mit. To obniża efektywność naszą i są takie badania, że właśnie osoby, które robiły jakąś

0: łamigłówkę miały się przełączyć w trakcie niedokończonej łamigłówki na inne zadanie, 20, średnio 3 minuty ich mózg potrzebował, żeby z jednego zadania wejść w drugie i robić je jakościowo, podczas gdy druga grupa kontrolna kończąca łamigłówkę i zaczynająca kolejne zadanie dużo szybciej i efektywniej to robiła.
1: Więc no to czekaj, jak ktoś nas spyta na rozmowie kwalifikacyjnej, jaka jest twoja supermoc, to multitasking z tej listy wykreślić.
0: Rekomenduję wykreślić, a jak będzie drążył rekruter, bo być może jeszcze jest też z poprzedniej epoki, to proszę się powołać na kilka badań, można je znaleźć, rzeczywiście, że to jest mit. I taki multitasking oraz taki rozpraszacze, czyli właśnie Teamsy mrugające, tak, te wszystkie SMS-y, powiadomienia, maile obniżają naszą inteligencję o 10 punktów.
1: No to ja chyba zrobiłem sobie, biorę w cudzysłów, dobrze ostatnio, dlatego że wyłączyłem wszystkie powiadomienia. Jak ktoś do mnie pisze na Messengerze, to ja dopiero muszę wejść w tego Messengera albo WhatsAppa, albo cokolwiek innego, żeby tę wiadomość zobaczyć.
0: Tak.
1: Też tak masz, czy nie?
0: Nie, ja tak nie mam, ale zrobiłeś mądrze, tak, bo to przerwałeś taką pętlę nawyku, czyli jeżeli coś nam przeszkadza, warto to sobie utrudnić. Czyli jak na przykład mamy tendencję, nie wiem, do grania na konsoli, a chcielibyśmy wyjść z tego, no to dobrze jest ją za każdym razem, jak skończymy grać, spakować do pudełka i schować do szafy. Wtedy nie będzie taka pod ręką i to już będzie trudniejsze. Więc to, co masz z powiadomieniami, to ma sens.
1: Jesteś człowiekiem social mediów, bo działasz w mediach społecznościowych. Mnie media społecznościowe też się kojarzą jako taka świątynia, w której możemy dowiedzieć się tego, że warto pracować, warto się zacharowywać, bo jak będziemy pracować i jeszcze te rolki, które wszystkie nam wjeżdżają i mówią o tym, że będziemy bardzo bogaci, jeśli zrobimy tylko te 5 podstawowych rzeczy, to wszystko sprawia, że dzisiaj rozmawiamy właśnie na temat, na jaki rozmawiamy. To znaczy pytamy was, kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej jesteście w pracy. Dlaczego tak jest?
0: Wiesz co, no, ja bym zawsze uważała na te social media, bo to jest jednak jakaś witryna, a nie znamy zaplecza i widzimy tylko końcóweczkę, efekt, a nie wiemy, ile tam pracy ktoś włożył, a lubimy się porównać. To jest w ogóle nasza taka tendencja, że lubimy się porównywać, natomiast nie wiemy, ile lat wcześniej na przykład ktoś zaczął i widzimy, że on jest w takim miejscu, a ja jestem śmakiem. No ale on być może 15 lat wcześniej zaczął od ciebie i jest tam, gdzie jest, no bo tak, wykonał tą pracę.
1: Ale wie bogaty, bo na jego konto wpływa codziennie 100 tysięcy złotych.
0: Zrobił te 3 rzeczy. Miał bogatych rodziców, nie, obrabował bank i uciekł i ma 3 rzeczy załatwione.
1: To by się zgadzało.
0: I jest, wiesz, na Bali. No, no nie, nie wierzmy w to. Znaczy, z drugiej strony mówimy teraz o tym, żeby się nie zacharowywać, ale mam wrażenie, że tym najmłodszym pokoleniom próbuje się powiedzieć, że w ogóle nie trzeba nic robić. I to też jest błąd, bo ludzie, jakby mam taką kulturę instant, że wszystko powinno się pojawić już, ja chcę już mieć efekt, no a tego się nie da. Jednak po drodze tam trochę się trzeba nawiosłować.
1: No trzeba pracować, to na pewno. Wiadomo, że do niczego nie dojdziemy nie pracując, ale z drugiej strony, gdzie jest ta granica, taki złoty środek pomiędzy tym, że się zacharowujemy na śmierć i faktycznie potem musimy korzystać z pomocy specjalisty, bo wpadliśmy w te sidła uzależnienia, a jednak takim zdrowym myśleniem o pracy.
0: No i to jest dobre pytanie i pewnie trzeba by było powiedzieć, to zależy od każdej osoby. Jeżeli, ja myślę, że jeżeli zaczynają cierpieć relacje, myślę, że to jest taki punkt, że najpierw powie ci ktoś z zewnątrz. Sam tego nie zauważysz, bo jesteś właśnie, wiesz, wciągnięty i wirujesz w tej wirownicy, ale powie ci ktoś z zewnątrz, powie ci dziecko, powie ci partner, partnerka, znajomi, że nie ma cię dla nas. Cały czas jesteś albo niedostępny, albo w komputerze, albo w komórce, że cierpimy na tym, że coś tutaj jest nie tak. No to jest taki sygnał, chyba najbardziej powinien być otrzeźwiający.
1: A my wtedy mówimy przesadę.
0: No ale to jest
1: albo
0: ważne.
1: Robię to dla was.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze taka może być odpowiedź. Ciekawy jestem, jak wygląda to, jeśli chodzi o podejście do pracy w zależności od płci, jaką mamy. Ja nie lubię tych rozgraniczeń, ale pracujesz z kobietami, więc o tę kobiecą perspektywę spytam cię za kilka minut. Magda Maroń, ekspertka HR, którą w sieci znacie jako Kobiecy Rozwój z Magdą. Pytanie do was. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej w tej pracy byliście? 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
3: Pogadajmy. Yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most king. Yo.
4: Ain't nothing like the old school. Here we go, we're gonna send this one out to the old school.
5: DJ Discretion.
4: Number love for the old school. That's what we're gonna do this one. You feel me?

0: To Tupac i moja ukochana Lauryn Hill. Czy wy pamiętacie, że ona grała w Zakonnicy w przebraniu? Uwielbiam ten film. 226452100. Kiedy ostatnio złapaliście się na tym, że po pracy dalej byliście w pracy?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Czekamy na telefony 22 645 2100. Razem z nami Magda Maroń, ekspertka HR i partnerka liderów w obszarze procesów HR, którą w sieci znacie jako Kobiecy Rozwój z Magdą. Magdo, nie wiem, czy słyszałaś o tym, ale coś ma się zmienić w prawie. To znaczy Państwowa Inspekcja Pracy chce objąć obowiązkową oceną ryzyka zawodowego także stres, przemęczenie i wypalenie zawodowe. Wniosek o zmianę przepisów BHP trafił już do resortu pracy. Myślisz, że to dobrze, że bierzemy teraz pod uwagę też takie czynniki jak stres, przemęczenie, wypalenie zawodowe, a nie tylko to. Ja dzisiaj wspominałem, jakby nam półka na głowę spadła, czy coś innego.
2: No myślę, że bardzo dobrze, dlatego że skala zwolnień lekarskich jest ogromna. Z tego, co kojarzę, to jest kilkadziesiąt milionów dni

0: Więc no, jest to spory koszt dla budżetu, więc myślę sobie, że pewnie łatwiej jest pójść w prewencję niż w leczenie. Tak jak też ci mówiłam, no, po stronie biznesów to też nie jest fajnie, że pracownik wypada ci na kilka miesięcy, no bo najczęściej tyle trwają zwolnienia na wypalenie zawodowe, znaczy one są od psychiatry, bo wypalenie jeszcze w Polsce nie do końca jest taką jednostką, żeby na nie wziąć zwolnienie, ale skala rośnie, także no, nie dziwię się, że może po paru latach opóźnienia, ale jednak ustawodawca dobiega.
1: No dzisiaj właśnie profesor Paweł Atroszko z Uniwersytetu Gdańskiego, z Zakładu Psychologii Uzależnień Behawioralnych powiedział w czwórce, no nareszcie ktoś się tym zajął. No, bo faktycznie to był taki dość palący problem. A czy jeśli chodzi o firmy, ty znasz takie firmy, no może bez nazw, ale które wprowadzają takie zmiany organizacyjne, które pomagają ludziom się wylogować z pracy po pracy?
0: Wiesz co, tak, są takie działania, rzeczywiście nawet to, co ci powiedziałam, że ta osoba miała taki napis, to już jest jakiś delikatny sygnał, że...
1: Chodziło o szefową, która pisała maile bardzo późno, ale w stopce było napisane, że nie trzeba na nie odpisywać teraz.
0: Tak dokładnie, to jest to. Rzeczywiście spotkałam się też z takimi sytuacjami, że posiadanie poczty na telefonie jest dobrowolne. I to już jest dla mnie duży krok w stronę zmian. Czyli pracownik na służbowym telefonie nie musi mieć poczty uruchomionej.
1: To rozumiem, pomaga w tym, że na przykład wtedy, kiedy mamy przerwę, idziemy na obiad, to nie musimy jeść tej zupy i jednocześnie odpisywać na maile, tak. Bo ktoś akurat teraz nam takiego maila wysłał.
0: Tak, tak, dokładnie. I też no teraz nawet wczoraj miałam takie szkolenie, gdzie rozmawialiśmy właśnie o tym i też o tym też wspominam, o tym multitaskingu, że dobrze jest wyłączyć na czas takiej pracy głębokiej, na przykład, nie wiem, analizując jakiś raport, czy przygotowując coś, te Teamsy. Wyłączmy je. Znaczy i tak nie możemy się spotkać z tymi ludźmi i tak, bo jesteśmy czymś zajęci, więc dajmy sobie zgodę na to, że ja na tą chwilę jestem wyłączona i świecę na czerwono. Ja wiem, że to jest... niepokój budzi, ale no trzeba.
1: Ale wiesz, że to jest cały czas myślenie trochę też o oczekiwaniach właśnie tych innych, którzy być może teraz odzywają się do nas na Teamsie i czegoś by chcieli.
0: Wiesz co, to ja ci przytoczę taką historię, bo tu mówimy trochę o asertywności. Ja pamiętam do dziś taką współpracowniczkę, do której odezwałam się, to chyba zaproponowałam, żebyśmy się spotkały tam 8:30, a zaczynaliśmy oficjalnie o 9:00. No i ona mi tak grzecznie, acz stanowczo odpowiedziała, Magdo, o tej porze to jest czas dla rodziny. Spotkam się z tobą po 9:00. No ale ja tam pulsuję, mówię, ale przecież to jest ważne, to musi być zrobione, znajdźmy jakiś czas, bo po 9:00 nie da rady. Magdo, o tej porze, o 8:30 to jest czas dla rodziny. No i tak parę razy się od niej odbiłam. I oczywiście frustrowało mnie to, bo chciałam coś załatwić, ale darzę ją bardzo dużym szacunkiem za to, że potrafiła tak powiedzieć. Że dała ten odpór konsekwentnie metodą zdartej płyty, wyznaczyła granicę i ja już wiedziałam później, że ja do niej nie będę wychodzić z takimi prośbami, bo to nic nie da. I to jest moim zdaniem super.
1: A myślisz, że gdyby raz zrobiła tak, żeby się ugięła i faktycznie o tej 8:30 zajęła się tematami zawodowymi, to by potem odpuściła?
0: Myślę, że na pewno ja bym miała tą furtkę. Wiedziałabym, no że przecież pamiętasz wtedy, żeśmy to zrobiły też szybciutko, to też jest takie ważne jak wtedy. Nie, to dałaby mi pewną furtkę, a tego nie robiła i no mówię, bardzo ją za to szanowałam, mimo że mnie to denerwowało, bo nie byłam w stanie załatwić swoich spraw, to jednak to jest o takim wyznaczaniu granic i jeżeli my ich nie postawimy, to ktoś nam je postawi i dla niego 22 jest równie dobrą granicą jak każda inna.
1: Czyli asertywność pomaga nam się wylogować z pracy.
0: Bardzo.
1: Magdo, zajmujesz się kobietami, to znaczy pomagasz kobietom w rozwoju. Czy myślisz, że płeć ma znaczenie odnośnie do tego, czy my potrafimy się z tego świata wylogować, czy nie? Pracowego?
0: Wiesz co, patrząc na płeć, to przede wszystkim wjeżdżają tutaj takie postawy w kobietach, czy przekonania, które trochę sprawiają, że one... próbując zadowolić wszystkich i poradzić sobie z tym syndromem oszusta.
1: To strzelam, że bardziej muszą zasłużyć.
0: Że się po prostu bardziej starają, w takim sensie, że one muszą, czują potrzebę dwa razy więcej pokazać, zaistnieć, zrobić, bo cały czas jednak jest pewna dysproporcja, jeżeli chodzi o kobiety, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich kobietach, które gdzieś przy okazji mają rodziny, no to one na początku, jak są na macierzyńskim, tak, wypadają z tego biegu, więc jak dołączają do tej sztafety, no to koledzy są już trochę dalej, więc one muszą albo biec szybciej, a jeszcze na plecach mają dziecko, dom i tak dalej, więc to już jest obciążenie. Więc one się tak bardzo starają być tak

0: takie dyspozycyjne, bo wiedzą, że za chwilę ten maluch się pochoruje, ja znowu wypadnę z tego biegu, więc dlaczego nie o 22 usiąść do roboty?
1: I co wtedy im odpowiadasz?
0: Przede wszystkim to trzeba podłubać, po co ja to robię, tak? Czemu daję sobie jakby taką, narzucam sama to na siebie, no bo kobiety same sobie to robią, więc to trzeba poszukać trochę głębiej, bo powiedzenie jej paluszkiem, no nie rób tego, no przecież nie o to chodzi, no to ona wtedy jakby, wszyscy wiemy jak to jest. Często odwołuje się do tego, czy chcesz, żeby twoje dziecko tak pracowało i widziało takie standardy. O, i to zatrzymuje. I mamy, i tatusiów też. Czy my naprawdę chcemy, żeby nasze dziecko widziało takie standardy i widziało właśnie zawieszonych nad telefonem rodziców nieobecnych? I to czasami.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Magdy Maroń, a dołączyła do nas Kasia Dydo. Dzień dobry, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Mikrofon włączony i można odpowiadać na jedno magiczne pytanie. Kiedy ostatnio złapałaś się na tym, że po pracy dalej byłaś w pracy?
2: Wiesz co, ja sobie bardzo cenię work-life balance, więc akurat trafiłeś na taką osobę, która celebruje po prostu czas wolny i też wydaje mi się, że ja potrafię wypoczywać i ja potrafię żyć pasją i praca jest dla mnie oczywiście bardzo ważna, tym bardziej, że mam taką pracę, jaką mam. No, pracuję w radiu, więc po prostu lepiej być nie mogło. Spotykam wspaniałych ludzi i mam szansę z nimi rozmawiać, ale cenię sobie bardzo to, co robię poza pracą, bardzo to celebruję w swoim życiu i szczerze mówiąc, to mnie bardzo też napędza.
1: Czyli dwie rzeczy, bo jeszcze Magda wspominała o tym, że trzeba być przy tym asertywnym, żeby umieć o to zadbać.
2: Ja w ogóle myślę, że my bardzo często dbamy o to, żeby w przyszłości nasze dzieci potrafiły pracować i znalazły sobie dobry zawód, a mało bardzo poświęcamy czasu na to, żeby one potrafiły wypoczywać. I nie uczymy ich tego, jak mają wypoczywać, jak mają szukać swoich pasji i tak naprawdę to jest o ich zdrowiu psychicznym w przyszłości. Jeśli będzie ten balans pomiędzy pracą a wypoczynkiem, to wydaje mi się, że w dużej mierze to będzie też o ich komforcie i właśnie takim dobrym zdrowiu psychicznym.
1: Jakby zrobić taki przedmiot w szkole z odpoczywania, Magdo?
0: Oj, myślę, żeby się bardzo przydał i z oddychania, bo większość naszego życia jedziemy na bezdechu, a jak się popatrzy na sportowców, to wszyscy jednym tchem mówią, że trzeba się nauczyć oddychać, a drugie, że trzeba się nauczyć spać.
1: Magda Maroń, którą w sieci znacie jako Kobiecy Rozwój, z Magdą gościła dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kasiu, a co po godzinie 18?
2: Po godzinie 18 będziemy mówić o naszych szafach i o takim zjawisku, które nazywa się 80 na 20 i które mówi o tym, że 80% naszej szafy jest nieużywane, a używamy tylko 20%. Więc będziemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, że trzymamy tyle ubrań w swoich szafach, które po prostu do niczego nam nie służą.
1: Przyda się.
2: A po godzinie 19 będziemy mówić o bardzo ciekawym projekcie, który nazywa się Showcase i stoi za nim fotograf Jakub Suchorab. I to jest o pokazywaniu polskiej młodej mody, ale w taki bardzo nietypowy sposób. Tam nie do końca chodzi o pokazywanie ubrań, ale myślę, że bardziej chodzi o pokazywanie środowiska młodych projektantów.
1: Słucham cię, ale patrzę jednocześnie na twoją koszulę. Ty ją sama uszyłaś?
2: Sama uszyłam.
1: No ładnie.
2: To jest właśnie o moich pasjach.
1: Kasia przejmuje stery, a my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. W Pogadajmy słyszymy się w najbliższy poniedziałek po 16.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Radio i podcast. Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo Wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok. W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
5: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

0: dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmienił.

0: Na zegarach godzina 18.
1: Pogoda.
0: W Warszawie wieczór ciepły, około 21 stopni. Idealna pogoda na spacer, randkę albo udawanie, że tylko na chwilę wychodzicie z domu, a tak naprawdę wyjdziecie na parę godzin. W Gdańsku nad morzem klasycznie trochę wiatru, trochę chmur i fryzura, która sobie żyje własnym życiem. Wieczorem około 15 stopni na plusie. W Krakowie wieczór spokojny i przyjemny, około 20 stopni. Idealne warunki do siedzenia na rynku i mówienia, no, że za chwilę wracamy, ale jeszcze chwilę posiedzimy. W nocy około 13 stopni i delikatne ochłodzenie nastroju. Może się pojawić.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
10: Czwórka Polskie Radio.
11: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world,

0: Push the pipe.
1: Na audycję Must Have zaprasza Kasia Dydo.
2: Dobry wieczór, to audycja Must Have, w której rozmawiamy o modzie i tak będzie przez najbliższe 2 godziny. Będzie dzisiaj o pełnych szafach, będzie o codziennych powrotach do tych samych ubrań, o modzie oglądanej przez ekran telefonu i jednocześnie coraz większej potrzebie prawdziwych spotkań oraz autentycznych doświadczeń. No bo w dzisiejszym wydaniu Must Have przyjrzymy się modzie z dwóch różnych, ale za to bardzo połączonych perspektyw. Najpierw porozmawiamy o efekcie powtarzalności w modzie, o tym, dlaczego mimo ogromnej liczby ubrań najczęściej nosimy tylko niewielką część swojej garderoby. Czy nasze ulubione rzeczy to przypadek, wygoda, a może taka bardzo intuicyjnie budowana baza stylu? Zastanowimy się, jak stworzyć szafę kapsułową, tak? Dzisiaj padnie to hasło. Szafa kapsułowa. Ale będziemy mówić o takiej szafie, która nie odbiera charakteru i przyjemności z ubierania się, więc nie tylko białe i szare t-shirty, czy jednak w tej szafie kapsułowej może się znaleźć coś więcej, co jednak podkreśli trochę naszą osobowość. Za moment naszą gościnią będzie Klaudia Budzyńska, osobista stylistka i to ona dzisiaj zmierzy się z serią pytań związanych z tym, dlaczego ciągle chodzimy w tym samym, mimo że bardzo często nasze szafy są bardzo pojemne i jest tam dużo ciekawych ubrań, tylko po prostu ich nie nosimy. No a w drugiej części naszego spotkania przeniesiemy się za kulisy młodej sceny modowej i takiego projektu, który nazywa się Showcase Warsaw. To jest fotograficzna opowieść chłopaka, który nazywa się Janek Suchorab i jest to opowieść o pokazach młodych projektantów, o backstage'u, o emocjach i relacjach budowanych wokół mody. Projekt, który rozpoczął się od dokumentowania pokazów w Łodzi, no a z czasem stał się taką przestrzenią spotkań fotografów, projektantów i ludzi branży kreatywnej. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak dokumentuje się modę, czy fotografia nadal potrafi opowiadać historię i dlaczego w czasach Instagrama wciąż potrzebujemy takich spotkań twarzą w twarz, dlaczego nam te pokazy mody, które oglądamy w internecie, już nie wystarczają, tylko chcemy je oglądać w rzeczywistości. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w audycji Must Have. Namawiam, zostańcie razem z nami na fali.

0: No dzisiaj w audycji Must Have będziemy rozmawiać w dużej mierze o emocjach związanych z ubraniami. Dlaczego trzymamy rzeczy, których nie nosimy? Dlaczego tak dużo mamy w szafach często tych ubrań, których po prostu nie zakładamy i które gdzieś tam trzymamy na kiedyś? Będzie dzisiaj o tym, jak kupować mniej, ale lepiej, jak budować bazę, która naprawdę pasuje. I dlaczego dobrze działająca szafa nie musi oznaczać rezygnacji z trendów ani własnego stylu? I dzisiaj z tymi pytaniami zmierzy się Klaudia Budzyńska, osobista stylistka. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: No to od razu tak, wiesz, zadam ci to pytanie wprost, bo my się w sumie też nad tym zastanawiamy. Dlaczego mimo bardzo często dużej liczby ubrań, mimo szaf, które gdzieś tam pękają w szwach, regularnie nosimy tylko niewielki procent swojej garderoby, jest taka zasada i to gdzieś zostało w ogóle przebadane, 80 na 20, że nosimy tylko 20% tego, co mamy w szafie, a 80 po prostu nam zalega. Z czego to wynika?
1: Myślę, że wynika to z tego, że bardzo zależy nam na komforcie. Żyjemy w biegu, mamy mało czasu i gdy wstajemy rano, to chcemy sobie zminimalizować stres i dlatego wybieramy rzeczy bezpieczne, na szybko, te, które leżą na wierzchu w naszej szafie. Tylko problem polega na tym, że często mamy poczucie, że te stylizacje są nudne i bez polotu i że czegoś nam brakuje.
0: Czy powtarzalność w modzie, to, że sięgamy ciągle po te same ubrania, jest czymś naturalnym? Czy może po prostu nie jesteśmy naturalnie stworzeni do tego, żeby posiadać taką liczbę rzeczy, której po prostu nie ogarniamy?
1: Myślę, że w powtarzalności nie ma niczego złego, ale musimy się dobrze czuć. I problem zaczyna się wtedy, kiedy codziennie zakładamy praktycznie to samo i mamy takie wrażenie, że nie mamy się w co ubrać, że wyglądamy nudno, a z każdej strony krzyczą do nas trendy, że modne jest to, że modne jest tamto i jesteśmy zagubieni. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Jeśli ktoś zakłada podobne zestawy, ale dobrze się w nich czuje i ma taką sprawdzoną szafę kapsułową, to myślę, że to jest jak najbardziej okej.
0: Czy myślisz, że każdy ma właśnie coś takiego jak szafa kapsułowa? Czy to jest już jakiś taki wymysł stylistów, żeby nazwać pewien zbiór ubrań, które po prostu będą się sprawdzały?
1: Myślę, że jeśli chodzi o szafę kapsułową, to w większości osób kojarzy się ona z beżem, brązem czy granatem, z takimi bardzo bezpiecznymi pozycjami, z marynarką, z białą koszulą, z jeansami. A to niekoniecznie musi tak wyglądać. Szafa kapsułowa to jest po prostu zestaw ubrań, który działa, który jest dopasowany do naszego stylu życia, do naszej osobowości, do naszej sylwetki. I szafa kapsułowa może być sportowa, a może być bardzo elegancka.
0: To za chwilę porozmawiamy o tym w ogóle, czym jest ta szafa kapsułowa, jak ją sobie stworzyć, jakie czynniki tak naprawdę decydują o tym, że tworzymy szafę kapsułową i dlaczego warto w ogóle taką szafę mieć, ale jeszcze chciałam wrócić do tych 20% ubrań, które nosimy, bo właściwie co powoduje, że dane ubrania są takimi naszymi pewniakami, poza tym, że one leżą na wierzchu?
1: Są wygodne, są bezpieczne, są to rzeczy, które zakładamy i czujemy się w nich dobrze, chociaż czasem zdarza się tak, że te rzeczy są bardzo ponure, neutralne i mamy takie wrażenie, że giniemy, że nas nie widać. Więc jakby ważne jest to, żeby te ubrania były wygodne, ale też żeby były dopasowane do naszej osobowości.
0: No i tutaj jest taki jeden myk, no bo oczywiście posiadamy część rzeczy takich wygodnych, w których po prostu dobrze się czujemy, to jest jakiś tam procent naszej szafy, no ale wiadomo, że te nasze szafy zawierają też inne ubrania, które sobie kupiliśmy na różne okazje, albo na przykład one nam się bardzo spodobały, ale z jakiegoś powodu po prostu zawisły na tych wieszakach i nigdy nie ujrzały światła dziennego. Co powoduje, że kupujemy rzeczy, których później prawie nie nosimy?
1: To jest ciężki temat. Przede wszystkim wyprzedaże. Kupujemy rzeczy, bo były przecenione i mamy poczucie, że to jest okazja życia, ale potem się okazuje, że nie mamy gdzie tego założyć i że to w ogóle nie pasuje do naszej szafy. I też trzymamy rzeczy na życie nie to teraźniejsze, które mamy, tylko często na takie, które chcielibyśmy mieć. Jak na przykład schudniemy, jak zmienimy pracę, jak się przeprowadzimy. I to sprawia, że większość tych rzeczy zalega w naszej szafie i nigdy nie jest używana. I myślę, że to jest bardzo słabe podejście, dlatego że mamy poczucie, że tych rzeczy jest tak dużo i na przykład szkoda jest nam wydać pieniądze na kolejne rzeczy, które faktycznie by sprawiły, że ta szafa stanie się spójna i ponadczasowa.
0: Klaudia Budzyńska uderzyła w sedno. Ja tak właśnie mam. Mam bardzo dużo rzeczy, których nie noszę i które czekają na jakieś okazje, które być może w ogóle nigdy w moim życiu się nie pojawią. I za moment odpowiemy na pytanie też, dlaczego tak trudno jest się pozbywać ubrań, których nie nosimy, a jednak wiszą sobie one wygodnie w naszej szafie, zajmują miejsce. Też powoduje to, że nie ma miejsca na te, które byśmy po prostu nosili. Dzisiaj seria naprawdę trudnych pytań, które dotyczą naszych szaf. Założę się, że teraz jak nas słuchacie, to patrzycie na swoje szafy i

0: słuchasz audycji Must Have. Must Have. W czwórce.
1: A dzisiaj w audycji Must Have rozmawiamy o tym, dlaczego mamy tak dużo rzeczy w szafie, których nie nosimy. I jest ta zasada 80/20, która mówi o tym, że 20% to są te ubrania, które zakładamy na siebie, a 80% to są te, które nam zalegają w szafach. I dzisiaj jest razem z nami Klaudia Budzyńska, stylistka osobista, która pomoże nam trochę jakoś to uporządkować. Dlaczego tak trudno jest pozbyć się ubrań, które mamy w szafie? No te 80%, które nie widzi światła dziennego, a jednak tam cały czas sobie wisi i zajmuje miejsce. Dlaczego bardzo często jest tak, że nie pozbywamy się tych ubrań? Nie wiem, no nie rozdajemy, gdzieś tam nie sprzedajemy tego jako ubrania z drugiej ręki, tylko po prostu cały czas trzymamy to w naszej szafie, która często no pęka w szwach, a mogłoby być tam luźniej, luźno i ładnie tak wszystko uporządkowane. A jednak tak nie jest.
2: To jest temat rzeka. Przede wszystkim sentyment. Mamy bardzo dużo rzeczy, które na przykład dostaliśmy w prezencie od kogoś i jest nam bardzo szkoda je wyrzucić, albo mamy na przykład takie przekonanie z domu rodzinnego, że rzecz można wyrzucić, kiedy będzie bardzo znoszona. I czekamy, aż pojawią się dziury, a jak się pojawią te dziury, to próbujemy je na przykład jakoś zacerować. Czyli gdzieś tam taka oszczędność, przekonania wyniesione z domu, ale też takie poczucie, że mamy na przykład ubrania ze starego życia, czyli na przykład sprzed ciąży. I my cały czas czekamy, że wrócimy do tego starego.

0: swojego życia. To są bardzo silne przekonania. Bardzo często mam klientki, które mają duży problem z pozbyciem się starych rzeczy, mimo że je mierzymy i widać, że one nie pasują i one to wiedzą.
1: A mimo wszystko trzymają to w szafie, bo wierzą, że jeszcze kiedyś wrócą do tych ubrań, mimo że miałyby czekać na to na przykład wiele lat.
0: Tak.
1: W ogóle ja się nad tym zastanawiam. Ja bardzo często próbuję robić porządki w swojej szafie. Mam taki dzień, po prostu wstaję rano i mówię, cały dzień dzisiaj poświęcę na to, żeby wyrzucić wszystko, co jest w tej szafie i pozbyć się tych niepotrzebnych ubrań. I zastanawiam się nad tym, no bo jak zaczynam robić ten porządek, wywalam wszystko z tej szafy, to zaczyna się problem po prostu z selekcją. I uwaga, jak rozpoznać rzeczy, które tak naprawdę zajmują nam tylko miejsce. Czy w ogóle da się to jakoś logicznie, tak wiesz, odcinając te sentymenty, wyselekcjonować?
0: Warto się zastanowić, kiedy mieliśmy daną rzecz na sobie. Czy na przykład to było rok temu, czy 5 lat temu. Jeśli przez na przykład 12 miesięcy nie założyliśmy danej rzeczy, to mam takie poczucie, że raczej jej unikamy. Wybieramy jakieś rzeczy obok, bo na przykład nie pasuje do naszej sylwetki. Bo ciężko się ją zakłada. Mam takie poczucie, że ludzie unikają rzeczy, które są trudne w założeniu. Mają jakieś paski, skomplikowane zapięcia i mamy takie przekonanie, że nie chce mi się tej rzeczy zakładać. Założę coś prostego, zwykły basic t-shirt albo na przykład bluzkę z długim rękawem. Warto też spojrzeć na zabrudzenia. Chyba prawie każdy z nas ma coś, co ma już jakąś dziurę. Albo była jakaś plama, mieliśmy coś z nią zrobić. Ale się okazało, że się nie da. No ale ta bluzka była taka fajna i była droga. I pasowała do mojego starego życia. I to tak wszystko leży w szafie i czeka na takie lepsze czasy. Też często zdarza się tak, że ktoś ma na przykład spodnie, które trzeba skrócić. Ale nigdy nie ma czasu, żeby pójść do krawcowej.
1: Albo nie może jej po prostu gdzieś w pobliżu znaleźć i te spodnie tak po prostu sobie leżą, czekają, a wiadomo, że nigdy ich nie założymy.
0: Tak.
1: Zasada 12 miesięcy, tak? Czyli jeśli czegoś nie założyłam przez 12 miesięcy, to jest małe prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek to jeszcze założę.
0: Tak, tak. Ewentualnie w poprzednim sezonie, prawda? Czyli jeśli na przykład sprawdzamy zimowe swetry, to zastanawiamy się, czy ja założyłam ten sweter poprzedniej zimy.
1: Bardzo często jest tak, że w naszych szafach lądują te rzeczy, które są po prostu błędami zakupowymi. Jak odróżnić chwilową zachciankę od rzeczy, która naprawdę będzie noszona?
0: Gdy jesteśmy w sklepie, to warto zadać sobie pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję? Czy dana rzecz będzie pasować do reszty ubrań z mojej szafy? Czy ja w ogóle ubieram się w takim stylu? Jeśli na przykład ubieram się na sportowo, to pytanie, czy ja potrzebuję eleganckiej sukienki do ziemi? Bo może się okazać, że ja nie będę miała w ogóle gdzie jej założyć. I też na przykład, czy kupiłabym daną rzecz, gdyby nie była przeceniona. Jeśli kupujemy coś tylko dlatego, że po prostu cena jest bardzo atrakcyjna, to mam takie poczucie, że raczej tego nie potrzebujemy i to będzie zalegać w naszej szafie, bo jest nie ten kolor, nie ta długość, albo nie nasz styl.
1: A czy to nie jest trochę tak, że w tych naszych szafach powinny właśnie być rzeczy na różne okazje? No na przykład, tak jak powiedziałaś, no ubieramy się na sportowo, no ale wiadomo, że raz na jakiś czas, czyli uwaga, raz na 5 lat, jest taka okazja, no że trzeba jednak wbić się w tę sukienkę, no bo idziemy albo na wesele, albo na imieniny u cioci. No i tak warto byłoby mieć chociaż taką jedną sukienkę, która załatwi nam sprawę. Czy takie myślenie się w ogóle sprawdza, czy po prostu lepiej nie popełniać tych błędów i nie kupować na za 5 lat, żeby po prostu było w szafie?
0: Musimy mieć różne rzeczy w szafie na różne okazje, ale te rzeczy muszą być dopasowane do naszego stylu życia. Jeśli na przykład kobieta ubiera się raczej na sportowo, to wątpię, że założy na wesele na przykład bardzo elegancką suknię do samej ziemi w cekinę. To będzie za dużo, to będzie zbyt eleganckie i tu chyba problem będzie taki, że będzie się czuła przebrana. A gdy czujemy się przebrani, to rzecz może być najpiękniejsza, najdroższa, ale i tak cały odbiór jest zły, bo widać po prostu ten grymas na twarzy i ten stres. Nie możemy czuć się przebrani.
1: Rozumiem, czyli po prostu się nie oszukujemy.
0: Tak.
1: Przyglądamy się sobie, zastanawiamy się nad tym, jaki mamy styl życia i w ten sposób powinny powstawać nasze szafy. I za chwilę będziemy rozmawiać o tak zwanej szafie kapsułowej. Jak stworzyć taką szafę, czym taka szafa jest, czy szafa kapsułowa tak naprawdę oznacza rezygnację z trendów i posiadanie białych, czarnych i beżowych t-shirtów, bo wiadomo, że wszystko do siebie będzie pasować. To jest audycja Must Have, audycja o modzie. Za chwilę wracamy.

0: Lekcja mody.
1: No ja namawiam, żeby nie kręcić się teraz gałką. Zostańcie razem z nami, bo my dzisiaj porządkujemy swoje szafy. Swoje, wasze, może akurat właśnie myślicie o swojej szafie i stwierdzacie, że tam już ledwo drzwi się domykają, a tak naprawdę chodzicie tylko w kilku rzeczach. No i co zrobić z tą całą resztą, która zalega? Jak oddzielić te rzeczy, które no tylko tam po prostu zalegają i właściwie nigdy nie ujrzą światła dziennego, ani żadnej fajnej okazji rodzinnej, od tego, co tak naprawdę jest nam potrzebne? I tutaj może pomóc taka filozofia szafy kapsułowej. No to może rzeczywiście jeszcze raz przypomnijmy, czym jest ta szafa kapsułowa, bo nazwa taka, powiedziałabym, dosyć zachowawcza, ale właściwie co to oznacza?
2: Szafa kapsułowa to jest zestaw ubrań, który jest dopasowany do naszego stylu życia, do naszej osobowości, do naszej sylwetki. I to sprawia, że gdy wstajemy rano, to możemy wyjąć byle jaką górę, byle jaki dół i to wszystko ze sobą pasuje. Tworzymy proste stylizacje, które są nasze i są stylowe. I to nam zabiera bardzo dużo stresu i sprawia, że czujemy się ze sobą dobrze.
1: Czy ty myślisz, że szafa kapsułowa sprawdzi się u każdego?
2: Myślę, że jest mała grupa osób, która bardzo lubi kupować nowe rzeczy, bardzo lubi trendy i ich garderoby są przeogromne. Więc myślę, że dla takich osób szafa kapsułowa nie będzie do końca dobrym rozwiązaniem, bo to jest ich życie, ich hobby, ich pasja. Ale dla osób, które chcą wyglądać dobrze, ale nie chcą tracić bardzo dużo czasu na to, taka opcja sprawdzi się świetnie.
1: Szafa kapsułowa, tak z nazwy i z tego, myślę, jak była przez jakiś czas analizowana i przedstawiana wielu osobom, kojarzy się z totalną nudą. Mhm. Czyli właśnie z tymi białymi t-shirtami, z beżowymi, z czarnymi, z jakimiś tam paroma dołami, z prostymi spodniami, takimi klasycznymi. Czy właśnie szafa kapsułowa jest dla takich osób, które są bardzo zachowawcze i nie lubią awangardowej mody, czy szafa kapsułowa może mieć też inne DNA?
2: Szafa kapsułowa może mieć różne oblicza. Mogą to być ubrania, które są bardzo neutralne, czyli beż, brąz, granat, cygaretki, marynarka, biała koszula, ale równie dobrze może to być zestaw ubrań, który jest bardzo kolorowy. Ma dużo printów, mocnych odcieni, odważnych fasonów. Ważne, żeby osoba, która nosi te ubrania, czuła się ze sobą dobrze. I szafa kapsułowa wcale nie musi być nudna, a mam takie poczucie, że niestety w sieci jest bardzo dużo takich przykładowych list ubrań, jak taka szafa powinna wyglądać i ludzie mają takie poczucie, że każdy potem będzie wyglądał tak samo, a nic bardziej mylnego. To jest kwestia spersonalizowania swojej takiej prywatnej garderoby.

0: dopasowanej do życia.
1: Powiedziałaś o liście, no to ja już się boję, że to jest jakoś sformalizowane. W ogóle jest coś takiego jak lista, która pomaga budować szafę kapsułową. Co na tej liście właściwie powinno być albo jest?
0: Są różne podejścia. Myślę, że dużo mówi się o tym, że powinna być zbudowana solidna baza. Czyli takie rzeczy, które zakładamy na co dzień, to są te tak zwane basiki, czyli dobrej jakości t-shirty, long sleeve, gładkie spodnie, jeansy, marynarka, nie wiem, trench, na przykład beżowy trench jest widać na co drugiej osobie na ulicy, wygodne buty. I jakby to jest jak najbardziej okej. Jeśli ktoś w klasyce czuje się bardzo dobrze i nie ma potrzeby eksperymentowania, to świetnie, ale jeśli ktoś lubi dodać sobie taki modowy smaczek, to może dodać kilka akcentów, wymienić trochę kolory i spersonalizować tą swoją szafę, tak jak mówiłam wcześniej.
1: Od czego zacząć w ogóle budowanie szafy kapsułowej? Od jakiego elementu właściwie powinniśmy budować tą bazę?
0: Na początku warto przemyśleć, w co ja ubieram się na co dzień, w czym najczęściej lubię wychodzić na miasto i jak wygląda moje życie, czy ja pracuję zdalnie, czy chodzę do biura, czy chodzę na uczelnię, bo bez tego nie ruszymy. To nie chodzi o to, żeby kupić po prostu kilka jakościowych t-shirtów, bo są osoby, które na przykład wolą chodzić w koszulkach polo i nie lubią t-shirtów. Więc jakby ważne jest to, jak wygląda moje życie? Czy ja często chodzę na imprezy, na randki, na jakieś takie eleganckie okazje, czy raczej na przykład siedzę w domu? Bo szafa kapsułowa może być zbudowana głównie na przykład z bardzo wygodnych dresów. I do tego dorzucamy kilka takich bardziej wyjściowych rzeczy.
1: Czyli ty tak naprawdę jak spotykasz się ze swoją klientką, to zaczynasz z nią najpierw rozmawiać o stylu życia?
0: Tak, tak. Zadaję bardzo dużo pytań i ludzie często są zdziwieni, bo myślą, że to jest kwestia tego, jaką mam sylwetkę, jakie kolory mi pasują, idziemy i robimy zakupy na przykład. A tak to nie wygląda, bo ja muszę poznać daną osobę i zobaczyć, co ona lubi na przykład podkreślać w swojej figurze, a czego nie. Jakie ma przekonania, gdzie pracuje, ile czasu spędza w domu, a ile na mieście, czy często jeździ na wakacje. I do tego na przykład jaki ma budżet, prawda? Bo są osoby, które mogą bardzo duże pieniądze wydać na zbudowanie szafy kapsułowej, a są takie, które mają ograniczony budżet i wtedy po prostu wybieramy najlepszą jakość w stosunku do ceny.
1: A da się zbudować szafę kapsułową z drugiej ręki?
0: Myślę, że tak, ale to jest wyzwanie i trzeba poświęcić dużo czasu na takie przegrzebanie różnych stron i produktów.
1: Klaudia Budzyńska dzisiaj jest razem z nami, osobista stylistka. Próbujemy sobie jakoś uporządkować nasze szafy. Myśleć o nich bardziej w taki sposób praktyczny. Jest zasada 80/20, czyli 80% to są te ubrania, które zalegają i które nie są noszone, a 20% to są te, które na siebie zakładamy. I co zrobić, żeby to zmienić? No to właśnie rozwiązaniem tutaj może być szafa kapsułowa i dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jak ją zbudować. To za moment jeszcze do rozmowy o szafie kapsułowej. Powrócimy.

0: Must have.
1: Klaudia Budyńska dzisiaj jest razem z nami, osobista stylistka. Porządkujemy dzisiaj szafy razem z Klaudią. Już powiedzieliśmy o tym, że jeżeli czegoś na przykład nie nosimy 12 miesięcy, no to powinno to tak naprawdę z naszej szafy zniknąć. Jeśli coś ma dziury albo przede wszystkim plamy, bo jeszcze dziury to się da jakoś tam zażyć, no ale z plamami to naprawdę już bywa ciężko, więc z tymi rzeczami czasami trzeba się pożegnać. Mówiliśmy o tym, że warto się pożegnać z rzeczami, które odkładamy na nie wiadomo kiedy, na czas, który już minął w naszym życiu i prawdopodobnie nigdy nie powróci. I takie rzeczy też nie powinny raczej zalegać w naszych szafach. Powinniśmy zrobić miejsce, nawet jeżeli nie zamierzamy kupować nowych, to po prostu wpuścić tam trochę powietrza.
2: No tak, zdecydowanie.
1: Bo to też pomaga przy tak naprawdę wyborze rzeczy, które na siebie zakładamy. I przypominamy, 80 na 20, 20% nosimy, 80% niestety zalega w naszych szafach. I ta rozmowa też prowadziła do tego, żeby spróbować sobie stworzyć swoją własną szafę kapsułową. Czy w ogóle samemu możemy sobie taką szafę stworzyć, czy zawsze będziemy potrzebować pomocy z zewnątrz, żeby to jakoś ogarnąć?
2: Możemy spróbować sami stworzyć taką szafę kapsułową, ale warto trochę poczytać, trochę pooglądać różnych inspiracji. Na to potrzeba dużo czasu i cierpliwości. To nie dzieje się od tak.
1: To jeszcze o te zasady jakby szafy kapsułowej chciałam cię zapytać. No zakładając, że na przykład ktoś chciałby sam sobie taką szafę stworzyć, to właściwie od czego zacząć? Jakie są te kluczowe zasady szafy kapsułowej?
2: Musimy zwrócić uwagę na paletę kolorystyczną. Zastanowić się, czy lepiej nam jest w chłodnych, czy w ciepłych odcieniach. Może warto skorzystać na przykład z usług kolorystki, która nam podpowie, jakie kolory będą dla nas najlepsze, albo stylistki. Jeśli mamy kolory, to potem zastanawiamy się właśnie, jak wygląda nasz styl. Czy on jest bardziej sportowy, bardziej elegancki, jakich rzeczy potrzebujemy. Stawiamy na jakość. W miarę możliwości i budżetu wybieramy jak najlepsze składy. Naturalne, przewiewne. Unikamy poliestru. Musiałam to powiedzieć.
1: Chyba, że jest to poliester, który spełnia swoją funkcję. Czyli na przykład kurtka przeciwdeszczowa albo przeciwwiatrowa. To ja bym tutaj nie demonizowała tego poliestru, bo on tutaj po prostu spełnia swoją funkcję.
2: Tak, tak. Jeszcze plisowane spódnice na przykład często są z poliestru, żeby one po prostu miały swoją formę i trzymały ten plis. Także nie zawsze poliester jest zły, ale jeśli chodzi o pierwszą warstwę, na przykład t-shirty czy spodnie, to staramy się wybierać bardziej naturalne.
1: Czy jeszcze trzeba o czymś pamiętać, konstruując sobie taką szafę?
2: Gdy kupujemy daną rzecz, warto zwrócić uwagę na to, czy pasuje do reszty rzeczy z naszej szafy. Czyli myślimy o tym, co chcemy mieć na górze, co na dole. I robimy sobie takie zestawy. Na przykład dżinsy będą pasować z bluzą, z taką koszulą. Marynarka będzie pasowała do takiej spódnicy. Nie kupujemy rzeczy, które wyglądają ładnie na manekinie, ale staramy się patrzeć na to spójnie jak na całość. Żeby każda góra, prawie każda góra pasowała do dołu.
1: Muszę ci zapytać o liczbę tych rzeczy. Czy to jest jakoś policzalne, że na przykład wystarcza nam tak naprawdę w szafie, no na przykład wystarczają nam 3 pary spodni, nie wiem, 4 t-shirty, 2 swetry, 2 bluzy, 2 kurtki i właściwie to jest wszystko. Czy da się to jakoś ogarnąć liczbą, czy no wiadomo, że jak ktoś ma nieograniczony budżet, to ta szafa kapsułowa może być dużo bardziej szeroka, ale no zakładając to minimum, no to ile tych rzeczy tak naprawdę do życia jest nam potrzebne?
2: Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i to zależy tak naprawdę od tego, w czym chodzimy na co dzień. Będzie osoba, która potrzebuje bardzo dużo t-shirtu, bo na przykład je często zmienia, bo jest młodą mamą i te ubrania często się brudzą. A będzie ktoś, kto bardzo dba o czystość, nie brudzi się, nie ma też styczności z małymi dziećmi. Wtedy taka osoba będzie

0: gdzie potrzebowała mniejszej ilości ubrań. Też pytanie, na ile wychodzimy na przykład do ludzi i pracujemy w miejscu, gdzie musimy jednak robić dobre wrażenie i tym naszym wizerunkiem robić jakieś wrażenie. To jest bardzo spersonalizowana i jakby prywatna sprawa.
1: Ale czy ty kiedykolwiek robiłaś taką minimalistyczną szafę kapsułową dla kogoś?
0: Zdarza się tak, szczególnie jak mamy mniejszy budżet albo jest to osoba, która po prostu nie lubi bardzo robić zakupów, to wtedy stawiamy po prostu na takie bardzo proste zestawy, ale wtedy idziemy w klasykę, czyli tutaj nie ma szaleństwa, nie ma raczej modowych trendów. Wybieramy fasony, które wyglądają dobrze teraz i będą wyglądały dobrze za 2 lata, czyli bardzo proste, bez ozdób.
1: Czyli jeśli mamy ograniczony budżet, jeśli musimy się jakoś tam ograniczać, finansowo przede wszystkim, no to rozumiem, że zmniejszamy ilość rzeczy i gdzieś tam to musi się nam po prostu zgadzać. Czy szafa kapsułowa, jeszcze dopytam, wyklucza trendy?
0: Nie, ale myślę, że trendy powinny być małą częścią naszej kapsuły.
1: A jak w ogóle wprowadzić trendy do szafy kapsułowej?
0: Myślę, że małymi kroczkami. Fajnie jest zacząć na przykład od jednej koszuli, kolorowej apaszki, zamszowej torebki. Małymi kroczkami testujemy, czy to nam się sprawdza. Jeśli nam się sprawdza, to możemy dokupić więcej podobnych produktów.
1: Warto inwestować w rzeczy sezonowe?
0: To zależy. To zależy, czy mamy czas, czy mamy budżet i czy ubrania to jest nasza pasja tak naprawdę. Jeśli nie, jeśli ubrania służą nam do tego, żeby się po prostu ubrać, wyjść na miasto i kreować jakiś wizerunek, to idziemy, myślę, w prostotę.
1: Czy szafa kapsułowa wyklucza generowanie swojego stylu?
0: Nie, ale myślę, że ważne jest to, żeby właśnie dodawać te modowe smaczki. Taki magnes uwagi. Małą rzecz, która sprawi, że ta stylizacja jest bardziej spersonalizowana.
1: Dzisiaj Klaudia Budzyńska razem z nami była. To ona nam dzisiaj podpowiadała, jak stworzyć szafę kapsułową, ale też jak uporządkować to, co mamy w szafie, bo też myślę, że dużo tych rzeczy jest po prostu w naszych szafach. Często przez to, że mamy za dużo rzeczy, to po prostu też ich nie widzimy.
0: Tak, tak.
1: I ten pierwszy ruch powinien polegać na tym, że po prostu sprawdzamy, co mamy w swojej szafie, robimy ten porządek, odkładamy na bok sentymenty i odkładamy też tak zwane przydasie.
0: Tak.
1: Czyli, że coś się przyda nam w przyszłości, chociaż tak naprawdę czas tej rzeczy już dawno minął. No i dopiero jak stwierdzimy, co mamy w szafie, to od tego momentu zaczynamy tworzyć szafę kapsułową. I tutaj ciekawa historia właśnie o tym i taki trochę też obalenie tego mitu, że szafa kapsułowa no nie musi być nudna. Tu nie chodzi tylko o to, żeby tam były same białe i czarne t-shirty, tylko żeby jednak zacząć zawsze od swojego stylu życia. To jest tak naprawdę klucz do tworzenia szafy kapsułowej. No mam nadzieję, że trochę pomogliśmy naszym słuchaczom. Ja czuję, że muszę zrobić porządek w swojej szafie, że muszę się pożegnać z rzeczami, których nie nosiłam przez 12 miesięcy, bo ta zasada 12 miesięcy, no jak okazuje się, jest pomocna przy porządkowaniu szafy. Jeśli czegoś nie nosiliśmy przez 12 miesięcy, to jest duże prawdopodobieństwo, że już w ogóle tego nie założymy. Bez sentymentów patrzymy dzisiaj na swoje szafy. Klaudia Budzyńska, osobista stylistka, była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce porządkujące nasze szafy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: miasta. Pogoda. Wieczór zapowiada się spokojnie i pogodnie. Temperatura około 20-22 stopni w Warszawie. W nocy ochłodzenie do około 15 stopni bez opadów i z niewielkim wiatrem. W Gdańsku wieczorem więcej chmur i około 15 stopni. Noc nieco chłodniejsza, 12-13. Możliwe niewielkie zachmurzenie bez intensywnych opadów. A w Krakowie wieczór ciepły i dosyć spokojny. Od 19 do 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13. Możliwe lekkie zachmurzenie i słaby wiatr.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap. W każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na audycję Must Have zaprasza Kasia Dydo.
1: 5 minut po godzinie 19 to audycja Must Have, audycja, w której rozmawiamy o modzie, a moda to nie tylko ubrania i pokazy. To przede wszystkim ludzie, relacje, emocje i momenty dziejące się gdzieś pomiędzy wyjściem modelki na wybieg a ciszą backstage'u po zakończeniu wydarzenia. W dzisiejszym wydaniu Must Have porozmawiamy o projekcie, który nazywa się Showcase. To jest fotograficzna opowieść Janka Suchoraba, który jest fotografem i jest to opowieść o młodej modzie, o środowisku projektantów, o spotkaniach, które zaczęły żyć trochę własnym życiem i trochę się rozwinęły i nie są już tylko takim zwykłym projektem fotograficznym. Porozmawiamy o tym, jak dzisiaj dokumentuje się młodą modę, dlaczego w erze Instagrama i takiego szybkiego scrollowania nadal potrzebujemy realnych spotkań i fizycznych wydarzeń oraz jak budować przestrzeń, która łączy i fotografów, i stylistów, i projektantów, i ludzi kreatywnych wokół wspólnej energii, jaką daje moda. O tym wszystkim będziemy rozmawiać już za moment w czwórce w audycji Must Have.

0: To jest Hot. Hot.
1: No właśnie, jak bardzo jest hot projekt Showcase Warsaw, o tym będziemy teraz rozmawiać. Z jednej strony to jest fotograficzna opowieść Janka Suchoraba, który dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dodam, że to jest fotograf, który postanowił fotografować młodą polską modę, a więc jest to trochę opowieść o pokazach młodych projektantów z Łodzi, która z czasem przerodziła się w coś więcej, bo w wystawę fotograficzną, ale też i w gazetę, i w spotkania, i w wydarzenia, a konkretnie wydarzenia, które też odbędzie się jutro o godzinie 19 w przestrzeni Narocz 13. Tutaj od razu powiem, że to jest przestrzeń, która będzie otwarta dla wszystkich, więc każdy może zobaczyć, co tam się będzie działo, no i też będzie mógł doświadczyć tego, jak funkcjonuje młode środowisko, które skupia się wokół mody. No to jeszcze raz dobry wieczór, witaj w czwórce, bo taki dosyć długi wstęp tutaj zrobiłam, ale chcę zrozumieć, czym tak naprawdę jest twój projekt, więc może zacznijmy od tego, jak w ogóle narodził się pomysł na show. Showcase, zanim stał się Showcase Warsaw, był też wcześniej Showcase Berlinem, Showcase Łódź też?
2: Tak, tego było dużo. Przede wszystkim projekt narodził się w ten sposób, że gdzieś wyszedłem z aparatem na taki pierwszy pokaz mody. Pierwszy z projektu, jakby pierwszy w kolejności. I stwierdziłem, jakby doświadczony też obecnością moją rok wcześniej tam, że kurczę, mało jest takich fotografów i w ogóle takich fotografii z tych pokazów, które pokazałyby ten pokaz trochę od drugiej strony, bo faktycznie wszyscy siedzą na widowni, oglądają te 30 sekund, kiedy osoba modelująca idzie, pokazuje kreację na sobie, potem wraca i jakby następuje taka krótka cisza i potem wychodzi kolejna osoba. Natomiast tak naprawdę ten pokaz trwał już od wczesnych godzin porannych, a skończy się dużo, dużo później niż my odbiorcy te osoby z oczu stracimy. I trochę tak samo jest z fotografami, którzy gdzieś tam w pierwszym rzędzie stoją i czekają tylko na ustrzelenie tego kadru. Mnie interesowało to, co się dzieje zaraz przed, to, co się dzieje zaraz po, jak te ubrania w zasadzie wyglądają w momencie, w którym

0: są dopięte na tip-top ostatni raz przez osobę, która kreację zaprojektowała, i to, co się stanie, zanim powiedzą 3, 2, 1, wychodzisz. I stwierdziłem, że pójdę na ten pokaz na własnych zasadach. Poszedłem na pokaz This is Fashion Design Institute, który odbywał się przy okazji festiwalu muzyki elektronicznej Rejkjavik w Łodzi. W tym roku zresztą też ten pokaz się odbywa i odbywa się też festiwal, a mówię o tym dlatego, że podczas tego festiwalu 27 czerwca będzie, mimo tego, że najbliższe wydarzenie nazywa się Epilog i jest zakończającym wydarzeniem z cyklu Showcase, to tam też Showcase jeszcze się w pewnej formie pojawi. Nie będę dużo zdradzać, ale gdyby ktoś był przy okazji, to tam też również Showcase i gazetę, i backstage znajdzie. Natomiast na pokazie, o którym mówię, dostałem zaproszenie na drugi pokaz, który odbywał się w budynku tak zwanej Łódzkiej Imki. To jest taki kompleks sportowy, gdzie część jest użytkowa, część jest opuszczona, i w opuszczonym basenie moje
1: tak,
0: znajome...
1: Jaka to jest teraz modna przestrzeń, która została chyba całkiem niedawno odkryta dla publiczności, też dzięki Festiwalowi Fotografii, prawda?
0: Tak, właśnie... Nie wiem, tutaj nie chcę skłamać, bo nie mam takich informacji, ale to być może był debiut właśnie, bo podczas tego fotofestiwalu była tam wystawa i w
1: tak,
0: przestrzeni...
1: Ja tam byłam.
0: Tak, i właśnie w przestrzeni tej wystawy odbył się pokaz, który właśnie tutaj w gazecie jest zawarty. No właśnie, pokaz, który dokumentowałem, i z tych dwóch pokazów, gdzie łącznie z 7 czy 8 osobami projektującymi współpracowałem fotograficznie, tworzyliśmy takie mini edytoriale na backstage'u, też na wybiegu, i spiąłem to wszystko w formę takiej gazety tradycyjnej, zaszeleścimy trochę, takiej
1: prawdziwa gazeta.
0: Prawdziwej, na cienkim, szarym papierze gazety z fotografiami. I to trochę było takie moje małe marzenie, to znaczy pokazać ten undergroundowy świat w takiej formie dla osób, które go nie znają, i w formie dostępnej. Wypuściłem prawie 600 gazet. One cały czas są w obiegu i cały czas je można dostać. I te gazety są darmowe. To znaczy zależało mi na tym, żeby każdy mógł taką gazetę dostać. A żeby każdy mógł taką gazetę dostać, trzeba było się spotkać. I tutaj narodził się pomysł na to, żeby właśnie stworzyć premierę tej gazety. I to było pierwsze wydarzenie, które odbyło się w październiku w Łodzi.
1: A skąd w ogóle u ciebie to zainteresowanie modą? Bo ty jesteś studentem łódzkiej filmówki, więc właściwie mogłeś robić zupełnie inne rzeczy. Mogłeś na przykład być na backstage'u jakiejś produkcji na przykład filmowej albo serialowej, a jednak wybrałeś modę. Dlaczego?
0: Byłem też na backstage'ach produkcji filmowych, byłem w wielu miejscach i różnych rzeczy już próbowałem, natomiast ja studiuję fotografię, więc też gdzieś zawsze było bliżej mi do tej jednej uchwyconej klatki niż obrazu ruchomego. Mimo że obrazem ruchomym też na co dzień się zajmuję, to gdzieś ta moda była czymś takim, co... Zawsze lubię oglądać fotografie mody, jakieś magazyny wertować stare, nowe, przeglądać wogi napotkane tu i tam na dworcu czy na lotnisku, i po prostu lubię to. Lubię też pracę w zespole, pracę, że mamy jakby... W fotografii mody zawsze ta ekipa jest mniej lub bardziej rozbudowana, ale jakieś takie minimum to jest osoba, która stylizuje, robi makijaż, fryzurę. Ktoś, kto stoi też i reguluje moc lampy, no i fotograf, tak? Więc zawsze gdzieś ta praca w grupie i to, że tak naprawdę praca zespołu kilkuosobowego zawsze przekłada się na jedno zdjęcie, to mnie interesuje. Mnie jakby nie bardzo interesuje fotografia, mimo że oczywiście lubię też takie oglądać, kiedy siedzę w studiu, komponuję, wychodzi fotografia, pokazuję ją. Mnie interesuje proces, który angażuje ludzi. Ja lubię być wśród ludzi i jakby to mnie też napędza do działania.
1: No i teraz za chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda twoja fotografia modowa, bo ona nie jest taką typową fotografią modową, jak ludzie sobie to wyobrażają, czyli wystudiowane pozy, piękne światło i wszystko takie jak spod linijki. Twoja fotografia modowa wygląda zupełnie inaczej, a jak o tym będziemy opowiadać już za moment w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy o projekcie Showcase. Showcase Warsaw, tylko tutaj jeszcze dodam, każdy może się pojawić na tym wydarzeniu. Jutro o godzinie 19:00 przestrzeń na Rocz 13. Tam się spotykają ludzie, którzy po prostu kochają modę. Za moment wracamy. No matter what, no matter what, you got.

0: Must have.
1: A dzisiaj w czwórce w audycji Must Have rozmawiamy o projekcie Showcase Warsaw. Tutaj będę powtarzać, że jutro możecie wziąć udział w wydarzeniu. To jest przestrzeń na Rocz 13. Showcase Warsaw, start godzina 19. Wstęp jest wolny dla każdego. Co tam się konkretnie wydarzy, o tym jeszcze będziemy mówić za moment, ale tymczasem porozmawiajmy o twojej fotografii, no bo ona tak jakby stanowi clue całego tego projektu. Od tego się wszystko zaczęło. Co tak naprawdę w fotografowaniu mody ciebie interesuje najbardziej?
2: To jest zawsze najtrudniejsze pytanie, uważam. Ja myślę, że mnie interesuje, trochę kontynuując to, co mówiłem przed chwilą, taka składowość tych wszystkich rzeczy, że żeby powstało jedno zdjęcie, musimy przyjść na plan, zrobić wszystkie przygotowania techniczne, przygotować osobę, która pozuje, zrobić makijaż, włosy, ubrać, wystylizować, dobrać dobre światło. W moim przypadku jeszcze trzeba włożyć film do aparatu, potem trzeba to wszystko wywołać, zeskanować, zrobić pełną kolor korekcję. Więc ten proces trwa i mnie interesuje to, że praca wielu osób łączy się w jakąś taką formę jednej fotografii, że zostaje po prostu jedno zdjęcie z tego, jedno bądź kilka z tego całego jakby procesu i pracy masy osób, bardzo złożonej i trudnej pracy. Ale interesuje też mnie sama forma w obrazie, forma, jaką przybiera kreacja, światło, które w zasadzie stanowi o tym, jak widzimy dany projekt, bo jest to element kluczowy.
1: Czasami jak patrzę na twoje fotografie, to mam wrażenie, że samo ubranie nie jest tutaj najważniejsze, że liczą się też zupełnie inne rzeczy, liczą się emocje.
2: Liczą się emocje. Jakby myślę, że to, co przedstawia twarz osoby, która pozuje w danym projekcie, może mówić więcej o tym projekcie niż tak naprawdę ten sam projekt. Myślę, że też ważne w fotografii mody jest to, żeby mieć pomysł na przedstawienie tego konkretnego ubrania, żeby za tym, że dobieramy odpowiednie właśnie światło, kadr, bodajże nawet takie proste rzeczy jak ogniskowo obiektywu, to wszystko, czy kolorystykę, to wszystko stanowi o tym, jaki właśnie finalny produkt widzimy.
1: Czy fotografia mody nie jest dla ciebie czymś więcej?

0: w sensie takim, to też jest jakby forma opowiadania pewnej historii?
1: Myślę, że tak. Ja staram się w edytorialach, które tworzę, przemycać jakąś historię. To znaczy, czy to przez emocje na danym zdjęciu, poprzez konkretne ubrania, kadrowanie, sposób w jakim na danym etapie, jakby im dalej na kolejnej stronie gazety, tym to się jakby zmienia. Historia idzie do przodu trochę tak jak narracja w filmie. Może też dlatego, że jestem ze szkoły filmowej trochę
0: no
1: gdzieś...
0: No właśnie, mam takie wrażenie, że to twoje fotografowanie młode jest takie trochę jak dokument. Oglądamy to nie tylko jak taki zwykły edytorial po prostu modowy, ale jest to coś więcej. Tam jest historia, tam się dzieją właśnie jakieś emocje, są... No jest tam bardzo dużo prawdy.
1: To cieszę się, że tak jest, bo ja właśnie chciałem, żeby tak było. No tak jak mówię, to jest po prostu też długi proces, trochę myślę, że takiej fotograficznej intuicji, którą po prostu przez lata praktyki się nabywa. Z każdym kolejnym tak naprawdę edytorialem, z każdą kolejną pracą. Myślę, że też widzę po prostu, co trzeba poprawić i wdrażam te rzeczy. I też te historie po prostu są coraz solidniej zbudowane.
0: Czy myślisz, że w czasach Instagrama, w czasach mediów społecznościowych, ale też i w czasach AI, które bardzo zawładnęło światem mody, potrzebujemy takich prawdziwych historii, takiej prawdy, takiego właśnie, no nie takich wyretuszowanych zdjęć, do których przywykliśmy, myśląc o zdjęciach ze świata mody?
1: Ja myślę, że potrzebujemy. To znaczy... Mam takie wrażenie, bo bardzo też często i obszernie myślę o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na to. Zastanawiam się też, czy po skończeniu szkoły filmowej będę w stanie zarabiać pieniądze z tego, co robię na ten moment. Natomiast ja myślę, że i to mnie trzyma przy tym, co robię, że tak, my potrzebujemy cały czas jakiejś takiej autentyczności. W każdej dziedzinie. Myślę, że może dlatego też przyjechałem do studia rowerem. Kolarstwo staje się coraz bardziej popularne, bo po prostu potrzebujemy wyjść z domu i zaczerpnąć powietrza. Tak samo jest, wydaje mi się, z fotografią. Myślę, że też z fotografią analogową, ale tak naprawdę myślę, że nie można też powiedzieć, że to, co tworzy sztuczna inteligencja z zasady jest złe. Ja uważam, że musimy po prostu, my jako twórcy, musimy się pogodzić z tym, że fotografia będzie stała obok obrazów wygenerowanych, które jakby nie są z definicji, nie mogą być gorsze. Dlatego, że sztuczną inteligencję stworzył człowiek i też człowiek musi napisać temu programowi, co chciałby, aby na tej fotografii było. Więc bez tego to nie jest też tak, że klikamy przycisk i mamy jakiś algorytm, który na podstawie wibrujących fal powietrza tworzy nam to, co myślimy. To znaczy, my to wszystko musimy opisać i komputer na ten moment jeszcze nie do końca sprawnie, ale zapewne coraz sprawniej, być może jak skończymy tę rozmowę, to już będzie to jeszcze sprawniejsze,
0: może tak być.
1: Tworzy to. Ja na przykład tworzę coś innego. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje właśnie to, żeby jakby spotkać się z wieloma osobami i stworzyć coś wspólnie, porozmawiać o czymś i wykonać ten pomysł w moim przypadku technikami analogowymi. Wydaje mi się, że fotografia cyfrowa może być w jakimś takim zagrożeniu. To znaczy być może będzie łatwiej generować i już to się dzieje, już 30-40% rynku komercyjnego zastąpiły właśnie obrazy generowane. I wydaje mi się, że fotografia analogowa jest czymś, czego się właśnie nie da zastąpić. To znaczy, to jest tylko jakby narzędzie, ale ono zyskuje tak jak muzyka z płyt winylowych. Może to jest takie proste porównanie, ale...
0: Ale chyba bardzo trafne.
1: Tak. Winyle się teraz kupuje, a właśnie płyty CD, które porównałbym tutaj do fotografii cyfrowej, już są trochę bardziej na boku.
0: Dzisiaj razem z nami jest Janek Suchorab, fotograf, który odpowiada za projekt Showcase Warsaw. Showcase Warsaw jutro w takiej przestrzeni, która nazywa się Narocz 13, na ulicy Narocz 13, punktualnie o godzinie 19. Wstęp jest wolny, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć pracę Janka, to tam one będą obecne. A co jeszcze się wydarzy na tym spotkaniu, ale też jak się fotografuje na backstage'u, jaką ma się relację z projektantami oraz modelkami, co wolno, a czego nie wolno. O tym będziemy rozmawiać za chwilę w czwórce w audycji Must Have.

0: słuchasz audycji Must Have. Must Have. W czwórce.
1: A dzisiaj w Must Have rozmawiamy o projekcie Showcase Warsaw, fotograficznej opowieści Janka Suchoraba, który jest razem z nami. Jest to opowieść o pokazach mody młodych projektantów z Łodzi. Właściwie co się jutro wydarzy w tej przestrzeni na ulicy Narocz 13?
2: To jest taka kontynuacja projektu, który rozpoczął się w październiku. W zasadzie dla odbiorców rozpoczął się w marcu, natomiast w październiku rozpoczął się dla nas, bo gdzieś właśnie po pierwszym evencie, po drugim evencie w Warszawie w listopadzie chciałem z tym projektem wyjść gdzieś jeszcze dalej i tutaj powtarzam ostatnio, że właśnie pierwszym przystankiem na zachód, jak się wsiądzie w pociąg, to jest Berlin. No i tak postawiłem taką pideskę na mapie i udało mi się jakby wejść we współpracę z takim projektem Supersoft, który prowadzi Gabriela Zawojska. I Supersoft pomógł załatwić przestrzeń. Zrobiliśmy to w przestrzeni takiej galerii See Our Vision, w której dostaliśmy 70 m², które mogliśmy zaadaptować jak tylko chcemy. No ale przede wszystkim Gabriela i Supersoft pomogli w organizacji jakby całości, koordynacji, sprzętowej pomocy, montażu. A jeśli chodzi o moją stronę, to my dostaliśmy dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza. I za to dofinansowanie udało nam się pojechać

0: mi i siódemce projektantów do Berlina. Udało nam się tam też przez 5 nocy dzięki wsparciu Mickiewicza spać i stworzyliśmy event połączony z pokazem mody, instalacją dźwiękową i wystawą fotografii.
1: Ale to będzie kopia tego, co wydarzyło się w Berlinie?
0: Właśnie ja każdy z tych eventów podchodzę do niego trochę inaczej. Pierwszy był stricte premierą gazety, drugi był eventem, który odbył się w pracowni Parter A10 Darkroom na ulicy Chmielnej w Warszawie w listopadzie zeszłego roku i tam pokazywaliśmy fotograficzność i analogowość projektów Ciemni. W Berlinie pokazaliśmy pokaz mody i wystawę fotografii, a w Naroczy w Warszawie jutro o 19 będziemy pokazywać również wystawę fotografii, ale to co najważniejsze, to będziemy podsumowywać cały projekt, pokażemy tam backstage wszystkiego, co działo się w Berlinie i to jak powstawała gazeta, jak wyglądały poprzednie wydarzenia, jest to taki z nazwy epilog, a z treści takie podsumowanie dotychczasowych działań. Również o godzinie 21 odbędzie się performance Zuzanny Grabowskiej w kreacjach Marcjanny Sokołowskiej i to będzie takie, powiedzmy, zakończenie tego wieczoru.
1: Myślisz, że zmienia się podejście do tego, jak prezentować modę? Jak słucham, czym tak naprawdę jest twój projekt, no to nie jest to zwykłe pokazywanie mody, tylko właśnie tak jak mówisz, używasz słów performance, wydarzenie, które tak naprawdę gdzieś tam będzie wpływało też na jakieś nasze inne zmysły niż ten zmysł wzrokowy. Czy jesteśmy trochę już znudzeni takimi tradycyjnymi pokazami mody i szukamy czegoś więcej, czegoś, co być może właśnie tak jak mówisz, jest bardziej autentyczne?
0: Ja myślę, że my szukamy kontaktu. Kontaktu między ludźmi, kontaktu, który trochę jest taki sztuczny przez Instagrama, bo myślę, że w tym środowisku większość kontaktów nawiązuje się teraz przez Instagrama. Instagramy też są traktowane jako takie portfolio każdej z osób. To jest pierwsze miejsce, gdzie wchodzimy. I wydaje mi się, że te wydarzenia w każdej z form są ważne po to, żebyśmy się po prostu jako ludzie, jako twórcy, potencjalnie osoby współpracujące ze sobą w przyszłości, spotkali na żywo i porozmawiali. I to jest też główny powód, dla którego ja to robię i dlaczego ciągnę to dalej i nie skończyłem na jednym wydarzeniu w Łodzi, jednym wydarzeniu w Warszawie, tylko nadal idzie to do przodu i wydaje mi się, że od pierwszego wydarzenia tak naprawdę trochę ten projekt zyskał taką grupę fanów i gdzieś coraz więcej nas jest, powtarzamy się, są też nowe osoby, które przychodzą i jestem dumny z tego, że ten projekt, jakby to założenie, które ja sobie wymyśliłem, czyli połączyć ludzi, żebyśmy się spotkali na żywo, ta gazeta jest tylko pretekstem. Myślę, że te fotografie też są pretekstem. Chwalimy się oczywiście tym, co robimy. Jesteśmy młodymi ludźmi, w większości jeszcze osobami, które studiują, kończą, czy to projektanci ASP, czy ja szkołę filmową, czy wiele osób, które są dookoła, też podobne kierunki i w jakiś sposób my musimy wyjść też z tym, co pokazujemy. Mi się wydaje, że wychodzenie z twórczością na Instagram to już jest teraz za mało. Teraz trzeba wyjść, czy się robi fotografię analogową, czy generuje obrazy za pomocą sztucznej inteligencji. Trzeba je nadal pokazać w formie fizycznej. Do tego będziemy wszyscy dążyć i do tego też trochę dążył projekt.
1: Janek Skorow dzisiaj jest razem z nami, fotograf, który odpowiada za wydarzenie Showcase Warsaw. Cały czas zapraszamy do przestrzeni Narocz 13 jutro na godzinę 19. Każdy może przyjść. To jest wydarzenie otwarte i to jest też coś, co myślę wyróżnia większość pokazów mody czy eventów modowych. Najczęściej one są zamknięte dla bardzo elitarnego grona. Cała reszta ewentualnie może właśnie wbić na Instagram i tam zobaczyć, co się dzieje. A tutaj przestrzeń jest otwarta. Możecie przyjść, zobaczyć, poczuć, ale też właśnie porozmawiać. Prawdziwi ludzie, prawdziwe relacje, prawdziwe emocje, to wszystko będzie w tej przestrzeni Narocz 13. A za chwilę jeszcze, no nie odpuszczę tej rozmowy na temat tego, jak się fotografuje na backstage'u, bo na backstage'u dzieją się różne rzeczy, ciekawe i mniej ciekawe, na co może sobie pozwolić fotograf, będąc tam. O tym będziemy rozmawiać za moment. Janek Suchorab jeszcze z nami zostaje.

0: Must have. Must have.
1: O bardzo analogowym wydarzeniu rozmawiamy dzisiaj, czyli Showcase Warsaw, jutro w Przestrzeni Narod 3.13, start godzina 19, wtedy będziecie mogli zobaczyć wystawę, o godzinie 21 też rozkręci się tam impreza, bo zagrają DJ-e, ale też performance z, że tak powiem, z modą w tle, też nas to wszystko czeka w tej przestrzeni w ramach wydarzenia Showcase Warsaw, za które odpowiada Janek Suchorab, fotograf, który jest razem z nami, tutaj też będę to podkreślać, człowiek, który fotografuje analogowo, czyli wkłada film do aparatu i w ten sposób macha swoje zdjęcia, co oczywiście jest dużo trudniejsze niż, myślę, fotografowanie cyfrówką czy jakimkolwiek innym aparatem, nawet tym, które mamy w telefonach, jest to określone jakimś błędem i swego rodzaju niepewnością, no ale Janek wybrał taką drogę, no i wbija na backstage pokazów mody, co też jest lekkim hardkorem, bo tam się dzieje. A co się dzieje właśnie na backstage'u? Jak to wygląda okiem fotografa?
2: Dzieje się bardzo dużo i myślę, że im więcej się dzieje, tym dla mnie lepiej. Lubię wejść po prostu i być w takim jakby zamieszaniu tego wszystkiego, tym, że coś się przygotowuje, coś się psuje, a my mimo wszystko robimy te zdjęcia.
1: To czasami najczęściej jest panika.
2: Jest panika, tak, ale właśnie zadaniem fotografa, to znaczy moim zadaniem, jest tę panikę trochę opanować i mieć tę, powiedzmy, 1/60 sekundy na to, żeby uchwycić ten kadr, żeby mimo wszystko to ustawić i trudno jest zapanować nad tym wszystkim, zwłaszcza, że w trakcie projektu Showcase fotografowaliśmy takie sceny, gdzie czasami mieliśmy dosłownie minutę na zrobienie jednego kadru, na którym miało być 5 modelek, każda w totalnie wystylizowanej już na 100% kreacji, więc trzeba było działać i dzieje się bardzo dużo i myślę, że taka spontaniczność działań też jest ważna.
1: A jak projektanci przyjmują fakt, że wbija tam fotograf w takich momentach, które dla projektantów bardzo często są trudne, no bo właśnie mają bardzo mało czasu na to, żeby przebrać modelkę, muszą się skupić na tym, żeby wypuścić tę modelkę w jak najlepszej formie, jeżeli chodzi o strój, a tutaj nagle jeszcze jest fotograf, który robi im zdjęcia. Czy ta współpraca jakoś się wam dobrze układa?
2: To znaczy, każdy walczy o swoje. Wydaje mi się, że każdy walczy o swoje, ale to jest taka walka, której każdy chce i każdy potrzebuje. I po to trochę to robimy. Osoba, która zaprojektowała dany projekt, musi wszystko wystylizować, ktoś musi poprawić jeszcze włosy, a już trzeba przebierać kolejną osobę, bo to nadal jest backstage pokazu i krótki czas na zrobienie czy lookbooka, czy jakichś fotografii pod edytorial. To jest zadanie trudne w ogóle. I myślę, że właśnie fajne jest to, że wśród tych emocji nadal można znaleźć ten czas na uchwycenie
1: tego. A czego nie wolno fotografowi na backstage'u?
2: Ja myślę, że wiele fotografowi na backstage'u nie wolno. Fotograficznie wolno dużo fotografowi. Natomiast no wiadomo, że jest też trzeba zachować po prostu przyzwoitość, jak też fotograf nie jest zwierzęciem. Fotograf jest też zwykłym

0: z osobą i trzeba zachować zarówno dystans do osób, które się fotografuje, i uszanować też zasady, na jakich się tam jest. Zasady, gdzie się możemy poruszać, z kim, kogo możemy fotografować, trzeba tego wszystkiego dopilnować i myślę, że po prostu trzeba się też dobrze dogadać z osobami i wcześniej określić ten zakres walki, tak? Co będziemy fotografować, gdzie będziemy fotografować mniej więcej i zakres też spontaniczności, bo czasami jest tak, że idzie się i to są zdjęcia w konkretnej lokacji, a czasami jest tak, że jest trochę więcej czasu i właśnie możemy poszukać. W Showcase szukaliśmy dużo. W opuszczonym budynku łódzkiej Imki znaleźliśmy szatnię, która jakby stworzyła bazę dla tego mini-edytorialu, który tworzyliśmy z Marcianą Sokołowską. A w przestrzeni, gdzie odbywa się festiwal Reykjavik, to jest taki magazyn bawełny, który jest już od lat nieczynny, opuszczony. Tam też znaleźliśmy przypadkowe miejsce z taką lodówką, na której było godło Polski. To jest jedno z takich bardziej, powiedzmy, reprezentacyjnych zdjęć z serii Showcase. I wszyscy też się, kurczę, dziwią, jak to jest, czy to jest takie wystylizowane, które był scenografia, a to jest takie miejsce, które właśnie niewiele trzeba, żeby też coś znaleźć. Ten projekt akurat jest projektem, w którym mniej stawiamy na tworzenie tego, a bardziej na taką spontaniczność tych działań.
1: Czy jutro też będziesz fotografował, czy oddajesz się przyjemności celebrowania tego, co zrobiłeś wcześniej?
0: Ja się w Berlinie porwałem na to, żeby każdą z osób, które w pokazie idą, sfotografować. I było to bardzo trudne, bo włożenie filmu do aparatu w momencie, w którym się robi pokaz przed grupą kilkuset osób, gdzie wszyscy wychodzimy, padał jeszcze lekki deszcz, to był marzec, tam też nie było jakoś super ciepło, było już ciemno i trzeba było zrobić te fotografie. Dla mnie to było trudne. Oczywiście powstały i są, istnieją, natomiast wydaje mi się, że jutro włożę elegancki strój, wezmę małą małpkę analogową, którą zrobię kilka zdjęć backstage'owych, natomiast właśnie ten networking tutaj zadziałał, bo wiele osób zgłosiło się z aparatami i będą fotografować wydarzenie nie tyle za mnie, co może po prostu dla nas, ale mnie to tym razem ominie.
1: Obserwując to środowisko, na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, czego najbardziej potrzebuje ta młoda polska moda, to środowisko, ci ludzie, którzy ją tworzą?
0: My wszyscy potrzebujemy rozgłosu. To znaczy każda osoba, którą ja do tej pory spotkałem na drodze, czy która to robi jeszcze zajawkowo, czy osoby, które już z tego zarabiają poważne pieniądze i z tego żyją, każdy po prostu robi to, bo to uwielbia. I wydaje mi się, że my wszyscy potrzebujemy pokazać osobom, jakie świetne rzeczy potrafimy zrobić. Po to jest ten projekt, po to są te współprace, czy z Supersoft, którą miałem, czy z Naroczą, gdzie teraz udostępnili nam tę przestrzeń. Żebyśmy po prostu się pokazywali. My się musimy wszędzie pokazywać i ja bym chciał, żeby po prostu to było widoczne. Robię to dla ludzi, bo tak naprawdę bez odbiorcy żadna z tych fotografii nie ma sensu.
1: No i mam nadzieję, że jutro ludzi nie zabraknie. Narocze 13 to jest przestrzeń, ale też ulica, na której fajnie byłoby, gdybyście się pojawili. O godzinie 19 Showcase Warsaw, najpierw wystawa, później też performance, a później też no, taka możliwość, myślę, wymiany kontaktów, ale też i dobrej zabawy, bo o 21.30 zaczną grać DJ, nie tylko z Polski, ale także z Berlina, prawda?
0: Tak, mamy reprezentację berlińską, berlińsko-polską dokładniej. Więc tutaj pełne spektrum wrażeń.
1: Ciekawe wydarzenie. Każdy może być na tym wydarzeniu, jeśli się stawi w przestrzeni Narocz 13. Zobaczcie, jak to wygląda. Showcase Warsaw. Za to wydarzenie odpowiada człowiek, który dzisiaj był razem z nami, Janek Suchorab. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie w czwórce. Ubierz się jutro ładnie, baw się dobrze i po prostu celebruj te chwile, które no, są efektem tak naprawdę twojej pracy. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja dziękuję też bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam miłego wieczoru. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
0: Po reklamie.
6: Czwórka. Polskie Radio.

0: for Mumbai.
1: Minęła 20.
2: Pogoda.
1: W Polsce bardzo miły i ciepły wieczór. Na północy od 16 do 18 stopni, w centrum raczej 18, a na południu nawet do 21 stopni. Przed nami bardzo ciepłe i słoneczne.

0: Macie ważny komunikat.
1: Hejterska 4. Już jutro po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
5: Young Money. I know you're gonna do it for the grand, right?

0: niggas crazy. Who got a mad like me and that pussy wavy? Well, these niggas want me to love them like I'm Kiki. Got them in their feelings since they see me in Fifi.
1: W sumie rap. Zaprasza Adrian Suma.
2: No witam serdecznie. Stęskniliście się, nie było mnie w poprzednim tygodniu. Na całe szczęście już do was wróciłem i mam ciekawe opowieści. Wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Miałem okazję

Odwiedzić Orlando i zobaczyć Rolling Louda, czyli chyba największy rapowo-trapowy festiwal hip-hopowy na świecie. Świetne doznanie, udało mi się spełnić jedno z marzeń i pod tym tematem będzie się dzisiaj kręcić dzisiejsza audycja. Porozmawiamy również o Drake'u, porozmawiamy o jego najnowszym albumie Icemanie, bo zrobił spore zamieszanie i wydaje mi się, że jest o czym opowiadać. Skupimy się dzisiaj przede wszystkim na muzyce, o ile jeśli nie z Florydy, bo takich dużych wykonawców z Florydy jakoś bardzo nie mamy, ale jest dużo mniejszych artystów i dużo utworów zrobionych w klimacie Florydy, ponieważ Floryda jest miejscem, które celebryci i raperzy w Stanach Zjednoczonych bardzo lubią i często pod jej natchnieniem tworzą, więc pod tym wezwaniem również będziemy dzisiaj słuchać muzyki. A już za chwilkę zaczniemy od utworu, który mam problem przeczytać tutaj na audycji. Zaczęliśmy wcześniej, jeszcze powiem o dlaczego zaczęliśmy w ogóle od Deep, od Tygi i Nicki Minaj, bo to właśnie jest taki utwór, który został zrobiony, a raczej cały album, właśnie na Florydzie, właśnie pod wezwaniem palm, upału i tego tropikalnego klimatu, więc wydaje mi się, że idealnie otworzył tą audycję, a zaczniemy od rapera, który chyba najbardziej się kojarzy z Florydą, czyli Florida w utworze Birthday.

właśnie stamtąd pochodzi ten artysta. No i kiedy mówię Floryda, pewnie myślicie sobie przede wszystkim o plażach i tym klimacie Miami Vice. Jednak ja uważam, że ostatecznie to miejsce wielu kontrastów, bo z jednej strony mamy ogromne, luksusowe, wielkie budynki, neonowe światła na South Beach, jachty, kluby, które kręcą imprezy całą noc. No, z drugiej strony mamy zdecydowanie biedniejsze osiedla, ciągłą gorąc, bardzo dużą wilgoć. No i na dobrą sprawę ten kontrast, który funkcjonuje między klimatem, tym jak wygląda miasto i to, że wszystko tam się wydaje być takie intensywniejsze, słychać w muzyce. Bo to powietrze jest tam, wiecie, ciężkie, tropikalne, burze się często zdarzają. Życie tam w ogóle jest zdecydowanie trochę inne niż wreszcie Stanów Zjednoczonych, bo raczej Amerykanie siedzą w domach i w konkretnych miejscach, nie przebywając na zewnątrz. Natomiast na Florydzie siedzi ogrom ludzi na zewnątrz, bardzo dużo ludzi spaceruje, co też jest niestandardowym widokiem. No i przede wszystkim mnie uderzyła mieszanka kultur, a dokładniej Karaibów, Ameryki Południowej, tych afroamerykańskich społeczności, totalnie latynowski vibe, no i haitańskie wpływy. Wszystko tam się miesza i przeplata. Mamy naprawdę dużo imigrantów z Karaibów i Ameryki Południowej i uważam, że daje to niesamowity klimat, chociażby jakieś takie miasta typu właśnie Małe Haiti, gdzie większość właśnie społeczności haitańskiej mieszka. Świetne miejsce, bardzo dźwięczne, bardzo głośne, bardzo kolorowe. Myślę, że naprawdę dobre warunki do tworzenia muzyki. A teraz posłuchamy jednego artystów z Tampy, czyli innego miasta na Florydzie, chyba trzeciego największego po Miami Orlando. Posłuchajmy zatem Ace Hood z utworem With Them. Posłuchajcie sami. I let them haters keep talking. Anybody seen a waitress?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: We the motherfucking best, nigga. I see. Super.

Rap. W sumie rap. Rap. W sumie rap. Za nami Ace Hood na ficie z Future'em i Rick Rossem w utworze Bugatti. No, jest to taki numer z przełomu. Wcześniej mogliście posłuchać Floridy i no, Florida jako artysta no, zdominował w latach 2000-2010 klubowe granie. Pochodzi z Miami Gardens na Florydzie i no, nawet swoją ksywkę zrobił z rodzinnego stanu. Wydaje mi się, że jego muzyka idealnie oddaje klimat Florydy. Gorąco, imprezy, szybkie życie i ta mieszanka różnych kultur, różnych styli. W jego numerach bardzo często słychać wpływy południowego rapu, takiego bardziej powiedziałbym memphisowego. W tym jednak też mamy dużo popu i takiego klubowego basu, z którego Miami słynie od lat. Florida nigdy nie szedł w jakieś uliczne historie czy ciężki storytelling. Stawiał od razu na energię, chwytliwe refreny i bity. Samemu od początku powtarzał, że jego jedynym celem było zarobić po prostu dużo pieniędzy i chyba się udało. Jednak ostatecznie to właśnie dzięki takim numerom jak Low, Ride Rant czy Good Feeling no, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów mainstreamowych, ale zdecydowanie bardziej pozwolił otworzyć się innym artystom z tego regionu, bo w tle, kiedy Florida dominował te kluby, w tle rozwijał się pełnoprawny rap i trap, dużo bardziej mroczny, dużo bardziej gęsty, cięższy. I przypominam sobie jeszcze ostatni koncert Floridy w Polsce i było to świetnie, świetnie się to oglądało. No, artysta zabierał na scenę bardzo dużo pań, takich pań, które widać było, że no właśnie w 2010 imprezowały do jego muzyki, więc fajnie je teraz było zobaczyć w takiej odsłonie na scenie razem z nim. Zobaczcie sobie na YouTubie, w pewnym momencie na scenie było ze 100 osób tańczących, więc dobrze to wszystko wyglądało. No, a ten właśnie utwór od Ace Hooda to jest zdecydowanie taki moment przejściowy, kiedy to ten rap i trap z Florydy jeszcze na dostatecznie mocno się nie rozwijał i mieszał się bardzo z takimi klubowo-popowymi brzmieniami. Teraz natomiast posłuchamy też znanego artysty, tylko w trochę mniej znanej odsłonie, bo wydaje mi się, że mogliście nie słyszeć takiego rapu od Pitbulla w utworze Damn It Man.

A za nami Trick Daddy z utworem G.O.D., czyli zdecydowanie mocniejszy, cięższy numer z Florydy. G.O.D. ogólnie charakteryzuje się tym, że pochodzi z Tampy i bardzo pchał Tampę na szczyt, w sumie chciał wypchnąć to miasto. Czy się udało? Niekoniecznie. Tampa to bardzo ciekawe miejsce, w którym nie miałem okazji być, ale podobno jeśli chodzi o rap, trap i całą kulturę hip-hopową, to w tym momencie w Tampie jest to najsilniejsze. Wiecie, Orlando to troszkę taki mniejsze Miami, no może niekoniecznie, bo jednak nie ma dostępu do morza i ten klimat trochę inaczej tam wygląda, ale jeśli chodzi o ludzi i mentalność, to zdają się właśnie przypominać trochę Miami, gdzie faktycznie to Miami jest zdecydowanie bardziej nowobogackie, a Tampa w tym wszystkim wydaje się bardzo zrównoważona, wyważona i na pewno ciekawa do odwiedzenia, tym bardziej, że również leży nad morzem, tylko z drugiej strony z Zatoki Meksykańskiej i zdecydowanie bardziej jest już taka industrialna, co jak wiemy chyba sprzyja rozwojowi różnych kultur hip-hopowych. Teraz posłuchamy rapera, który jest bardzo specyficzny i bardzo upodobał sobie Florydę jako miejsce przebywania. Posłuchamy takich raperów dzisiaj więcej. A teraz przed nami dwóch takich najważniejszych, czyli Rick Ross i DJ Khaled, czyli chyba czołowi mieszkańcy aktualnie Miami. Posłuchajmy utworu Hustlin'.

Rap w sumie rap. Rap w sumie rap. I'm So Hood od DJ-a Khaleda. DJ Khaled, dosyć duża ściema z jego ksywką. Pomimo tego, że no, opisuje swoje numery jako DJ i no, to aktualnie jego praca w ogóle nie polega na DJ-owaniu ani rapowaniu. DJ Khaled aktualnie jest jakimś łącznikiem między artystami i najczęściej jego twórczość opiera się na połączeniu rapera z producentem, no i walenia swojego tagu do utworu i zebrania za to kasy. Dużo osób się na to godzi, no bo jednak DJ Khaled jest jakimś odpowiednikiem gwarantu sukcesu w muzyce. Bardzo specyficzna postać, bardzo lubiąca chyba swoje życie. Miałem okazję płynąć na takim bardzo amerykańskim doświadczeniu, czyli pakują was na łódkę i opływają tą łódką wokół różnych wysp, pokazując, gdzie mieszka jaki celebryta. No i DJ Khaled podobno jest takim człowiekiem, że kiedy płynie taka łódka z turystami, no to on bardzo lubi wyjść wtedy i pokazać się właśnie, że on tutaj mieszka. Bardzo specyficzna postać. Posłuchajmy natomiast czegoś zdecydowanie bardziej już rapowanego, właśnie z Tampy, od Trick Daddy.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
2: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
1: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
2: Wam się wszystkim teraz w głowach powrzewracał, bo wam jest za dobrze teraz.
3: To był rok.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Zawitało ciepło do nas, zimna Zośka już odchodzi. Aktualnie wieczór około 17 stopni. Temperatura spadnie minimalnie do 12 stopni. Ci, którzy posadzili pomidory, mogą być bezpieczni. Weekend zapowiada się naprawdę ciepły. W niedzielę nawet 26 stopni.
1: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz.
3: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: W sumie rap. Zaprasza Adrian Suma.
1: Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji W sumie rap. Wcześniej rozmawialiśmy ogólnie o rapie z Florydy. Teraz więcej na pewno opowiem o samym festiwalu Rolling Loud w Orlando. Jeśli nie wiecie, no to Rolling Loud jest jednym z największych festiwali hip-hopowo-trapowych na świecie. Co roku ma swoje dwie edycje. Jedną rodzimą w Stanach Zjednoczonych, drugą gdzieś indziej. Rok temu była to Austria. W tym roku są lub były to Indie. Nie pamiętam, czy ten festiwal w Indiach się już odbył. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Natomiast odbył się rodzimy w Orlando i miałem tą przyjemność zobaczyć ten festiwal na własne oczy, z czego niezmiernie się cieszę, bo od zawsze chciałem to zrobić, szczególnie właśnie na tej edycji amerykańskiej, a nie europejskiej. W tym roku Rolling Loud zaprezentował nam line-up, który wielu by nie zaakceptowało. Ja wiedziałem, na co jadę, więc miałem też troszkę do tego inne podejście. Bardzo dużo new-genowej muzyki i bardzo dużo undergroundowej muzyki. Jeśli chodzi o samych artystów, no to z tych najpopularniejszych mieliśmy Donat Oliviera, Playboya Cartiego, Ken Carsona, SD Kida, Chief Keefa, Sexy Red, Destroy Lonely, Fake Mink. Myślę, że na tych skończymy. Oczywiście było zdecydowanie więcej, jak chociażby Netspend, Luke Taylor, ale wydaje mi się, że to są już ludzie, których możecie nie kojarzyć. O, jeszcze Molly Santana, przypomniałem sobie, bardzo fajny występ. No i moje wnioski o tym całym przedsięwzięciu i wydarzeniu, no to może już w kolejnych wejściach, a teraz posłuchamy sobie Titi me Precunto od Bad Bunny.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Rap w sumie rap. Rap w sumie rap. Za nami Top Back od T.E. Jest to raper z Florydy. Jak słyszycie, brzmienie bardzo gęste. My wracamy do opowieści z Orlando, z Rolling Louda. Z tego co zauważyłem, pierwsza moja obserwacja: muzyka New Genowa zdecydowanie zmienia podejście do koncertów i koncerty prawdopodobnie zmierzają w kierunku, którego nie chcemy do końca. Ja obserwując headlinerów, czyli Playboya Cartiego, Don Toliviera, King Carsona, no to cały czas odnoszę wrażenie, że trochę żałuję, że nie było mnie na tym Rolling Loudzie w 2017, kiedy to headlinerami był Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Travis Scott, Migosi. To były jednak postacie, które rapowały. A tutaj dostajemy, no na dobrą sprawę, na Rolling Loudzie dostaliśmy grający playback i artystów, którzy ciągle go podbijali i starali się hypować tłum. Odnośnie amerykańskiej publiczności też mam zastrzeżenia. Ja kiedy byłem podczas festiwalu, no to temperatura oscylowała około 35 stopni. Zdaję sobie sprawę, że ciężko w takich warunkach w pełnym słońcu cały czas kręcić moshpit i skakać i tryskać energią. Jednakże muszę zwrócić uwagę, że Amerykańcy w większości traktują koncerty chyba trochę tak jak sporty. Nie do końca śpiewają z artystami, nieznacznie się ruszają, raczej lekko kiwając się z lewej na prawą nogę. Oczywiście wszystko filmując. Nie widziałem już na koncertach takiej ilości telefonów jak tam. Jest to zatrważające. No i oni też pomiędzy koncertami, a nawet w trakcie tych koncertów rozmawiają między sobą. Korzystają z różnych dobroci używkowych. Częstują się różnymi rzeczami, ale totalnie nie przypomina to experience'u polskich festiwali i polskich koncertów, gdzie to fani właśnie starają się lecieć z artystą wszystko słowo w słowo. Wygląda to kompletnie inaczej, zrobiło to na mnie negatywne wrażenie, ale duże, i przynajmniej wiemy skąd wzięło się określenie, jeśli chodzi o death crowd, czyli martwy tłum. Jest to zdecydowanie amerykański, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy za chwilę, bo mam wam do pokazania bardzo ciekawą rzecz. Jednakże teraz posłuchamy sobie teraz już chyba bardziej aktora, jednakże jak zaczynał swoją karierę, no to był zdecydowanie raperem i to raperem z Miami. Przed wami Will Smith.

0: It's a vibe on some different kind of shit. Welcome to the Ritz. Welcome to the Ritz. It's a vibe on some different kind of shit. Welcome to the Ritz, welcome to the Ritz. Welcome to the Ritz, welcome to the Ritz.
1: Sumie rap.
2: Sumie rap.
1: Sumie rap.
2: European od artysty Ari Ritz, jego na pewno nie znacie, słuchajcie, jest to artysta z dwójką słuchaczy, bardzo ciekawie na niego trafiłem, bo trafiłem na niego po prostu personalnie. Stany Zjednoczone są o tyle fajnym miejscem, że ta otwartość na rozmowę jest zdecydowanie inna niż w Polsce i o ile cała kultura small talku zdecydowanie do mnie nie trafia i po prostu traktowanie słów jak się masz na dzień dobry też do mnie nie trafia, to takie dodaje takiej sztuczności, bo nikogo w sumie nie interesuje, jak się macie i w ogóle nikt się nie spodziewa, że odpowiecie, że źle i zaczniecie o tym opowiadać, to tragedia wtedy. Ale jeśli chodzi o tą ich otwartość, no to właśnie miałem okazję poznać w Miami właśnie tego artystę. Wdałem się w bardzo ciekawą rozmowę, długą swoją drogą, co na pewno w jakimś stopniu pozwoliło mi zrozumieć ich punkt widzenia i usłyszałem bardzo ciekawą sprawę, mianowicie, że oni, ich takim marzeniem jest tych początkujących amerykańskich raperów, to granie dla europejskiej publiczności. Stwierdzają, że amerykańska publiczność jest zdecydowanie gorsza, zdecydowanie gorzej reaguje na ich koncerty, mniej się bawi, są mniej chętni do wszelakich w ogóle zabaw dyktowanych ze sceny. No i dla nich marzeniem jest europejska publiczność, europejskie festiwale. Pierwsze pytanie, jakie dostałem od tego rapera, to co ma zrobić, żeby zagrać na klaucie. To też w ogóle bardzo ciekawa sprawa, że Amerykanie kojarzą nasze polskie festiwale, więc to chyba dobrze mówi o naszej rodzimej scenie. No i powiem wam szczerze, że mnie to zdziwiło właśnie, że miejsce, w którym ostatecznie ten hip-hop powstał, doszło trochę do momentu zjadania własnego ogona, na tyle, że raperzy wolą grać przed europejską publicznością, która jeszcze kilkanaście lat temu była uznawana za corny publiczność, a faktycznie Europa stała się trochę po pierwsze miejscem, które dyktuje teraz trendy na scenie międzynarodowej za sprawą Wielkiej Brytanii, a jednocześnie jest bardzo hip-hopowa, jest bardzo oldschoolowa. W Stanach Zjednoczonych praktycznie nikt dzisiaj nie słucha MF Dooma, a w Europie przeżywa on swoją drugą młodość, jeśli chodzi o muzykę, więc naprawdę ciekawe zjawisko i wydaje mi się, że to dobrze o nas mówi. Posłuchajmy drugiego utworu od, mogę powiedzieć, mojego ziomeczka, Broken Silence.

0: sumie rap. W sumie rap. W sumie rap.
1: No właśnie, za nami Drake. Dlaczego Drake? Drake, bo wydał najnowszy album, mianowicie Snowman. I wydaje się, Iceman, przepraszam. Snowman. No nie, bałwan jeden siedzi w studiu. Zdecydowanie jest to Iceman. Wydaje mi się, że album od Drake'a dla mnie totalne zaskoczenie. Nie spodziewałem się tak dobrego albumu od Drake'a. Ja do Drake'a długo się przekonywałem, ostatecznie przekonał mnie ten album. Może nie do takiego stopnia, żebym był jakimś fanem całego.

0: postaci, ale zdecydowanie album ostatni do mnie trafia i wiem, że na trochę na moich słuchawkach zagości. W albumie dostajemy dużo zwierzeń, dużo dostajemy odpowiedzi odnośnie całe zamieszanie z Disem, odnośnie którego moje zdanie znacznie się zmieniło, bo pomimo będąc wielkim fanem Kendricka, uważam, że ten Dis w złym świetle stawia Kendricka. Dużo spadło oskarżeń przecież z jego słów, bardzo mocnych oskarżeń, które ostatecznie w żaden sposób się nie zweryfikowały. Sam Drake wprawił mnie w duży podziw, ponieważ stanąć samemu wobec całej sceny, jeszcze będąc ostatecznie Kanadyjczykiem, wiecie, to się wydaje takie błahe, bo przecież ci mówią po angielsku i ci mówią po angielsku, ale jednak w Stanach jest dużo śmiechu z powodu Kanadyjczyków i to wcale nie jest tak łatwe być w takim biznesie Kanadyjczykiem, a Drake bardzo hip-hopowo, bardzo odważnie stanął temu, co zostało mu zprodukowane przez wielkie labele, przez wielu artystów, no i wyszedł chyba z tego obronną ręką. Zresztą jego najnowszy album pokazuje, że no, fani się nie odwrócili. Zdecydowanie puszują ten projekt, bo jest po prostu bardzo dobry. Dostajemy tutaj dużo świeżych bitów i słychać właśnie ten powiew UK producentów, bo mamy tutaj od groma producentów, wiele z nich właśnie z Wielkiej Brytanii. Jeśli tak ma brzmieć muzyka Drake'a, no to ja jestem bardzo zadowolony, uważam, że jest to świetna rzecz, no i może posłuchajmy w takim razie utworu Make Them Cry.
1: Yeah. Ice. Yeah.

Make Them Know od Drake'a. Chyba mój ulubiony utwór z płyty, najbardziej taki pompatyczny, wyniosły. Bardzo mi się podoba, dużo emocji. Takiego Drake'a chciałbym słyszeć, bardzo rapowego, bardzo takiego emocjonalnego. To jest coś, co do mnie zdecydowanie trafia. Myślę, że na koniec jeszcze warto wspomnieć o promocji jego płyty. Postanowił zamrozić on Toronto. Dosłownie stanął wielki, zamrożony blok lodu, na którym było prezentowany najnowszy album. Całkiem spoko promocja, chociaż potem to wszystko było rozmrażane gigantycznymi ilościami wody i za to się oberwało. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, bardzo miło było was dzisiaj gościć tutaj. Słyszymy się również jutro w Cypherze, a ja zapraszam też na audycję specjalną za tydzień przed koncertem Rau, a potem koncert Rau, więc myślę, że dużo ciekawych rzeczy przed nami. Życzę znośnego weekendu. Dzięki, na razie. Cześć.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku Czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, jestem Ujawa. Zapraszam Was na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
4: You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Temperatura w całej Polsce wieczorowo bardzo przyjemna. Na północy około 14 stopni Celsjusza, w centralnej Polsce około 16, na południu nawet 18 stopni. Deszczu brak, ewentualnie lokalnie w Tatrach.
1: Czwórka.

0: Polskie Radio.
1: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Zostańcie z nami do godziny 23. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się nie.

nie. Miał mnie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paf, niby szłam i pozornie nogi bez wad. Miał czas jakby śnieg, gdzieś oczy mam tam, nas jakby mniej i po co tam mgła. Miał mnie patrzeć, a patrzeć.

0: stone. I was getting bigger, but they figured that I won't. I ain't gonna talk, just blow. Let's go. Just give me my flowers. 10,000 hours. When life gets deep, gotta find my feet, cause I ain't no coward. I adapt, that's me, then attack, that's me. I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma rap that Steve till the game was ours. Just give me my flowers. 10,000 hours. When life gets deep, gotta find my feet, cause I ain't no coward. I adapt, that's me, then attack, that's me. I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma rap that Steve till the game was ours.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
1: W czwórce.
2: W czwórce.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Nie uwierzycie, kogo dziś gościła w poranku Dominika Płonka.
4: Poranek, poranek czwórki.
5: Ze mną w studiu jest już nasz gość. Cześć. Dzień dobry.
6: Dzień
5: już
6: dobry.
5: Dobrze cię wcześniej zapowiedziałam. Cristóbal Kubejko jest z nami w studiu. Pierwsze pytanie, które w ogóle nasunęło mi się do głowy, to czy teleturnieje kręci się o poranku? Czy ty jesteś właśnie jednak bardziej osobą wieczorną, bo to wtedy dzieją się nagrywki? Czy byłeś na takim teleturnieju, kiedy nagrywki były od 7 rano na przykład?
6: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No tak, wszystkie teleturnieje pokazywane są w późniejszych porach, tak od 18 do 20.
5: No właśnie, ale... stąd jakaś taka no moja właśnie, myśl, dokładnie. Że jesteś wieczorną sową, a nie rannym ptaszkiem.
6: Ale prawda jest taka, że kręcone są rano. Tak też nie jakoś super rano, ale myślę, że między 9 a 16.
5: Czyli jednak, żeby jeszcze powtórzyć jakieś rzeczy, to trzeba wcześniej wstać mimo wszystko.
6: Oj, to już raczej nie czas. Przed teleturniejami to bardziej medytacja, wizualizacja, jakieś takie ten, tak jak trochę jak w szkole, prawda?
5: O te wszystkie metody będziemy pytać. Cristóbal Kubejko, czyli powtórzę jeszcze, osoba, postać, która bierze udział w ogromnej ilości teleturniejów, Wabank, Idź na Całość, The Floor, aż 4 razy wystąpiłeś w 1 z 10, ale też pojawiałeś się w teleturniejach za granicą, o tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale może zacznijmy od samego początku. Czy ty za dzieciaka lubiłeś bawić się w teleturnieje? Czy jak ktoś dzisiaj na ciebie patrzy, to nie wiem, twoi bliscy, rodzina, znajomi to powiedzieliby,

0: nie, no, zawsze po nim było widać, że skończy właśnie gdzieś tam biorąc udział w różnych tego typu grach, bo to była twoja zajawka od dawna.
1: Tak, ja nawet sam tak sobie rozkminiałem, się śmiałem, że jak każdy homo sapiens, jak się rodzi, to zsie mleko matki, to ja wyssałem 3 szanse z 1 z 10.
0: I rozumiem.
1: Po prostu...
0: Ale twoi rodzice brali na przykład udział w jakichś teleturniejach, czy...
1: Ja już pamiętam, że jak miałem dosłownie 9-10 lat, to już tak mega gorąco namawiałem tatę, żeby wystartował do milionerów, bo to był właśnie jakoś, nie wiem, 90... Nie wiem, kurczę, pierwsi milionerzy w Polsce, mi się wydaje, że to jest rok 99, 2000, 2001... To na pewno bardzo gorąco namawiałem mojego tatę, ale nie, raczej nie. Takiej żyłki... Zawsze w rodzinie była taka żyłka teleturniejowa, ale bardziej od strony po prostu oglądania. Bez... Ja na przykład teraz z babcią bardzo regularnie oglądam teleturnieje, ale właśnie od tej strony oglądania, takiego ciśnienia na granie, to raczej nie. Babci właśnie też namawiałem, ale... No dużo ludzi bardzo lubi, no w ogóle no, na całym świecie tyle turnieje i te trivia shows, na przykład w Wielkiej Brytanii te pop quizy, to jest bardzo popularny sposób spędzania czasu, ale no dużo ludzi po prostu bardzo lubi tylko sobie oglądać, prawda?
0: Gdzie jest ta blokada, myślisz, że to jest stres związany właśnie z byciem w telewizji? Jakiś taki z wyjściem spoza swojej bańki, że jednak ci znajomi i sąsiedzi będą oglądać i mogą się tutaj coś zaśmiać, tutaj coś zagadać.
1: To na pewno też, bo no jednak myślę, że to bardzo zostało takie płynne przejście razem też ze zmianą mediów, bo jednak no kiedyś łatwo było stać się takim memem i wiralem. No jest masa przecież takich filmików.
0: I tak, kiedy więcej ktoś niż po prostu, jedno zwierzę to...
1: Tak, dokładnie, więcej niż jedno zwierzę... Na TV4 było jakieś takie obciążanie, ta litera Z taka była kontrowersyjna, no przedmiot, no tak, no masa jest tych takich różnych wpadek i memów, ale jednak teraz też są takie czasy, że przecież jest tyle tych jakichś, nie wiem, i streamów, i telewizji, gazet, youtuberów, że ta jakby rozprzestrzenianie się informacji jest teraz tak szerokie, że no to już jest, no ale jednak właśnie ludzie trochę zostali tak trochę w tym takim myśleniu, że no łatwo jest się stać memem, pośmiewiskiem, a moim zdaniem wcale tak nie jest.
0: To skąd już... w takim razie pomysł u ciebie, Cristobal, żeby spróbować tego teleturnieju pierwszy raz? Ile wtedy miałeś lat i jaka myśl przewodnia była tej
1: no nie pierwszemu krokowi? Tak jak mówię, już od zawsze kochałem te teleturnieje i już pamiętam, że już miałem poniżej 18 lat. I pierwszy mój teleturniej to był 2009 rok Milionerze. No bo tak jak wszyscy jacyś koledzy chcieli grać piłkę nożną w Barcelonie i tak dalej, to moim marzeniem zawsze było wygrać milion w Milionerach. Odkąd pamiętam. Każdy odcinek oglądałem. I tak, to był 2009 rok.
0: No dobrze, to w takim razie bierzesz udział. I jak wtedy wygrana była? Ile udało ci się zdobyć? Czy pamiętasz w ogóle?
1: Tak. Ja w Milionerach wygrałem 40 tysięcy złotych.
0: Okej. Okay. I wygrywasz jakieś pieniądze, teleturniej się kończy. I od razu przychodzi myśl o to, żeby taka myśl, żeby wziąć udział w czymś następnym, że to ci się tak spodobało, że stwierdziłeś, że to nie może być jednorazowe doświadczenie w moim życiu.
1: No zdecydowanie. Ja w ogóle uwielbiam, ja w ogóle też bardzo interesuję się kinem, filmem, lubię, nie wiem, aktorów, oglądać seriale, filmy, nie wiem, jak jest ten dźwięk na planie filmowym, ten klaps, jak się właśnie zmienia światło, ja bardzo lubię te studia produkcyjne, na przykład w ogóle, bo teraz w miarę świeżo jestem po tym The Floor, który nagrywany był tam na początku roku.
0: Tak.
1: I to jest w ogóle tak piękne miejsce, to studio holenderskie, bo na przykład The Floor jest nagrywany w Holandii. No to... Ja bardzo lubię ten klimat, więc no teraz, kurczę, to też no nie można tam siedzieć non-stop, wiadomo, bo liczba programów jest skończona. Ja na przykład teraz już nie bardzo...
0: Nie masz już...
1: Mam,
0: no to czekamy na kolejne w takim razie programy i teleturnieje. No właśnie, jakbym zapytała o liczbę?
1: No, teleturniejów to...
0: A może wszystkich programów, bo to jeszcze do innych programów chciałam coś podpytać.
1: Wszystkich programów to pewnie, nie wiem, z 12 może, nie, no, nie wiem. No,
0: trochę już tego było. No dobrze, to w takim razie rozmawialiśmy jeszcze o tym, co może takiego typowego Kowalskiego powstrzymywać przed tym, żeby wziął udział w teleturnieju, który ogląda tam przed telewizorem w każdy weekend, odpowiada na te pytania i tak myśli, że może rodziną byśmy się wybrali. Czy trudno jest dostać się do takiego teleturniejowego programu? Czy to rzeczywiście jest jakiś szereg, nie wiem, zgód uzupełnienia jakichś dokumentów? Czy jednak jest to prosta sprawa i nie ma się czego bać.
1: No, szczerze, jedyny teleturniej, w którym trudno jest zagrać, moim zdaniem, to są milionerzy, bo tak teraz
0: czyli
1: się...
0: jednak.

0: Tak.
1: No bo teraz się zmieniło, już nie ma tego kto pierwszy ten lepszy, tak jak kiedyś było 10 osób do gry i tam się los, i trzeba było być kto pierwszy ten lepszy, potem było 6, a teraz już jest casting, tak? Więc teraz, no bo co?
0: Przechodzi się pewnie taką psychologiczną, charakterologiczną też jakąś.
1: Tak, w jeden z 10 gra 50 osób tygodniowo, tak? Więc to jest dużo, a w milion

0: Działo się w czwórce.
1: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi?
2: Popołudniowa w czwórce.
3: Trudno będzie wytrzymać najbliższą godzinę w studiu z takimi pysznościami. W studiu czwórki razem z nami jest już Sylwia Grodzka-Chaba, którą być może kojarzycie z Instagrama jako pani Foremka. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry państwu.
3: Sylwio, w 2025 roku otrzymałaś tytuł najlepszego cukiernika w naszym kraju.
4: Tak jest. Całkiem niedawno, dobrze, we wrześniu.
3: Dosyć świeża sprawa. Jakie pyszności ze sobą przyniosłaś? To są monoporcje.
4: Tak, to są monoporcje, czyli rodzaj nowoczesnego cukiernictwa w niewielkiej formie, jak widzisz, która bardzo, bardzo cieszy oko i rozbudza, już widzę, twoje kubki smakowe. Kryje się mnóstwo różnorodnych tekstur i struktur, bo to są dwie różne rzeczy. No a co skrywają w środku, to ja myślę, że zaraz się przekonasz i tutaj będziemy rozbudzać apetyty również u naszych słuchaczy.
3: Cały czas się zastanawiam, czy na pewno to można jeść, bo to wygląda tak realistycznie. Jest i pistacja, jest to kokos, prawda. Jest i klocek Lego. Dobrze, Sylwio, możesz nam opowiedzieć troszeczkę w ogóle o samym koncepcie monoporcji, bo to jest dosyć nowa sprawa. To znaczy w naszym kraju to jest dosyć nowa sprawa, chociaż no desery wszyscy jedzą, niezależnie
4: Oczywiście,
3: od wieku.
4: Oczywiście, że tak. Masz absolutną rację. Kiedy ja zaczynałam 8 lat temu, no to faktycznie był to koncept bardzo, bardzo nowy i wówczas były dwie cukiernie w Warszawie, które zajmowały się tego typu cukiernictwem i ja faktycznie miałam przyjemność uczyć się w jednej z nich. Natomiast dzisiaj, za sprawą mediów społecznościowych, zwłaszcza TikToka, no to faktycznie stał się wiralowy rodzaj deserów, zwłaszcza mówimy tutaj o owocach, o tym słynnym chrupnięciu. Ale sam koncept, czy ja wiem, czy jest aż tak nowy, być może, wiesz co, dla osób, które lubują się w tradycyjnym cukiernictwie, faktycznie jest to dalej forma, która no po pierwsze przyciąga wzrok, budzi zaciekawienie i czasami nawet taką rezerwę, bo nie do końca tak jak twoje było, wiesz, wrażenie, że czy to można jeść, bo to...
3: Trochę szkoda tyle pracy,
4: wygląda tak, a nie inaczej. No natomiast myślę, że jest to ten rodzaj cukiernictwa, który przede wszystkim dzisiaj jest już obecny praktycznie w każdej cukierni, większej czy mniejszej. Na pewno święci jakieś triumfy. To jest czas monodeserów w Polsce, tak
3: no
4: bym
3: tak.
4: to ujęła.
3: Szczególnie czy ta gigantyczna pistacja, którą tutaj przywiozłaś, czy błyszczące jabłuszko, rzeczywiście to jest bardzo takie instagramowe, tak, bardzo pod TikToka, bo błyszczy, pięknie wygląda, ale też jesteśmy ciekawi, co tam jest w środku. Natomiast tradycja monoporcji, domyślam się, że to jest Francja.
4: Tak, to jest Francja i Hiszpania. Tam faktycznie znajdziemy guru tego rodzaju cukiernictwa. Ja też jakby zaczynając swoją drogę cukierniczą, tam zasięgałam wiedzy, no i tam szukałam swoich mentorów, którzy pokazali mi, jak to faktycznie się robi i z czym to tak naprawdę sieje. Natomiast my jakby... Wiesz, jesteśmy zawsze tacy hura optymistyczni na to, co oferują nam inne kraje. Nie doceniamy troszeczkę swojego podwórka. Jesteśmy cheerleaderkami tego, co przychodzi z zagranicy. Natomiast uważam, że polskie cukiernictwo i te nasze rodzime smaki są świetną bazą do tego, żeby przerodzić się w tego typu nowoczesne formy, bazując faktycznie na naszych tradycyjnych smakach.
3: To jeszcze na chwilę, zanim porozmawiamy o polskich smakach i polskich słodkościach. We Francji jak długo robi się już takie monoporcje?
4: Czy ojej, to są... wiesz co, to jest trudne pytanie. Ja 8 lat temu, jak zaczynałam, to już znałam Cédrica Grolet i on już był bardzo, bardzo znaną tam osobą, więc to myślę, że od 10 lat jak nie lepiej. Więc oczywiście do nas no zwykle takie rzeczy przychodzą z opóźnieniem, tym bardziej, że my jesteśmy faktycznie takim tradycyjnym narodem, jeśli chodzi o kulinarię.
3: Dobre ciasto, nie za słodkie.
4: No właśnie. I jednak, wiesz, tradycja sernika, drożdżowego ciasta, szarlotki,

0: No jednak jest u nas bardzo silnie zakorzeniona, więc wymagało to dużo czasu, ja mówię teraz z mojej perspektywy, aby goście moich cukierni przekonali się do tego typu deserów.
1: No dobrze, obstawiam, że jeżeli miałabym gdzieś znaleźć polski smak, to w tych pszczółkach. Coś z miodem.
0: Przede wszystkim to też, ale przede wszystkim znajdziesz w jabłku, bo jabłko to jest taka nowoczesna forma szarlotki. To jest prażona areneta z cynamonem, więc naprawdę klasyczny smak, za niedługo spróbujesz. A pszczółka teraz w tej obecnej odsłonie to jest taki smak dzieciństwa, bo tu jest mus na bazie kaszy manny.
1: Zupełnie się tego nie spodziewałam. No dobrze, tak. To mamy pszczółki, czyli to jest... Czy to tak mus na bazie kaszy jaglanej, czyli taki budyń, coś bardziej w tę stronę?
0: Wiesz co, no, kojarzysz smak grysiku, tak? Kaszy tak. manny, którą no, często jedliśmy z takim syropem malinowym, jeszcze za czasów przedszkolnych, oczywiście, kto tego nie jadł, z kożuchem, tego już nie wspomnę. No i ja na tej bazie zrobiłam cudowny, aksamitny krem, bez kożucha, jeszcze aromatyzowany pewną przyprawą. Natomiast wiesz, w moich deserach ja nie szukam nie wiadomo jakich składników i smaków i właśnie chciałabym przemycić te nasze rodzime, proste smaki, które każdy zna, bo ta forma już jest tak jakby spektakularna i może budzić taką rezerwę i gdzieś tam takie niedowierzanie, że to może dobrze smakować, że nie ma sensu według mnie sięgać dodatkowo po smaki, które goście, ludzie nie rozumieją.
1: No jak przeczytamy te wszystkie smaki, które można znaleźć
0: tak,
1: w takiej monoporcji,
0: nazwy,
1: to już jest jakieś, zawsze się pojawia genasz i
0: tak,
1: wanilia z mandarynką.
0: Genasz, kulina, melaka, no nie wiadomo co, język można sobie połamać i faktycznie jest to bardzo słabo rozumiane, więc warto mówić prostym językiem, czyli konfitura, krem. I to i tak już, wiesz, pobudza wyobraźnię, jakby te ślinianki zaczynają pracować, a goście jakby rozumiejąc smak, chętnie na pewno po te deser będą sięgać.
1: To co, rozkrajamy chyba orzeszka, tylko
0: no
1: ja tutaj
0: chyba
1: się...
0: Tak, no
1: dobrze.
0: Chyba tak,
1: tak.
0: To ja sięgam po nóż.
1: Dobra, a ja sięgam po telefon i będziemy teraz kroić. Uwaga, tak. Ja tutaj się ruszam.
0: Przekładam szybciutko to na talerzyk, drodzy państwo. No i zobaczmy. One są takie dosyć, wiesz, miękkie, jej! Tak, gdyby były w tej odpowiedniej dla nich temperaturze, czyli około 8-10 stopni, to byłoby to charakterystyczne chrupnięcie, które się jest tak
1: ale
0: podkreślane.
1: Co by, czekolada by chrupnęła,
0: tak?
1: Tak,
0: tak, masło kakaowe z czekoladą.
1: Dobrze, a co się wylało tam z tego?
0: No to jest pralina z orzechów laskowych, robiona oczywiście ręcznie, no w której jest 100% orzechów laskowych, karmelizowanych i pasta orzechowa i nic więcej.
1: No dobrze, przy takich słodkościach, przy takich skomplikowanych smakach, gdzie jest bardzo dużo elementów, to zawsze to, co mnie najbardziej interesuje, to jak się opracowuje taki przepis. Jak się dochodzi do tego miejsca, żeby połączyć te smaki w odpowiedni sposób?
0: Wiesz co, ja wiele razy powtarzam, że jest to coś w rodzaju weny, tak jak u każdego artysty, pewnie malarza, piosenkarza. Wyobrażasz sobie pewien smak na języku, czujesz, że to połączenie może grać i próbujesz. I w wielu wypadkach faktycznie to gra, natomiast zdarza się, że to połączenie w wyobraźni jakby gra zupełnie inaczej niż na talerzu. I faktycznie jest to taka metoda prób i błędów, zapisków, świstków, skreślania, przekreślania, odważania na nowo, porażek, ale w końcu też sukcesów, więc no, trzeba po prostu próbować, znając oczywiście takie podstawowe zasady bilansowania receptur cukierniczych.
1: No dobrze, ale z drugiej strony te podstawowe zasady, bo o ile chodzi o takie przepisy, niezależnie czy to są bardzo zaawansowane, czy to jest fine dining, czy to jest, ale chodzi o wytrawne dania, no to jednak coś tam można dać od siebie.
0: Tak.
1: Można, może coś się sypnąć, może coś się tam dolać więcej, mniej i ten smak. Natomiast jeżeli robimy słodkości, ciasta, to wszystko tam musi być odmierzone.
0: To prawda, cukiernictwo jest bardzo precyzyjną materią, dziedziną kulinarną i faktycznie nie ma tutaj za bardzo pola do popisu, jeśli chodzi o taką interpretację. I te przepisy, no nie powiedziałabym, że muszą być odmierzone co do 1 grama, bo też nie przesadzajmy. Natomiast dobrze się trzymać receptur, aczkolwiek wiele tych takich elementów, które tworzymy czy pieczemy, należy dostosować również do warunków, w których my pracujemy, bo w pracowni profesjonalnej, gdzie mamy, wiesz, 18 stopni, profesjonalny sprzęt, pracuje się zupełnie inaczej niż w takiej po prostu pracowni domowej, czy po prostu w kuchni, robiąc coś dla swojej rodziny w niedzielę. Ale wiele z tych rzeczy, takich profesjonalnych, można z powodzeniem, z małymi modyfikacjami przenieść.
1: No dobrze, ale
0: do
1: tak
0: domu.
1: Jak o tym mówisz, że to praktycznie praca w laboratorium, a nie w kuchni. Jak
0: no trochę
1: jest tak,
0: tak, wiesz, jest to naprawdę wyliczone. Do niektórych substancji, że tak powiem, no bo to tak można nazwać, mówimy o ksantanie, pektynie, kofeinie, różnych innych substancjach żelujących.
1: Nie brzmi to zdrowo, nie brzmi
0: tak,
1: to zdrowo.
0: Ale to są wszystko naturalne produkty, które zapewniają właśnie stabilizację, to o czym wspomniałeś w poprzednim

0: wejściu, dlaczego te desery stoją, mimo tego, że jechały pociągiem 3 godziny i jest taka temperatura.
1: Guma ksantanowa to chyba kojarzy to z większą objętość?
0: Tak, z teksturę, ma wpływ na teksturę. Ona jest taka gładsza, troszeczkę gęstsza, dodaje takiej gęstości, aksamitności. Jest też często stosowana w lodach. Oczywiście te wszystkie substancje wpływają też na punkt zamrożenia i rozmrażania deserów, bo nie bez znaczenia jest, że faktycznie przygotowanie tego typu deserów to jest praca, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, w temperaturach między minus 40, a te plus nawet 240, jeżeli robimy wypieki, które wymagają tego typu temperatury.
1: Ale ta minusowa temperatura to jest w jakimś jednym naczyniu, czy chowasz?
0: Ta minusowa temperatura to jest w takim urządzeniu, które nazywa się schładzarka szokowa, tak zwana szokówka, mówimy w skrócie, i to jest rodzaj zamrażarki, która ma odpowiednią wentylację i w bardzo szybkim tempie zamraża po prostu te produkty na kość, po to, żeby było w nich jak najmniej wody, no i dzięki czemu możemy później uzyskać takie efekty wizualne.
1: No dobrze, ale jeszcze powróćmy do tego orzeszka rozkrojonego.
0: On pachnie nieziemsko.
1: Tak, tutaj dociera, to dociera tak, wylało się to na dzienie, ten krem, a wokół tego...
0: Wokół tego jest mus karmelowy, który jest stabilizowany czekoladą karmelową i żelatyną, bo pamiętajmy, że dobre cukiernictwo, nowoczesne cukiernictwo, to nie jest jakby dodawanie żelatyny, którą każdy zna i która wiemy, że powoduje stabilizację, po prostu galaretkę, tylko to jest właśnie granie odpowiednim bilansem i tym, żeby ta czekolada nam stabilizowała ten cały mus, w którym jest również też napowietrzona bita śmietana, śmietana 36.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: To audycja Najlepsze z najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia. W audycji Must Have rozmawialiśmy o tym, co w trendach jest tylko chwilowym błyskiem, a co może zostać z nami na dłużej. Posłuchajcie, o czym było dzisiaj.
0: Must Have.
1: Must Have.
2: No dzisiaj w audycji Must Have będziemy rozmawiać w dużej mierze o emocjach związanych z ubraniami. Dlaczego trzymamy rzeczy, których nie nosimy? Dlaczego tak dużo mamy w szafach często tych ubrań, których po prostu nie zakładamy i które gdzieś tam trzymamy na kiedyś? Będzie dzisiaj o tym, jak kupować mniej, ale lepiej, jak budować bazę, która naprawdę pasuje. I dlaczego dobrze działająca szafa nie musi oznaczać rezygnacji z trendów ani własnego stylu? I dzisiaj z tymi pytaniami zmierzy się Klaudia Budzyńska, osobista stylistka. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Dzień dobry.
2: No to od razu tak, wiesz, zadam ci to pytanie wprost, bo my się w sumie też nad tym zastanawiamy. Dlaczego mimo bardzo często dużej liczby ubrań, mimo szaf, które gdzieś tam pękają w szwach, regularnie nosimy tylko niewielki procent swojej garderoby, jest taka zasada i to gdzieś zostało w ogóle przebadane, 80 na 20, że nosimy tylko 20% tego, co mamy w szafie, a 80 po prostu nam zalega. Z czego to wynika?
3: Myślę, że wynika to z tego, że bardzo zależy nam na komforcie. Żyjemy w biegu, mamy mało czasu i gdy wstajemy rano, to chcemy sobie zminimalizować stres i dlatego wybieramy rzeczy bezpieczne, na szybko, te, które leżą na wierzchu w naszej szafie. Tylko problem polega na tym, że często mamy poczucie, że te stylizacje są nudne i bez polotu i że czegoś nam brakuje.
2: Czy powtarzalność w modzie, to, że sięgamy ciągle po te same ubrania, jest czymś naturalnym? Czy może po prostu nie jesteśmy naturalnie stworzeni do tego, żeby posiadać taką liczbę rzeczy, której po prostu nie ogarniamy?
3: Myślę, że w powtarzalności nie ma niczego złego, ale musimy się dobrze czuć. I problem zaczyna się wtedy, kiedy codziennie zakładamy praktycznie to samo i mamy takie wrażenie, że nie mamy się w co ubrać, że wyglądamy nudno, a z każdej strony krzyczą do nas trendy, że modne jest to, że modne jest tamto i jesteśmy zagubieni. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Jeśli ktoś zakłada podobne zestawy, ale dobrze się w nich czuje i ma taką sprawdzoną szafę kapsułową, to myślę, że to jest jak najbardziej okej.
2: Czy myślisz, że każdy ma właśnie coś takiego jak szafa kapsułowa? Czy to jest już

0: jakiś taki wymysł stylistów, żeby nazwać pewien zbiór ubrań, które po prostu będą się sprawdzały?
1: Myślę, że jeśli chodzi o szafę kapsułową, to w większości osób kojarzy się ona z beżem, brązem czy granatem, z takimi bardzo bezpiecznymi pozycjami, z marynarką, z białą koszulą, z jeansami, a to niekoniecznie musi tak wyglądać. Szafa kapsułowa to jest po prostu zestaw ubrań, który działa, który jest dopasowany do naszego stylu życia, do naszej osobowości, do naszej sylwetki. I szafa kapsułowa może być sportowa, a może być bardzo elegancka.
0: To za chwilę porozmawiamy o tym w ogóle, czym jest ta szafa kapsułowa, jak ją sobie stworzyć, jakie czynniki tak naprawdę decydują o tym, że tworzymy szafę kapsułową i dlaczego warto w ogóle taką szafę mieć, ale jeszcze chciałam wrócić do tych 20% ubrań, które nosimy, bo właściwie co powoduje, że dane ubrania są takimi naszymi pewniakami, poza tym, że one leżą na wierzchu?
1: Są wygodne, są bezpieczne, są to rzeczy, które zakładamy i czujemy się w nich dobrze, chociaż czasem zdarza się tak, że te rzeczy są bardzo ponure, neutralne i mamy takie wrażenie, że giniemy, że nas nie widać. Więc jakby ważne jest to, żeby te ubrania były wygodne, ale też żeby były dopasowane do naszej osobowości.
0: No i tutaj jest taki jeden myk, no bo oczywiście posiadamy część rzeczy takich wygodnych, w których po prostu dobrze się czujemy, to jest jakiś tam procent naszej szafy, no ale wiadomo, że te nasze szafy zawierają też inne ubrania, które sobie kupiliśmy na różne okazje, albo na przykład one nam się bardzo spodobały, ale z jakiegoś powodu po prostu zawisły na tych wieszakach i nigdy nie ujrzały światła dziennego. Co powoduje, że kupujemy rzeczy, których później prawie nie nosimy?
1: To jest ciężki temat. Przede wszystkim wyprzedaże. Kupujemy rzeczy, bo były przecenione i mamy poczucie, że to jest okazja życia, ale potem się okazuje, że nie mamy gdzie tego założyć i że to w ogóle nie pasuje do naszej szafy. I też trzymamy rzeczy na życie nie to teraźniejsze, które mamy, tylko często na takie, które chcielibyśmy mieć. Jak na przykład schudniemy, jak zmienimy pracę, jak się przeprowadzimy. I to sprawia, że większość tych rzeczy zalega w naszej szafie i nigdy nie jest używana. I myślę, że to jest bardzo słabe podejście, dlatego że mamy poczucie, że tych rzeczy jest tak dużo i na przykład szkoda jest nam wydać pieniądze na kolejne rzeczy, które faktycznie by sprawiły, że ta szafa stanie się spójna i ponadczasowa.
0: Klaudia Budzyńska uderzyła w sedno. Ja tak właśnie mam. Mam bardzo dużo rzeczy, których nie noszę i które czekają na jakieś okazje, które być może w ogóle nigdy w moim życiu się nie pojawią. I za moment odpowiemy na pytanie też, dlaczego tak trudno jest się pozbywać ubrań, których nie nosimy, a jednak wiszą sobie one wygodnie w naszej szafie, zajmują miejsce. Też powoduje to, że nie ma miejsca na te, które byśmy po prostu nosili. Dzisiaj seria naprawdę trudnych pytań, które dotyczą naszych szaf. Założę się, że teraz jak nas słuchacie, to patrzycie na swoje szafy i się zastanawiacie, dlaczego mam tak dużo rzeczy, a właściwie ich prawie nie noszę. No to my dzisiaj właśnie kminimy. Dlaczego tak trudno jest pozbyć się ubrań, które mamy w szafie? No te 80%, które nie widzi światła dziennego, a jednak tam cały czas sobie wisi i zajmuje miejsce. Dlaczego bardzo często jest tak, że nie pozbywamy się tych ubrań? Nie wiem, no nie rozdajemy, gdzieś tam nie sprzedajemy tego jako ubrania z drugiej ręki, tylko po prostu cały czas trzymamy to w naszej szafie, która często no pęka w szwach, a mogłoby być tam luźniej, luźno i ładnie tak wszystko uporządkowane. A jednak tak nie jest.
1: To jest temat rzeka. Przede wszystkim sentyment. Mamy bardzo dużo rzeczy, które na przykład dostaliśmy w prezencie od kogoś i jest nam bardzo szkoda je wyrzucić, albo mamy na przykład takie przekonanie z domu rodzinnego, że rzecz można wyrzucić, kiedy będzie bardzo znoszona. I czekamy, aż pojawią się dziury, a jak się pojawią te dziury, to próbujemy je na przykład jakoś zacerować. Czyli gdzieś tam taka oszczędność, przekonania wyniesione z domu, ale też takie poczucie, że mamy na przykład ubrania ze starego życia, czyli na przykład sprzed ciąży. I my cały czas czekamy, że wrócimy do tego starego życia. To są bardzo silne przekonania. Bardzo często mam klientki, które mają duży problem z pozbyciem się starych rzeczy, mimo że je mierzymy i widać, że one nie pasują i one to wiedzą.
0: A mimo wszystko trzymają to w szafie, bo wierzą, że jeszcze kiedyś wrócą do tych ubrań, mimo że miałyby czekać na to na przykład wiele lat.
1: Tak.
0: W ogóle ja się nad tym zastanawiam. Ja bardzo często próbuję robić porządki w swojej szafie. Mam taki dzień, po prostu wstaję rano i mówię, cały dzień dzisiaj poświęcę na to, żeby wyrzucić wszystko, co jest w tej szafie i pozbyć się tych niepotrzebnych ubrań. I zastanawiam się nad tym, no bo jak zaczynam robić ten porządek, wywalam wszystko z tej szafy, to zaczyna się problem po prostu z selekcją.

0: I uwaga, jak rozpoznać rzeczy, które tak naprawdę zajmują nam tylko miejsce? Czy w ogóle da się to jakoś logicznie, tak wiesz, odcinając te sentymenty, wyselekcjonować?
1: Warto się zastanowić, kiedy mieliśmy daną rzecz na sobie. Czy na przykład to było rok temu, czy 5 lat temu. Jeśli przez na przykład 12 miesięcy nie założyliśmy danej rzeczy, to mam takie poczucie, że raczej jej unikamy. Wybieramy jakieś rzeczy obok, bo na przykład nie pasuje do naszej sylwetki, bo ciężko się ją zakłada. Mam takie poczucie, że ludzie unikają rzeczy, które są trudne w założeniu. Mają jakieś paski, skomplikowane zapięcia i mamy takie przekonanie, że nie chce mi się tej rzeczy zakładać. Założę coś prostego, zwykły basic t-shirt albo na przykład bluzkę z długim rękawem. Warto też spojrzeć na zabrudzenia. Chyba prawie każdy z nas ma coś, co ma już jakąś dziurę. Albo była jakaś plama, mieliśmy coś z nią zrobić, ale się okazało, że się nie da. No ale ta bluzka była taka fajna i była droga i pasowała do mojego starego życia. I to tak wszystko leży w szafie i czeka na takie lepsze czasy. Też często zdarza się tak, że ktoś ma na przykład spodnie, które trzeba skrócić, ale nigdy nie ma czasu, żeby pójść do krawcowej.
0: Albo nie może jej po prostu gdzieś w pobliżu znaleźć i te spodnie tak po prostu sobie leżą, czekają, a wiadomo, że nigdy ich nie założymy.
1: Tak.
0: Zasada 12 miesięcy, tak? Czyli jeśli czegoś nie założyłam przez 12 miesięcy, to jest małe prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek to jeszcze założę.
1: Tak, tak. Ewentualnie w poprzednim sezonie, prawda? Czyli jeśli na przykład sprawdzamy zimowe swetry, to zastanawiamy się, czy ja założyłam ten sweter poprzedniej zimy.
0: Bardzo często jest tak, że w naszych szafach lądują te rzeczy, które są po prostu błędami zakupowymi. Jak odróżnić chwilową zachciankę od rzeczy, która naprawdę będzie noszona?
1: Gdy jesteśmy w sklepie, to warto zadać sobie pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy dana rzecz będzie pasować do reszty ubrań z mojej szafy. Czy ja w ogóle ubieram się w takim stylu? Jeśli na przykład ubieram się na sportowo, to pytanie, czy ja potrzebuję eleganckiej sukienki do ziemi, bo może się okazać, że ja nie będę miała w ogóle gdzie jej założyć. I też na przykład, czy kupiłabym daną rzecz, gdyby nie była przeceniona. Jeśli kupujemy coś tylko dlatego, że po prostu cena jest bardzo atrakcyjna, to mam takie poczucie, że raczej tego nie potrzebujemy i to będzie zalegać w naszej szafie, bo jest nie ten kolor, nie ta długość albo nie nasz styl.
0: A czy to nie jest trochę tak, że w tych naszych szafach powinny właśnie być rzeczy na różne okazje? No na przykład, tak jak powiedziałaś, no ubieramy się na sportowo, no ale wiadomo, że raz na jakiś czas, czyli uwaga, raz na 5 lat jest taka okazja, no że trzeba jednak wbić się w tę sukienkę, no bo idziemy albo na wesele, albo na imieniny u cioci, no i tak warto byłoby mieć chociaż taką jedną sukienkę, która załatwi nam sprawę. Czy takie myślenie się w ogóle sprawdza, czy po prostu lepiej nie popełniać tych błędów i nie kupować na 5 lat, żeby po prostu było w szafie?
1: Musimy mieć różne rzeczy w szafie na różne okazje, ale te rzeczy muszą być dopasowane do naszego stylu życia. Jeśli na przykład kobieta ubiera się raczej na sportowo, to wątpię, że założy na wesele na przykład bardzo elegancką suknię do samej ziemi w cekinę. To będzie za dużo, to będzie zbyt eleganckie i tu chyba problem będzie taki, że będzie się czuła przebrana. A gdy czujemy się przebrani, to rzecz może być najpiękniejsza, najdroższa, ale i tak cały odbiór jest zły, bo widać po prostu ten grymas na twarzy i ten stres. Nie możemy czuć się przebrani.
0: Rozumiem, czyli po prostu się nie oszukujemy.
1: Tak.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 Online. 4 Online.

0: To audycja najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia i dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych. Słuchaj też na podcastypolskieradio.pl.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki.
3: Słuchasz czwórki.
1: Gramy.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek, na plecach mamy sporo, ja pse. I sporo było łez, nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: załatwić bilet na Okiego.
1: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
2: Czy mógłbyś wysłać nam przez karetę pewnego?
3: Chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
4: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: mógłbyś mi zadać. Nie! Czy dzwonę na dzień kogoś można czekać?
1: Tu czwórka Polskie Radio. Tu czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Tu czwórka. Polskie Radio. Gramy!

dla siebie osobiście zdrowia życzę, dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

myślę, wracam ciągle z prądem i pod prąd. Uciekajmy stąd, przecież wiemy, gdzie jest dom.

na coś, nic się nie opłaca. Wtapiam się w kanapę. Oh.

dziecki by mieć tego i to był żart, małolat, we się nie wczuwaj. Dragi, to najgorsze zło, wczuj się w muzykę i fruwaj. Ja jestem do tego, płonę jak Alfuego. Jeden wers waży tonę i może zmiast

Will I ever be loved?

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

0: much coffee.
1: Way too much coffee, man.
2: Czwórka, radio i podcast.

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć.

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Nie mogę dać. Chcieli czas.